środowiska naturalnego, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w zakresie nadzoru administracyjnego i działań związanych z ewakuacją środowiska naturalnego, niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w zakresie

0: kontynuowane przez właściwe służby.
1: Ponad 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły już trafiać dzieci. Ma pojawić się więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy najwięcej uwag, to sprawdził Michał Dobrołowicz.
2: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
3: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby Dom Pomocy Społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
2: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
1: Kiedy wczoraj ósmoklasiści ze szkoły Chmurze wypełniali arkusze z matematyki, ich rodzice korzystali ze strefy rodzica przy warszawskim Torwarze. Ze względu na deszczową aurę przenieśli leżaki z trawnika pod namioty i tam ogrzewali się przy herbacie, ale możliwości na przyjemne spędzanie czasu było dużo więcej.
4: Można robić, tam pani właśnie robiła na szydełku, można rozmawiać, można wymieniać się zawodowo swoimi doświadczeniami. Ta różnorodność rodziców jest pewną społecznością, która niewątpliwie się integruje tutaj pod namiotem i to jest chyba najcenniejsze.
5: Częstują nas kawą, przygotowano ciasto, jeszcze jakieś posiłki są. Tutaj zaplecze super.
1: Z panią Arletą z Hiszpanii i panią Małgorzatą z Kluczborka w Opolskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
1: W maju 1926 roku w Polsce doszło do przewrotu, w wyniku którego obalony został rząd Wincentego Witosa, a władze przejęły siły związane z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Po upływie wieku okoliczności i powody przeprowadzenia przewrotu majowego dla wielu Polaków nie są jasne, dlatego warto je przypomnieć. O rozmowę na temat trwającego kilka dni zamachu stanu, w którym po obu walczących stronach zginęło kilkaset osób, Tomasz Skory poprosił historyka okresu międzywojennego, profesora Tomasza Nałęcza.
7: Wielu Polaków ma poważny problem z określeniem, na czym polegał zamach majowy 100 lat temu, kto z kim walczył i najogólniej rzecz biorąc, po której stronie mostu Kierbedzia byli patrioci, a po której ich wrogowie. Jak, o co chodziło?
8: Chociaż minęło 100 lat od zamachu majowego, to paradoksalnie chodziło 100 lat temu o rzecz też i dzisiaj aktualną. W Polsce stanęły naprzeciwko siebie dwa obozy. Jeden prawicowy, gdzie dominowała narodowa demokracja, którą kierował Roman Dmowski. Najkrócej mówiąc, ugrupowanie, które chciało spoić to państwo obręczą nacjonalizmu i populizmu. Rządzić Polską mieli etniczni Polacy i mieli ją rządzić zgodnie z polskim interesem narodowym, ale polskim rozumianym etnicznie. Natomiast inni obywatele innej narodowości mieli być obywatelami drugiej kategorii, choć konstytucja marcowa mówiła coś innego. Na czym polegał problem? Problem polegał na tym, że tamta Polska zasadniczo się różniła od dzisiejszej. Co trzeci obywatel tej Polski nie był Polakiem. Więc podzielenie Polski na dwie części etnicznych Polaków, lepszych obywateli i nie Polaków, czyli Ukraińców, Białorusinów, Żydów, Niemców jako gorszych obywateli, to na to nie było przyzwolenia. Te środowiska polityczne polskie, nie endeckie, one się przeciwko temu buntowały. Z tym, że na czym tutaj polegał problem? Większość polityków polskich na czele z Piłsudskim i Dmowskim rozumiała, że jeśli chce się wykorzystać tą niezwykłą koniunkturę, jaką stworzył finał I wojny światowej, niszczący wszystkich trzech zaborców, to trzeba intensywnie budować państwo, bo ta koniunktura może nie potrwać długo. Jak się okazało, potrwała zaledwie kilkanaście miesięcy. Po kilkunastu miesiącach od jesieni 18 roku Polsce zagroził kolejny najazd rosyjski ze wschodu, tym razem pod czerwonym sztandarem. Więc gdyby nie wykorzystano tego okienka dziejowego tych kilkunastu miesięcy, to Polska by w 20 roku uległa, a jednak zwyciężyła. Ta zgoda narodowa przy tych wszystkich podziałach jako obręcz spajająca Polskę okazała się rzeczą dobroczynną, ale

0: W 22 roku państwo już było. Państwo okrzepło, odżył spór. Już nie o to, jak intensywnie budować Polskę, tylko kto tą Polską ma rządzić. I tutaj dochodzimy do wyborów z listopada roku 22. Te wybory pokazały, że przewagę w parlamencie ma prawica sprzymierzająca się z centrowym Piastem. W maju roku 26 znowu powstał rząd Witosa, złożony, zdominowany przez NDC z Piasta, wsparty jeszcze przez kilka innych drobniejszych grupowań centrowych. Polsce zagroziła stabilna władza NDC sprzymierzonej z ugrupowaniami centrowymi. Ugrupowania demokratyczne i lewicowe, dzisiaj byśmy powiedzieli, taka ówczesna koalicja 15 października, miały zostać zepchnięte do zdecydowanej, trwałej opozycji.
1: No i wtedy?
0: I w tej sytuacji, wie pan, doszło do rzeczy, która jest dosyć trudna do zrozumienia, bo ten obóz demokracji i postępu, zepchnięty do narożnika przez nacierającą prawicę, zdecydował się ratować demokrację niedemokratyczną metodą, czyli poprzez zamach stanu. Na tym polega paradoks tego maja 26, że będący w mniejszości obóz demokracji i praworządności chciał bronić tych zasad niedemokratycznymi metodami, czyli zamachem stanu. Tak naprawdę to endecja, która niosła ogromne zagrożenie autorytaryzmem w Polsce, broniła praworządności w maju 26, a ci, którzy się niby upominali o demokrację, znaczy bez nawet niby, oni się decydowali na działania niepraworządne. Nie wszyscy. Tutaj warto przypomnieć, jest postać prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. To był człowiek, który sercem był po stronie tego obozu demokratycznego. No, przypomnijmy, on życie swoje polityczne zaczynał w Polskiej Partii Socjalistycznej razem z Piłsudskim, drukując Robotnika, i był zresztą zaprzyjaźniony z Piłsudskim w 26 roku, już od 30 lat. Na tym zresztą polegał pomysł akcji Piłsudskiego. Piłsudski nie planował walk w Warszawie, długotrwałej wojny domowej. On był przekonany, że skoro zbuntowane oddziały wspierane przez znaczną część ludności Warszawy, będącą też takich antyendeckich przekonań, ruszą na Warszawę, to prezydent stanie po stronie tego obozu, z którym sympatyzuje, zdymisjonuje rząd Witosa i groźba rządów endeckich zostanie oddalona. Prezydent, chociaż na Warszawę szedł jego przyjaciel o poglądach mu bliskich, to zachował się tak, jak wymagała tego prezydencka przysięga. Stanął w obronie konstytucji.
1: Legalnego rządu, demokratycznie
0: legalnego rządu. To miało nawet taki wymiar jak z greckiej tragedii, bo wojska Piłsudskiego szły z prawej strony Wisły, no, przez mosty na Wiśle. Te mosty były obsadzone przez wojska rządowe. No, tych mostów wtedy lądowych było dwa, więc na moście, właściwie na wiadukcie, już po stronie tutaj na lewym brzegu, na wiadukcie Poniatowskiego, bronionym przez wojska rządowe, a przez most od strony praskiej szły wojska Piłsudskiego. Na wiadukcie doszło do spotkania Piłsudskiego z Wojciechowskim, gdzie Wojciechowski powiedział Piłsudskiemu: stoję na straży honoru Wojska Polskiego, żądam natychmiastowego powrotu na drogę legalności. Piłsudski powiedział: dla mnie droga legalna jest zamknięta. Prezydent zakończył rozmowę. Rozpoczęły się walki. Więc tak naprawdę ten zamach był dramatyczną próbą obrony demokracji i wolności przed endeckim nacjonalizmem i populizmem. Chociaż te lata po zamachu Majewskim pokazały, że jak to często w polityce i historii bywa, lekarstwo okazało się równie groźne jak choroba, bo działanie, które miało bronić polskiej demokracji, zablokować endecki autorytaryzm i populizm, zamieniło się samo najpierw w aksamitną do przed 30 rokiem, a potem już bardzo brutalną dyktaturę.
2: Z profesorem Tomaszem Nałęczem, historykiem okresu międzywojennego, rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Skora.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.

0: RMF24.
1: Od samego rana jesteśmy w samym centrum wydarzeń
2: i relacjonujemy je dla Was na gorąco.
3: W poranku Radia RMF24 mamy też fakty co pół godziny i najważniejsze publicystyczne punkty dnia. Rozmowę o 7 i poranną rozmowę o 8.
0: Poranek Radia RMF24. Już dziś od 7.

0: Godzina trzecia. Za chwilę na zegarach czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Unia Europejska w najbliższych tygodniach wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro blokowanych wcześniej przez Węgry. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć. Za ósmoklasistami już trzy najważniejsze egzaminy i wyniki zadecydują o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzonych szkół średnich. Polska ma skorzystać na gigantycznej unijnej pożyczce dla Ukrainy. Po tym jak Węgry zniosły swoje weto, w najbliższych tygodniach Unia wypłaci Ukrainie pierwszą transzę z 90 miliardów euro. Wiemy, że polskie firmy zbrojeniowe skorzystają z tej możliwości, tak powiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Czy padły jakieś szczegóły? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Minister nie chciał ujawnić, jakie konkretnie polskie firmy skorzystają, ale przypomniał, że 60 miliardów euro z tej pożyczki przeznaczone jest na ukraińskie zakupy w europejskim przemyśle obronnym.
3: I wiemy o tym, że polskie firmy dysponują takimi zdolnościami, których oczekują Ukraińcy. W związku z tym wiemy o tym, że skorzystają z tej możliwości.
2: Jak poinformował Zalewski, Polska liczy także na drugą edycję unijnego programu SAFE na dozbrojenie. Przyznał jednak, że sprawa dotyczyłaby już przyszłego unijnego budżetu po 2028 roku. Jego zdaniem jest szansa na SAFE 2. Po tym jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, o taką możliwość dopytują także kraje południa Europy.
1: Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy całkowitego zakazu obrotu tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. Czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii? To próbował ustalić dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiSu słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
5: W przypadku takiego instrumentu, jakim są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie, trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
4: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. A takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia. W najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest niskie. Tak w rozmowie z RMF FM zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sanepid potwierdza jednocześnie obu. Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest

0: dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
1: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
2: Z rzecznikiem sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A jak dotąd na pokładzie wycieczkowca potwierdzono 8 przypadków choroby, zmarły 3 osoby.
3: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Podał się za własnego brata, aby uniknąć kary za jazdę pod wpływem marihuany. Teraz stanie przed sądem. Szczegóły tej sprawy zna reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Podczas kontroli drogowej 25-letni kierowca podał dane osobowe swojego brata bliźniaka, a potem podrobił jego podpis pod protokołem przesłuchania i badań krwi. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w centrum Szczecina. Mężczyzna kierował pod wpływem marihuany. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. 25-latek przyznał się do winy, był już wcześniej karany. Za fałszywe oskarżenie innej osoby grozi mu do 5 lat więzienia.
2: Blisko 400 tysięcy ósmoklasistów napisało wczoraj egzamin z matematyki. To on, obok testu z języka polskiego i nowożytnego, będzie decydował o tym, czy zostaną przyjęci do wymarzanych szkół średnich. Choć obawy były duże, uczniowie mówili po wyjściu ze szkoły jednogłośnie. Królowa nauk w tym roku była wyjątkowo łaskawa.
5: Moim zdaniem arkusz był całkiem prosty. W porównaniu do tego, co było na arkuszu z języka polskiego, nie było jakichś większych zaskoczeń. Uważam, że egzamin był w miarę prosty i liczymy na dobre wyniki.
6: Jedynie ten, jedno zadanie mnie zaskoczyło z ostrosłupem. Trzeba było obliczyć, o ile mniejszy jest ostrosłup od sześciana i w ogóle żadne liczby tam nie były podane, więc trzeba było używać ten x-ów i y-ów.
7: Na ile liczycie? Procent?
6: Na 100.
7: 97. Oby tak było. Bardzo dziękuję.
2: Powiedzieli uczniowie wrocławskiej czwórki naszej reporterce Martynie Czerwińskiej. Wyniki tych egzaminów poznamy 3 lipca.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Zdaniem Polaków zarówno prezydent, jak i rząd są niemal tak samo winni afery zonda krypto. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, posłem Lewicy Tomaszem Trelą.
8: Dzień dobry państwu.
9: Wynikami naszego sondażu w zasadzie porówno Polaków oskarża rząd i prezydenta.
8: No to tak jak w kluczowych sprawach. Albo winna koalicja 15 października, albo winny PiS i Karol
9: Idealny
8: Nawrocki.
9: Świat polityków.
8: Wie pan, no tak jak widzimy to sondaże, gdzie pokazują partie demokratyczne na równi z partiami prawicy i skrajnej prawicy, tak pewnie będzie do samych wyborów w przyszłym roku. Ciężko jest przebijać tę bańkę prawicy i skrajnej prawicy. Trzeba to robić, trzeba docierać do ludzi, ale to nie jest wcale takie proste.
9: Ale nie ma pan nic do zarzucenia też rządowi czy służbom, no bo to jest dość mocny zarzut. Spora grupa Polaków zarzuca również instytucjom nadzoru finansowego, służbom, czy nawet rządowi.
8: Ja nie mam sobie nic do zarzucenia, ani swojemu rządowi, dlatego, że myśmy w zeszłym roku położyli konkretną ustawę w tej sprawie. Mamy początek maja.
9: A mocno alarmowano Polaków, że to jest niebezpieczne? Ale służby wiedziały, że to jest niebezpieczne.
8: Myślę, że tak i myślę, że jak były dyskusje i debaty, to mówiliśmy, że rynek nieuregulowany to podjęcie indywidualnego własnego ryzyka i ten, kto inwestował w kryptoaktywa, podejmował ryzyko na własny rachunek. Ale chcieliśmy to uregulować. Kto stał na przeszkodzie? Prawica, skrajna prawica i Karol Nawrocki.
9: Dobrze, ale to teraz jest propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości. 17 z nich złożyło projekt, żeby całkowicie zakazać działalności związanej z kryptowalutami na terenie Polski.
8: No i Jarosław Kaczyński wpadł na genialny pomysł, że zakaże teraz wszystkiego i myśli, że to zgniłe jajko się od niego odbije, odklei.
9: A nie odbije się? No teraz to wy musicie się tłumaczyć, dlaczego jesteście za tym, żeby
8: ale
9: handlować.
8: Ale to Jarosław Kaczyński musi się wytłumaczyć, dlaczego jego zastępca brał kasę i jego fundacja Zbigniew Ziobro, dlaczego Karol Nawrocki był z Dudą na imprezie, gdzie zonda krypto finansowała tę imprezę. Ale, to już przy nich zostanie, oni się z tego będą muszą tłumaczyć.
9: Kluby zachodnie brały te pieniądze, wszyscy brali, to dlaczego myśmy mieli?
8: A wie pan, Lewica nie brała. Ja nie brałem. Inne stowarzyszenia Partii Demokratycznej
9: nie
8: brały.
9: Prawicy
8: nie, ale wie pan, no to są rzeczy, z którymi Jarosław Kaczyński musi się zmierzyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby każdy inwestował w co chce, ale jestem zwolennikiem, żeby państwo miało nad tym kontrolę i to weryfikowało. Więc rozumiem ten rozpaczliwy gest Jarosława Kaczyńskiego i jego druhów. Natomiast dzisiaj jest pierwsze czytanie w Sejmie, jutro jest Komisja Finansów w tej sprawie. I nie spodziewam się, żeby projekt PiS-u był rozpatrywany, dlatego że on za późno wpłynął, on musi poddany być obróbce parlamentarnej.
9: Ale pan by zagłosował za takim projektem?
8: Nie, ja osobiście nie, dlatego że ja nie jestem zwolennikiem.

0: żeby krypto aktywów zakazać, bo niech każdy inwestuje w co chce, tylko niech będzie regulacja tego rynku. Poza tym jest bardzo dużo przedsiębiorców, którzy kryptoaktywami posługują się w formach płatności i nie możemy tego zakazywać, tylko musimy to regulować tak, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński...
1: Regulacje? To wierzy pan, że w ogóle jakaś ustawa przejdzie, być może Polski 2050 i prezydent ją podpisze?
0: Ja wierzę w to, że zdrowy rozsądek w końcu zagości w głowie Karola Nawrockiego i rozumiem politykę, ale rozumiem, że bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze. Nie wiem, jak Karol Nawrocki wytłumaczy się teraz wobec swoich wyborców, że na przykład chce wspierać Jarosława Kaczyńskiego, żeby zakazać kryptoaktywów.
1: Z całą pewnością nie poprze, natomiast ja mówię o czym innym, to znaczy, jeżeli przedstawicie trzeci raz te same zapisy, no to w imię czego Karol Nawrocki miałby zmienić zdanie?
0: W imię informacji, które docierają do niego, w imię tego, ile osób jest pokrzywdzonych, ile osób jest poszkodowanych, ile osób straciło swoje majątki, ile osób straciło swoje oszczędności. Przecież to nie jest ustawa, która ma kryć koalicję demokratyczną, tylko ma kryć i ma chronić obywateli. To jest dość oczywiste. My będziemy konsekwentnie robić swoją pracę w parlamencie, w rządzie i Karol Nawrocki będzie
1: miał... Czyli konsekwentnie będzie zgłaszać tą samą ustawę.
0: Znaczy, ja nie wiem, czy ona jest dokładnie taka sama.
1: Tam
0: są zaostrzone kary, więc zobaczymy, co Karol Nawrocki na to.
1: Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że Marcin Romanowski również w Stanach Zjednoczonych. To kompromitacja wymiaru sprawiedliwości?
0: To kompromitacja zastępcy Jarosława Kaczyńskiego, pana Ziobry i jego pomagiera Romanowskiego.
1: Dlaczego kompromitacja? Uciekł!
0: Najpierw chronił się przy garniturze Orbana, a teraz stwierdził, że skoro Orban przegrał wybory, ucieknie pod garnitur Donalda Trumpa i tam będzie się krył. Ten, kto ucieka, ten, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości.
1: A nie ma pan wątpliwości co do tego, że jednak prokuratura nie dowiozła, nie ma europejskiego nakazu aresztowania, nie ma pewnych decyzji.
0: I to jest, panie redaktorze, to jest ostateczny dowód na to, że państwo prawa działa, że koalicja 15 października przestrzega standardów. Działa dlatego, że prokurator składa wniosek, sąd podejmuje decyzję. To, że Zbigniew Ziobro ma dostęp do obrońcy. To, że obrońca utrudnia postępowanie sądowe, to znaczy, że państwo działa. Państwo funkcjonuje. Czy ja jestem zadowolony, że Ziobro uciekł najpierw na Węgry i do Stanów Zjednoczonych? Nie jestem. Czy ja bym chciał, żeby Ziobro był tutaj w Polsce? Chciałbym, ale nie mogę działać niezgodnie z przepisami prawa i nie mogę nadwyrężać przepisów prawa.
1: Czym innym jest prawo do obrońcy, to jest oczywiste. I czym innym jest prawo do odwołania, to jest oczywiste. Człowiek ma się prawo bronić. A czym innym jest fakt, że on ucieka, a polskie państwo nic nie jest w stanie zrobić. Bo ucieka do naszych sojuszników, najpierw na Węgry, a potem do Stanów Zjednoczonych.
0: Dlatego teraz ta sprawa jest wyjaśniana. Ambasador został poproszony i Departament Stanu o informację. Będzie wniosek ekstradycyjny. To oczywiście jest procedura długotrwała, ale będziemy postępować zgodnie z prawem.
1: Ale wierzy pan, że ona się skończy sukcesem?
0: Wie pan co? Wierzę w to, że Donald Trump nie będzie wiecznie prezydentem Stanów Zjednoczonych.
1: A czyli zakłada pan, że jak on przestanie być prezydentem?
0: Nie, wierzę w to, że są w listopadzie wybory połówkowe i wszystko wskazuje na to, że Republikanie nie będą mieli większości. Wierzę w to, że na rozmowach strategicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi też będzie wrzucany temat Zbigniewa Ziobry. I w końcu wierzę w to, że Donald Trump jest tak chwiejnym politykiem, że rano mówi jedno, wieczorem mówi co innego, więc rano mógł powiedzieć: Zbyszku, zapraszam, a wieczorem może powiedzieć: nie, Zbyszku, panie, ja już ciebie tutaj nie chcę.
1: Pan jest człowiekiem wielkiej wiary, a ja
0: tylko
1: odpowiem w ten sposób.
0: Obserwuję to, jak zachowuje się Donald Trump.
1: Żeby go wypuścić.
0: Pamięta pan zachowanie Donalda Trumpa, jak już przejmował Grenlandię, jak nakładał wielkie cła na różne kraje i później się z tego wycofywał?
1: Został naciśnięty.
0: To dlatego różnie może być. Ja wiem jedno. Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry do Budapesztu, do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych i kombinuje, żeby nie poddać się weryfikacji przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła lewicy Tomasza Treli. Dalsza część tej rozmowy w kolejnych faktach. Całości już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Skoro czwarta na zegarach, za chwilę czas na kolejne wydanie Faktów RMF FM. Informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Do Sejmu trafił tajny dokument dotyczący działalności wojskowych służb informacyjnych. Marszałek domaga się teraz wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta. Trwa referendum dotyczące planowanego połączenia szpitali w Mysłowicach i Jaworznie. Związkowcy sprzeciwiają się konsolidacji obu placówek. Twórca trylogii Władca Pierścieni odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia Festiwalu Filmowego w Cannes. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty domaga się wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta w sprawie aneksu do raportu z działalności wojskowych służb informacyjnych. Dokument został przesłany do Sejmu do zaopiniowania, jednak jak podkreśla Czarzasty, nie dołączono do niego żadnego pisma wyjaśniającego. Marszałek chce wiedzieć, jakie działania ma podjąć wobec przekazanego tajnego raportu i w jakim trybie ma on być procedowany.
2: To są poważne sprawy. To są sprawy dotyczące setek naszych agentów. To nie jest zabawa. Tę paczkę my możemy traktować jako jajko z niespodzianką. To jest niepoważna historia.
1: Prezydent ma obowiązek poprosić marszałka o opinię, ale nie musi się nią kierować. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
3: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
1: Tak szef rządu mówił wczoraj na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów. Od razu jednak podkreślił.
3: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Konkretnych projektów na razie brak.
4: Mówimy o tym w Faktach RMF FM.
1: W szpitalu numer 2 w Mysłowicach trwa dwudniowe referendum dotyczące planowanego połączenia placówki ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Pracownicy odpowiadają na pytania dotyczące przyszłości lecznicy. Głosowanie zorganizowali związkowcy, którzy sprzeciwiają się konsolidacji obu szpitali. O ich obawach opowie reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Związkowcy uważają, że połączenie szpitali doprowadzi do likwidacji części oddziałów w Mysłowicach i przeniesienia niektórych usług medycznych do większego szpitala w Jaworznie.
6: Większy wchłonie mniejszy. W tym przypadku my jesteśmy na przegranej pozycji.
5: Mówi Anna Pokulska, wiceprzewodnicząca Solidarności w Mysłowickim Szpitalu. Według związkowców połączenie placówek doprowadzi do tego, że pacjenci z Mysłowic stracą możliwość leczenia w swoim mieście. Zagrożone mogą być też miejsca pracy.
1: A wyniki referendum w Mysłowickim Szpitalu będą znane dziś po południu. Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. już Festiwalu Filmowego w Cannes. Twórca trylogii Władca Pierścieni został uhonorowany za wybitny wkład w światowe kino. W laudacji Elijah Wood, odtwórca roli Froda, przypomniał początki kariery nowozelandzkiego reżysera. Podkreślił też, że mimo technologicznego rozmachu jego filmów, najważniejsze zawsze pozostają emocje i człowieczeństwo. Sam Jackson przyznał, że wyróżnienie było dla niego ogromnym zaskoczeniem, bo jak mówił, nigdy nie tworzył filmów z myślą o festiwalowych nagrodach. A tegoroczny festiwal w Cannes potrwa do 23 maja.
4: Czas na rozmowę w Faktach.
1: Z myślą o festiwalowych nagrodach. A tegoroczny festiwal w Cannes potrwa do

0: wie pan, ja nie wiem, jakie są i panują standardy w Koalicji Obywatelskiej, skoro zarząd partii podjął taką decyzję, no to widocznie wiedzą być może więcej niż ja wiem, może mają dostęp do innych materiałów, może no wyjaśnienia.
1: Te materiały są dość jednoznaczne, nawet pan, te, które znamy publicznie.
0: No, no dlatego właśnie o tym mówię, no może wyjaśnienia pana senatora nie do końca przekonały. Jest taka podjęta decyzja i w moim przekonaniu to sprawę zamyka. I proszę zwrócić uwagę, tutaj mówimy o sytuacji związanej z placówką ochrony zdrowia. W moim przekonaniu złe zachowanie senatora, a z drugiej strony mamy gościa, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, ma mieć 26 zarzutów postawionych, jest zastępcą Kaczyńskiego i ma się bardzo dobrze. No są właśnie
1: no
0: te standardy.
1: Dobrze, bo Donald Trump przyjął.
0: Ale, a Kaczyński go cały czas trzyma na zastępcy. On jest cały czas widnieje na stronie internetowej zastępca Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ja
0: na uchodźstwie, ale jest.
1: On może wystartować w wyborach.
0: No jeżeli nie będzie prawomocnie skazany, może wystartować rzeczywiście w wyborach, może robić kampanię z Donaldem Trumpem i powiem panu więcej. Życzę tego PiS-owi, życzę tego skrajnej prawicy, żeby Donald Trump wspierał ich w kampanii wyborczej, bo jak ostatnio wspierał Orbana, to przegrał z Kretesem.
1: A powinniśmy przemyśleć, jak sugeruje pana dla odmiany szef Włodzimierz Czarzasty, politykę wobec Stanów Zjednoczonych i pewne gesty przyjaźni wobec nich?
0: Gesty tak i ja się pod tym podpisuję, natomiast Zbigniew Ziobro to osoba...
1: Ewa Ziobry ma zależeć nasza polityka
0: nie,
1: zagraniczna?
0: Nie. Gesty. Bo sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nasze wydatki na obronność, dodatkowe pieniądze z programu SAFE. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że jesteśmy bardzo dobrym, twardym, konsekwentnym i przewidywalnym partnerem Stanów w NATO. Natomiast tak jak powiedziałem w pierwszej części, kiedy będą rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską, temat Ziobry trzeba podnosić, bo to jest człowiek, który sprzeniewierzył publiczne pieniądze, ma mieć 26 zarzutów postawionych.
1: Pytania naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować dwie koperty od razu i żeby było pierwsza i druga. Fantastycznie, zaczynamy od drugiej.
0: Od drugiej, tak.
1: Druga koperta, bo ostatni będą pierwszymi.
0: Dlaczego lewica tak mało zdecydowanie walczy o wprowadzenie małżeństw jednopłciowych? Pyta pan Krystian. Odpowiadam, panie Krystianie, lewica walczy, lewica podejmuje działania, natomiast koalicja 15 października to nie koalicja większościowa
1: panie
0: partii lewicowych.
1: Ja tylko zwrócę uwagę, że pan Adrian pyta o małżeństwa,
0: Christian.
1: A nie pan Krystian pyta Christian. O małżeństwa, a nie o związki.
0: Tak, dlatego mówię, że walczymy, ale wygląda koalicja jak wygląda. Pierwszy krok to związki partnerskie. Transkrypcja teraz, o którą walczy pan premier Gawkowski i prowadzi rozmowy z m.in. panem ministrem Kierwińskim. I te rozmowy się dzieją. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej.
1: Pan minister Kierwiński hamuje?
0: Nie mówię, że hamuje, natomiast no, to są decyzje, które muszą zapaść. Trwają rozmowy, trwają ustalenia. Natomiast powiem panu Krystianowi więcej. Jak lewica w przyszłym parlamencie nie będzie miała ponad 20 parlamentarzystów, tylko ponad 70-80, na pewno nam będzie łatwiej o te sprawy walczyć.
1: Ale o małżeństwa będziecie walczyć?
0: No, przecież to jest dość naturalna sytuacja, że jeżeli pary tej samej płci zawierają małżeństwo w Niemczech, w innym kraju Unii Europejskiej, no to dlaczego mieliby nie zawierać tego w Polsce? Przecież to jest standard, gdzie my nie powinniśmy się wtrącać w to, jak ludzie żyją i kto z kim żyje.
1: Panie pośle, to jeszcze pytanie o adopcję, bo to zawsze pada. Adopcja
0: to jest
1: dzieci
0: kolejny,
1: przez pary.
0: To jest kolejny krok. Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Najpierw, a potem?
0: Najpierw załatwmy tę sprawę.
1: Ale, panie pośle,
0: a najpierw...
1: ucieka pada do odpowiedzi.
0: Nie, dlatego, że wie pan,
1: bo jeżeli pan mówi, to jest standard, to również adopcja jest standardem
0: najpierw,
1: w wielu krajach zachodnich.
0: Ale najpierw chciałbym załatwić, żeby wszyscy byli szanowani, wszyscy byli równi, każdy żył tak jak chce, żeby prawica, skrajna prawica nie wchodziła ze swoimi buciorami do łóżka, do sypialni, do domów ludzi, którzy są szczęśliwi, zadowoleni, płacą tu podatki, pracują,
1: no, ale to
0: a później
1: mówi,
0: będziemy mówić
1: skrajna
0: dalej.
1: Prawica wygląda na to, że minister Kierwiński mówi, nie da się tak po prostu transkrypcji dokonać.
0: To są nasi partnerzy, więc ja o nich będę mówił tylko dobrze, natomiast z partnerami trzeba po partnersku rozmawiać, czasami twardo, ale to o kulisach rozmów nie będziemy mówić.
1: No ale to rozumiem, że jest tak twardo, jak pan tak mówi.
0: Jest pan premier Gawkowski.
1: I dynamicznie.
0: Jest twardy i dynamiczny, jeżeli chodzi o te sprawy, więc jest...
1: A minister Kierwiński jest twardy i dynamiczny?
0: Jest twardy i dynamiczny, to jest bardzo
1: i
0: dobry
1: szef. I ma odmienne zdanie?
0: Ja nie ma odmiennego zdania, szukamy przestrzeni, żeby to jak najszybciej zrealizować.
1: To drugie pytanie od naszych słuchaczy, ja też będę twardy i dynamiczny tak, w sprawie pytań od naszych słuchaczy i ich interesów. Bardzo proszę.
0: Kto bardziej zasłużył na dymisję? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda? Pyta pani Kamila. Pani Kamilo, ani pan minister Żurek, ani pani minister nie zasłużyli na dymisję. O tym, kto jest ministrem, decyduje premier po konsultacjach z liderami.

0: Partii.
1: Czyli są wystarczająco twardzi i dynamiczni.
0: To znaczy, ja jestem usatysfakcjonowany pracą pana ministra Żurka. Mi ten styl pracy się podoba.
1: Minister zdrowia?
0: Ja od pani minister zdrowia, jak i cała lewica, oczekujemy bardziej ofensywnych działań, jeżeli chodzi o zwiększone nakłady na ochronę zdrowia. Jako lewica, pani minister wprost na naszym klubie przedstawiliśmy nasze rozwiązanie. Pani minister analizuje nasz pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatku zdrowotnego i tego oczekuję od pani minister. Natomiast gdybym miał być obiektywny, no to za problemy w ochronie zdrowia nie ponosi odpowiedzialności tylko pani minister, tylko system jest
1: tylko
0: bardziej złożony.
1: Wszyscy kolejni ministrowie i wszystkie kolejne rządy, w tym wasz.
0: Oczywiście, że system jest niedoskonały, natomiast tutaj proszę mi pozwolić powiedzieć o jednej rzeczy. Przejmowaliśmy w 2023 roku rządy pieniądze na ochronę zdrowia 170 miliardów złotych, teraz 250, a w przyszłym roku 270 miliardów złotych. Zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia, do czego się zobowiązaliśmy. A może być jeszcze więcej pieniędzy, jak zostanie zrealizowany postulat Lewicy.
1: Dobrze. Panie pośle, będzie rekonstrukcja?
0: Nic rządu? Na ten temat nie słyszałem, a jeżeli jakiekolwiek zmiany będą, to one nie będą dotyczyły obszarów, za które odpowiada Lewica, bo nasi ministrowie w rządzie są najlepsi.
1: O, to jest naprawdę, chwalić.
0: Ale to jest oczywista.
1: Mamo, chwalą nas, my, to jest ich, oni nas.
0: Ale wie pan, to jest taka zasada, jak my się sami nie pochwalimy, to myśli pan, że ja oczekuję, że pan mnie pochwali, przecież pan mnie nie pochwali.
1: Najlepszy marszałek Sejmu, najlepsi ministrowie. Kto jeszcze jest najlepszy z Lewicy?
0: Najlepszy marszałek
1: Tylko
0: Sejmu.
1: Ludzie nie doceniają, bo sondaże nie ma.
0: Ale wie pan, są sondaże coraz lepsze, natomiast to nie jest tak, że sondaże biorą się z niczego. Ja odpowiadam w partii za objechanie 250 powiatów do końca tego roku, kilkanaście powiatów objechanych, kilkadziesiąt w planach, jeżdżą najważniejsze osoby z Lewicy, spotykamy się z ludźmi, przekonujemy, na spotkaniach z marszałkiem Czarzastym po 300, po 400
1: i nawet
0: osób.
1: 10% nie macie.
0: Momencik, spokojnie, pomału.
1: To w ogóle jestem spokojny, wyluzowany, ja nie startuję w tych wyborach.
0: Ja startuję, może mniej wyluzowany jestem, natomiast cel jest taki, żeby do końca tego roku poparcie było ponad 10% i bardzo konsekwentnie będziemy to robić działaniami politycznymi, działaniami w naszych resortach, naszych ministrów, wiceministrów, bo Lewica ma najlepsze kadry.
1: Panie pośle, poza jeżdżeniem po Polsce, co jeszcze zrobicie? Może skrócenie tygodnia pracy, taka propozycja
0: była? Jest ten program pilotażowy, który prowadzi pani minister Agnieszka.
1: Ale
0: musimy to sprawdzić, jak to działa, jaka jest efektywność tego programu. Jak będą wyniki tego pilotażu, pani minister to przedstawi, zarekomenduje konkretne działania.
1: Ale wierzy pan, że to jest możliwe?
0: Ale od lipca, powiem panu, co już nie tyle, co planujemy, co już zrobiliśmy. Od lipca zabieramy się na serio, bo wchodzi w życie ustawa, która walczy z umowami śmieciowymi. Od 89 roku każdy o tym mówił, nikt nie miał odwagi, żeby to zrobić. Myśmy to zrobili, ustawa przeszła, jest podpis i działamy od lipca.
1: Skoro jesteśmy przy rekonstrukcji, to jeszcze pytanie, co z klubem Centrum? Słyszał pan coś? Dostaną tych wiceministrów? Nie dostaną?
0: Słyszę, że koleżanki i koledzy z klubu Centrum zabiegają o to i myślę, że biorąc pod uwagę, że mają liczebnie tak samo duży klub jak Klub Polski 2050, to pewne stanowiska, jeżeli o tym będzie dyskusja, im się należą.
1: Będzie więcej wiceministrów.
0: Ja myślę,
1: że będzie jeszcze poszerzenie rządu.
0: Ale wcale, żeby ktoś został powołany, nie trzeba stwarzać dodatkowego miejsca.
1: Kogoś odwołać.
0: Może jest w jakimś ministerstwie wakat, tego dokładnie nie wiem.
1: Z jakiegoś ze swoich znakomitych ministrów byście zrezygnowali
0: wie pan,
1: klubu Centrum?
0: Jak ministrowie są znakomici, to z nikogo nie można rezygnować.
1: A Ryszard Petru? Słyszał pan, że ma zostać wiceministrem?
0: No, to mój dobry kolega Ryszard Petru.
1: Nie, ale pytam się, czy słyszał pan o tym?
0: Tego nazwiska dokładnie nie słyszałem, natomiast gdyby Ryszard Petru wszedł do jakiegoś resortu z swojego obszaru działań, myślę, że to dla resortu mogłoby być tylko dobrze.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła Lewicy Tomasza Treli. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24.

0: MF24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Do usłyszenia. A teraz piąta na zegarach, to oznacza fakty w RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry, zapraszam. Rząd przyjął już projekt ustawy Lex Szarlatan. Przepisy chroniące przed pseudomedycyną mogą wejść w życie już w te wakacje. Brazylia wykluczona z listy krajów przestrzegających unijnych norm bezpieczeństwa żywności. Grozi jej całkowite wstrzymanie importu. Polka awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. 16 maja wystąpi w Wiedniu. Rosną szanse na to, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Projekt został już przyjęty przez rząd. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
2: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
3: Ma pani takie przykłady?
2: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności. Często nawet nie są prowadzone badania.
3: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
2: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcje z lekarzami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
1: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivie. A rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm, jeżeli chodzi o produkcję mięsa, i stawia jej ultimatum. Albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany. Ze szczegółami w tej sprawie nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
5: Fakty, opinie, komentarze.
1: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery zonda krypto. To ocena Polaków w sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne. A jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
6: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: PKOL swoimi decyzjami budował autorytet zonda krypto, trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
6: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
8: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło we współpracy między instytucjami.
6: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa. Potencjalnie około 30 tysięcy poszkodowanych, ponad 2 tysiące zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a kwota, którą chcą odzyskać klienci zonda krypto, to ponad 350 milionów złotych.
1: I jeszcze w faktach wracamy do...
6: 2 tysiące zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a kwota, którą chcą odzyskać klienci...

0: To 16 maja w Wiedniu. A na radiowych zegarach już 4 minuty po 5, to oznacza, że zbliża się poranne wydanie faktów. Startujemy o 5.30. Już teraz zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Stańszewskiego. A ja się z kolei żegnam. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia wieczorem.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago, and David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me, and we're gonna sing it together tonight.

0: 5.30 na zegarach, czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, poranku. Niespełna 2 stopnie, ale na plusie. W tej chwili w Zakopanem, tam jest najzimniej, 8 kresek, w najcieplejszej, w tej chwili Łebie. To są aktualne wskazania z temperaturowej mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Majowa środa, 13. A w porannych faktach projekt ustaw o rynku kryptowalut i Donald Trump w drodze do Pekinu. Wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptowalut trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. Założeniem zarówno projektu prezydenckiego, jak i rządowego jest wdrożenie unijnego rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów. A czas na to mamy do końca czerwca.
2: Ta ustawa między innymi potrzebna jest po to, żeby firmy oferujące usługi związane z kryptoaktywami mogły funkcjonować w naszym kraju.
1: Tak przekonywał do rządowej propozycji wiceminister finansów Jurand Drob. Ten projekt przewiduje znacznie surowsze kary, na przykład za świadczenie usług bez uprawnień. Prezydencka propozycja zakłada za to, że sankcje pozostaną na niższym poziomie, a koszty nadzoru nad rynkiem zostaną obniżone.
3: Skuteczny model regulacji powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: To szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Oba projekty przewidują możliwość zablokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin. W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji, a Polska 2050 proponuje 5-krotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów. Sejm jeszcze na obecnym posiedzeniu wysłuchać ma sprawozdania Komisji Finansów w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Donald Trump, jak mówiłem, w drodze do Pekinu na spotkanie z Xi Jinpingiem. Jest to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Przed kilkoma minutami agencja Reutera przekazała informację, że prezydent USA poprosi Xi Jinpinga o otwarcie Chin. Trumpowi, przypominam, towarzyszą prezesi kilku amerykańskich firm. BBC, zapowiadając wizytę, napisało w swoim serwisie, że niemal dekadę później Trump powraca do silniejszych i bardziej asertywnych Chin. Amerykański prezydent wylądować ma w Pekinie o 14 czasu polskiego. 13 maja, środa, 133 dzień roku. Zwolniony z kolonii karnej na Białorusi działacz mniejszości polskiej w tym kraju, Andrzej Poczobut. Dziś, przypominam, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszam już 7:40. W porannych faktach wróci też pytanie o przyszłość centrów zdrowia psychicznego, które od 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Teraz w całym kraju funkcjonuje 118 takich centrów. Dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa Polaków. Zatem co dalej z opieką psychiatryczną? To pytanie w rozmowie o 7:00 Piotr Salak zada dziś Markowi Balickiemu, byłemu ministrowi zdrowia. Zatem zapraszam, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Muzyka za nami, przed nami fakty. Dokładnie, bo to już prawie szósta.
1: No, fakty zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Szósta na zegarach. Czas start.
3: MSZ domaga się wyjaśnień od USA dotyczących podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
2: Były minister sprawiedliwości potwierdził, że od soboty jest w Waszyngtonie.
3: 57-latek podejrzana o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu.
2: W porannych faktach pytamy też, czy jest szansa na polityczny kompromis w sprawie ustawy łańcuchowej.
3: Powiemy też o pierwszej złotej palmie wręczonej na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą m.in. o wskazanie podstaw prawnych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Wczoraj w telewizji Republika były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przyznał, że jest w Waszyngtonie. A wcześniej żaden system graniczny Unii Europejskiej nie zarejestrował wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen.
2: O tym, jak były minister sprawiedliwości mógł dostać się z Węgier do USA, Krzysztof Zasada.
4: Polskie służby nie natrafiły na ślad opuszczenia przez Zbigniewa Ziobrę strefy Schengen w systemie SIS-2, który wspomaga ochronę unijnych granic. Zawiera m.in. dane poszukiwanych, czy chociażby osób zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów, czy ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniany służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było osoby posługującej się danymi Zbigniewa Ziobry. Moi rozmówcy związani z wymiarem sprawiedliwości podejrzewają, że ścigany opuścił Węgry, wykorzystując nieoficjalny kanał. Jak usłyszałem, to nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka. Są też podejrzenia, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
2: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności.
3: Sąd okręgowy w Sosnowcu stwierdził, że nie ma przesłanek do stosowania tymczasowego aresztowania ani innych środków zapobiegawczych.
2: Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
5: Sąd uchylił stosowany do tej pory wobec podejrzanego policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Takiej decyzji oczekiwała obrona. Prokuratura natomiast domagała się tymczasowego aresztowania. Postanowienie sądu jest ostateczne. Nie ma od niego odwołania.
6: Pozostaje zatem prokuraturze działać dalej, kontynuować postępowanie przygotowawcze, dynamicznie zbierać materiał dowodowy, jak to miało miejsce dotychczas.
5: Mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Obrońca kierowcy, mecenas Dariusz Kawalec, podkreślał w sądzie, że jego klient nie kwestionuje swojej winy i nie zamierza utrudniać postępowania.
2: Sejm chce wypracować wspólny z prezydenckim projekt tzw. ustawy łańcuchowej.
3: Wczoraj doszło do pierwszego czytania dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednego przygotowanego przez parlamentarzystów i drugiego zgłoszonego przez prezydenta.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, czy jest szansa na kompromis?
7: Rozbieżności są dwie. Z pierwszą nie powinno być problemu. Prezydent wpisał do swojej ustawy zakaz stałego trzymania na uwięzi nie tylko psów, ale i innych zwierząt domowych. Ten zapis prawie na pewno znajdzie się w końcowym projekcie ustawy. Zdecydowanie trudniej będzie wypracować kompromis przy zapisach określających minimalne rozmiary kojców.
8: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
7: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Bez tego zapisu nie ograniczymy cierpienia zwierząt, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
9: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
7: Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrzyć projekt jutro.
2: Kan w faktach RMF FM. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał wieczorem honorową Złotą Palmę podczas gali otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes.
3: Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce. Podkreślał w laudacji odtwórca roli Frodo Bagginsa Elijah Wood. To on właśnie przedstawił laureata.
10: It is my profound honor to present the honorary Palme d'Or of the 79th Festival de Cannes to my friend, director and one of the great filmmakers of our time. Sir Peter Jackson.
2: Co była część oficjalna, potem pojawiło się trochę humoru.
11: Więc Elijah, jak długo się znamy? 27 lat? 27 lat.
2: Potem pojawiło się trochę humoru.
11: Więc Elijah, jak długo się znamy?

0: magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Deszcze poranku mogą nam towarzyszyć w okolicach Szczecina, Koszalina, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia, Opola, ewentualnie Zakopanego. Zobaczmy godzinę 12. Wtedy deszczowa w Polsce północnej i na Podhalu, a o godzinie 18 bez deszczu w Gdańsku, Zawałkach, Warszawie, Lublinie i w Łodzi oraz w Katowicach. Jednakowoż pamiętajmy, że to deszcze przelotne, więc może nam dzisiaj ujść na sucho.
4: A w kolejnych dniach jak z deszczami? Dalej deszcze, czy już się trochę uspokoi?
3: Jutro deszczowo, w piątek deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin. Do
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 6.30, czyli fakty w RMF FM. Zapraszamy.
1: I uwaga kierowcy o poranku. Utrudnienia na ekspresowej S61 w rejonie miejscowości Obrytki na Podlasiu. To odcinek Łomża-Szczuczyna.
2: W nocy zapaliła się tam ciężarówka. Trwa w tej chwili przeładunek przewożonego towaru ze spalonej naczepy w stronę Łomży. Trasa jest zablokowana. Na węźle Szczuczyn trzeba kierować się na krajową 58. Niemal co czwarty z nas potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Takie są wyniki najnowszych badań.
1: Jednocześnie system opieki nad zdrowiem psychicznym od 8 lat jest w przebudowie. Nadchodzi czas dużych zmian i o to właśnie będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
2: Tam to gościem jest Piotra Salaka będzie Marek Balicki, psychiatra, były minister zdrowia, jeden z twórców systemu Centrów Zdrowia Psychicznego.
3: Wszystko dzień dobry, się zgadza, dzień dobry.
1: Właśnie Piotrze, co jest największym problemem? Brak lekarzy czy pieniędzy?
3: No właśnie, może nie tyle brak pieniędzy, Wieszewa, co sposób ich rozliczania. I o tym będziemy rozmawiać z Markiem Balickim, o systemie centrów zdrowia psychicznego, których wciąż brakuje. Ledwie połowa z nas ma dostęp do tego typu placówek. Lekarzy też nie ma, szczególnie tych zajmujących się młodymi ludźmi. Co w tej sytuacji robić? Ale nie tylko o zdrowie psychiczne będę pytał, także o cały system. Czy to brak odwagi politycznej jest klątwą, która zawisła nad próbami reformy ochrony zdrowia? Będę pytał i zapraszam w takim razie po 7.
1: Zapraszamy i polecamy. Język nowożytny dziś na egzaminie ósmoklasistów. Najczęściej wybieranym jest język angielski.
2: A wczoraj młodzi ludzie zmagali się z matematyką. Jakie wrażenia?
4: Było to, czego się obawiałaś?
5: Było dowodzenie, ale na szczęście nie w geometrii, tylko w równaniu i takim na prędkość, więc było dobrze. I ogólnie było łatwiejsze niż próbne, więc dobrze mi poszło chyba.
4: Jeszcze język angielski was czeka, więc nauka, czy raczej relaksujecie się i nabieracie sił?
5: No będę się relaksować. Angielski, no to na logikę, więc będzie łatwo. No, raczej odpocznę.
1: To uczniowie wrocławskiej czwórki, z którymi rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Tenisowe emocje na Foro Italico w Rzymie. Od nich zaczynamy dziś pierwsze fakty sportowe RMF FM.
1: A zaproszę Patryk Serwański. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Coco Gauff i Sorana Kirstea otworzyły pierwszą półfinałową parę na tej imprezie. Amerykanka wygrała w trzech setach z Mirą Andrzejewą. Rumunka pokonała Jelenę Ostapienko. W męskim turnieju w 1/8 finału zaskakująca porażka Aleksandra Zwieriewa. Niemiec wygrał pierwszego seta z Luciano Darderim 6-1, a w drugim prowadził już 5-3. Włoch doprowadził jednak do tiebreaka, okazał się w nim lepszy, a w trzecim secie rozbitemu mentalnie Zwieriewowi nie oddał nawet gema. Dziś ćwierćfinałowy mecz w Rzymie rozegra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Jonathan Narváez wygrał czwarty etap Giro d'Italia. Rozstrzygnął go sprinterski finisz na mecie w Cosenzy. W różowej koszulce lidera wyruszy dziś na trasę Włoch Giulio Ciccone. 203 km do pokonania, a meta tym razem w Potenzy. San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 126-97. To jest rywalizacja, awans do finału konferencji zachodniej Ligi NBA. San Antonio prowadzi w niej 3-2. 27 punktów rzucił dla zwycięzców Victor Wembanyama. Przejście na sportową emeryturę i zmiana perspektywy. Kamil Stoch na skoki narciarskie będzie patrzył teraz inaczej, ale zapewne na długie lata pozostanie w tej dziedzinie niekwestionowanym autorytetem. Co myśli o Kacprze Tomasiaku i jego przyszłości? No, młody zawodnik swoim pierwszym sezonem w Pucharze Świata bardzo wysoko zawiesił sobie poprzeczkę.
9: Co jest, myślisz, kluczowe, żeby Kacper wskoczył na ten szczyt i się na nim utrzymał?
10: Powiedzmy sobie szczerze, on już jest na tym szczycie, bo osiągając 3 medale na głównej imprezie, no to jest tak naprawdę szczyt możliwości po prostu zawodnika. Po tak wielkim sukcesie i po takiej promocji, jakiej on teraz dostał, no może przyjść regres. Nie mówię, że musi być, ale może. Ten sezon może okazać się troszkę inny niż wszyscy tego oczekują.
8: A rozmowa Cezarego Dziwiszka z Kamilem Stochem jest na rmf24.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Tu Radio RMF24, dzisiaj 13 dzień maja, ale środa i może tego się trzymajmy. Piotr Salak, kłaniam się dzisiaj dużo na naszej antenie o tym, jak zachować dobrą kondycję psychiczną, jak o nią dbać w naszym systemie. Za chwilę Marek Balicki, były minister zdrowia, ale wcześniej oczywiście fakty, Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski. Jest 7.
1: Co dalej z centrami zdrowia psychicznego?
2: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie.
3: Na decyzję czekają pacjenci, którzy organizują kolejną demonstrację w Warszawie.
1: Ten temat także w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF24.
3: Naszym gościem będzie Marek Balicki, psychiatra, były minister zdrowia.
1: Ale za chwilę też o rekordowym zatrudnieniu w policji.
3: Centra zdrowia psychicznego w ciągu 3 lat pokryją całą Polskę.
1: Tak jest plan. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, strategię rozwoju tych placówek, ale też model finansowania. Dzisiaj zaprezentuje Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
3: Obecnie jest 118 centrów. Dostęp do nich ma nieco ponad połowa Polaków.
1: A Michał Dobrołowicz o poranku jest przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia w Warszawie.
4: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tym planie? I co na to przede wszystkim pacjenci?
4: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku, gdy skończy się pilotaż. Jedno centrum ma przypadać na mniej więcej jeden powiat. Rozmawiałem z pacjentami, którzy wieczorem zorganizowali demonstrację w tej sprawie niedaleko stąd, w Warszawie, przed kancelarią premiera. Oni obawiają się, czy zwiększenie liczby centrów nie odbędzie się kosztem jakości leczenia.
2: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
4: A czym różnią się centra od tego starego modelu opieki?
2: Kiedy pacjent trafia do Centrum Zdrowia Psychicznego, to jest trochę tak jak SOR. Można przyjść z ulicy bez zapisywania się, usiąść i od razu jest się przyjętym przez psychologa.
4: Pacjenci dzisiaj zorganizują kolejną demonstrację w samo południe, tutaj, przed gmachem resortu zdrowia. W ten sposób będą domagać się, by nowe centra zdrowia psychicznego powstawały jak najszybciej.
3: A już za chwilę gościem faktów i radia internetowego RMF24 będzie były minister zdrowia, ekspert Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, dr Marek Balicki.
1: Co drugi Polak zatrudniony na etacie chce zmian personalnych w rządzie. Takie dane przynosi najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
3: W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Michale, jak rozumieć te wyniki?
5: Biorąc pod uwagę sytuację zawodową Polaków, rząd powinien w pierwszej kolejności zadbać o tych, którzy przynajmniej teoretycznie mają najbardziej stabilną sytuację, czyli o zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Wśród etatowców aż co drugi uważa, że jeszcze przed wakacjami powinno dojść do wymiany w rządzie kilku ministrów. Niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. Wśród nich aż 54% chce zmian w rządzie, a tylko co czwarte jest temu przeciwne. Zupełnie inne nastroje panują wśród emerytów i rencistów. Tu rząd musi mieć niezłe oceny, bo co trzeci nie widzi potrzeby rekonstrukcji. Rząd za to powinien wziąć pod uwagę niezadowolenie wśród osób studiujących i jednocześnie pracujących. Tu odsetek tych, którzy uważają, że zmiany są potrzebne, jest najwyższy.
3: Rekordowe zatrudnienie w policji. W tej największej służbie mundurowej służy dziś prawie 102,5 tysiąca funkcjonariuszy.
1: Mamy też w tej chwili najniższy od lat poziom wakatów. Krzysztof Zasada z tymi informacjami teraz w faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry. Ilu policjantów w tej chwili brakuje?
6: Z danych na początek maja wynika, że poziom wakatów w całej służbie to 7,5%, to niewiele ponad 8 tysięcy policjantów. Warto jednak dodać, że w zeszłym roku zwiększono liczebność tej formacji do blisko 111 tysięcy. Wciąż największy deficyt funkcjonariuszy jest w garnizonie Warszawy. Jednak pierwszy raz od wielu lat poziom wakatów jest niższy niż 20%. Bardzo poprawiła się też sytuacja zatrudnienia w garnizonie dolnośląskim i śląskim. W zeszłym roku w dolnośląskim brakowało 15,5% policjantów. Dzisiaj wakat to 10%. Z kolei na Śląsku brakowało 11% ludzi. Teraz 6,5%. Szefostwo policji zwraca też uwagę na dużą liczbę chętnych do służby. Wszystko wskazuje więc na to, że zaczęły działać przepisy poprawiające sytuację finansową mundurowych. Przede wszystkim wprowadzone w zeszłym roku świadczenia mieszkaniowe. Służba w policji zaczyna być teraz też opłacalna.
1: Neymar znalazł się w 55-osobowej wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii na rozpoczynające się za niespełna miesiąc piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ostatecznie to z tej grupy trener Carlo Ancelotti wybierze 26 piłkarzy reprezentacji Canarinhos.
3: Neymar ma szansę pojechać na czwarte z rzędu Mistrzostwa Świata.
1: Jeżeli zadzwonię do Neymara, to nie będzie tak, jakbym miał wrzucić bombę w szatni. Jest bardzo ceniony, bardzo kochany. Myślę, że to normalne, tak jest moje zdanie. Tyle trener za kadencję Ancelotti, które rozpoczęło się w czerwcu zeszłego roku. Neymar nie zagrał jeszcze w żadnym meczu reprezentacji.
7: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
3: Piotr Salak, jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest dr Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra, jeden z twórców systemu centrów zdrowia psychicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, dzisiaj się dowiemy od Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, jak będzie wyglądało finansowanie chociażby centrów zdrowia psychicznego w przyszłym roku, już po zakończeniu pilotażu. Pan jest spokojny, że wystarczy pieniędzy z NFZ-u?
8: Jeśli rozłożymy to na 3 lata, pieniędzy powinno wystarczyć i też powinien być wdrożony ten model, który był testowany w pilotażu.
0: Ten model, czyli płacimy, rozumiem, ryczałtowo, a nie płacimy za każdy wykonany zabieg, czy za każdą wykonaną czynność w psychiatrii, tak?
8: Tak jest, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje przeciętnie 100 tysięcy mieszkańców, otrzymuje stawkę na każdego mieszkańca.
0: A czy to jest tak, że tych centrów zdążymy zbudować całą sieć? Mamy na to 3 lata, w tej chwili tych centrów jest 108.
8: Otrzymuje stawkę na każdego mieszkańca.
0: A czy to jest tak, że tych centrów...

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Czyli stawka na mieszkańca, kompleksowość opieki, autonomia centrów, taka autonomia organizacyjna, elastyczność organizacyjna i tego się boją, że nastąpi jakiś powrót do płacenia za punkty, zakamuflowany być może.
4: A jak by wyglądał ten zakamuflowany system płacenia za punkty pana zdaniem? No bo raczej ministerstwo mówi, to będzie ryczałt, ale rozumiem, że diabeł tkwi w szczegółach.
3: No tak, ale ministerstwo mówi, to będzie ryczałt, ale ten ryczałt to będzie tylko część wynagrodzenia. Druga część będzie zależała od tego, ile osób będzie objętych opieką, ile będzie wykonanych punktów, procedur, świadczeń. I trzeci element, tak zwany jakościowy, ale niekoniecznie to się pokrywa z tym, co w literaturze światowej, międzynarodowej uważa się za jakość. I wtedy, jak mamy tyle elementów, no to odchodzimy od takiego ryczałtu, jaki był testowany w pilotażu, na rzecz mniej lub bardziej zakamuflowanego płacenia za punkty procedury. Coś takiego, jak jest w ogólnej opiece zdrowotnej, że szpitale, które są w sieci, też otrzymują ryczałt, ale żeby dostać ryczałt, muszą wykonać określoną liczbę punktów.
4: Ale ja też słyszę głosy, które płyną z NFZ-u. To jak my mamy rozliczyć te pieniądze? Pieniądze podatników w gruncie rzeczy. To nie są pieniądze NFZ-u, to są pieniądze nas wszystkich, którzy płacą składkę zdrowotną.
3: No dlatego powinniśmy monitorować to, co się dzieje w ramach tego ryczałtu i to jest monitorowane i sprawdzić, jak to wyszło w czasie pilotażu. No skoro pilotaż trwa tak długo, to mamy dość dużo doświadczeń i te doświadczenia pokazują, że mimo, że się odeszło od płacenia za punkty za liczbę pacjentów, to liczba pacjentów w centrach jest większa niż w tych placówkach, które działają poza centrami. Że struktura świadczeń jest bardziej korzystna niż tam, gdzie płaci się za punkty, za procedury.
4: Pan mówi o monitorowaniu, ale to by oznaczało pewnego rodzaju scentralizowanie struktury.
3: Monitorowanie na podstawie danych, które tak czy siak centra muszą wprowadzić, jeśli pacjent był, jakie świadczenie mu udzielono, chociaż finansowane jest za zorganizowanie opieki dla 100 tysięcy mieszkańców, ale sprawozdaje to, co robi z każdym z pacjentów.
4: A jeżeli dodatkowa sprawozdawczość, to dodatkowe zatrudnienie, to zbudowanie pewnego pionu biurokratycznego.
3: Nie, to chodzi o taką sprawozdawczość, która nie wymaga, nie ta, która została ostatnio wprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
4: Właśnie o tym myślę.
3: W takim zarządzaniu, no to jest absurdalne. To jest kilkaset nowych produktów, które nie wiadomo po co NFZ chce liczyć, bo tak drobiazgowej, tak zbiurokratyzowanej, tak uszczegółowionej sprawozdawczości nie potrzeba, bo to nie wnosi nic nowego i nie pozwoli nam na lepszą ocenę jakości działania centrum.
4: Jeżeli będziemy budowali centra, jeżeli zbudujemy ich 300, to będzie wystarczająca ilość?
3: No tak, bo przeciętnie tak od samego początku, jak był pierwszy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego z 2010 roku, on obejmował lata 2011-15, to wtedy się zakładało, że jedno centrum, te kompleksowe, z wszystkimi formami pomocy, powinno obejmować mniej więcej 100 tysięcy mieszkańców. Przeciętny powiat albo przeciętna dzielnica wielkiego miasta.
4: Panie doktorze, a czy my potrzebujemy rzeczywiście aż tylu centrów? Czy te dane, które wskazują, że 25% z nas potrzebuje opieki psychiatrycznej, skąd te dane?
3: Te dane są z tak zwanego ESOP-2, czyli takiego bardzo dużego badania na kilkunastu tysiącach mieszkańców epidemiologicznego, które pokazuje nam, jak jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych. I ta liczba, o której pan redaktor mówi, to jest 26%. W ciągu całego swojego życia może mieć, miało lub ma obecnie jakieś zaburzenie psychiczne, które możemy rozpoznać na podstawie obowiązującej klasyfikacji. Ale to jest całe życie. Jak spojrzymy na ostatni rok, czyli kto miał objawy takie, które pozwalają na rozpoznanie zaburzenia psychicznego w czasie ostatniego roku, to będzie 8%, a w czasie ostatnich 30 dni to będzie 3,5%. Więc te 26% to nie jest tak, że co czwarty z nas dzisiaj wymaga zgłoszenia się do Centrum Zdrowia Psychicznego, tylko w ciągu całego życia miało takie objawy, które można by sklasyfikować.
4: To z drugiej strony może paść pytanie również ze strony NFZ-u, to dlaczego mamy utrzymywać aż taką dużą sieć placówek i to jeszcze placówek, które nie są czynne całodobowo, bo w gruncie rzeczy centra

0: zdrowia psychicznego są czynne tylko i wyłącznie do 18. Dobrze pamiętam, panie doktorze.
1: Centra zdrowia psychicznego, te centra typu A, czyli podstawowe, zgodne z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, mają również oddział całodobowy.
0: Ale ich jest niedużo.
1: Pomocy? Nie, to jest większość. To tych centrów typu B jest stosunkowo niedużo, bo one weszły zresztą w 2023 roku. Zostały wprowadzone i to też dały nam odpowiedź, jak funkcjonują centra bez oddziału całodobowego. Więc założenie było takie, jest takie nadal, że każde centrum ma współpracujący oddział całodobowy i oddział całodobowy albo przyjmuje do szpitala, jeśli jest taka potrzeba, albo udziela pomocy doraźnej. Czyli centrum funkcjonuje całą dobę. Natomiast większość świadczeń nie wymaga pomocy w nocy i dlatego funkcjonuje punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny od 8 do 18 we wszystkie dni robocze.
0: Dzisiaj centra zdrowia psychicznego to są przede wszystkim duże miasta, a co z mniejszymi ośrodkami?
1: Nie, centra zdrowia psychicznego to jest cała Polska. Czyli i duże miasta, i tak zwana Polska powiatowa.
0: Ale mamy pokryty cały kraj w miarę równomiernie?
1: No, w niektórych województwach jest więcej, na przykład w województwie podlaskim jest dużo więcej centrów niż w województwie wielkopolskim. Ogólnie rzecz biorąc, ponad połowa populacji ma dostęp do centrów zdrowia psychicznego.
0: A czy jest problem w ogóle, jeżeli mówimy o mniejszych ośrodkach, o mniejszych miastach, z dostępem do pomocy psychiatrycznej?
1: No tam, gdzie jest centrum zdrowia psychicznego,
0: nie ma, oczywiście.
1: To musi być punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny czynny codziennie. I to tak, jak było w jednej z wypowiedzi na początku naszej rozmowy pacjentów spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że centrum czynne jest od 8 do 18 i można przyjść z ulicy. Nie trzeba dzwonić, pytać, czy o której godzinie.
0: Nie trzeba przechodzić przez rejestrację.
1: Dokładnie tak. A od razu trafia się na osobę, która jest przygotowana. Czyli nie tak jak w rejestracji. Rejestratorka może powiedzieć, u nas to za półtora roku dopiero jest wolny termin, tylko albo terapeuta środowiskowy, albo pielęgniarka psychiatryczna, albo psycholog i przeprowadza wstępną ocenę stanu zdrowia psychicznego. Czyli z ulicy możemy wejść, jak mamy swój problem, od razu być wstępnie ocenionym i ułożony plan działania.
0: Ale z drugiej strony, jak patrzę na budżet NFZ-u, to widzę, że na pomoc psychiatryczną czy na leczenie psychiatryczne w Polsce wydaje się dużo mniej pieniędzy niż na przykład porównywalnie w innych krajach Unii Europejskiej.
1: No, dotknął pan bardzo wrażliwego obszaru. Bo jakbyśmy spojrzeli tylko na wysokość finansowania opieki psychiatrycznej w stosunku do całości wydatków na ochronę zdrowia, to można powiedzieć, że w Polsce opieka psychiatryczna jest dyskryminowana, bo przeznaczamy na nią gdzieś mniej więcej 4,5% tego, co wydajemy na zdrowie. W Unii Europejskiej to jest 8,7%, a taki standard ustalony jeszcze w 2018 roku przez Lancet Commission to było 10%, czyli kraje rozwinięte, takie jak Polska, powinny 10% środków na zdrowie przeznaczać na zdrowie psychiczne, które przecież jest konieczne, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy w ogóle zdrowi, funkcjonujemy.
0: Dlaczego NFZ przeznacza tak mało środków? Dlatego, że trudno je rozliczyć, słyszę ze strony NFZ-u.
1: No bo to jest ten taki problem, który nazywamy stygmatyzacją strukturalną. Stygmatyzacja w ogóle to wiemy, co to jest i...
0: Tak jest.
1: I staramy się zmienić postawy społeczne w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, ale okazuje się, że stygmatyzacja, i wtedy ona ma charakter strukturalny, dotyka również władze i instytucje publiczne, które w deklaracjach są jak najbardziej, tak jak teraz ministerstwo mówi, no chcemy utrzymać ryczałt i chcemy, żeby centra były, ale jak przychodzi do konkretnych decyzji, na przykład podziału środków, no to na psychiatrię dajemy połowę.
0: No to dlaczego tak się dzieje, panie doktorze?
1: No to jest właśnie te zjawisko, które polega na tym, że grupy słabsze społecznie, te, którym trudniej upomnieć się o swoje sprawy, o swoje prawa, te, które podlegają marginalizacji, no tu najczęściej szukam oszczędności i tego boimy się dzisiaj na posiedzeniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, czy znowu opieka psychiatryczna nie padnie ofiarą stygmatyzacji strukturalnej i wiemy, że NFZ szuka oszczędności, czy znowu nie będzie chciał szukać oszczędności na psychiatrii.
0: A pan dzisiaj ma pewność, że tych pieniędzy będzie więcej na leczenie psychiatryczne, czy raczej nie?
1: No skoro tak mało przeznaczamy na leczenie psychiatryczne, to żeby centra mogły funkcjonować na obszarze całego kraju, to potrzebny jest kwota między 1,5 miliarda.
0: Dodatkowo. Bo
1: ale
0: w tej chwili jest około 1,2 miliarda, o ile dobrze pamiętam.
1: 2,5 miliarda na centra. Czyli dodatkowo trzeba nie tak dużą kwotę, jak jeszcze to rozłożymy na 3 lata, a można nawet rozłożyć na 5 lat, to nie o to chodzi, jak szybko dopełnimy cały kraj, tylko żeby to zrobić dobrze, to wtedy ta kwota w stosunku do 250 miliardów, które wydajemy na opiekę psychiatryczną, na opiekę zdrowotną w Polsce w tym roku, to ta kwota nie jest tak istotna, żeby tej ważnej reformy
0: czyli nie chce mi pan powiedzieć, że cała kwestia się rozbija o 1,5 miliarda?
1: No tak, może nawet o 1 miliard.
0: Panie doktorze, a czy to jest też kwestia braku lekarzy?
1: Na początku, jak rozpoczynaliśmy pilotaż, to były takie głosy, że również w NFZ, że brakuje nam lekarzy, brakuje nam kadr, dlatego może nie róbmy tego. Okazało się, że to nie jest barierą w przypadku psychiatrii dorosłych i wszystkie placówki, które podpisały umowę na Centra Zdrowia Psychicznego, czyli 118, ma wystarczającą liczbę psychiatrów i są w kolejce następni chętnie. Jest, psychiatria należy do tych kilku specjalizacji, które są objęte dużym zainteresowaniem ze strony lekarzy kończących studia.
0: A to samo dotyczy również psychiatrii młodych ludzi?
1: Z psychiatrią dzieci i młodzieży jest problem taki, że tam bariera dotycząca dostępności do lekarza psychiatry jest dość duża. Nie tak dawno były artykuły na ten temat, że w Warszawie to trzeba kilka lat czekać, żeby uzyskać wizytę psychiatryczną, ale można powiedzieć też, że tak jak dobrze pomyślana została ta struktura opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, 3 poziomy, pierwszy bez psychiatry, ale źle zostało zaprojektowane finansowanie, organizacja. Właśnie w psychiatrii dzieci i młodzieży nie ma tej odpowiedzialności za określoną grupę, na przykład szkół, czy mieszkańców powiatu, czy dzielnicy. I nie ma ryczałtu, tylko jest dalej płacenie za punkty procedury.
0: Czyli tam jest, czyli kwestia finansowania decyduje o tym, że ta dostępność jest trudna dla dzieci.
1: Organizacji finansowania powoduje, że ta bariera w dostępności jest większa. U dorosłych, to ciekawa informacja, na spotkaniu w NIK-u, które nie tak dawno się odbyło, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta powiedział, że jeśli chodzi o skargi, to na psychiatrię od stycznia do kwietnia tego roku było 2000 skarg, a niech pan redaktor zgadnie, ile było na Centra Zdrowia Psychicznego, które obejmują połowę mieszkańców?
0: No pewnie niewiele.
1: 12.
0: No dobrze, panie doktorze, nie można po prostu dzieci i młodzieży włączyć do systemu Centrum Zdrowia Psychicznego?
1: Należy opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży dokończyć reformę i wprowadzić odpowiedzialność za, na przykład za szkoły, bo w przypadku dzieci za szkoły, przedszkola, i wprowadzić, odejść od płacenia za punkty procedury.
0: Jak pan słyszy o tym, że NFZ ogranicza badania, czy wprowadza limity, jeśli chodzi o badania, to myśli pan, że to jest dobra polityka, czy nie?
1: No to nie jest rozwiązanie systemowe. A dzisiaj nasz system opieki zdrowotnej, można powiedzieć, doszedł do ściany. Jeśli chodzi o finansowanie, mamy kryzys poważny. Jeśli chodzi o zarządzanie, organizację, również mamy kryzys. Czyli tu potrzeba odpowiedzi systemowej.
0: A odpowiedź systemowa to jest jaka? To jest głęboka reforma?
1: To jest głęboka reforma.
0: Głęboką reformę przeprowadzają politycy. Pana zdaniem to, że nie ma polityka na czele Ministerstwa Zdrowia, to jest błąd?
1: To jest problem, tak. I to zresztą ja mówię od samego początku, doceniając kompetencje i kwalifikacje pani minister Grendy, ale na stanowisku, które zajmowała wcześniej, czyli osoby kierującej dużą placówką.
0: A dlatego to jest błąd, bo politycy nie chcą brać odpowiedzialności za służbę zdrowia?
1: No to decyzja za reformę opieki zdrowotnej, taka głęboka, poważna, systemowa, to jest decyzja całego rządu, czyli decyzja premiera. I trzeba ją podjąć, ale wiemy, że to jest obarczone ryzykiem. Największa reforma dokonała się w 1999 roku i wiemy, że rząd Jerzego Buzka za to zapłacił w 2001 roku
0: czyli
1: w wyborach.
0: Chce mi pan powiedzieć, że generalnie nie ma rządu, który by się odważył przeprowadzić reformę w służbie zdrowia, bo może za to zapłacić przegraną polityczną.
1: Ale zbliżamy się do takiego momentu, kiedy podjęcie tej decyzji będzie konieczne, bo kryzys będzie tak głęboki, że dalej się tych rozwiązań, które są dzisiaj, nie da utrzymać i tego poziomu finansowania, jak jest dzisiaj, nie da się utrzymać, a te mechanizmy zwiększające kryzys, one narastają.
0: Jeżeli pan mówi, że to może być reforma, za którą można zapłacić politycznie, to znaczy, że to będzie reforma bolesna.
1: Jeśli reforma miałaby być dobra dla wszystkich, to tak jak jeden z ekspertów ostatnio powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej chyba, to wtedy to znaczy, że to nie jest reforma.
0: Czyli zaboli.
1: Czyli niekoniecznie zaboli, ale reforma to znaczy, że inna organizacja, inny sposób finansowania, odejście od tego, do czego się przyzwyczailiśmy, do czego się przyzwyczaili niektórzy gracze. W związku z tym, w tym sensie to może być trudne.
0: Czyli co, kasy chorych i konkurencja na rynku, pańskim zdaniem?
1: Decentralizacja tak, czyli przekazanie odpowiedzialności za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej na poziom województwa. Dzisiaj mamy tak, że nie wiadomo, kto odpowiada w Warszawie za opiekę zdrowotną. Prezydent Warszawy powie, że nie, to oddział wojewódzki NFZ-u finansuje. Oddział wojewódzki mówi, ale ja nie mam tych szpitali, które ma prezydent Warszawy. A kto planuje inwestycje? Znowu wojewoda. Czyli dzisiaj mamy rozproszoną odpowiedzialność. Wszyscy przerzucają się winą, a kryzys narasta. Czyli trzeba przywrócić odpowiedzialność i dać na przykład samorządom wojewódzkim finanse i szpitale.
0: Ale jak pan mówi, że samorządy mają decydować o szpitalach, no to teraz szpitale podlegają samorządom. Widzi pan, co się dzieje. Jest konkurencja między samorządami, że jedne szpitale wyrywają, dyrektorzy szpitali wyrywają sobie lekarzy z jednego drugiego.
1: No bo nie mają pieniędzy, bo pieniądze ma NFZ. I jeśli samorządy mają, jedynie są właścicielami szpitali, to muszą dbać o to, żeby ich szpital pozyskał jak najwięcej środków i okazał się w tej grze jak najskuteczniejszy, ale to nie przekłada się na skuteczność systemu i dlatego mamy kryzys. Czyli żeby przywrócić odpowiedzialność i rozsądne decyzje na poziomie samorządu, to trzeba przekazać nie tylko szpitale, ale środki na finansowanie, żeby decyzje, które podejmuje samorząd, były spójne i racjonalne.
0: Ale wie pan, panie doktorze, o jakich pieniądzach rozmawiamy? Przekazanie tak dużych pieniędzy do decydowania strukturom lokalnym może niekoniecznie, wiem, że tak będzie, ale może to powodować pewnego rodzaju potem oskarżenia o korupcję, może powodować to, że to wydawanie tych pieniędzy nie będzie przejrzyste.
1: W 2019 roku w Fundacji Batorego został przygotowany taki raport właśnie Polska Samorządów, która jednym z elementów tego raportu jest propozycja usamorządowienia opieki zdrowotnej, można powiedzieć do końca, czyli o tym, o czym mówię, przekazania nie tylko placówek, ale również środków. I w tym raporcie powołuje się na to, że samorządy, zwłaszcza samorządy wojewódzkie od 99 roku to nauczyły się wydawać wielkie środki europejskie, nauczyły się zarządzać, mają doświadczenie.
0: I
1: mają
0: jest to transparentne, tak?
1: Czyli mogą przejąć, dzisiaj są w pełni przygotowane do tego, żeby przejąć nie tylko odpowiedzialność za szpitale, ale również za zarządzanie środkami.
0: Ale jak z drugiej strony patrzę na przykład na to, co się dzieje w Holandii, to tam nie ma systemu takiego, że wydają pieniądze samorządy, tylko jest scentralizowany system, gdzie na różnych poziomach te szpitale i placówki opieki zdrowotnej funkcjonują i tam nie ma tak, że samorządy wydają pieniądze.
1: No tak, w każdym kraju inaczej.
0: Oczywiście.
1: Mamy inaczej, we Włoszech mamy inaczej, ponieważ w każdym kraju system opieki zdrowotnej ma jakąś swoją przeszłość, jaką tradycję. My wyszliśmy z okresu realnego socjalizmu dopiero w 99 roku. W 99 roku i ten system, który został wprowadzony w 99 roku, czyli rozdzielenie instytucji, która finansuje świadczenia zdrowotne od podmiotów, które posiadają placówki opieki zdrowotnej, to ten ruch okazuje się, że w naszych warunkach się nie sprawdził. Czyli należy wrócić do tego, żeby połączyć odpowiedzialność za posiadanie i finansowanie opieki zdrowotnej. I kto to może zrobić? Samorządy terytorialne, bo i tak zawsze będzie odpowiadać władza publiczna. Jak w naszych warunkach nie będzie odpowiadać władza publiczna, która podlega demokratycznej kontroli, to kto ma za to odpowiadać?
0: Widzi pan dzisiaj taką siłę polityczną, która zrobi dużą reformę służby zdrowia w Polsce?
1: Ja muszę powiedzieć, że ja spodziewałem się, że Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska, która tak bardzo jest związana historycznie, tradycyjnie z zasadą pomocniczości, z decentralizacją, że zdecyduje się na to, co Fundacja Batorego przedstawiła już parę lat temu.
0: Nie zdecydowałaś.
1: Czekam.
0: Cały czas. Marek Balicki, doktor Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra, jeden z twórców systemu centrów zdrowia psychicznego, był razem z nami gościem w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu radio RMF24.

0: Czas na fakty o 7.30. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski zapraszają.
1: Jak może wyglądać finansowanie Centrum Zdrowia Psychicznego w przyszłym roku? Oto Piotr Salak pytał swojego gościa, Marka Balickiego, byłego ministra zdrowia, psychiatrę.
2: Na razie centra to wciąż pilotaż. Dziś strategia rozwoju tych placówek i model finansowania ma zaprezentować Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
3: Pan jest spokojny, że wystarczy pieniędzy z NFZ-u?
4: Jeśli rozłożymy to na 3 lata, pieniędzy powinno wystarczyć. I też powinien być wdrożony ten model, który był testowany w pilotażu.
3: Ten model, czyli płacimy, rozumiem, ryczałtowo, a nie płacimy za każdy wykonany zabieg, czy za każdą wykonaną czynność w psychiatrii, tak?
4: Tak jest, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje przeciętnie 100 tysięcy mieszkańców, otrzymuje stawkę na każdego mieszkańca.
1: Piotr Salak, Marek Balicki, cała ich rozmowa jest już na rmf24.pl. Andrzej Poczobut niezmiennie deklaruje, że chce wrócić na Białoruś.
2: Wielu Polaków, także tych zaangażowanych w jego uwolnienie, zadaje pytanie, dlaczego?
1: No i to pytanie zadamy także my, Andrzejowi Poczobutowi, który będzie dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: W warszawskim studiu autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku.
5: Dzień dobry.
2: O co jeszcze zapytasz swojego gościa?
5: O lata więzienia, o to, czego dowiedział się o białoruskim reżimie w tamtych latach, ale też czego dowiedział się o sobie. Będę też pytał o przyszłość Białorusi, szansę na jej wyjście z rosyjskiej strefy wpływów i o to, czy Polacy na Grodzieńszczyźnie mają wolną przyszłość. Ale tak jak powiedzieliście, muszę też zapytać o powrót i o to, skąd taka decyzja.
1: Początek rozmowy 7:40, a już teraz.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Czy nadchodzi rewolucja w urzędach? O tym już teraz właśnie Igor Skrzypek. Witamy.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Jest na to szansa, bo Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy upraszczającej procedury w urzędach, teoretycznie na korzyść petentów. Chodzi o rozszerzenie zasady milczącej zgody. Mechanizm jest prosty. Jeśli urząd w ciągu miesiąca nie odpowie na nasz wniosek, czyli nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego, to wtedy sprawa jest milcząco rozstrzygnięta zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory sytuacji, w których ten schemat mógł być zastosowany, było niewiele. Teraz ten katalog ma się zwiększyć. Dziesiątki spraw, które na co dzień załatwiamy w urzędach, zarówno jako osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, podatki, opłaty, decyzje administracyjne mogą zdecydowanie przyspieszyć. Tak jak inflacja za oceanem. Stany Zjednoczone coraz mocniej odczuwają gospodarcze skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Inflacja rośnie 3,8%. To jest najwięcej od ponad 3 lat. Prezydent Stanów Zjednoczonych jednak uspokaja. Jak tylko wojna się skończy, inflacja spadnie prawdopodobnie do poziomu 1,5%. Przekonuje Donald Trump. Kibicujemy, bo inflacja w Stanach Zjednoczonych może napędzać wzrost cen nie tylko lokalnie, ale na całym świecie. Obecnie odpowiedzialne za to są przede wszystkim koszty paliw. O poranku ropa nieco tanieje, ale stawka za baryłkę i tak utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Co gorsza, dolar się nieco umacnia, a złoty słabnie. O poranku dolar kosztuje 3,62 zł, a pozostałe waluty też w górę. Euro 4,25, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,90.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, to jest Radio RMF 24 i nasz poranny program teraz o tym, co się dzieje w policji, a w policji pracuje 102,5 tysiąca funkcjonariuszy i to, choć są nadal jeszcze wakaty oczywiście, to jest ich dużo mniej niż jeszcze kilka lat temu. Słyszeliście o tym faktach, mówił o tym faktach nasz reporter Krzysztof Zasada, którego zaprosiliśmy do naszego studia w Radio RMF 24. Dzień dobry, Krzysztof.
1: Dzień dobry, ja przyniosłem ze sobą właśnie dane, które otrzymałem dosłownie kilka chwil temu. Mam zestawienia, które, no powiem szczerze, jeśli chodzi o liczebność policji na początek maja, robią wrażenie.
0: Czyli co, policjantów nie brakuje?
1: Policjantów nie brakuje. Tak jak do tej pory mówiliśmy, że jest ich bardzo mało, że wakaty są bardzo wysokie, coś drgnęło, a powiem szczerze nawet, że nie drgnęło, ale tam jest lawina chyba zatrudnienia, ponieważ no, z tych liczb, do których właśnie docieramy, wynika, że mamy rekordowe zatrudnienie w policji i chyba jeden z najniższych wakatów w historii, jaki pamiętam. Wakat, czyli mamy liczbę policjantów wyznaczoną ustawowo, ilu ich tam powinno być, oraz faktyczną liczbę, która jest zatrudniona. Zazwyczaj tutaj mamy tę poduszkę, gdzie są niezatrudnieni policjanci. No, spada naprawdę, mamy w tym momencie 7,51% wakatu. To jest około 8 tysięcy policjantów. Warto dodać, że od zeszłego roku ustawowo zwiększyła się liczba policjantów do prawie 111 tysięcy. Czyli jeżeli mamy wakat 8 tysięcy przy 111, no to wychodzi, że mamy 102 tysiące policjantów. To jest rekordowa liczba. Ja nie pamiętam, żebyśmy mieli.
0: Co się zmieniło w takim razie? Dlaczego ludzie chcą pracować w policji?
1: Przede wszystkim widać, że zaczęły działać te zachęty finansowe, bo nie widzę innego powodu, dla którego nagle ludzie zaczęliby się garnąć do tej służby mundurowej. Trzeba dodać, że 30 tysięcy podań czeka na rozpatrzenie. Dowiedziałem się przed chwilą, że to są potężne liczby ludzi, którzy chcą wstąpić do policji, co do tej pory było niebywałe, ale widać, że służba w policji staje się także opłacalna. Ja przypomnę, przez wiele ostatnich lat trwały różnego rodzaju negocjacje po protestach, nie po protestach. Policjanci naprawdę uzyskali całkiem przyzwoite warunki finansowe swojej służby, a co więcej, w zeszłym roku dostali już coś takiego, co wojsko miało od pewnego czasu, ale także inne służby mundurowe dostały.
0: Właśnie.
1: Chodzi o świadczenie mieszkaniowe. To jest taki dodatek, który jest nieopodatkowany. Co prawda nie wlicza się do emerytury, ale daje możliwość naprawdę wynajęcia mieszkania albo nawet kupna i płacenia sobie rat w banku, ponieważ te świadczenie mieszkaniowe, w zależności od tego, gdzie policjant pełni służbę, czy pracuje, jeśli nie ma mieszkania służbowego, otrzymuje od 900 do 1800 zł miesięcznie.
0: Ale czy właśnie to, mówimy tutaj o kwestiach mieszkaniowych, nie jest przyczyną tego, co wynika też z tych danych, które przyniosłeś.
1: Tak,
0: bo jedynym garnizonem, gdzie nie ma, gdzie jest duży problem, to jest garnizon warszawski, rozumiem.
1: To znaczy w Warszawie tradycyjnie mamy najwyższy poziom niedoborów, czyli najwyższy wakat. Natomiast ja przytoczę dane, bo tutaj mam przed sobą. W zeszłym roku na 1 maja wakaty w Warszawie to było 25,93%, czyli 26%. Brakowało 2624 policjantów. Teraz uwaga, te wakaty są na poziomie 19,92, czyli
0: duża zmiana.
1: Prawie, to jest 5%. 5% w ciągu roku to jest bardzo dużo. Tutaj mamy, tu było 2600, brakowało policjantów, teraz mamy 2000 policjantów za mało w Warszawie. To naprawdę pokazuje, że nawet w Warszawie, gdzie rynek pracy jest bardzo konkurencyjny, udało się ściągnąć 500 funkcjonariuszy do służby.
0: Ale Krzysztof, wiesz co mówią krytycy? Mówią tak, że obniżyły się wymagania w stosunku do policjantów, że w tej chwili, żeby dostać się do policji, musisz spełnić znacznie mniejsze kryteria, chociażby dotyczące, nie wiem, testu sprawności fizycznej.
1: Zawsze podnoszę to w rozmowach z policjantami, ale oni mówią w ten sposób. Takie są warunki przyjmowania ludzi do policji, jakie jest społeczeństwo. Ponieważ gdyby utrzymywać wyśrubowane normy, chociaż one tak naprawdę się nie zmniejszyły, tam zmieniają się na przykład warunki, że jeżeli nie zdałeś testu, to możesz już po 2 tygodniach
0: ten przystąpić. Test nie jest łatwy, sam próbowałem go przejść, powiem ci szczerze.
1: Właśnie z wielką chęcią do ciebie przyszedłem, ponieważ byłeś ostatnio w Szczytnie w Szkole Policji, robiłeś
0: tak
1: program,
0: jest.
1: Widziałem bardzo ciekawe twoje uczestniczące materiały, więc widzisz, jak to wygląda. Nie oszukujmy się, społeczeństwo, jeśli chodzi o stany wychowania fizycznego, jest takie, a nie inne i to też nie może abstrahować szkolnictwo policyjne i dostępność ludzi. To i ten stan nie może powodować, że nie da się nikogo zatrudnić w policji.
0: To, że chcą ludzie pracować w policji, to jest kwestia też stabilności i potem systemu emerytalnego, twoim zdaniem?
1: Przede wszystkim warunki finansowe. W Warszawie naprawdę policjanci mogą już uzyskać duże kwoty. No, w granicach oczywiście rozsądku. Ci, którzy młodzi przychodzą, naprawdę to już są atrakcyjne pieniądze dla młodych policjantów, którzy nie płacą podatków. No, te kwoty brutto wychodzą całkiem nieźle. W Polsce jest faktycznie coraz stabilniej. Tych pieniędzy jest coraz więcej. Udało się i związkom wynegocjować, i każda ekipa rządząca od początku pierwszej kadencji PiS-u, teraz przez... no, każdy minister sprawiedliwości ma na swoim koncie to, że policjantom coś dosypał.
0: A powiedz, czy wracają policjanci, którzy wcześniej odchodzili, czy to są nowi ludzie?
1: To są głównie nowi ludzie i trzeba zaznaczyć też, że ci, co odeszli, no... Mówi się, mieliśmy świetnych policjantów, którzy tworzyli policję i oni odchodzą. Ale pamiętajmy, policja powstała ponad 30 lat temu, więc ci policjanci, którzy wtedy byli świetni i uczyli następnych, są niestety już na emeryturach i to jest normalne. Widać, że dynamika jest, przychodzą młodzi ludzie, no muszą się od kogoś uczyć. Trochę mnie martwi to, że czasami słyszę od policjantów, bo przecież no, nie jest tak pięknie, jak by to wyglądało. Policjanci mówią, że teraz doświadczonym w służbie jest ten, który już 2 lata służy. I od niego uczą się ci młodsi. A ten, co 4 lata, to już ma pseudonim dziadek. Więc trzeba też mierzyć tą miarą, że no, sytuacja się zmienia. Cieszmy się na razie tym, że liczba policjantów na ulicach faktycznie może się zwiększyć, bo ci młodzi będą głównie na ulicach, będą widoczni, będą się uczyli. No zobaczymy, z jakim skutkiem, ale jeżeli utrzymają się w tej formacji, no to będą zasilają pewnie do końca.
0: Aż się boję zapytać, ile pracujesz w RMF-ie?
1: Już jest emerytura.
0: Zdecydowanie. A twój ulubiony film policyjny?
1: Gorączka.
0: Gorączka.
1: No, nie wiem, czy ulubiony, ale powiem, że ostatnio mi gdzieś przeminął i tak powiem szczerze, no robi wrażenie.
0: To będzie o filmach za chwilę w Radiu RMF 24. Zabieramy was do Cannes w naszym porannym programie. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: 22 minuty, nie, 12 minut, 12 minut zostało do godziny 8, dzisiaj 13, to wiele tłumaczy, ale za to środa. A dzisiaj też się rozpoczyna rywalizacja o prestiżową Złotą Palmę, 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, w sumie w rywalizacji 22 filmy, w tym Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Słynna impreza została oficjalnie otwarta już wczoraj i wtedy też wręczono pierwszą nagrodę, honorową Złotą Palmę. Razem z nami nasz korespondent we Francji, Marek Gładysz. Witaj Marku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Marek, przypomnij proszę, kto otrzymał tę honorową Złotą Palmę i dlaczego?
1: Otóż statuetka wręczona została sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Wielu francuskich komentatorów sugeruje, że organizatorzy obawiali się, że może na otwarcie festiwalu zabraknąć trochę hollywoodzkiego blichtru. O tym razem w oficjalnej kanańskiej selekcji nie znalazła się żadna hollywoodzka superprodukcja. Postanowiono więc wręczyć honorowo Złotą Palmę temu Nowozelandczykowi, który stał się właśnie jednym z filarów amerykańskiej fabryki marzeń. A festiwal otworzyła w czasie uroczystości tej ceremonii była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda, która świetnie mówi po francusku. Przypomnij, że w tym roku o prestiżową Złotą Palmę patrzeć będzie m.in. nowy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna.
0: I o tym przypominał nasz korespondent we Francji, specjalny wysłannik też na festiwal, Marek Gładysz. Pięknie dziękujemy, było o filmie. To za chwilę będzie o muzyce. Alicja Szyplińska w finale konkursu piosenki Eurowizji i o tym za moment w Radiu RMF 24. Przypominamy, że do faktów zostało 10 minut, a po faktach w Radiu RMF 24 w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Andrzej Poczobut.

Za 7 minut będzie godzina 8. Radio RMF 24 i dobra wiadomość. Z Wiednia reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska awansowała do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Znalazła się w gronie 10 najlepiej ocenionych uczestników pierwszego półfinału. Piosenkę Prey zaśpiewa ponownie w sobotę. Do finału oprócz Polski dostały się również Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja i Litwa. Najważniejsze, że Alicja Szemplińska jest w finale i Alicja Szemplińska teraz w Radiu RMF 24.

0: No i czas najwyższy na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Tańszewski już w studiu. Jest godzina 8.
1: Dlaczego chcę wrócić na Białoruś?
2: Jak wygląda codzienność białoruskiej kolonii karnej?
1: Między innymi te pytania już za chwilę pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi.
1: A wcześniej w faktach gang kradnący samochody w kilku województwach rozbity przez łódzkich policjantów.
2: I najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM o rządowych zmianach. Wielki gang zajmujący się kradzieżą samochodów w kilku województwach, rozbity przez łódzkich policjantów.
1: Na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 9 osób, którym udowodniono dotąd kradzież 83 pojazdów.
2: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jak wyglądała ta akcja?
3: Funkcjonariusze mieli sygnały, że członkowie tej grupy mogą być uzbrojeni, dlatego w operację zaangażowano kontrterrorystów. Kilkanaście zespołów realizacyjnych weszło jednocześnie do lokali w Łodzi, Warszawie i w podwarszawskim Wołominie. Jak mówią, dynamicznym zatrzymaniu 9 osób przeszukali ich mieszkania, natrafili na kilkadziesiąt telefonów komórkowych oraz mnóstwo sprzętu elektronicznego do przełamywania zabezpieczeń w samochodach. Poza tym znaleźli kokainę i marihuanę.
1: A czy wiemy w tej chwili, jak działał ten gang?
3: Członkowie grupy mieli jasno określone zadania. Typowanie pojazdów do kradzieży, włamywanie się do nich, pilotowanie i sprzedaż. Auta, głównie japońskich, koreańskich i francuskich marek, najczęściej były rozbierane na części i potem sprzedawane.
1: Najmłodsi wyborcy są najbardziej niezadowoleni ze składu obecnego rządu.
2: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Ponownie w porannych faktach witamy Michała Radkowskiego, który analizuje te dane. Michale, co jeszcze wynika z naszego badania?
4: A gdyby to młodzi decydowali o rekonstrukcji rządu, to już by suflowali premierowi wymianę ministrów. Chce tego niemal 60% dorosłych Polaków do 24 roku życia. Na dole tabeli na odwrót wśród seniorów co trzeci nie chce zmian w rządzie. Duża żądza personalnego odświeżenia Rady Ministrów jest także wśród osób z podstawowym i zasadniczym zawodowym wykształceniem. Wśród tych ze średnim wyższym chęć zmian maleje. Na miejscu premiera uważnie przyjrzałbym się także problemom mieszkańców dwóch województw, łódzkiego i lubelskiego. Tu aż co szósty badany jest niezadowolony ze składu obecnego rządu. Zupełnie inaczej jest na Mazowszu.
5: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
1: Już teraz Tomasz Terlikowski i jego gość.
2: Witamy i słuchamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, a może po prostu Andrzej Poczobut i to by w zupełności wystarczyło. Witam serdecznie.
7: Witam pana.
6: Śni się panu czasem kolonia karna?
7: Znaczy, no tak, takie sny miewam tu. Zdziwiło mnie to, dlatego że kiedy byłem w więzieniu, no praktycznie w ciągu tych 5 lat, może kilka razy, 2-3 razy mi się śniło, że jestem w więzieniu i przeważnie śniła mi się wolność. No a teraz jakby się tendencja odwróciła, dosyć często mi śni się więzienie.
6: A wraca w ciągu dnia jakieś trudne sytuacje, trudne momenty z tamtych 5 lat?
7: Nie, absolutnie. Dniem jakby, kiedy mam, no, ja jestem w świadomości swojej, absolutnie normalnie się czuję, tu żadnych nie ma, a tak od kiedy człowiek zaśnie, no wraca ta rzeczywistość, tamta rzeczywistość.
6: A co się śni? Co jest takiego najtrudniejszego w tych snach? One są przerażające, znaczy, trudne, czy to jest po prostu powrót do tego, co było?
7: Znaczy, bez wątpienia to jest coś mało przyjemnego, takie sny, ale no, ja bym nie chciał tak głęboko wpuszczać też, nie ty, przecież słuchają to nie tylko ludzie życzliwi mi, ale tak wiecie, też wroga do swojej świadomości nie chciałbym tak głęboko wpuszczać.
6: A dowiedział się pan czegoś w tamtym czasie, w ciągu tych 5 lat w kolonii karnej, o świecie, o sobie, o rzeczywistości albo o Białorusi?
7: Znaczy, szczerze powiedziawszy, to raczej nic nowego nie dowiedziałem się. Wiedziałem o tym, o warunkach ciężkich, o jakby, no, brutalności, która istnieje, o ludziach też. No przecież ja nie mam 20 lat, tylko 50 lat i faktycznie życie, no, większość życia swojego już przeżyłem, więc trudno mnie czymś zadziwić, ale bez wątpienia to było takie doświadczenie, kiedy ty o jakichś rzeczach tobie opowiadano, wiesz, że to tak jest, a później ty widzisz to na żywo. Na tym polegała zasadnicza różnica, no i że sam bezpośrednio jesteś w samym epicentrum tych wydarzeń.
6: A miał pan nadzieję, że wyjdzie, że będzie wolny?
7: Tak. Znaczy, no, W większości czasu miałem takie nadzieje, chociaż były momenty, kiedy myślałem, że no jednak mój stan zdrowia, bo to były bardzo ciężkie warunki, że mój stan zdrowia może doprowadzić do tego, że no nie opuszczę tego więzienia.
6: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
7: Znaczy, no, wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiście, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony, dzieci.
6: I nie boi się pan, że może pan zostać ponownie zamknięty? Nie obawia się pan tego, że jeśli pan wróci na Białoruś, to zrobił to samo?
7: No ale sedno sprawy jest takie, że ja nie chciałem wyjeżdżać i ja konsekwentnie odmawiałem tego wyjazdu, dopóki nie pojawiła się ta propozycja, że wyjadę z prawem powrotu. I dlatego w odróżnieniu od większości, przytłaczającej większości więźniów politycznych, którzy są wywożeni z Białorusi, ja mam na rękach swój paszport białoruski. To po pierwsze. Po drugie, no, zostałem

0: Ну, але відомо, ну, завжди існує ризико, і таке ризико є, але є тим, хто в то ризико подіємся. І хоч от уже, ну, моє місце є єднак на Білорусі, моє місце є серед дівачого зв'язку поляків. Ситуація там не є ладна, і вважаю, що моя обласність на Білорусі буде дуже корисна, поможе зв'язкові поляків.
1: А це на то родина, жона, діти акцептує ту децизію?
0: Значит, ну, для них она не есть несподзянка, но потому что я консеквентнее те пенсиляции хвилуемся в окресленный способ, и сейчас попросту, но континуую ту линию, которую кедись обрала. Бо те всі дискусії, які були, вони відбувалися в 2021 року, які, якби зараз, бить може, там десь в опінії публічної кронжу, то в моїй родині вони відбували в 2021 року.
1: А заакцептовані застави пана децизія?
0: Так. Значить, ну, відомо, що з опорем великим і з, якби, ну, таким, ну, з критичним подейстям, і не подобалося то ані родзіцям, ані жоні. Ну, але та дитина застава вже давно заакцептована, і для них не є несподзянком то, що зараз ще відбувається.
1: Питаємо то також для того,
0: що... Вони відомо, що я багато хоче додому, що хоче в Русі додому побачити ойця ще не віддяли, ми то, ну, якби, ну, вони всі розуміємо.
1: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
0: Dokładnie, no. Grodno, okolica.
1: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
0: Wie pan, dostatecznie dużo ludzi jest po tej stronie granicy, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy dla mniejszości polskiej na wschodzie i dla mniejszości polskiej na Białorusi. Tu są też ludzie ze Związku Polaków, którzy tu są, i ta część jakby tej pomocy po tej stronie granicy, ona całkiem sprawnie funkcjonuje, gorzej jest po tamtej stronie.
1: A co by pan chciał robić, kiedy pan wróci do domu, do Grodna, na Grodzieńszczyznę? Co pan będzie robił?
0: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem tu, już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć, i wtedy jakby, no, ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że sytuacja Polaków na Białorusi polepszy się, że więcej dzieci będzie się mogło uczyć języka polskiego, że będą prawa dotyczące tam działalności kulturalnej też realizowane, no i tak dalej. Także ja myślę, że te statutowe działania, które prowadzi związek przez cały okres swojego istnienia, one po prostu się będą bardziej aktywnie prowadzone.
1: A Białoruś, Aleksandr Łukaszenka, nie uzna tego za działalność ekstremistyczną, nie oskarży pana ponownie za tego rodzaju działania?
0: Znaczy, ale chodzi o to, że, no, my przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby, no, bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, no kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy, kiedy będzie ten rozejm bądź trwały pokój. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie, no, dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, także jest dużo, no, sytuacja gospodarcza na Białorusi, to też ona wpływa na to, co się odbywa wewnątrz kraju, ten stopień presji na społeczeństwo, którego tam jest, tam się doświadcza. Także tam jest cały szereg takich, no, tendencji, które będą określały przyszłość. No i dzisiaj bardzo trudno jest prognozować, zwłaszcza, że mówię, no, ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych, no, po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No, trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to, i wtedy będę się orientował.
1: Żegnamy się z gośćmi Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Andrzej Poczobut.

0: Dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi. A czy bierze pan pod uwagę, że mogą panu po prostu ten paszport unieważnić? To znaczy obietnice to jedno w tym reżimie, a druga rzecz to to, co z tymi obietnicami zrobią.
1: Znaczy, ale sedno sprawy, przecież ja nie chodzi o to, że ja tam jakoś szczególnie wierzę obietnicom. Ja widzę pewne zachowanie władz Białorusi. Chodzi o to, że ja moralnie byłem przygotowany na to, że będę siedział w więzieniu jeszcze dosyć długo. I ja nie prosiłem Łukaszenkę, nie apelowałem do władz o swoje tam przedterminowe zwolnienie, nie podejmowałem żadnej współpracy z władzami. I oni dokładnie wiedzieli i nie mają żadnych wątpliwości, że ja jestem w stanie odsiedzieć ten wyrok. I moim zdaniem właśnie taka postawa, ona też wpływa na to, że no, a jaki sens jest, żeby mnie trzymać w więzieniu, jeżeli ja przez tyle lat nie zmieniłem, nie odstąpiłem od tego swojego zachowania, które było w 2021 roku. Czyli cały czas zachowywałem się jednolicie. Obrałem pewną strategię i zachowywałem się jednolicie przez te wszystkie lata. I moim zdaniem władze też nie mają żadnych wątpliwości, że ja nie zmieniłem swoich poglądów. Mam takie, a nie inne poglądy. To też nie jest dla władz żadna niespodzianka. Ja myślę, że no, ot, tak jakoś. I to też wpływa na rzeczywistość, która tam czeka nam.
0: No tak, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że władze białoruskie nie mają żadnego interesu, żeby pana wpuścić z powrotem na Białoruś. Jeśli one wiedzą, że pan nie zmieni zdania, że będzie robił to, co robił, że to wszystko będzie takie, jak było, to po co Aleksandr Łukaszenka miałby pana wpuścić na Grodzieńszczyznę?
1: No, a ja słyszę cały czas, że tu, będąc za granicą, mogę więcej zdziałać, no. To po co on mnie miał wypuszczać, jeżeli ja mam tu więcej zdziałać, albo przeszkadzać mi w powrocie na Białoruś, jeżeli ja tu więcej zdziałam niż tam?
0: No, dlatego, że jednak tam jest tam. Tam pan też będzie symbolem jeszcze bardziej. To dlatego pytam, czy wierzy pan, znaczy, że on będzie chciał pana wpuścić? Rzeczywiście. No, ten reżim pan zna jak nikt.
1: Panie Tomaszu, mi bardzo trudno jest cokolwiek w tej sytuacji prognozować, naprawdę, dlatego że no, myślę, że nikt nie da gwarancji, jak to się wszystko potoczy. Ja zamierzam spróbować w momencie, kiedy jakby no, odbędę tą kurację, którą teraz przechodzę, poprawię stan zdrowia, lekarze powiedzą, że wszystko jest okej, tam oprócz tego no, są zaplanowane tam kilka spotkań, ale to też nie chciałbym na razie o tych spotkaniach mówić. Ja to wszystko odbędę i natychmiast ja pojadę, spróbuję wyjechać na Białoruś. Władze białoruskie wiedzą o tym, że ja będę jechał, oni znaczy wtedy, kiedy wywożono mnie z zagranicy do Polski, wywożono właśnie, oni powiedzieli, że zgodnie tam z umową z Polską ja mam wyjść, trafić do Polski, a później mogę przez każde przejście graniczne wrócić na Białoruś. Przez każde inne przejście graniczne, czyli nie przez to, które zostałem wywieziony. Takie stanowisko było zakomunikowane mnie przez urzędnika, który się przedstawił jak urzędnik administracji prezydenta, i to, że to jest urzędnik administracji prezydenta, potwierdziła mi Angelika Borys, która była razem z nim.
0: To jeszcze na koniec pytanie w tej kwestii, na koniec tej części oczywiście. A co by pan powiedział tym funkcjonariuszom, którzy mówią, że są sfrustrowani, że pana chce wrócić, są rozgoryczeni, są zaskoczeni tą informacją?
1: No, ja się bardzo dziwię, że ktoś jest zaskoczony, kto się orientuje w sytuacji. Jeżeli ja 5 lat odmawiam wyjazdu, jeżeli no, nie można być sfrustrowanym i nie można być jakby no, zdziwionym temu. No. Przecież ja konsekwentnie to mówiłem i to stanowisko było znane i mojej rodzinie, i ja myślę, że też stronie polskiej to było znane, że ja jakby no, nie zamierzam opuszczać Białoruś. Przecież chodzi, ja rozumiem, że jakby ludzie patrzą przez pryzmat mojego losu. No, ludzie się martwią o mój los, ale ta sprawa jest czymś więcej niż po prostu moim losem. To chodzi generalnie, no przecież ta moja cała historia, ona odpowiada na pytanie, czy można gdzieś być Polakiem na Białorusi?
0: Można.
1: No, bo to jest
0: można, bo to jest no, właśnie to pytanie.
1: No, no to jest właśnie, właśnie to pytanie, na które odpowiada moja historia. Jeżeli ja zostaję tu, to odpowiedź, znaczy to ja się godzę na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i w ten sposób osłabiam mniejszość polską, która, która tam istnieje. To znaczy, że musi mniejszość zrezygnować z części praw, musi mniejszość odmówić się od części swoich poglądów. I na to zgody, ja się na to nie godzę. I dlatego to między innymi ja chcę też tam wrócić.
0: Panie Andrzeju, a są naciski z MSZ-u? Ktoś na pana naciska, żeby pan nie wracał?
1: Nie, naprawdę. Znaczy, przekonywać naprawdę próbują i to, to jakby, no, używając argumentów, ale, ale żadnej presji nie ma, każdy, znaczy naprawdę, no, ja się spotykam tu z niezwykłą serdecznością i jestem bardzo, bardzo wdzięczny dla tych wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w tą sprawę, którzy, no, tu mnie pomagają. Naprawdę, ale, no, mówię, no, nie należy patrzeć jednak na tą sprawę, ona jest zbyt znaczy ważna i zbyt po prostu, ona jest większa niż po prostu mój jakby osobisty los.
0: Wierzy pan w reset w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią? To jest możliwe?
1: Znaczy, możliwe jest wszystko. No chodzi o to, że znowuż to dotyka też kwestii tego, jak się potoczy sytuacja na Ukrainie. Bo dopóki trwa wojna, no te możliwości dla ocieplenia jakiegoś relacji, unormowania relacji są bardzo ograniczone. Dotychczas sytuacja też była taka, że jakby te wymiany więźniów, one zupełnie nie wpływały na poziom strachu, który wewnątrz społeczeństwa białoruskiego funkcjonuje, dlatego że no, cały czas trwają nadal aresztowanie. I ja tak rozumiem, że być może teraz będzie też próba w trakcie tej tury pertraktacji, znaczy to jest jakby moja prognoza, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, kiedy nie pogarsza się sytuacja na Białorusi wewnątrz, czyli żeby zatrzymać represje wewnątrz Białorusi, żeby ta sytuacja wewnątrz kraju, już nie chodzi o losy konkretnych ludzi, a sytuacja wewnątrz kraju, żeby uległo takiej, no, normalizacji i uspokojeniu się.
0: A na ile możliwe jest wyciągnięcie jeszcze Białorusi i tego reżimu spod kontroli Władimira Putina? Na ile to jest już mentalność, także funkcjonariuszy, którzy z panem pracowali, że oni są jednak częścią większego imperium?
1: Znaczy, no, w mojej ocenie to nigdy nie był scenariusz realny. Chodzi o to, że, no, Aleksander Łukaszenka, no, ma określone poglądy i te poglądy bardzo mocno są związane z Rosją. Aleksander Łukaszenka, no, mówi, że Moskwa to jest jego stolica. No, on mówi, że Białorusini to są Rosjanie lepszej jakości i tak dalej. I te wszystkie poglądy, które można określić mianem zachodniego rusizmu, to przekonanie, którym on też publicznie mówi o tym, że Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy to faktycznie jeden ruski naród, no, jedno drzewo, a trzy gałęzie, no to po prostu jest część tej takiej, no, znanej ideologii zachodniego rusizmu i to powoduje, on jest wyznawcą tej ideologii, i to powoduje, że myślę, że nigdy nie istniała taka rzeczywista możliwość wyrwania się Białorusi spod wpływów Rosji. To jest moim zdaniem świadomy wybór, to jest zależność gospodarcza, która jest bardzo potężna i moim zdaniem to nie było realne. Jeżeli chodzi o polepszenie relacji, uspokojenie się relacji z Zachodem, żeby nie było takich napięć z Zachodem, to jest możliwe i wtedy było możliwe i teraz jest możliwe, ale mówię, no jednak wiele jest jeszcze jakby tendencji, które wpływają niekorzystnie na...
0: A na ile te opinie, no nie tylko Aleksandra Łukaszenki, bo Władimir Putin mówi to samo, ta ideologia ruskiego świata, ruska Womira, jest obecna także w Rosji, no one są powszechne także wśród administracji, wśród samych Białorusinów.
1: Znaczy, w społeczeństwie białoruskim, no, ten taki, no, prorosyjski punkt widzenia, on moim zdaniem dominuje i też zawsze dominował. Generalnie historia Białorusi pokazuje coś takiego, że Białoruś ma szansę wybić się na niepodległość od Rosji tylko w warunkach, kiedy Rosja niesie jakąś taką poważną klęskę i się skupia na swoich problemach. Tak było po rozpadzie імперіум російського, коли в 1917 році підняті перші спроби прокламування неподлігості Білорусі. Так було в 91 році, коли по розпаді Зв'язку Совєтського, ну, прокламувано ж неподлігості Білорусі, повстала Білорусь як неподлігле панство. І єжелі, овшем, так, такого роду проблеми повстануть знову, ну, Білорусь бензі мала шанси вибитися на автентичну незалежність. Єжелі того не бензі, ну, то не стати, я то є тим песимістом і моїм зданням втеди та залежність на бензі тільки росла.
0: Co Polska może zrobić dla białoruskiej opozycji, także dla mniejszości polskiej na Białorusi? Co możemy jeszcze zrobić?
1: Znaczy, Polska bardzo dużo w ciągu tych wszystkich lat zrobiła dla mniejszości polskiej na Białorusi i mniejszość polska na Białorusi funkcjonowała i funkcjonuje tylko dzięki wsparciu. Wsparciu ze strony Polski, za to należy podziękować. Oczywiście, moim zdaniem, no, dzisiaj relacje między Polską a Białorusią są na takim poziomie, że no, jest mało płaszczyzn, gdzie można osiągnąć jakieś porozumienie. Chodzi o to, że Białoruś jest po stronie Rosji, jest konflikt wojenny obok i Polska, wiadomo, wspiera Ukrainę i czuje zagrożenie ze strony Rosji. Białoruś udostępniła swój teren dla ataku na Ukrainę i to jest zupełnie inna sytuacja. No, ja chcę przypomnieć, że przed wojną wielokrotnie mówiono, że właśnie istnienie niepodległej Białorusi jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. Okazało się, że no owszem, Białoruś nadal jest niepodległa, Aleksander Łukaszenka nadal rządzi, a kwestia bezpieczeństwa, no jak pokazały wydarzenia na Ukrainie, absolutnie nie musi być, nie muszą być lepsze niż jeżeli by to była granica z Rosją.
0: Ale pan także, mówi, także, Białoruś no, jest niepodległa. No de jure jest niepodległa, ale de facto rzeczywiście jest, Aleksander Łukaszenka jest niezależny od Władimira Putina. Może odmówić, znaczy, Władimirowi Putinowi pomocy w pewnych kwestiach?
1: Znaczy, sytuacja jest taka, no a proszę spojrzeć na przykład na Ramzana Kadyrowa. No. Człowiek, który absolutnie kontroluje sytuację w jednym z regionów Rosji, w Czeczenii, nie? Tam nie działa rosyjskie prawo. Tam działa prawo szariatu. Tam faktycznie nawet konstytucja rosyjska nie działa. No a jednocześnie on jest lojalny wobec Putina, jeżeli chodzi tam o politykę zagraniczną. No i coś takiego jest tu. Aleksander Łukaszenka kontroluje sytuację wewnątrz państwa i to on jednak tam podejmuje decyzje ostateczne. Ja bym nie sprowadzał jego do poziomu marionetki jakiejś tylko. No to jest jednak poważny polityk, który przez tyle lat rządzi. No to należy o tym pamiętać i nie należy jego lekceważyć. Ale owszem, no to pole manewru, które on ma, ono się zawęża. Sytuacja jest taka, a nie inna. On się utrzymał u władzy dzięki wsparciu, które w 20 roku jemu udzieliła Rosja. Gdyby nie to wsparcie, być może zupełnie inaczej potoczyłyby się wydarzenia na Białorusi. I ta zależność jest. Ja myślę, że on sobie zdaje sobie sprawę, ale jednocześnie Aleksander Łukaszenka dąży, żeby tej zależności było mniej. Od momentu wybuchu, paradoksalnie, od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, ta zależność moim zdaniem się zmniejszyła i pole manewru, które Łukaszenka ma, no ono jest większe.
0: To jeszcze na koniec pytanie o mniejszość polską na Białorusi. Dlaczego w zasadzie Aleksander Łukaszenka uczynił ją, także pana, swoim osobistym wrogiem? Co takiego jest w tej polskiej mniejszości, w tych Polakach, którzy tam przecież mieszkają od pokoleń, od zawsze, no, po prostu tam są, bo to jest ich ojczyzna, że Aleksander Łukaszenka czyni ich swoim przeciwnikiem?
1: Znaczy, sedno sprawy leży moim zdaniem w ideologii zachodniego rusizmu, o której już mówiłem, o tym przekonaniu, że Białorusini to są Rosjanie. Jeżeli my jakby będziemy analizować ideologię zachodniego rusizmu, no to my zobaczymy, że Polska jest największym wrogiem tu. Wszystkie różnego rodzaju działania, które są skierowane na uniezależnienie Białorusi od Rosji w ciągu tych wszystkich lat, są odbierane właśnie jako polski spisek. Przecież Aleksander Łukaszenka dosyć często mówi na przykład o opozycjonistach, którzy są Białorusinami, że oni tak naprawdę są Polakami. No, czyli ta fobia istnieje І моїм зданням фобія є тим інструментом, який є теж використаний в вовнешній політиці. То теж є...
0: Mm-hmm. Rozumiem, że to jest trochę inny model po prostu bycia Słowianinem, to znaczy pokazujemy, że można być inaczej niż twierdzi Rosja w tej ideologii słowianofilskiej, czy właśnie ruskawa Mira, można być Słowianinem, który kocha wolność, można być Słowianinem łacińskim, chrześcijaninem, katolikiem i niekoniecznie musi być to moskiewski model myślenia o słowiańszczyźnie.
1: Ну, докладно, докладно. Причеж, якщо ми візьмемо, мови, знову вертаємося до тієї ідеології, то вона окреслює поляків м'яним здрайцем словен. Но їх історія є така ж польська, завжди вибирала вольність і вибирала Захід. Но Білорусь в своїй історії, часто, значить, фактично теж завжди вибирала Схід і вибирала Москву. Но, і той вибір, причеж, через тиле століття існів. В тим сполоченстві. Так же, то є теж така, ну, дуже засадніча ружниця в постриганню свята, яка поводує, власне, що тен, якби, та співпраця, тен діалог, то співіснення, воно є достатньо трудне і ся перекладе теж на квестія історична, квестія політична. Нестети брак був свідомості. Досить часто то був брак свідомості. Прошу припомнити, що перед 20-м роком нон-стоп мовлено, що ну, з Білорусі не маємо жодних проблем в реляціях історичних і так далі, і так далі. Ну, і прошу дуже спойжити на ситуацію зараз, коли те якби, ну, квестія само попросту стоїв на острі ножа і споводували між ними, наприклад, мою справу карну і так далі, і поважна репресія і скутки, які та політика, вона якби вижундзіла на терені Білорусі.
0: Пінкне дякую за ту розмову і за те слова. Андрій Почобут, po prostu Andrzej Poczobut był gościem radia RMF FM i radia RMF 24. Pięknie dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę szybkiego powrotu do sił.
1: Dziękuję.

0: Radio RMF 24, czas na fakty. Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski.
1: Chcę wrócić na Białoruś, tak deklaruje w porannej rozmowie w RMF FM Andrzej Poczobut, działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Przypominamy, spędził 5 lat w kolonii karnej.
2: Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, były takie momenty, że bał się, że stan zdrowia nie pozwoli mu już opuścić więzienia.
3: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
4: Wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiste, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony.
1: Cała rozmowa z Andrzejem Poczobutem jest na RMF24.pl.
2: Wśród pytań między innymi te o plany na najbliższą przyszłość. Funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 2 laboratoria narkotykowe w Lubuskiem. Zatrzymano 3 osoby związane z produkcją klofedronu.
1: Na miejscu zabezpieczono ponad 50 kg tego niebezpiecznego syntetycznego środka psychotropowego i ponad 150 kg innych substancji, których analizy jeszcze trwają. Przepisy dotyczące wind w Europie nie nadążają za rosnącą wagą pasażerów.
5: Eksperci ostrzegają, że tabliczki z oznaczeniami dopuszczalnej liczby osób są nieaktualne i trzeba je zmienić, przynajmniej z 2 powodów.
2: No i z tymi informacjami, jak słyszycie w studiu, Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
2: Grzegorzu, pierwszy powód to bezpieczeństwo.
5: Tak.
2: A drugi?
5: Także wygoda pasażerów. Naukowcy z University College London ogłosili raport wskazujący, że normy wciąż przyjmują wagę osoby na poziomie 75 kg. Tymczasem choćby w Wielkiej Brytanii średnia waga kobiety to owszem 73 kg, ale mężczyzny 86. Przy maksymalnej liczbie osób w windzie rzeczywista masa wszystkich pasażerów może przekroczyć dopuszczalne obciążenie urządzenia. Trzeba uwzględnić też powierzchnię zajmowaną przez pasażerów. Przyjmuje się, że średnio jedna osoba potrzebuje części podłogi w kształcie elipsy o powierzchni 1,5 metra kwadratowego, ale to też już za mało i przy maksymalnej liczbie pasażerów podróż staje się mało komfortowa. Owszem, lekarze namawiają, by chodzić po schodach, ale to nie rozwiązuje problemu. Trzeba zmienić tabliczki.
1: No, zanim zmienimy tabliczki, to już za chwilę odrobina sportu, przynajmniej do posłuchania.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Neymar z szansą na kolejny mundial jest na wstępnej liście wybrańców selekcjonera drużyny Canarinhos.
2: I o tym już w faktach sportowych RMF FM. Patryk Serwański, witamy ponownie.
8: Dzień dobry. No Carlo Ancelotti wskazał na razie aż 55 nazwisk. Ostatecznie na turniej pojedzie 26 zawodników.
9: Mój amado Neymar.
8: No, Neymar jest bardzo lubiany przez Brazylijczyków, ale też wszystkich kolegów z reprezentacji. To ma znaczenie, bo jeśli się na niego zdecyduje, to nie wrzucę bomby do szatni. Jest ceniony, jest kochany i myślę, że przy jego dorobku to jest normalne. Tak mówił selekcjoner Brazylijczyków Carlo Ancelotti. Neymar nie grał w reprezentacji od października 2023 roku. Ekstraklasa będzie dziś nadrabiać zaległości związane z finałem Pucharu Polski. Swoje mecze rozegrają więc Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Górnik na wyjeździe z Arką Gdynia, Raków u siebie z Jagiellonią Białystok.
10: Ta środa jest dniem takim kluczowym, bo są 2 mecze zespołów, które mają po 49 punktów, czyli my z Rakowem, Górnik gra na Arce. Do tego jeszcze Arka, która myśli bardzo poważnie o tym, żeby włączyć się do gry o utrzymanie.
8: To trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W krajowej koszykówce pora na play-offy. Ruszają ćwierćfinały w Orlen Basket Lidze. O 18:00 po raz pierwszy spotkają się King Szczecin i Zastal Zielona Góra. Wieczorem początek rywalizacji Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Żeby awansować do półfinałów, no trzeba wygrać 3 spotkania.
11: Z meczu na mecz będą te szachy trenerskie coraz bardziej intensywne. Przygotowanie fizyczne, jak najszybciej się trzeba zregenerować, bo to też jest ważne, ale to mentalne podejście i chęć osiągnięcia sukcesu są bardzo, bardzo ważne.
8: Tak mówił trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Biało-czerwoni szczypiorniści rozpoczynają decydującą walkę o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Przesądzi o tym wynik 2 meczów z Austrią. Pierwszy pojedynek na wyjeździe w Gracu o 18:00, a rewanż w niedzielę w Olsztynie.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Za 23 minuty będzie godzina 9, Radio RMF 24, poranny program i teraz o tym, co się będzie działo w Chinach. Spotkanie dwóch najpotężniejszych przywódców świata, chyba tak trzeba powiedzieć, czyli prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Porozmawiamy teraz na ten temat. Razem z nami sinolog profesor Marcin Jakobi, kierownik Katedry Studiów Azjatyckich Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie profesorze, kto ma mocniejsze karty podczas tej rozgrywki? Amerykanie czy Chińczycy?
1: No dzisiaj Chińczycy. To jest bardzo dobry moment dla Chin, dlatego że Donald Trump został znacznie osłabiony tym, co zrobił w Iranie i tym, czego nie może skończyć w Iranie. Do tego ma niskie poparcie, ma bardzo dużo problemów wewnętrznych, więc Chiny cieszą się, że akurat do spotkania dochodzi w tym momencie, kiedy oni mają względnie relatywnie silniejszą pozycję negocjacyjną, więc dla Trumpa będzie to chyba dość trudna wizyta.
0: A pańskim zdaniem to może być przełomowa wizyta, czy to będzie przede wszystkim ustalanie spraw gospodarczych i tutaj wielkiego przełomu nie będzie?
1: Niewiele osób myśli o tym, że to będzie jakiś wielki przełom. Raczej agenda będzie gospodarczo-technologiczna, ale niewątpliwie Chińczycy będą chcieli opowiedzieć o Tajwanie, wymusić na Trumpie jakiś rodzaj deklaracji, że będzie mniej zbroił Tajwan, że będzie mu mniej zależało na bliskim wsparciu dla polityków tajwańskich, a pewnie Trump będzie chciał rozmawiać o chińskiej presji na Iran, czego raczej nie dostanie. Także wydaje mi się, że przede wszystkim kwestie gospodarcze.
0: Pańskim zdaniem w tej gospodarczej przepychance czy pokazywaniu muskułów w tej chwili Trump niepotrzebnie za wysoko zalicytował na początku swojej drugiej prezydentury?
1: No, zalicytował wysoko i dostał w twarz, ponieważ Chińczycy uruchomili swoją mocną opcję, czyli blokadę eksportu metali ziem rzadkich, więc mają karty, mają tego asa, którego już wszyscy znają w rękawie. Amerykanie mają też swoje asy, więc tak naprawdę to są dwie potęgi, które mogą się zaszachować i zamatować, gdyby tylko chciały, ku obopólnym niekorzyściom. Także tak naprawdę jest sytuacja taka, że i Stany, i Chiny, obydwu państwom na sobie bardzo zależy i muszą z sobą jakoś żyć, więc pytanie jest, jak sobie te relacje ułożą. Chińczycy pewnie mają jakieś rzeczy, które mogą Amerykanom dać w prezencie, typu zakup 500 Boeingów, czy zakup większej ilości amerykańskich artykułów spożywczych, na czym Trumpowi zależy. Natomiast Chińczycy chcą na pewno uzyskać większą swobodę w kupowaniu chipów i w rozwoju technologicznym, co jest priorytetem.
0: A pańskim zdaniem, panie profesorze, los Tajwanu zależy od tej wizyty?
1: Jeszcze raz, przepraszam.
0: Czy los Tajwanu zależy od tej wizyty?
1: Może los nie, natomiast to, na ile Tajwan będzie się czuł pewny i na ile Tajwan usłyszy, że może liczyć nadal na Stany Zjednoczone, bo do tej pory tego nie słyszy, więc Tajwan jest w takiej sytuacji dość niepewnej. Nie sądzę, żeby Donald Trump był na tyle szalony, żeby podczas jednej wizyty jakoś próbował zmienić diametralnie sytuację, więc pewnie będzie to jakiś status quo, ale pytanie jest takie, na ile Amerykanie rzeczywiście są partnerem, na którym można się opierać w Azji, no i widzimy, że chyba coraz mniej takim partnerem są.
0: Donald Trump zabiera ze sobą potężne, ważnych ludzi, jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską. Pan mówi przede wszystkim, to będą rozmowy o gospodarce. Co chce osiągnąć Trump, jeśli chodzi o takie sprawy czysto gospodarcze?
1: No Trump przede wszystkim chce osiągnąć lepszy bilans handlowy, czyli więcej eksportu amerykańskiego do Chin. Zmniejszenie importu chińskich produktów do Stanów to będzie bardzo trudne, ale również trzeba pamiętać o tym, kto Trumpa popiera w Stanach. Te gremia rolnicze chciałyby widzieć więcej eksportu amerykańskich produktów, takich jak soja, takich jak inne zboża. I to Chińczycy mogą Amerykanom dać, bo potrzebują żywności, więc to nie jest dla Chińczyków wielki problem.
0: A pana zdaniem świat przygląda się tej wizycie, bo zastanawia się, co teraz wybrać, czy którą stronę wybrać, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone?
1: No, Stany Zjednoczone grają w ten sposób, że każą swoim partnerom i sojusznikom wybierać i mówiąc albo my, albo Chiny. Natomiast większość państw, szczególnie te państwa, które są w Azji i państwa tak zwanego globalnego południa, w Afryce, w Ameryce Środkowej, Południowej, nie chcą wybierać. Chcą jakiejś współpracy z Amerykanami, przede wszystkim technologicznej, inwestycyjnej, militarnej, ale Chiny są gospodarczo niezwykle ważne dla całego świata, więc nikt nie chce wybierać. I wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdybyśmy nie musieli stawać pod ścianą.
0: Dzisiaj wygląda to tak, że Chiny wobec tego, jak zachowuje się administracja amerykańska, zdają się być dużo bardziej stabilnym partnerem. Tak to też jest postrzegane w tych krajach południa, jak pan je nazwał?
1: Tak, to znaczy Chiny bardzo podkreślają to w swojej propagandzie, w swoim przekazie, że im bardziej Ameryka jest niestabilna, nieprzewidywalna, tym bardziej Chiny są tym właśnie globalnym, ważnym partnerem, który jest stabilny, przewidywalny, na którym można polegać i który nie wszczyna wojen i nie tworzy chaosu. I Chiny bardzo mocno grają na tą kartę i od czasu, kiedy można powiedzieć, ten chaos Stany Zjednoczone pogłębiają na świecie w różnych miejscach, Chiny mówią, przyjdźcie do nas, z nami będzie współpraca stabilna, wszyscy będą wygrywać, interesują nas tylko pieniądze, gospodarka, nie bawimy się w politykę, co oczywiście nie jest prawdą, ale jest to taki przekaz propagandowy, który jest atrakcyjny dla bardzo wielu państw świata.
0: A pańskim zdaniem możliwe, że Trump będzie wpływał na Chiny, żeby nieco powstrzymały chociażby politykę Putina, czy to nie będzie w ogóle na agendzie?
1: Wydaje mi się, że to nawet nie będzie na agendzie. Teraz, kiedy Trump wydaje się zbliżać z Putinem i kiedy my, jak Europejczycy, boimy się, że relacje amerykańsko-rosyjskie będą coraz lepsze i coraz bliższe, no chyba nawet Trump nie ma takich chęci, żeby wywierać presję na Chiny, więc tutaj Europa pozostaje niestety samotna i to my musimy się borykać z Rosją, z agresją w Ukrainie. Ameryka myśli o zupełnie innych rzeczach.
0: A pana zdaniem po tej wizycie będziemy też bliżsi zakończenia definitywnego wojny między Stanami, Izraelem a Iranem?
1: Chyba nie. Chiny nie pomogły specjalnie Iranowi. Jest tak dlatego, że dla nich najważniejszym partnerem i najważniejszy kierunek ich interesów to są Stany Zjednoczone, więc z Ameryką chcą sobie ułożyć relacje, więc nie chcą ryzykować za bardzo. Dlatego Iran został trochę pozostawiony przez Chińczyków samym sobie, ale z drugiej strony też Chińczycy nie chcą pomagać Amerykanom, więc raczej zostawiają to pole Amerykanom, Izraelowi i Iranowi. Chcą trochę z dystansem na to patrzeć i bardziej koncentrować się na innych rzeczach, na ich agendzie.
0: Co jest dzisiaj celem polityki chińskiej? Po prostu przetrwanie i konsekwentne prowadzenie i podążanie tą ścieżką, którą w tej chwili podążają? Czy Chińczycy już przechodzą bardziej do ataku w walce o taki prymat światowy?
1: Chińczycy bardzo aktywnie działają i wydaje mi się, że przede wszystkim chodzi o to, żeby to oni byli państwem, które ma najwięcej technologii, patentów i najwięcej know-howu, który buduje przyszły przemysł na świecie. Chińczycy bardzo mocno postawili w sztuczną inteligencję w przemyśle, w rozwój robotyki, w takie rzeczy, które dla nich są przyszłością i wydaje mi się, że jest to absolutnie kluczowe dla Chin, żeby przeskoczyć Amerykę technologicznie w nauce, w badaniach, w transferze z nauki do technologii, po to, żeby to Chiny rozgrywały karty w gospodarce światowej za 10, 15, 20 lat. W niektórych obszarach już są lepsze niż Stany, w wielu obszarach są gorsze, ale ciężko nad tym pracują i to jest, mi się wydaje, priorytetowy kierunek dla Chin i bezpieczeństwo, bo Chiny o tym mówią ciągle, czyli bezpieczeństwo technologiczne, żywnościowe, ekonomiczne, finansowe itd., itd.
0: Xi Jinping zapowiada, że będzie witał Donalda Trumpa z wielkim przepychem. Po prostu wie, jak podejść amerykańskiego prezydenta, pana zdaniem? Czy to jest normalne chińskie podejście do wizyty na takim szczeblu?
1: Z jednej strony wie, jak podejść, z drugiej strony po pierwszej prezydenturze Trumpa Chińczycy nie mają złudzeń i wiedzą, że nawet jeżeli czerwone dywany rozwiną przed Trumpem, i tak Trump zrobi to, co chce. Więc wydaje mi się, że też nie chcą jakoś nadmiernie inwestować w tą relację, natomiast chcą pokazać się jako państwo bogate, państwo, które jest stabilne, nie boi się i nie boi się Trumpa przede wszystkim. Więc przepych, który Chińczycy zafundują Trumpowi, będzie pokazaniem, jesteśmy potężnym państwem, witamy jako gospodarze ciebie, naszego gościa. Więc raczej to będzie tego typu przekaz.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Profesor Marcin Jakobi, sinolog, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS, razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Kłaniamy się, miłego dnia, rzecz jasna, Radio RMF24, najważniejsza wizyta, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, na pewno w tym tygodniu, czyli Donald Trump w Pekinie. Będziemy do tego tematu wracać jeszcze oczywiście w Radiu RMF24, także w faktach. Fakty na naszej antenie za 13 minut, a za moment o biletach górskich.

Za 6 minut będzie godzina 9, radio RMF 24. Do biletów wstępu do parków narodowych w Polsce ma być doliczana dodatkowa opłata. Opłata przeznaczona na ratownictwo górskie. Taki jest pomysł Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wsparcie działań GOPR-u i TOPR-u. Wielokrotnie słyszeliśmy, że tam brakuje pieniędzy. Obecnie parki narodowe przekazują ratownikom 15% własnych wpływów, co zdaniem resortu pomniejsza budżety przeznaczone na ochronę przyrody. No i ministerstwo pracuje nad zmianą ustawy o ochronie przyrody i miałaby ona trafić pod obrady rządu, następnie do Sejmu w drugiej połowie roku. Pomysł jest taki, żeby do obecnej ceny biletu doliczyć jeszcze 15% opłaty właśnie na ratownictwo górskie. Po takich zmianach na przykład jednorazowy bilet do TPN, czyli do Tatrzańskiego Parku Narodowego może podrożyć niewiele, z 11 zł do 13. Zmiana, choć techniczna, upraszcza sposób zbierania i przekazywania pieniędzy dla ratowników, a według naczelnika TOPR Jana Krzysztofa dopłaty powinny być wyższe i wynosić co najmniej 20% ceny biletu. Dlaczego? No to wszystko ze względu oczywiście na rosnące koszty akcji ratunkowych w górach. Będziemy się przyglądać tej sprawie. Do faktów zostało nam 5 minut. Radio RMF 24. Najnowsze informacje o godzinie 9 oczywiście.

0: Godzina 9 na zegarach w radiu RMF 24. Czas zajrzeć do studia faktów. Tam już czekają Ewa Kwaśna i Tomasz Stańszewski.
1: Andrzej Poczobut, gość porannej rozmowy w RMF FM, powtarza, chce wrócić na Białoruś.
2: Opuszczał kolonię karną z zastrzeżeniem.
3: Wyjadę z prawem powrotu.
1: Ministerstwo Zdrowia ogłosić ma dziś plan na przyszłość dla centrów zdrowia psychicznego.
2: Wcześniej w Warszawie demonstrować mają pacjenci.
4: Utrzymać status quo centrów zdrowia psychicznego.
1: Taki apel mają do premiera.
2: Wrócimy też do ceremonii inauguracji festiwalu w Cannes. Fakt o 9 zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili.
1: Strzelanina na osiedlu Przylesia w Lubinie. Nie żyje dwóch mężczyzn, to są młode osoby znane policji.
2: Więcej na temat tego, co w nocy rozegrać się miało na ulicy Jastrzębiej osiedla Przylesie. W kolejnych faktach RMF FM.
1: Tu nie chodzi o mnie, o mój los, ale o coś więcej. Tak w porannej rozmowie w RMF FM przekonywał Andrzej Poczobut i w ten sposób wyjaśniał przyczyny, dla których chcę powrócić właśnie na Białoruś.
3: Jeżeli ja zostaję tu, to ja się godzę na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i w ten sposób osłabiam mniejszość polską.
2: W warszawskim studiu autor tej rozmowy, ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, czy ten powrót jest w ogóle możliwy?
5: Andrzej Poczobut podkreśla, że został ułaskawiony i zapewnia, że powiedziano mu, że może wrócić na Białoruś.
3: Wtedy, kiedy wywożono mnie z zagranicy, do Polski wywożono, właśnie oni powiedzieli, że zgodnie tam z umową z Polską, ja mam trafić do Polski, a później mogę przez każde przejście graniczne wrócić na Białoruś.
5: Zapytałem też Andrzeja Poczobuta o to, skąd taka wrogość Aleksandra Łukaszenki do Polaków na Białorusi. Odpowiedzi jego zdaniem trzeba szukać w ideologii ruskiego świata.
3: Jeżeli my weźmiemy, mówię znowu wracając do tej ideologii, to ona określa Polaków mianem zdrajców Słowian. No i historia jest taka, że Polska zawsze wybierała wolność i wybierała Zachód.
5: I właśnie stąd bierze się ta wrogość, ale i znaczenie pozostania Polaków na Białorusi.
2: Andrzej Poczobut, Tomasz Terlikowski, cała rozmowa jest na rmf24.pl.
1: Czas na konkrety. Z takim hasłem w samopołudnie przed Ministerstwem Zdrowia w Warszawie pikietować mają dziś lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
2: W ten sposób przywitają uczestników posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ta rada ma zaprezentować dzisiaj plan, co dalej z centrami zdrowia psychicznego.
1: Z organizatorami demonstracji rozmawiał już reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, witamy w faktach.
6: Dzień dobry.
1: Co wydarzy się zatem w najbliższych godzinach?
6: Na ulicach Warszawy pacjenci przypomną, że centra zdrowia psychicznego w Polsce działają od 9-5 miesięcy tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż wtedy na próbę ruszył w lipcu 2018 roku i ta próba trwa. To jest rekord w polskim systemie ochrony zdrowia. Przez ten czas wciąż do dzisiaj nie powstał ostateczny model, jak te placówki mają być finansowane, a to blokuje powstawanie nowych centrów, tak potrzebnych według i pacjentów, i ich bliskich.
7: One naprawdę zmieniły sytuację polskich rodzin. W ciągu 24 godzin dostałem wsparcie, opiekę psychologa. Podjąłem zupełnie inne wybory życiowe i decyzje.
6: Dzisiaj w całej Polsce działa 118 centrów. Docelowo powinno być ich ponad dwa razy więcej. O 13:00 pomysł, jak to zrobić, ma zaprezentować Rządowa Rada, a godzinę wcześniej demonstrować będą pacjenci.
2: Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dziś światowa premiera francuskiego dramatu Opuszczony.
1: Ale zanim rozpocznie się ta projekcja, nasz korespondent Marek Gładysz przypomni najważniejsze momenty wieczornej inauguracji.
8: Festiwal oficjalnie otworzyła po francusku była hollywoodzka gwiazda Jane Fonda. Już na samym początku imprezy honorowo złotą palmę wręczono sławnemu nowozelandzkiemu reżyserowi i scenarzyście Peterowi Jacksonowi, twórcy ekranowej adaptacji trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Znana francusko-kongijska piosenkarka Teodora zaśpiewała nawet na jego cześć Get Back Beatlesów, bo ten zdobywca 3 Oscarów nakręcił w przeszłości dokumentalny serial o legendarnym już zespole z Liverpoolu właśnie pod tym tytułem.
1: 79. Festiwal w Cannes potrwa do soboty 23 maja.
9: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM namawiamy do regularnej aktywności fizycznej, na przykład do biegania.
1: Korzyści są większe niż zagrożenie kontuzjami. Zachowajmy jednak ostrożność, tak przekonują specjaliści.
10: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe.
2: Radzi dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii. Nasz ekspert już w tej chwili czeka na Wasze pytania pod numerem 12 200 0010.
1: I ten numer znajdziecie również na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24 do godziny 10 oczywiście będziemy mówić o twoim zdrowiu, o waszym zdrowiu. Dzisiaj środa. Będziemy mówić dużo o aktywności fizycznej, jak słyszeliście w faktach. Będzie też o sztucznej inteligencji i uwaga, o zakończonym remoncie zabytkowej kossakówki.

0: 12 minut po godzinie 9, Radio RMF 24, poranny, a może nawet już przedpołudniowy program. W środę, 13 maja, zakończył się remont zabytkowej Kossakówki, czyli dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Villa gruntownie odnowiona, już wkrótce stanie się miejscem wystaw i pracy twórczej.
1: W najbliższej przyszłości będziemy teraz starali się zaadaptować to miejsce tak, by służyło krakowiankom, krakowianom, z uwzględnieniem oczywiście przede wszystkim historii rodu Kossaków, no, czyli całej kultury i wszystkiego tego, co tu się działo, ale też z podkreśleniem roli kobiet w historii Kossaków, więc to są takie główne motywy, no ale oczywiście odbędą się na pewno w tej sprawie rozmowy z mieszkańcami, tak żeby to, co tutaj się wydarzy, jak najbardziej było zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Krakowa.
0: Tak zapowiada prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Remont kosztował 13 milionów, a renowacją zajmowało się Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak.
2: Mogę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest ciekawostką, chyba nikt tego nie wspomniał, ale przy okazji pogłębiania piwnic i fundamentów, bo ten budynek był od samego początku w dość słabym stanie technicznym, również w momencie budowania w połowie XIX wieku. Odkryto po pierwsze drogę średniowieczną, brukowaną, a po drugie szkielet kobiecy. I to nie był nikt z Kossaków i prawdopodobnie Kossakowie nie wiedzieli, że na części fundamentów 50 cm pod ich fundamentami znajduje się i droga średniowieczna, i szkielet kobiecy.
0: Tajemnice z przeszłości odsłaniał Grzegorz Kuźma, pełniący obowiązki dyrektora Mocaku. Teraz na mocy uchwały Rady Miasta dworek zostanie przekazany Muzeum Krakowa, które planuje urządzić w nim wystawę poświęconą artystycznej rodzinie Kossaków i stworzyć przestrzeń pracy twórczej dla współczesnych młodych artystów.
3: Simona Kossak fantastycznie się tutaj rozwijała, tu kilka pokoleń artystów wzrosło i chcielibyśmy trochę zachować tego charakteru, dlatego myślimy o tym, żeby było to nie tylko miejsce, gdzie jest wystawa, ale także miejsce, gdzie taką trochę metodą rezydencji, partycypacji będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. Znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kossakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
0: Tak mówił reporterowi RMF Max Michał Niezabitowski, czyli dyrektor Muzeum Krakowa. A zatem Kossakówka odnowiona, wkrótce będzie udostępniona dla szerokiej publiczności. Fakty dla szerokiej publiczności udostępniamy zawsze o pełnej i o wpół do 9.30 został nam dokładnie kwadrans.

0: 9:23 na zegarach Radio RMF 24. W Iranie stracono mężczyznę skazanego za szpiegostwo na rzecz izraelskiego wywiadu. Właśnie poinformował o tym irański serwis sądowy Mizan. Według grupy obrońców praw człowieka Hrana 32-letni Ehsan Afrashteh został zatrzymany w 2024. Został skazany na śmierć na podstawie sfabrykowanych zeznań. Irański Sąd Najwyższy podtrzymał karę śmierci. W Iranie egzekucje osób skazanych za domniemaną współpracę, czy to z wywiadem Izraela, czy z wywiadem USA, stały się w ostatnich miesiącach, jak się domyślacie, niestety częste. Organizacja broniąca praw człowieka Iran Human Rights podaje, że od początku 2026 w Iranie wykonano wyroki śmierci na ponad 190 osobach. Liczba ta obejmuje wszystkich straconych, nie tylko z powodu domniemanej współpracy z obcymi służbami.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Tomaszy. Już 9.30, razem z nami Karol Płaczkiewicz. Czas na fakty. Dzień dobry, Karol.
1: Dzień dobry, zapraszam. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali dwa laboratoria narkotyków syntetycznych w województwie lubuskim. Zatrzymano 3 osoby, a wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na około 3,5 miliona złotych. Dwóch mężczyzn zatrzymano podczas wytwarzania środków odurzających. Policjanci zabezpieczyli ponad 50 kg krefedronu, inne substancje psychotropowe, półprodukty do produkcji narkotyków oraz broń palną. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Baza lotnictwa taktycznego w Łasku jest gotowa na przylot F-35, które rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych. Ma to nastąpić pod koniec miesiąca. Na razie nowe polskie samoloty są w bazie w Arkanas i od kilkunastu miesięcy trwają na nich szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. Polska zamówiła 32 maszyny, które będą znane pod nazwą Husarz.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Warunki na szlakach w Beskidach są zróżnicowane. W wielu miejscach jest mokro i błotniście. Jak informują goprowcy, poranek był chłodny, a w rejonie Pilska temperatura spadła do minus 3 stopni. Obecnie nie obowiązują ostrzeżenia pogodowe dla regionu. Turyści powinni jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu do wyjścia w góry. Przede wszystkim o solidnych butach, kijkach, naładowanym telefonie i aplikacji Ratunek. Na Babiej Górze nadal zamknięty pozostaje najtrudniejszy żółty szlak, czyli Perć Akademików. Za nimi już język polski i matematyka. Od 30 minut mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Ósmoklasiści oficjalnie kończą dziś maraton sprawdzający ich wiedzę zdobytą w szkole podstawowej. Na ostatni sprawdzian wchodzili dość odważnie.
3: Raczej większego problemu z tym nie będzie. Wypracowanie na pewno trzeba będzie napisać. To w sumie tyle, resztę się zobaczy.
4: No to ja na angielski czuję się bardzo przygotowany na 80%, może nawet 90%. Próbne z CKE bardzo dobrze mi poszły, więc myślę, że z wydawnictw, jak jest to samo wydawnictwo, to też mi dobrze pójdzie. Zawsze są te same zadania chyba. Nasz pan od angielskiego nas dobrze przygotowywał do nich.
1: Mówili uczniowie szkoły podstawowej numer 4 w Gorzowie Wielkopolskim. Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego trwa 110 minut.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut będzie godzina 10, radio RMF 24. Teraz będziemy rozmawiać o inteligencji, ale o tej sztucznej inteligencji, bo naukowcy ostrzegają przed kolejnymi pułapkami związanymi właśnie ze sztuczną inteligencją.
1: Niektóre z tych ostrzeżeń dotyczą zresztą mechanizmów naszej własnej inteligencji, która niestety daje sobą manipulować.
0: A no właśnie, Grzegorz Jasiński razem ze mną. Dzień dobry, Grzegorz. Pierwszy problem to jest oczywiście walka z fake newsami, tak? Napędzanymi przez AI.
1: Tak, tu pojawiły się ostatnie obawy, że samo oznaczanie zdjęć czy filmów, a nawet zwykłych wiadomości jako tak, jako te przygotowane z pomocą AI, może nie wystarczyć, by oprzeć się ich wpływowi. Okazuje się bowiem, że nawet jeśli jesteśmy informowani, że jakiś obraz nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to nasz mózg jakby osobno przechowuje informacje o samym tym obrazie, a osobno o tym, że to AI. Zaobserwowano, że po pewnym czasie w pamięci pozostaje nam już tylko ten obraz, który może być fałszywy. Bez tego nazwijmy to znaku wodnego, że to AI. No i wtedy zostajemy z tym fałszywym wrażeniem, a bez tego kontekstu.
0: No właśnie, zawsze tak podejrzewałem, powiem ci szczerze, że to tak trochę działa, że coś jednak
1: to
0: zostaje.
1: Tak uklepuje, zostaje gdzieś tam, tak.
0: A to jest tylko jedna z wielu form, rozumiem, możliwej manipulacji, prawda?
1: Absolutnie tak. Kolejna dotyczy kontaktu z chatbotami. Wraz z rozwojem tej generatywnej sztucznej inteligencji chatboty stają się coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu. No czasem korzystamy z nich, no bo musimy, bo ktoś taką usługę nam zaproponował, a czasem po prostu chcemy, no bo pomagają w pracy, doradzają w sprawach zdrowotnych, czasem nawet wspierają w trudnych momentach osobistych. Najnowsze badania pokazują jednak, że te zaawansowane narzędzia mogą nie tylko udzielać porad, ale też stosować wyrafinowane strategie manipulacji emocjonalnej, wpływając na nasze decyzje i poglądy w sposób, jakiego dotąd nie znaliśmy.
0: I co, nie zdajemy sobie z tego sprawy?
1: Prawda? Nie zdajemy, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do rozmowy z ludźmi, a ludzie, z którymi rozmawiamy, no pełnią pewne konkretne role i w zależności od tego, jaką mają rolę, no to obdarzamy ich większym lub mniejszym zaufaniem. Na przykład wiemy, że ktoś próbuje nas przekonać do zakupu jakiegoś produktu albo usługi. No i generalnie wiemy, jak to traktować. W przypadku chatbotów AI sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ich przekaz jest niewidoczny, subtelny, często dostosowany do naszych najbardziej osobistych obaw oraz pragnień. No bo dzięki analizie naszych aktywności w mediach społecznościowych, historii rozmów, zdjęć, chatboty mogą tworzyć takie spersonalizowane komunikaty, które trafiają dokładnie w nasze słabe punkty. Dodatkowo jeszcze sztuczna inteligencja potrafi się uczyć na podstawie każdej interakcji, w trakcie rozmowy z nami. Po prostu staje się coraz bardziej precyzyjnie dostosowana, jeśli chodzi o argumenty, do naszych preferencji, naszych wrażliwości. Badania wykazały, że takie spersonalizowane treści są aż o 65% skuteczniejsze w przekonywaniu niż komunikaty tworzone przez ludzi lub niespersonalizowane systemy AI. Co więcej, są nawet czterokrotnie bardziej efektywne w zmianie opinii politycznych niż tradycyjna reklama.
0: I co ciekawe, tu prywatność zwiększa ryzyko, prawda?
1: Tak, to jest bardzo zaskakujące, ale właśnie to jest istotne, że każda rozmowa z chatbotem AI odbywa się prywatnie, bez nadzoru, audytu, obecności osób trzecich. O ile w przypadku takich publicznych, oficjalnych reklam politycznych czy kampanii społecznych, no, można liczyć na jakąś reakcję opinii publicznej, mediów, no to te spersonalizowane komunikaty AI są widoczne tylko dla jednej osoby. Nie pozostawiają śladów, które można by analizować, krytykować i tak dalej. To sprawia, że użytkownicy mogą być poddawani subtelnej, długotrwałej perswazji, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. W efekcie ich światopogląd może ulegać powolnej, niemal niezauważalnej zmianie, a w ten sposób decyzje dotyczące spraw finansowych, zdrowotnych, prawnych, politycznych, no mogą podlegać wpływowi, którego cel tak naprawdę zna tylko ten, kto nam ten system AI udostępnia.
0: Wiesz co, Grzegorz, trochę mi to przypomina taką odwieczną dyskusję, która się rozpoczęła jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek myślał o tym, że będzie funkcjonowała sztuczna inteligencja. Czy my w ogóle mamy coś takiego jak wolną wolę?
1: W tych warunkach, które wokół nas się tworzą, to jest moim zdaniem pytanie, które jest coraz bardziej zasadne.
0: Grzegorz Jasiński razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy. Za kwadrans będzie godzina 10. Wysłuchacie porannego programu. Dzisiaj środa. Środa, 13 dzień maja, a jak środa, to oczywiście i w Radiu RMF FM, i w Radiu RMF24 dużo mówimy o zdrowiu. Dzisiaj cykl Twoje zdrowie. Cykl, w którym zachęcamy do aktywności fizycznej.

0: 11 minut do 10. Radio RMF 24 w środę 13 maja. Jak środa, to oczywiście cykl Twoje Zdrowie, nasz cotygodniowy cykl. Tym razem zachęcamy Was do regularnej aktywności fizycznej, jeżeli są tacy, których do takiej aktywności jeszcze zachęcać trzeba, bo mam wrażenie, że wielu z nas to lubi, dla wielu jest to ważne i wielu jest to potrzebne i słusznie. I o tym, jakie to może przynieść korzyści, na jaki sport warto postawić i na co też trzeba uważać, bo czasami głowa mówi możesz, ale ciało już mówi lepiej poczekaj. O tym wszystkim rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z doktorem Janem Parandowskim, specjalistą ortopedii i chirurgii.
1: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
2: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
1: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
2: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
1: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała, która sytuacja jest większym zagrożeniem, no i jak się do jednej i drugiej przygotować?
2: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą, nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć, wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
1: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening, co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
2: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji, wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach, to znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
1: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
2: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
1: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
2: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest, natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
0: I generalnie zachęcamy do ruchu, oczywiście nie tylko w cyklu Twoje Zdrowie. robimy to na co dzień, przyda się. Tak mówi dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, a rozmawiała z doktorem pani Kamila Koturek-Zięba, czyli nasza dziennikarka. Cały wywiad oczywiście do znalezienia na naszym portalu w zakładce Twoje Zdrowie na stronie rmf24.pl. Polecamy gorąco. Polecamy gorąco również Radio RMF 24. Po godzinie 10 Tomasz Terlikowski, Piotr Salak. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro o 7. Pa!

0: Radio RMF 24. Czas zajrzeć do studia faktów, bo zbliża się godzina 10, a tam już oczywiście czeka i Ewa Kwaśny, i Tomasz Staniszewski. Po godzinie 10, przypomnę, Tomasz Terlikowski w Radiu RMF 24. Czas zatem na fakty.
1: Na początek nowe fakty w sprawie nocnej strzelaniny w Lubinie.
2: W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, jak już mówiliśmy w faktach, zginęło dwóch młodych mężczyzn, kolejny został ranny.
1: Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
2: A ósmoklasiści w maratonie egzaminacyjnym dziś mierzą się z językiem obcym.
1: Większość uczniów wybrała język angielski.
3: Tak, angielski jest łatwy.
1: Jest 10.
2: W dolnośląskim Lubinie i okolicach trwają poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z nocną strzelaniną na jednym z osiedli, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Jak mówiliśmy już w faktach, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zginęło dwóch młodych mężczyzn. Kolejny został ranny.
2: Krzysztof otwiera fakty o 10. Co do tej pory, Krzysztofie, udało się ustalić?
4: W tym zdarzeniu uczestniczyli młodzi mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, znani policji. Niektórzy byli karani. Śledczy starają się odtworzyć, co dokładnie się wydarzyło. Trwa między innymi ustalanie roli, jaką w strzelaninie miała odegrać osoba, która ranna trafiła do szpitala. Czy to ofiara, czy może brała czynny udział w strzelaninie. Trwają też poszukiwania kolejnej osoby. W jej przypadku też nie jest jeszcze jasne, w jakim charakterze miałaby być zatrzymana. W ogóle prokuratura założyła całkowitą blokadę informacyjną w związku z tym nocnym zajściem. Wiadomo, że na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają dowody, szukają i przesłuchują świadków. Trwa także zabezpieczanie i analiza zapisów kamer monitoringu.
2: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła pracę nad 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów.
1: Wśród tych projektów propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji.
2: Celem 3 pierwszych jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia MiCA, które uregulować ma rynek kryptoaktywów.
1: Główne różnice między projektem rządowym a prezydenckim dotyczą przede wszystkim kwestii blokowania rachunków kryptoaktywów na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która na mocy projektowanych przepisów ma sprawować nadzór nad tym właśnie rynkiem.
2: Projekt prezydencki zakłada niższe kary za łamanie przepisów niż przewidziane w regulacji rządowej. Oba natomiast przewidują możliwość blokowania rachunku kryptoaktywów na 96 godzin.
1: W projektach poselskich Konfederacja chce jak najmniej regulacji.
2: Polska 2050 proponuje natomiast 5-krotną obniżkę maksymalnych opłat za nadzór nad emisją tokenów.
1: Ósmoklasiści kończą dziś 3-dniowy maraton egzaminacyjny. Po poniedziałkowym języku polskim i wczorajszej matematyce, dziś kolej na język obcy.
2: Dla prawie wszystkich zdających jest to język angielski. Nastawienie uczniów bardziej niż pozytywne.
3: My się raczej na luzie, bo się jakoś rozstresujemy już.
5: To już z górki.
6: Pewnie angielski wszystkie, prawda?
5: To najłatwiejsze, to...
6: Już na luzie, rozumiem, ta środa.
3: Tak, angielski jest łatwy.
7: Z angielskiego jestem na tyle dobry, że na poprzednich próbnych egzaminach dostawałem 100%, więc powinno być też bardzo dobrze.
1: Usłyszała od uczniów szkoły podstawowej nr 29 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
2: Jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, by nie skończyło się to kontuzją?
1: W naszym cyklu właśnie Twoje zdrowie, rady ekspertów. Przypominamy, na Wasze pytania telefonicznie odpowiada dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii.
2: Naszego eksperta pytaliście m.in. o jazdę na rowerze.
9: Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest. Natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam.
1: Radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii.
2: Przypominamy numer telefoniczny 12 200 0010.
1: Sportowe serwisy dziś mówią m.in. o Cristiano Ronaldo.
2: Portugalczyk mógł wieczorem zdobyć Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej z Al Nassr Riyad. Wystarczyłoby zwycięstwo. No i od 37 minuty meczu wszystko szło zgodnie z planem.
1: Ba, do 98 minuty również.
2: No i właśnie w tym doliczonym czasie gry rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń. Al Hilal wyrzuca piłkę z autu. Kobiety, mężczyźni, najstarsi nie pamiętają takich emocji. No i szał radości Al Hilal, bo brazylijski bramkarz Bento interweniował tak, że piłka przeleciała mu przez ręce i wpadła do siatki. Trafienie samobójcze, w które nie tylko Ronaldo nie potrafił uwierzyć.
1: Ależ to były emocje. Al Nassr walczy o 10. Mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Poprzednie zdobył 7 lat temu.
2: Ronaldo poczekać zatem musi do 34. kolejki. 41-letni Portugalczyk obok Argentyńczyka Lionela Messiego i meksykańskiego bramkarza Guillermo Ochoa i będzie jednym z trzech piłkarzy, dla którego najbliższy piłkarski turniej w Kanadzie, USA i Meksyku będzie 6. mundialem. Od 2006 roku uczestniczyli we wszystkich piłkarskich mistrzostwach świata.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejne dwie godziny przedpołudniowego programu radia RMF 24. Zaczynamy od rocznicy. 45 lat temu doszło do zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra i właśnie od rozmowy na temat tej rocznicy, tego co się wówczas wydarzyło, tego co o tym wiemy, a czego wciąż nie wiemy, już za chwilę porozmawiam z księdzem Kazimierzem Sobą. A później wrócimy do porannej rozmowy radia RMF FM i przypomnijmy, co mówił Andrzej Poczobut.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My wracamy do wydarzeń sprzed 45 lat, bo właśnie wtedy na placu Świętego Piotra doszło do zamachu na Jana Pawła II. Papieża ciężko ranił Turek Mehmet Aliakcza, choć wiele tropów jednoznacznie prowadzi do Moskwy, czasem przez Sofię, to nigdy nie wyjaśniono dokładnie okoliczności zamachu i tego, kto uzbroił Akcze i kto zlecił zabójstwo. Jest z nami ksiądz Kazimierz Sowa. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Ten zamach będzie kiedykolwiek tak do końca ostatecznie wyjaśniony, czy to będzie jedna z tych historii takich, nie wiem, jak zamach na Kennedy'ego, czy inne tego rodzaju zamachy, które bez wejścia choćby w archiwa sowieckie, postsowieckie, rosyjskie, nigdy nie zostanie w pełni wyjaśniona. Może i jak wejdziemy, to nie zostanie, bo część rozkazów była ustna.
1: Wydaje się, że to ten zamach może spotkać los innych słynnych zamachów XX wieku o podłożu politycznym czy szeroko geopolitycznym, które toną wciąż bardziej w fazie i w wymiarze domysłów niż konkretnych i twardych faktów. Oczywiście to, o czym mówisz, czyli brak dostępu do archiwów sowieckich, to z jednej strony, z drugiej strony także sam fakt, że dotychczasowe próby podejmowane, czy to w Stanach Zjednoczonych przez CIA, pamiętajmy, że w 1985 roku, a więc kilka lat po zamachu, ówczesne szefostwo CIA przeprowadziło rodzaj pewnej takiego wewnętrznego dochodzenia, czego skutkiem był raport analityczny wskazujący na ślady, ale nie bezpośrednio obciążający państwo sowieckie i jego służby. Z drugiej strony oczywiście mamy tutaj też do czynienia z materiałami, które pojawiały się czasem w latach 90. jako rodzaj jakichś fragmentów archiwaliów z czasów sowieckich. Myślę tutaj głównie o takiej notatce, poszlace, która została opublikowana przez bardzo mało znaczący tygodnik w Toskanii, Toskania Oggi w 95 roku, która była rozkazem Komitetu Centralnego KPZR, czyli Partii Komunistycznej Sowieckiej z 79 roku, w którym były dosłownie, zacytuję to słowa, że trzeba zmusić, czy też polecić KGB, aby wykorzystało wszelkie dostępne możliwości, by zapobiec nowemu kierunkowi w polityce zapoczątkowanemu przez papieża z Polski, w razie konieczności sięgnąć po dezinformację, dyskredytację, a nawet środki ostateczne. To może skutkować, czy też może sugerować, że rzeczywiście za tym stały siły sowieckie. Druga sprawa to jest oczywiście to, co mówił, a raczej jak często zmieniał swoje zeznania Aliakcza. Wydaje mi się, że

0: takie słowa mogą paść z ust człowieka, który albo jest znakomitym agentem, albo też wiele rzeczy mu się zwyczajnie pomieszało. Wiemy, że był również takim człowiekiem o dosyć niezrównoważonej psychice.
1: No właśnie, bo to jest też pytanie o jego wypowiedzi. To znaczy, te wypowiedzi się wielokrotnie zmieniały. On wielokrotnie zmieniał swoje zeznania. No, robił to, tak jak powiedziałeś, albo ze strachu, albo dlatego, że był świetnym agentem, albo dlatego, że wybrano właśnie taką osobę. Ktoś wybrał, kto, jak powiedzieliśmy, nie wiemy, żeby ten zamach przeprowadził. No, mowa też była o tym, że to mogły środowiska tureckie za tym stać.
0: Tak, no, był przecież jednym z szarych wilków, który tureckiej organizacji terrorystycznej, która bardzo mocno też zwalczała wszelkiego rodzaju, bardzo mocno była antyzachodnia i zwalczała wszelkiego rodzaju także i przeciwników politycznych, którzy w jakiś sposób na terenie Turcji sprzeciwiali się ich postulatom. Więc tutaj nie można wykluczyć również tego, że mówimy o śladzie rosyjskim, o śladzie sowieckim, o śladzie bułgarskim. Przypomnijmy, Sergej Antonow został ostatecznie uwolniony od zarzutów przez sąd we Włoszech. A często się również wskazuje na to, że te nacjonalistyczne środowiska tureckie spod znaku organizacji terrorystycznych, które wtedy działały i których członkiem był Ali Akça, został przecież skazany przez sąd turecki wcześniej za zabójstwo.
1: Jeszcze pytanie, jakie to ten zamach miał znaczenie dla samego Jana Pawła II, bo również w jego takiej autonarracji, autoopowieści, chyba też samorozumieniu, to, że przetrwał, że przeżył, że jak mówił, ktoś strzelał, a kto inny prowadził te kule, to te wydarzenia miały istotne znaczenie.
0: Tak, jeśli przypominasz te słowa, jedna ręka strzelała, inna kierowała kulą, to były słowa, które papież odnosił bezpośrednio do nadzwyczajnej opieki Matki Boskiej. Zresztą ten zamach dokonał się dzisiaj, jest 13 maja, więc dokonał się w rocznicę objawień fatymskich. To także miało pewien wymiar, ten religijny wymiar, taki mistyczny powiedziałbym, te okoliczności, które związane są z tym dniem. I papież zawsze się do nich odwoływał. Bardzo często też dziękował Maryi symbolicznie, przecież ta kula, którą został ugodzony. Ona ostatecznie została podarowana sanktuarium fatimskiemu i znajduje się w koronie, która zdobi figurę fatimską. To są symbole, które pokazują, że papież bardzo mocno przeżywał ten zamach na swoje życie i nawet nie tyle w kategoriach faktycznego próby pozbawienia go życia, ale także jakiegoś szerszego kontekstu i pewnego symbolu. Dla mnie takim bardzo konkretnym też wymiarem było to, że Fatima była ciągle obecna w życiu papieża i bardzo mocno do niej wracał w czasie podróży czy przy różnych okazjach. To jakby było bardziej przez papieża akcentowane. Natomiast no już w taki konkretny sposób myśmy się sami przekonali wtedy, też byłem wtedy kilkunastoletnim chłopakiem, ale przekonałem się wtedy, że nawet ktoś taki jak papież, czyli orędownik pokoju, człowiek, którego szanował cały świat, którego autorytet był niezwykły i był akceptowany przez różne środowiska, różne strony, nawet w swoim miejscu, czyli w Watykanie, nie jest bezpieczny. Wiemy też z historii, że takich udaremnionych różnych aktów terroru wobec papieża było kilka, w tym także i nieudanych zamachów.
1: Wspomniałeś o Fatimie, oczywiście to już później, ale sam Ratzinger sugerował jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, że te wydarzenia można interpretować w duchu trzeciej, wtedy jeszcze nieujawnionej tajemnicy fatimskiej i sam papież miał do niej sięgnąć pierwszy raz, to wtedy ona jeszcze była w zamkniętej kopercie przekazanej wyłącznie do dyspozycji papieża, miał do niej sięgnąć właśnie po tym zamachu.
0: Tak, a potem w roku już w latach 2000 podczas ostatniej podróży do Fatimy papież tę tajemnicę w jakiś sposób ujawnił, to znaczy po prostu powiedział o niej. Ona oczywiście nie jest dosłowna, ale jednak mówi o zamachu na biskupa ubranego na biało, czyli na papieża. i mówi tutaj bardzo takimi słowami, no jak często się posługują widzący czy ludzie, czy osoby, które przeżywają objawienia. To nie jest często dosłowny przekaz, ale symboliczny, który odnosimy do potem konkretnych wydarzeń. I niewątpliwie i Ratzinger, i papież mieli świadomość, że jest to w jakiś sposób prowadzone. Zresztą ta tajemnica fatimska była bardzo mocno obecna w życiu papieża, nie tylko ze względu na wydarzenie 13 maja 1981 roku.
1: To jeszcze pytanie, wróćmy do polityki twardej. Wspomniałeś o raporcie CIA. Na ile to wydarzenie i reakcje na nie, także reakcje światowe bardzo mocne, mogły mieć znaczenie dla późniejszego, oczywiście no nie główne, ale jakoś symboliczne, dla tego późniejszego sukcesu, o którym część historyków mówi, że było wspólnym sukcesem Reagana, Jana Pawła II i Margaret Thatcher, czyli obalenia komunizmu?
0: Papież niewątpliwie był osobą, która na firmamencie świata politycznego lat 80. odgrywała niesamowicie ważną rolę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jak już wspominałem, miał on ogromny autorytet także w środowiskach niekatolickich. Przypomnijmy, ani Reagan, ani Thatcher nie byli katolikami, ale bardzo mocno się przecież utożsamiali z pewnego rodzaju także i tą linią, którą Jan Paweł II w takiej geopolityce głosił. A po drugie, no był człowiekiem zza żelaznej kurtyny, czyli był być może symbolicznym i nie tylko symbolicznym, faktycznym partnerem i wyrazicielem tych oczekiwań setek milionów ludzi, którzy byli wciąż uwięzieni i odgrodzeni od demokratycznego świata sowieckim systemem komunistycznym. Wspominałem o tym rozkazie publikowanym przez jeden z tygodników włoskich. Co ciekawe, pod tym rozkazem jest podpis członków Komitetu Centralnego KPZR, a wśród nich nie tylko Michał Susłow, ale także Michał Gorbaczowi czy Konstantin Czernienko. Ponoć najbardziej radykalnym przeciwnikiem papieża był Jurij Andropow, który przecież był krótkotrwałym pierwszym sekretarzem partii komunistycznej, ale wcześniej był szefem KGB. Więc to pokazuje, że te zależności były bardzo mocne i kiedy liderzy świata demokratycznego, Reagan, Thatcher, odnaleźli w papieżu także pewnego rodzaju partnera dla swojej polityki, którą uprawiali w tej skali światowej, to wydaje mi się, że potraktowali go także jako kogoś, kto jest nie tylko symbolicznym przedstawicielem tych narodów, które potem w roku 89-90 odzyskały wolność i wyzwoliły się spod komunistycznego jarzma.
1: Pięknie dziękuję za tą opowieść. Ksiądz Kazimierz Sowa, publicysta, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pozdrawiam.
1: A w Radiu RMF24 już za chwilę wrócimy do rozmowy z Andrzejem Poczobutem. Rozmowy w porannej rozmowie Radia RMF FM.

0: Słuchacie Radia RMF 24. My teraz wracamy do rozmowy, porannej rozmowy Radia RMF FM z Andrzejem Poczobutem. Moje miejsce jest na Białorusi. Mówił opozycjonista i działacz mniejszości polskiej w tym kraju. Po latach więzienia przez reżim Łukaszenki, mimo ryzyka powtórnego zatrzymania, dziennikarz i działacz chce wracać do Grodna.
1: Moje miejsce jest jednak na Białorusi, moje miejsce jest wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam nie jest łatwa i uważam, że moja obecność na Białorusi będzie bardzo korzystna, pomoże Związkowi Polaków.
2: A co na to rodzina, żona, dzieci akceptują tę decyzję?
1: Znaczy, no, dla nich ona nie jest niespodzianką. No, przecież ja konsekwentnie te 5 lat zachowywałem się w określony sposób i teraz po prostu kontynuuję tą linię, którą kiedyś obrałem.
2: Czyli nie...
1: Bo te wszystkie dyskusje, które były, one odbywały się w 2021 roku, które jakby teraz być może tam gdzieś w opinii publicznej krążą, no to w mojej rodzinie one się odbywały w 2021 roku.
2: A zaakceptowane zostały pana decyzje?
1: Tak. Znaczy, no wiadomo, że z oporem wielkim i z jakby z krytycznym podejściem i nie podobało się to ani rodzicom, ani żonie, no ale ta decyzja została już dawno zaakceptowana i dla nich nie jest niespodzianką to, co teraz się odbywa.
2: Pytam o to także dlatego,
1: że... Oni wiedzą, że ja bardzo chcę do domu, że chcę wrócić do domu, chcę zobaczyć ojca. Ojca jeszcze nie widziałem i to oni wszyscy rozumieją.
2: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
1: Dokładnie, Grodno, okolica.
2: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
1: No wie pan, dostatecznie dużo ludzi jest po tej stronie granicy, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy dla mniejszości polskiej na wschodzie i dla mniejszości polskiej na Białorusi. Tu są też ludzie ze Związku Polaków, którzy tu są i ta część jakby tej pomocy po tej stronie granicy, ona całkiem sprawnie funkcjonuje, gorzej jest po tamtej stronie.
2: A co by pan chciał robić, kiedy pan wróci do domu, do Grodna, na Grodzieńszczyznę? Co pan będzie robił?
1: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem tu, już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć i wtedy jakby ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że sytuacja Polaków na Białorusi polepszy się, że więcej dzieci będzie się mogło uczyć języka polskiego, że będą prawa dotyczące tam działalności kulturalnej też realizowane, no i tak dalej.
0: Mówił Andrzej Poczobut, który dodawał, że tak naprawdę kwestia jego powrotu na Białoruś to jest odpowiedź na pytanie, czy można jeszcze być Polakiem na Białorusi. I właśnie dlatego jego powrót jest istotniejszy, jego zdaniem, niż jego własny los, a już za chwilę u nas fakty.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jest 10.30, jest Karol Płaczkiewicz i są najnowsze fakty.
2: 8 osób zginęło, 11 jest rannych po około 30 rosyjskich atakach na obwód Dniepropetrowski na środkowym wschodzie Ukrainy. Takie dane przekazał szef Dniepropetrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksander Hanża. W atakach uszkodzona została infrastruktura, domy prywatne i samochody. Ponadto w Krzywym Rogu uszkodzono zakłady przemysłowe, infrastrukturę oraz gazociąg. Rosyjskie drony zaatakowały ostatniej nocy również obwód Połtawski w środkowej Ukrainie. Siły powietrzne Ukrainy podały, że w nocy z wtorku na środę armia rosyjska przeprowadziła ataki przy użyciu 139 bezzałogowych statków powietrznych. W nocy z 11 na 12 maja wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę w związku z rosyjskimi obchodami tzw. Dnia Zwycięstwa. Brakuje odwagi do podjęcia decyzji, jak ma wyglądać model po zakończeniu pilotażu, czyli jakie rozwiązania systemowe wdrożyć. Tak mówił o centrach zdrowia psychicznego w radiu RMF24 dr Marek Balicki, były minister zdrowia. Podkreślał, że model opieki, który był testowany, jest zupełnie inny.
3: Polega na zasadniczym odejściu od powszechnie obowiązujących rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej.
4: Czyli od dużych szpitali, tak?
3: To jedno, ale drugie, nie płacimy za procedury, za punkty, tylko płacimy za odpowiedzialność za zorganizowanie opieki dla jakiejś grupy mieszkańców. To jest zasadnicza zmiana. Po drugie, w ramach tego wynagrodzenia centra zapewniają usługę kompleksową, czyli oddział dzienny, opiekę środowiskową, poradnię zdrowia psychicznego, oddział całodobowy.
2: Pilotaż tego rozwiązania trwa już wyjątkowo długo, bo aż 8 lat. Cała rozmowa Piotra Salaka na ten temat jest na rmf24.pl.
5: To także są fakty.
2: Korki go nie zatrzymają. Na stołeczną ulicę wyjechał motoambulans. Karetka na dwóch kołach działa w barwach stołecznego Meditransu. Ratownik na motocyklu jest w stanie dotrzeć do poszkodowanego nawet kilka minut przed ambulansem.
6: To jest Kawasaki Versys 900. Niemalże litrowy silnik. To jest motocykl turystyczny, natomiast został zaadoptowany, oczywiście zabudowany, dostosowany do potrzeb motoambulansu. Taka też ciekawostka, tutaj mamy też system ładowania tej aparatury, czyli w momencie, kiedy jesteśmy na postoju, zarówno defibrylator, tablet, ten sprzęt jest cały czas ładowany, no i tak naprawdę gotowy do użycia w każdym momencie. Niektórzy się śmieją, że jakbyśmy mieli drugi kask, to moglibyśmy pacjenta takiego siedzącego po jakimś tam ustabilizowaniu stanu przetransportować do szpitala. Oczywiście żartuję, jeżeli wymagany jest transport, no to używamy po prostu karetkę tutaj jako wsparcie do transportu pacjenta.
2: Tłumaczył funkcjonowanie motoambulansu ratownik medyczny Kamil Briske. Podobne ambulanse z początkiem maja zadebiutowały w Zakopanem, Katowicach i Bielsku-Białej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz wracamy do referendum w Krakowie, gdzie zaostrza się kampania referendalna właśnie. 24 maja krakowianie odpowiedzą w sprawie przyszłości prezydenta miasta. Dziś w Sądzie Okręgowym w Krakowie kolejny proces w trybie referendalnym. Jeden z inicjatorów głosowania wzywa Szczęsnego Filipiaka, przewodniczącego krakowskich struktur Koalicji Obywatelskiej, do przeprosin za film zamieszczony w mediach społecznościowych.
1: No, ten filmik sugerował, że inicjatorzy referendum to są osoby, które dopuściły się w przeszłości różnych niecnych czynów. Ja nie chcę ich przytaczać, bo myślę, że tutaj mogłoby dojść do wtórnej wiktymizacji mojego mandanta. Natomiast niewątpliwie mamy tutaj do czynienia z tego typu wypowiedziami, które w ocenie mojego mandanta są tak naprawdę naruszającymi jego dobra osobiste, bo przypisują mu po prostu, czy sugerują, że on albo sam, albo znajduje się w takiej grupie osób, które mogły się dopuścić czynów daleko odbiegających od jakichkolwiek etycznych standardów, a wręcz naruszających przepisy prawa.
0: Mówił Jan Hoffman, pełnomocnik Wojciecha Jakubowskiego, jednego z inicjatorów referendum. Szczęsny Filipak podkreśla, że tego typu sprawy są normalne dla kampanii referendalnej. Podkreśla też, że w spocie nie chodziło o żadną z 21 osób z inicjatywy referendalnej.
2: To chyba dość normalna sytuacja, że jakby opozycja do nas chce ciągać nas po sądach i chce różne rzeczy wyjaśniać. Wydaje mi się, że wszystkich wyborach, które się odbywały w przeszłości, takie sytuacje miały miejsce. Trudno powiedzieć, co zrobią nasi przeciwnicy, natomiast jedno jest pewne, nikt z nas nie miał zamiaru mówić o osobach, które są w komitecie referendalnym. Zresztą z tego spotu, który był zamieszczony, wyraźnie wybrzmiewało cały czas, że mówiliśmy o Mateuszu Jaśce, aczkolwiek spot też nie jest moją produkcją, tylko go udostępniłem.
0: Mówił Szczęsny Filipiak, a wspomniany Mateusz Jaśko to jeden z miejskich aktywistów, od których odcinają się inicjatorzy referendum. Sporny film zniknął już z profilu działacza KO. Pełnomocnik strony przeciwnej domaga się przeprosin m.in. w gazecie, a także wpłaty 3000 zł na cel charytatywny. To drugi proces w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie z udziałem jednej z radnych miejskich doszło do ugody. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Tam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwą nową falą ataków rosyjskich dronów, ponieważ Moskwa zmieniła taktykę, uderzając coraz częściej w biały dzień. Rosja kontynuuje swoje ataki i robi to bezczelnie, celowo atakując naszą infrastrukturę kolejową oraz miejsca zamieszkania cywilów w naszych miastach, napisał Zełenski w poście na platformie X. Dodał, że wczoraj przez cały dzień pod ostrzałem było 14 ukraińskich regionów. O tragicznych skutkach tych nalotów mówiliśmy przed chwilą. W faktach za każdym razem, gdy wojna znika z czołówki wiadomości, zachęca to Rosję do jeszcze większej dzikości, napisał prezydent Zełenski. Podkreślił też, że Ukraina musi się bronić każdego dnia, a tylko silne, wspólne działania mogą to zagwarantować i podziękował wszystkim, którzy wspierają jego kraj.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Mroczne tajemnice III Rzeszy.
1: Fascynujące śledztwa.
0: Historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
0: W tym tygodniu porozmawiamy o dramatycznej historii pani Agnieszki, która wychowała się w niemieckiej rodzinie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką.
1: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: A skoro jest godzina 11 w Radiu RMF 24, to są fakty RMF FM, a w nich Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Potężny rosyjski atak na obwód Dniepropetrowski na Ukrainie. Jest wielu zabitych i rannych. Mamy także informacje o utrudnieniach dla kierowców na S19 w Lubelskiem. W naszym cyklu Twoje zdrowie pytamy, jak jest z Waszą aktywnością fizyczną.
3: Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
2: Zapraszamy też na fakty kulturalne RMF FM, a w nich festiwal filmowy w Cannes. 8 osób zginęło, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na ukraiński obwód Dniepropetrowski. Rosjanie znów wystrzelili w stronę Ukrainy liczne drony. Także ukraińskie wojsko z powietrza zaatakowało obiekty na rosyjskim terytorium. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co było celem rosyjskiego ataku?
4: Drony niszczyły obiekty infrastruktury energetycznej, portowej, a także domy mieszkalne, jedno- i wielorodzinne w wielu obwodach. Alarm powietrzny w poszczególnych regionach Ukrainy obowiązuje nieprzerwanie od wczorajszego wieczora. Mimo zestrzelenia 111 dronów nad terytorium kraju wciąż jest około setki bezzałogowców, ostrzegł przed chwilą Wołodymyr Zełenski.
2: A co zaatakowali Ukraińcy?
4: Celem roju dronów był kraj krasnodarski i znajdujące się tam obiekty infrastruktury energetycznej, m.in. kluczowy terminal morski przeładunku ropy. Tam doszło do kilku pożarów. Zaatakowane zostały też firmy przetwarzające gaz w okolicach Astrachania. Ukraiński atak bezzałogowcami sparaliżował na kilka godzin operacje na kilku rosyjskich lotniskach, m.in. w Moskwie, w Gradzie czy w Samarze. Rosjanie twierdzą, że tej nocy zestrzelili prawie 300 ukraińskich dronów.
2: A teraz uwaga kierowcy. Pożar ciężarówki na trasie S19 w pobliżu Kocka w województwie lubelskim. Jezdnia w kierunku Lublina została zablokowana. Ponad połowa z nas co najmniej raz w tygodniu uprawia sport. Co dziesiąty deklaruje, że codziennie jest aktywny fizycznie. Właśnie o tym, jak dobrać najlepszy sport dopasowany do naszej kondycji, mówimy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasz reporter Michał Dobrowicz pytał mieszkańców Warszawy, czy wiosną częściej są aktywni.
5: Pewnie, więcej biegania, więcej rowerku, można sobie na rower pójść. Z kolegami na piłkę można wyjść.
6: Ile godzin w tygodniu na sport przeznaczacie?
5: Może być z 5.
6: 5 godzin sportu u pana też?
3: Wie pan co, ciężko, nie mam siły już na to po robocie. Staram się coś tam czasem wyjść na rower, ale ciężka sprawa, niestety, bardzo.
7: Tak, no głównie jeżeli chodzi o sport, no to rowery, zdecydowanie.
8: Rowery i spacery.
6: A czego więcej? Rowerów czy spacerów?
7: Zdecydowanie spacerów, bo mamy psa.
2: Polecamy wam portal Twoje Zdrowie, rmf24.pl. Tam mamy zestaw podpowiedzi ekspertów, jak dobrać najlepszy sport, na przykład dla osób z nadwagą albo z cukrzycą. Cenne porady wrócą też w kolejnych faktach RMF FM.
9: Są i takie fakty.
2: Dziś w samo południe w warszawskim zoo sympatycy żyrafy Pietruszki będą mogli ją pożegnać. Już niedługo ta niespełna dwuletnia żyrafa wyjedzie do innego ogrodu. Pietruszka to jedno z najchętniej odwiedzanych zwierząt o wyjątkowej historii. Po narodzinach została porzucona przez matkę, więc od pierwszego dnia życia karmili i pielęgnowali ją pracownicy ogrodu zoologicznego.
10: Wzięliśmy wolne w pracy specjalnie, żeby przyjechać tutaj z Lublina.
11: Żyrafy to takie wyjątkowe zwierzęta dla pana?
10: Tak. Lubię bardzo żyrafę.
11: Ale za co?
10: Są ładne, łagodne. Moim marzeniem jest w ogóle pogłaskać, bo karmić żyrafy. To jest takie moje marzenie, tak.
11: Ja tutaj weszłam w słowo, ale pan wspomniał o czymś wyjątkowym, co pan ma w związku z żyrafą.
10: Tatuaż, tak, z żyrafą, która jedzie na rowerze i śpiewa.
2: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na początek o randewu z Peterem Jacksonem.
12: Właśnie teraz w Pałacu Festiwalowym w Cannes zaczyna się spotkanie z tym nowozelandzkim reżyserem i scenarzystą, twórcą adaptacji trylogii Władca Pierścieni i Hobbita. Peter Jackson, trzykrotny laureat Oscara, wczoraj odebrał na gali otwarcia honorową Złotą Palmę. Kino większe niż życie jest jego znakiem rozpoznawczym, a tworzona przez niego rozrywka ambitną sztuką, przekonują organizatorzy festiwalu w Cannes. 16 spektakli z kraju i z zagranicy znalazło się w programie tegorocznej edycji warszawskich spotkań teatralnych. Jak mówi reżyser Wojciech Faruga.
13: Takim hasłem, które łączy wszystkie nasze spektakle i które ustaliliśmy sobie jako kuratorzy, są przełomy. I przełomy są rozumiane w ogóle jako wszystkie momenty przejścia, momenty graniczne, ale też jakby w ogóle wszystkie różnice.
12: Początek festiwalu 11 czerwca. Obsada czwartego sezonu Białego Lotosu powiększyła się o kolejne znane nazwiska. Do serialu Mike'a White'a dołączył laureat Oscara za rolę w Gandhim Sir Ben Kingsley, a także Max Minghella. Tym razem akcja rozgrywa się we Francji, a część zdjęć powstanie na trwającym właśnie festiwalu filmowym w Cannes.
9: Radio, muzyka, Fakty. RMF FM.
1: A w Radiu RMF 24 Tomasz Tertikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Tę godzinę zaczniemy od rozmowy na temat tego, jak Iran skutecznie popkulturowo troluje Donalda Trumpa. O tym już za chwilę opowie nam profesor Magdalena Kamińska, kierowniczka Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale będziemy także mówić o wystąpieniu premiera Donalda Tuska na kongresie Impact w Poznaniu. Zostańcie z nami.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Słuchacie radia RMF 24. Teraz porozmawiamy o trollingu, a dokładnie o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i o wojnie, która jest toczona także w internecie. Czy Iran lepiej troluje Donalda Trumpa niż Donald Trump Iran? To pytanie stawia sobie wielu poważnych światowych ekspertów. Jak się okazuje, irańska propaganda w mediach społecznościowych jest niezwykle skuteczna. Czasem bywa też nawet dość zabawna. Skąd Teheran bierze wzorce? Jaki udział ma w tym sztuczna inteligencja? O tym już teraz porozmawiam z panią profesor Magdaleną Kamińską, kierowniczką Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam pani profesor.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: Pani profesor, Donald Trump śpiewający o blokadzie cieśniny Omruz do muzyki przeboju Voyage Voyage, to jest jedno z tych nagrań, które zrobiło absolutną furorę w sieci. To tak się uprawia teraz soft power w stosunkach międzynarodowych.
2: Tak się próbuje, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, rozegrać to i przeciągnąć światową publiczność na swoją stronę. Czy to są trwałe skutki, to jest inne pytanie i jaki mają zakres, zwłaszcza w tym przypadku, to jest jeszcze za wcześnie powiedzieć, bo to trwa raptem 2 miesiące, akurat jesteśmy w zawieszeniu broni, zdaje się, o ile pamiętam.
1: To się zmienia, tak bym powiedział, od czasu do czasu.
2: W kalejdoskopie, tak.
1: No właśnie, bo to jest tylko jedno z wielu nagrań. Mnie zapadło w pamięci zupełnie inne nagranie, nawet nie nagranie, to był obrazek i to był chyba jeden z pierwszych obrazków wypuszczony i to była ambasada Iranu w Stanach Zjednoczonych. To było, kiedy Donald Trump powiedział, że on będzie wspólnie z Iranem kierował sytuacją w cieśninie Ormus. No i wtedy było takie zdjęcie pulpitu samochodowego. Z jednej strony była normalna kierownica, taka zupełnie zwyczajna i było podpisane Iran. No a obok była taka zabawkowa kierownica dla niemowlaka, może trochę starszego dziecka niż niemowlak, 2-3-latka i było podpisane Donald Trump. Te komentarze są też błyskawiczne, one są takie bardzo politycznie trafione w punkt także zachodnich emocji, prawda?
2: To prawda i to nie dzieje się tylko na Zachodzie, bo to są też ambasady w Afryce, to są ambasady w Indiach, w Pakistanie jest tego bardzo dużo, czyli jest to kierowane rzeczywiście, celowane na cały świat. No i już na tym tle nawet powstało określenie slopaganda, bo jak pan słusznie zauważył, większość jest wygenerowana tych obrazków, czy przynajmniej poprawiona. Czasem jest to tak zwany shitposting, czyli to są te właśnie szybkie riposty i szybkie komentarze, co świadczy o tym, że bardzo dokładnie czytają Twittera Donalda Trumpa. Rzeczywiście tempo jest imponujące, ale te filmiki generowane, które zresztą sam Donald Trump uprawia w swoich mediach społecznościowych, są tutaj zdecydowanie dominujące. Bardzo dużo, nie wiem, czy pan redaktor widział, było na przykład animacji z ludzików Lego, wykreowanych po prostu w jakimś generatorze obrazków tak zwanego AI i rzeczywiście tego materiału oni produkują bardzo szybko, bardzo dużo, bardzo reaktywnie.
1: A skąd u nich tak dobre rozpoznanie? Bo to jest rzeczywiście trafione idealnie w emocje także społeczeństw zachodnich. To znaczy, to nie jest tylko propaganda skierowana, albo w ogóle to nie jest propaganda akurat w tym przypadku skierowana do wewnątrz, ale ewidentnie na zewnątrz. Skąd u nich tak dobre rozeznanie tych emocji?
2: Ona w ogóle nie jest skierowana do wewnątrz i podobnie jest w przypadku ukraińskich wzorców, które pewnie tutaj są najważniejsze, bo to jest rzeczywiście gigantyczny sukces, ale na zupełnie innej mechanice, bo tam zupełnie inaczej wygląda infrastruktura internetowa. Tutaj, jak pan słusznie zauważył, głównie postują to po prostu fanpage ambasad i strony ambasad oficjalne, co też było pewne zainteresowanie od razu i szok, bo po dyplomatach to się nie spodziewamy raczej tego typu zachowań. W Ukrainie to wyglądało całkowicie inaczej. Ale to jest mimo wszystko propaganda właśnie też z tego względu, że to jest pewna sieć kont oficjalnych, formalnych, rządowych, tak na dobrą sprawę, połączonych ze sobą ringiem i postujących takie rzeczy, a dalej już idą jakby spontaniczne, organiczne riposty.

0: A faktycznie rozeznanie w tych tekstach zachodniej popkultury jest duże. Nie wiem, to już trzeba iranistę zapytać, na ile w szeroko pojętym społeczeństwie irańskim jest takie bardzo dobre rozpoznanie. Na przykład tam się pojawiali piraci z Karaibów, tam się nawet pojawiały nawiązania do Jane Austen, co w ogóle zaskoczyło. Ale też ludziki Lego, zdaje się, zostały wybrane z tego względu, że to jest fenomen międzynarodowy. I wszyscy na świecie, niezależnie od barw politycznych i czegokolwiek, rozpoznają jakby ten format. Oni się ewidentnie starają w ten sposób celować.
1: To będzie nowy model komunikacji, szczególnie tych słabszych państw, to znaczy takich, które są ofiarami działań wojennych państw silniejszych, to stanie się wzorzec. Pani profesor wspomniała o tym, że zaczęła Ukraina, oni to trochę innymi metodami kolportowali, ale w gruncie rzeczy robili bardzo podobny trolling internetowy.
0: Dużo szerszy i dużo bardziej oddolny, dlatego że tam w produkcję była wmieszana także zwykli użytkownicy, nie? A nie tylko strony ambasad, gdzie społeczeństwo irańskie do internetu dostęp ma słaby i nie będzie w tym partycypowało. A tutaj ta produkcja jakby tych informacji nie tylko śmiesznych, ale też przecież przeplatanych z tragicznymi i to mieszanie było bardzo, bardzo umiejętne. Oni wiedzą, kiedy przestać, żeby nie przegrzać Ukraińcy. Irańczycy jeszcze nie mieli okazji jakby, ale na przykład można porównać historie też bliskie, bo mianowicie gazę. I rzeczywiście w sytuacjach kryzysowych ci słabsi będą próbowali przynajmniej chwytać się takich metod. To jest już jakby pewne.
1: A z drugiej strony, na ile, bo no pamiętajmy, niby sieć jest rozproszona, niby sztuczna inteligencja, tak zwana sztuczna inteligencja, czy tak zwane AI, niby jest rozproszony, ale on ostatecznie jest zależny, przynajmniej w znaczącej części, od amerykańskich firm, które mogą wpływać na rozmaite algorytmy i mogą ograniczać ten model działania. No właśnie, mogą czy nie mogą?
0: No na pewno to robią. I to nawet nie mówię o historiach typu choćby sam dostęp i historia Starlinka w Iranie, to jest tam po prostu nie ma dostępu do internetu, jest narodowy internet, jest własna wewnętrzna infosfera, do której niechętnie się daje komukolwiek w ogóle innemu dostęp, nie? Więc to jest sytuacja w ogóle niewspółmierna. Natomiast bardzo utrudnia to streamowanie jakby na żywo, ale oczywiście algorytmy też mają swoją własną logikę i one bardzo słabo nadają się tak naprawdę do ripostowania traumy. I ta historia, do której jesteśmy przyzwyczajeni w XX i nawet XXI wieku, że wojna to jest tragedia, trauma i wszyscy stoimy na baczność, niesie się dość słabo, to znaczy jest ograniczana tym, że algorytmy ograniczają drastyczne obrazy, ale też sami użytkownicy niekoniecznie chcą na nie patrzeć non-stop. Nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że taka jest rzeczywistość wojenna, wolimy zobaczyć coś lżejszego i w związku z tym coś lżejszego się też lepiej niesie. To nie jest tylko wina algorytmów, to jest też wina naszych nawyków, odbiorców, nie? Bo to jest ze sobą bezpośrednio powiązane. Czy tłumią wielkie platformy konkretne przekazy ideologiczne? Wątpię. One są sfokusowane na zyski, one są sfokusowane na przepływy i na uwagę.
1: Profesor, wspomniała Pani o, no właśnie o tym, to też widać rzeczywiście, że te przekazy są zabawne, żartobliwe, także jeśli mówią o wojnie. To jest też ciekawe, bo i Stany Zjednoczone używają, Departament Wojny używa dokładnie tego samego mechanizmu, gdzie wojna jest przedstawiana w rytm przebojów, gigantycznych przebojów, co sprawia, że tracimy z oczu jej tragizm, jej dramatyzm, no także śmierć konkretnych osób. Tak teraz będzie pokazywana wojna, to jest kwestia medium, które jest przekazem?
0: Jeżeli będziemy jako ten niedościgły wzór stawiać ukraiński przekaz, to właśnie, że nie. Dlatego, że jedno to nowy przekaz nie przytrzyma uwagi na zbyt długo, a Ukraińcy potrafią to wymieszać. Tam jest także tragedia ludzka i tam jest także śmiech. Czyli to, co kreuje tak naprawdę codzienność społeczeństwa w stanie wojny, ciągłego zagrożenia i presji, to jest pod tym względem bardzo chyba realistyczne i nie można przegrzać żadną stronę.
1: Profesor, na ile Amerykanom, także Donaldowi Trumpowi, wspomniała Pani, że on też przecież się chętnie posługuje różnymi grafikami generowanymi przez sztuczną inteligencję, także jego urzędnicy to robią, jego współpracownicy, nie zawsze im wychodzi, czego jest słynnym przykładem jest grafika Trumpa jako, no on sam mówi, że jako lekarza. Nie widziałem nigdy takiego lekarza, więc się nie będę wypowiadał. W Polsce nie chodzą w białych szatach z purpurowym płaszczem. I nie mają światła, światłości w dłoniach. Ale to zostawmy. Natomiast na ile oni są skuteczni w tym? Znaczy na ile ta ich odpowiedź, albo ich model propagandy wykorzystujący te obrazy popkulturowe, te generowane przez rozmaite algorytmy obrazki, na ile ona jest skuteczna?
0: Zależy, jaki jest cel. Jeśli chodzi o to, że pan pyta, że czy wygrywamy memami wojny w tej chwili, to jeszcze nie. Natomiast to, co pokazuje przykład...
1: No, ale wojnę informacyjną możemy wygrywać, o tak bym powiedział. No, ona też jest kluczowa.
0: A realną przegrywać, tak? Kinetyczną, że tak powiem, przegrywać. Chyba aż nie aż tak, ale one są ze sobą jakoś powiązane. Natomiast jeżeli ten przykład ukraiński, który wytrzymuje w 4 lata i świetnie się trzyma, to tam pierwotnie celem było zwrócenie uwagi na wojnę, która była nieczytelna, niezrozumiała i była traktowana jako taki wewnętrzny jakiś konflikt chwilowy wewnątrz byłego Związku Radzieckiego. Im się udało ustanowić siebie jako niezależną tożsamość narodową, którą jest już szeroko rozpoznawana na świecie, między innymi dzięki temu. Co było podstawą do tego, żeby później zyskać większe poparcie i większe wsparcie też od innych krajów. A jaki jest cel Iranu, to nie powiem panu, szczerze mówiąc, w tym momencie.
1: No ale może jaki jest cel Stanów Zjednoczonych, pani profesor wie, bo to też jest
0: bardzo... A jaki jest cel Stanów Zjednoczonych?
1: Bo to też jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład nie wiem, jaki jest cel tej wojny. To znaczy, szczerze mówiąc, dlaczego Donald Trump postanowił wypowiedzieć wojnę błyskawiczną, w której najtrudniejsze będą pierwsze 3 lata, to ja kompletnie nie rozumiem i te memy mi tego nie wyjaśniają.
0: Nie, zupełnie nie. To jest najtrudniejsze pytanie i tutaj pan redaktor trafił w sedno, że nikt nie wie, co dzisiaj jest celem tak na dobrą sprawę Stanów Zjednoczonych. Takie jest tam zamieszanie, zdaje się, na szczycie władzy. Czyli mamy jakby randomowe losowanie w zależności od tego, jaki jest przekaz dnia, nie? Jeśli chodzi o te cele. Więc dobrze jest określić sobie te cele i przygotować się do ich realizacji. Tak zrobiła Ukraina. W sporze blisko-wschodnio-izraelsko-amerykańskim w tej chwili ja tych celów nie widzę.
1: No i chyba tutaj jesteśmy zgodni. Bardzo dziękuję profesor Magdalena Kamińska, kierowniczka Zakładu Badań nad Kulturą Filmową i Audiowizualną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była naszym gościem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A w Radiu RMF 24 już za moment przeniesiemy się, pozostaniemy w Poznaniu, bo przeniesiemy się na Impact, który kongres Impact, który właśnie trwa w Poznaniu.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz przenosimy się na kongres Impact w Poznaniu, gdzie swoje wystąpienie wygłosił premier Donald Tusk. Dokładnie wygłosił je w czasie otwarcia owego dwudniowego kongresu. Co mówił premier? Mówił: jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są i gdzie żyją. W swoim wystąpieniu premier podkreślił też, że Polska jest naprawdę dobrym miejscem do życia.
1: Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia. Wydaje mi się, i chyba nie będzie w tym słowa przesady, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją. Wszędzie, gdzie jestem na świecie, z racji swojego urzędu, jak się domyślacie, muszę dużo podróżować. Wszędzie tam spotykam Polaków. Dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata. Ostatnio, kiedy byłem w Seulu, w Tokio, chodziliśmy po ulicach i co rusz napotykaliśmy na grupy polskich turystów, którzy także tam, daleko od swojej ojczyzny, mówili, z jaką dumą i satysfakcją przyjmują i komplementy, i te obrazy, które im mówią, że Polska dzisiaj jest naprawdę miejscem absolutnie wyjątkowym. Wyjątkowym, jeśli chodzi o skalę sukcesu.
0: Powiedział premier, uczestnicy kongresu Impact, jak mówił Donald Tusk, dają nadzieję, że ponure przepowiednie o negatywnych trendach cywilizacji nie muszą być prawdą. A w radiu RMF 24 już za 5 minut, nawet niecałe 5 minut, 4,5 fakty RMF FM, a po faktach będzie co nieco o sporcie, a konkretniej o koszykówce. Będziemy też mówić o pogodzie w Tatrach. A poza tym, jak zwykle, u nas dużo dobrej, energetycznej, pobudzającej muzyki w ten dość pochmurny, przynajmniej w Warszawie, dzień.

0: Jest 11.30, jest Karol Płaczkiewicz, są najnowsze fakty.
1: Nigdy nie uwierzę w tezy głoszące, że demokracja zbankrutowała, a wolność przestała być nadrzędną wartością. Tak premier Donald Tusk mówił podczas otwarcia kongresu Impact w Poznaniu. Jak wskazał szef polskiego rządu, wybory m.in. w Rumunii i na Węgrzech pokazały, że demokracja potrafi się obronić.
2: Pamiętam jak dziś odważnych ludzi, to było niedawno, którzy w Rumunii postanowili, i wymagało to rzeczywiście bardzo twardej decyzji, postanowili, że nie będą im boty na TikToku opłacane przez obce mocarstwa wybierać prezydenta. Potrafili podjąć decyzję i obronić demokrację w Rumunii.
1: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że jego wiary w dobro utwierdza postawa Zachodu w sprawie wspierania Ukrainy. Ukraińcy dzisiaj oddają życie za to, co Polakom się udało osiągnąć. Nie mówię tu tylko o dobrobycie czy bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o wolności, bo Europa jest kontynentem wolności. Rząd przedłuży pakiet ceny paliw niżej do końca maja, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Obecnie VAT na paliwo został obniżony z 23% do 8%, a akcyza na benzynę i olej napędowy została zmniejszona do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez Unię Europejską. Rząd podkreśla jednak, że utrzymanie programu jest dużym obciążeniem dla budżetu. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że analizowane są nowe rozwiązania, w tym podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych takich jak Orlen. A na koniec jeszcze nieco kultury. Dziś w Pałacu Potockich w Krakowie oficjalnie rozpoczyna się 19. Festiwal Muzyki Filmowej. W tym roku gwiazdą festiwalu jest James Newton Howard, amerykański kompozytor muzyki filmowej. A już wieczorem w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego pierwszy z koncertów. Zabrzmi wiele kultowych tematów, m.in. ze stawki Większej niż życie, Janosika czy Różowej Pantery. Jednym z wykonawców zaproszonych do udziału w gali jest Jan Młynarski.
3: Co ja tutaj wniosę? Myślę, że siebie po prostu. Nie naginam się specjalnie. Wykonuję to w sobie właściwym i wiadomym stylu. Śpiewam zacne piosenki, 40-latek, temat z wabanku i śpiewamy wspólnie wojnę domową. To są absolutnie klasyczne rzeczy. Nie jestem wokalnym kameleonem. Mam bardzo silny idiom własny, wykonawczy. Mam takie poczucie, że jeżeli zostałem tutaj zaproszony, to właśnie po to, żeby zrobić to po swojemu i tak próbuję to robić.
1: Gala nagród Festiwalu Muzyki Filmowej już dziś o 19:00, a tuż przed nią o 18:30 na Instagramie RMF Classic specjalna transmisja live z zakulistego koncertu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, teraz będzie na sportowo, bo jest jeszcze 8 drużyn w grze, a do zdobycia 3 miejsca na podium. No, podium zazwyczaj ma 3 miejsca, to się rzadko zdarza, żeby
1: żadna
0: było
1: filozofia
0: inaczej.
1: Pod tym względem.
0: Chociaż można by zrobić takie nowatorskie podium, na przykład z 4 miejscami. No, albo z 8.
1: Nie wiem, czy dałoby się takie 4-drużynowe podium zbudować, jakby to taka konstrukcja miała wyglądać. To byłoby ciekawe nawet.
0: No, właśnie, ale to jest zadanie dla naszych słuchaczy, a my teraz powiemy o tym, że po południu rusza faza play-off w Orlen Basket Lidze. Zaczynamy od ćwierćfinałów, jak słyszeliście. Patryk Serwański jest z nami w studiu. No to zacznijmy od podstawowego pytania. Oczywiście nie o 4-stopniowe podium, tylko to, kto z kim zagra i co trzeba zrobić, żeby awansować do półfinału. Zapewne wygrać. To
1: tak, ale wygrać ile meczów? Tutaj od razu zacznijmy. To nie jest tak, że to jest jeden mecz czy dwa mecze. Trzeba wygrać 3 spotkania w serii, żeby awansować dalej. Czyli drużyna, która pierwsza wygra 3 mecze ze swoim rywalem, przechodzi do kolejnej fazy. Mamy oczywiście 4 pary ćwierćfinałowe. Dzisiaj zaczynamy w 2 parach. King Szczecin i Zastal Zielona Góra oraz Śląsk Wrocław i Arka Gdynia zaczynają dziś. Jutro Energia Trefl Sopot i Dziki Warszawa. To kolejna para. I Legia Warszawa kontra MKS Dąbrowa Górnicza. Także taki zestaw ćwierćfinałów, no dość niespodziewany, nie ma w tym zestawie Anwilu Włocławek, czyli jednej z najważniejszych polskich drużyn, która miała naprawdę bardzo solidny budżet, no i nie udało się załapać do tego top 8. To jest jak na razie największa niespodzianka tego sezonu.
0: Z numerem 1 w fazie play-off wystawiona jest Legia. Tak. Co to daje koszykarzom z Warszawy?
1: Przede wszystkim przewagę własnego parkietu, to znaczy drużyna, która jest wyżej rozstawiona w danej parze, rozpoczyna rywalizację w ćwierćfinale, półfinale czy w finale na własnym parkiecie. Rozgrywa 2 spotkania u siebie. Jeżeli gramy do 3 wygranych zwycięstw, no to jeżeli wygramy te 2 mecze u siebie, jeżeli mamy to wsparcie swoich trybun, no to ustawiamy się już w takiej dobrej sytuacji, w takiej rywalizacji. To jest ten największy plusik. No a Legia to jest mistrz Polski z poprzedniego sezonu. Teraz udało się wygrać sezon zasadniczy, także no, wydawałoby się, że taki dosyć mocny faworyt do tego, żeby walczyć o coś dużego. Chociaż z drugiej strony, jak patrzymy sobie na historię ostatnich lat rozgrywek, to ostatnią drużyną, która zdobyła mistrzostwo Polski, zajmując wcześniej pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym przed playoffami, był Anwil Włocławek wspomniany i to był 2018 rok. Także wygrana w sezonie zasadniczym no nie daje od razu takiego pewnego mistrzostwa Polski. Walka w playoffach jest zawsze trudna, natomiast Legii oczywiście towarzyszy spora presja, tak mówi o tym kapitan drużyny Michał Kolenda.
2: Z presją obrony tytułu mierzymy się przez cały sezon, tak naprawdę nieważne gdzie jedziemy, czy gramy u siebie, czy gdzie siedzimy, hala jest pełna, każdy chce z nami wygrać. Myślę, że trochę już się nauczyliśmy żyć z takim poczuciem, że nieważne gdzie jesteśmy, musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli nie tylko walczyć z przeciwnikiem, ale również z innymi przeciwnościami losu, które mogą się nam przydarzyć, więc na ten moment wydaje mi się, że drużyna nie odczuwa jakiejś dużej presji. Tak jak powiedziałem, sztab, tak jak i my, bardziej doświadczeni zawodnicy, próbujemy pilnować tego nastawienia w szatni.
1: No bo to nastawienie, z jednej strony wielkie oczekiwania, a z drugiej strony rywale, bij mistrza, jest takie piękne powiedzenie w sporcie.
0: Co jest kluczowe w takim playoffowym graniu? Dużo meczów z tym samym rywalem, pojedynki rozgrywane w krótkim odstępie czasu?
1: No tak, to wiesz, to jest wszystko dosyć mocno już w kalendarzu zebrane i gramy kilka meczów maksymalnie, na przykład w ćwierćfinale być może będzie 5 meczów pomiędzy tymi samymi drużynami, żeby ostatecznie było 3-2 dla jednej z ekip. To oznacza, że trenerzy muszą coś wymyślić, tak? Te drużyny już się świetnie znają, no i trzeba czymś zaskoczyć, wymyślić coś innego. Gramy przez cały sezon, mamy jakiś pomysł na grę, ale o tym pomyśle nasz rywal doskonale wie. Więc teraz trzeba wymyślić coś trochę innego, czymś zaskoczyć, jakąś zagrywką taktyczną, może przesunąć gdzieś trochę te akcenty w ataku, tak żeby inny zawodnik oddawał więcej rzutów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa oczywiście mental. Tutaj dochodzą do tego podróże pomiędzy miastami, pomiędzy tymi drużynami, które ze sobą walczą. To przygotowanie mentalne, bo na treningi nie będzie już za dużo czasu podczas tych podróży playoffowych. Tutaj bardziej już ten mental, a trzeba bazować na tym, co już się wypracowało w ostatnim czasie. Mam na myśli tą fizyczność. No i oczywiście odpowiednie przygotowanie do meczu po tym, jak ten mecz się odbędzie. Przygotowanie do kolejnego, czyli praca fizjoterapeutów, sztabu medycznego, tak żeby zawodnicy byli znowu na 100% gotowi po 48 godzinach do gry. Także tych wyzwań jest całkiem sporo.
0: Bardzo dziękuję. O wyzwaniach i o tym, jak grać, żeby wygrać.
1: Dziękuję.
0: Mówił Patryk Serwański. Bardzo ci dziękuję za ten przekaz. A za chwilę powiemy o tym, że w Tatrach w maju śnieg. Szokujący. A na Kastrowym Wierchu nawet jest mróz. I to znaczy, że zima wciąż wygrywa z wiosną.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, teraz będzie o pogodzie w Tatrach. Tam spadł świeży śnieg. Na Kastrowym Wierchu trzymam róz i nawet tam, gdzie ostatnio śnieg już stopniał, znów pojawiła się pokrywa biała. Turyści są nieco zaskoczeni, a ratownicy TOPR mówią, że powinni być odpowiednio przygotowani. Oczywiście turyści powinni być odpowiednio przygotowani.
1: Zima wróciła. Przyśnieżyło w nocy.
2: Prawdopodobnie tak, no zobaczymy, jak szlaki będą wyglądać. Pogoda zapowiada się pięknie, więc...
3: To już połowa maja, tak? A tutaj...
2: A tu niespodzianka. W kwietniu więcej śniegu było.
3: No tak, ale w maju to już może nie powinno sypać.
2: Nie powinno. To już powinno być znacznie ładniej i w krótkim rękawku powinniśmy tu chodzić.
3: A tu widzę, że duża część w rękawiczkach i w czapkach.
2: No jeszcze w stroju narciarskim też.
4: Troszkę wczoraj podobno miało nasypać, ale ja myślę, że to przewiało.
3: Połowa maja, a tutaj śnieg?
4: Zakopane.
3: Nic nie dziwi, tak?
4: Jeszcze do czerwca będzie się działo. Czasami w lipcu gdzieś przy deszczu popruszyło.
5: Mimo połowy maja, można tak powiedzieć, że zima wróciła w góry, mimo że całkowicie nie odeszła, ponieważ ilość tego śniegu w żlebach i w wyższych partiach gór jest dość duża. No to w ostatniej nocy jeszcze nam troszkę dołożyło. Około 10 cm śniegu świeżego spadło w ostatniej nocy. Temperatury są minusowe, minus 4, minus 6, także są to warunki zimowe.
1: Czyli sprzęt też zimowy powinno się mieć?
5: No zdecydowanie, jeśli mamy w planach wyjście gdzieś wyżej, powyżej granicy lasu, no to raki, czekan trzeba posiadać. Naprawdę polecam zapoznać się z warunkami na trasie, którą planujemy przejść, ponieważ powyżej granicy lasu, w tym środowisku wysokogórskim, warunki są naprawdę wymagające. Śnieg jest bardzo twardy, tak zwany beton. Tu trzeba nie dość, że ten sprzęt posiadać, to jeszcze bardzo dobrze się nim posługiwać, bo warunki są, nie wybaczają błędów.
0: Maciej Pałachicki rozmawiał z turystami i ratownikiem dyżurnym TOPR Łukaszem Kowalczykiem. A w Radiu RMF 24 za 6 minut najnowsze fakty RMF FM. A po faktach przeniesiecie się w Himalaje.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski, Michał Zieliński. Już w studiu czeka. Silny, zwarty, gotowy. Będzie was prowadził przez dalszą część tego dnia. A teraz fakty w samo południe. W faktach w samo południe Ewa Kwaśna.
1: Witam, zapraszam. Polecamy. Nie będzie przyspieszenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. To informacje dziennikarza RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Pakiet CPN przedłużony. Maksymalne ceny paliw będą ustalane do końca maja. Jaki sport jest najlepszy dla osób z nadwagą? Powiemy o tym w naszym radiowym cyklu. Twoje zdrowie. Nie ma możliwości przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. W ten sposób Warszawski Sąd Okręgowy odpowiada na pismo Prokuratury Krajowej, dowiedział się reporter RMF FM. Śledczy zwrócili się do sądu, by przyspieszył rozpatrywanie zażalenia obrońców polityka PiS na areszt. Posiedzenie zaplanowane jest dopiero na 8 września. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tej odmowy?
2: No, w skrócie można je streścić jako: nie ma podstaw do modyfikacji wyznaczonego terminu posiedzenia. Sąd odniósł się do tego, że wyznaczony w przepisach 7-dniowy termin na rozpoznanie zażalenia jest jedynie instrukcyjny, a w tej sprawie nie może być dochowany. Przede wszystkim z powodu obszernego materiału dowodowego, z którym sąd musi się zapoznać. A mowa o 3-osobowym wyznaczonym składzie. Ci sędziowie mają już także wyznaczone terminy innych rozpraw.
1: Krzysztofie, a dlaczego prokuratura chce przyspieszenia działań sądu?
2: Bo ewentualne odrzucenie zażalenia obrońców Ziobry uprawomocniłoby decyzję o aresztowaniu ściganego byłego ministra sprawiedliwości. A właśnie prawomocna decyzja w tej sprawie jest konieczna, by można wysłać do USA wniosek o ekstradycję polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Rządowy pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Co to oznacza dla kierowców? W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Jestem,
1: witamy. Jak to się przełoży na ceny?
3: No, kierowcy nie zobaczą zmian, czyli obniżona stawka VAT na paliwa z 23 do 8% zostanie przedłużona o kolejne 2 tygodnie. Do tego utrzymana zostanie obniżona akcyza. Dla kierowców przekłada się to na zniżki rzędu niespełna 30 groszy za każdy litr. W mocy zostanie także utrzymany mechanizm maksymalnych cen paliw, czyli obliczania górnych stawek za benzynę i olej napędowy w oparciu o średnie ceny hurtowe w rafineriach. Stacje nie mogą sprzedawać paliw drożej. Pakiet CPN ma być przedłużony o 2 tygodnie, do końca maja. Co dalej? Na razie nic nie wskazuje na to, by w ciągu tych 2 tygodni ropa, a więc i paliwa, miały gwałtownie potanieć. Być może konieczne będzie kolejne przedłużenie pakietu osłonowego.
1: Andrzej Poczobut w rozmowie w RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia, w którym przebywał od marca 2021 roku, był dziś gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. No ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl.
5: W dobrej kondycji, z faktami RMF FM.
1: Jeśli masz dodatkowe kilogramy, powinieneś zacząć się ruszać, by je zgubić. Przekonują eksperci w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy dziś o tym, jak dobrać aktywność fizyczną dopasowaną do naszej kondycji. W Warszawie, przed Szpitalem Uniwersytetu Medycznego, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, to jaki jest najlepszy sport dla osób, które mają dodatkowe kilogramy?
6: To mogą być na początek spacery, a potem małymi krokami kolejne aktywności. Tak podpowiada profesor Monika Szulińska z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.
7: Jeżeli ktoś nie chodził, niech zacznie chodzić. Jeżeli ktoś chodził, to niech włączy interwał, czyli krótkie, takie szybkie wstawki, kiedy nam trochę tętno wzrośnie, bo wtedy się spala tkanka tłuszczowa. Może zacząć dołączać ćwiczenia oporowe, które są bardzo ważne w kontekście redukcji masy ciała.
6: Te ćwiczenia oporowe to na przykład przysiady albo proste ćwiczenie wstań i usiądź. W czasie 30 sekund warto spróbować jak najwięcej razy wstać i zaraz potem usiąść na fotelu. Propozycje takich ćwiczeń mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
1: Na portalu Twoje Zdrowie mamy też szczegóły dyżuru eksperta. Za godzinę na Wasze pytania telefonicznie odpowiadać będzie prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, kardiolog profesor Filip Szymański.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Czyli każdemu według możliwości, jeśli chodzi o ruch. Bartek Ziemski na przykład wychodzi na ośmiotysięczniki i zjeżdża z nich na nartach. Już za chwilę połączymy się z bazą pod Mount Everestem. Potem o żalu, jaki szef rosyjskiej dyplomacji ma do amerykańskiego prezydenta. Dzień dobry, witam, Michał Zieliński. Będę z wami do 16.00.

0: To popołudnie z radiem RMF 24. Przenosimy się teraz w Himalaje, bo Bartek Ziemski zdobył czwarty najwyższy szczyt świata, Lhotse, 8516 metrów nad poziomem morza, i zjechał z tego szczytu na nartach. I to już jest ósmy ośmiotysięcznik, na który Polak wszedł bez wspomagania tlenem z butli, no i dokonał takiego właśnie zjazdu. Mam teraz połączenie z bazą pod Lhotsem Mount Everestem. Bartek Ziemski jest z nami na linii. Witaj.
1: Cześć.
0: Po pierwsze gratulacje, no i pytanie, chociaż słyszę już po głosie trochę, jak się czujesz po takiej szybkiej akcji szczytowej? W porządku wszystko?
1: Dziękuję ci. Nie, czuję się chyba w porządku. Narty na pewno bardzo pomagają. Doszliśmy do takiego wniosku, bo człowiek szybciej jest w bazie, więc szybsza regeneracja.
0: A to po to są te narty, żeby szybciej do bazy wrócić.
1: Nie przeszkadzają, zdecydowanie.
0: Dlaczego zdecydowałeś się na działanie samotnie jeszcze przed rozpoczęciem dużego ruchu takich wypraw komercyjnych?
1: Przede wszystkim zjeżdżając na nartach, dobrze, że by nie było innych ludzi, zwłaszcza w przypadku linii Couloir-Lhotse, która jest dość ciasną linią, więc ze względu na bezpieczeństwo i w ogóle szeroko pojętą robialność zjazdu, dobrze by ludzi nie było. Dlatego taki był cel, żeby właśnie zdążyć przed wszystkimi.
0: No tak, jak najbardziej to rozumiem. Też jeżdżę na nartach po lepiej przygotowanych stokach i też nie lubię, jak jest zbyt dużo ludzi. A tak poważnie, to jak się zjeżdża na nartach z ośmiotysięcznika? Jak się wybiera drogę choćby?
1: No ty wiesz, bo jeździsz w nartach. Kto nie wie, śnieg w dół, stok, czyli tak jak po stoku, tylko nieprzygotowany, więc trochę trudniej.
0: A jak na nartach się pokonuje taki trudny teren jak Icefall choćby? Wyjaśnię naszym słuchaczom, że to jest lodowiec, który jest poprzecinany szczelinami, i to nie szczelinkami, tylko naprawdę szczelinami. No i trzeba taki lodowiec pokonać, o ile się nie mylę, w drodze na Lhotse i Mount Everest.
1: A trzeba, albo w drodze z niego. Tu jest trudniej.
0: No właśnie.
1: Trzeba znaleźć minę, zaeksplorować, i on teraz pomagają na pewno trochę drony. Natomiast tak, w moim przypadku to głównie była to eksploracja z partnerem, z liną, i szukanie jakiejś tej drogi przejazdu, co w sumie nie było aż takie trudne finalnie. Myślałem, że to będzie dużo większy problem.
0: Czy podczas tej akcji górskiej miałeś wsparcie szerpów, kontakt z bazą? Mówisz o dronach. Na ile się korzysta z tych nowoczesnych, innych jeszcze takich pomocy technologicznych? Choćby dostęp do prognozy pogody, która wiadomo, że zmienia się momentalnie.
1: No, prognoza pogody to jest jedno. Od tego mam znajomego, zajmuję się tym dedykowaniem dla mnie. Jeśli chodzi o drony, no teraz ta technologia bardzo mocno poszła do przodu, więc tych dronów jest masa tak naprawdę. I tam z jakichś materiałów korzystałem, żeby

0: eksplorować ten Icefall. No a wsparcie Sherpów, no to jest to główny sezon, więc Sherpowie pracują, przygotowując drogę normalną dla klientów, no i chcąc, nie chcąc, niejako z tego wsparcia się korzysta, to znaczy po prostu ta droga jest chodzona przez wiele ludzi, w tym Sherpów.
1: A jeśli chodzi o sam sprzęt, możesz nam kilka słów o nim opowiedzieć? Jakie to są narty, na których zjeżdżasz? Nie chodzi mi oczywiście o markę, ale o to, czy w jaki sposób one są dostosowane do tych skrajnych warunków, jakie tam panują?
0: Przede wszystkim są jak najlżejsze i jak najostrzejsze, ponieważ na wiosnę największym problemem jest lód, więc muszą być ostre. Ja korzystam z nart dość wąskich i krótkich, a też pomagają mi w takich węższych miejscach się przemieszczać. No i ta wspomniana waga właśnie, nie? Czyli trzeba najpierw te narty mniej, żeby zjechać, więc im lżejszy, tym lepszy.
1: A krótkie to konkretnie w liczbach to jak długie?
0: 170 cm, a ja mam 190 wysokości.
1: No, czyli to tak w normie jeszcze. A jak byś porównał ten zjazd z Lotse do poprzednich zjazdów, siedmiu poprzednich, no bo zjechałeś z 8 tysięczników do tej pory?
0: No muszę przyznać, że jest to piękna linia, bo no dosyć wysoki szczyt, 8500 chyba ma, no i piękny na prost praktycznie kuluar prowadzący na no już mniej przyjemne lodowe pola tak naprawdę. Natomiast może to być najpiękniejsza linia z takich kur wysokich, którą zrobiłem.
1: No proszę. Mówiłeś o tym, że no, termin był wybrany pod kątem właśnie tego, żeby nie było zbyt wiele konkurencji, żeby nie było przeszkadzaczy po drodze. No, ja mam takie pytanie, czy to, co ty robisz, czy taki, nazwijmy to, himalaizm z nartami, czy też himalaizm na nartach, czy też narty himalajskie, nie wiem, jak to się nazywa, pewnie jakoś się nazywa, to jest coraz popularniejsze zajęcie, rozrywka, sport ekstremalny, dodajmy?
0: Myślę, że wciąż narty w Himalajach to jest dość rzadki temat. Zajmuje bardzo dużo czasu, śnieg leży wysoko, więc nie jest to mainstream mimo wszystko. Może w Polsce widzimy, że to się dzieje, bo Andrzej Bargiel od dawna to robi. Natomiast tak na świecie jest to raczej rzadki przypadek.
1: To jeszcze powiedz nam na koniec, co dalej? Jakie są następne twoje cele?
0: Idzie lato, więc mam nadzieję, że windsurfing.
1: Mhm. No, ale jeśli chodzi o szczyty i o narty.
0: Szczyty i narty. No kończy się zima i możliwe, że będę kończył sezon już na ten rok.
1: A w następnym sezonie?
0: No zobaczymy, aż tak daleko planów niestety mam jeszcze. Albo stety.
1: Dobrze, no to życzymy dobrej kondycji. Jeszcze raz gratulujemy. Rozmawiałem z Bartkiem Ziemskim, który zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse. No jak się okazuje, sam dokładnie nie pamięta wysokości, więc jeszcze raz ją powtórzmy. 8516 metrów i zjechał z niego następnie na nartach. I to był już 8 tysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał takiego właśnie zjazdu.

Słuchajcie, Radio RMF 24, teraz dwie minutki o skomplikowanych nie od dziś stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Siergiej Ławrow właśnie skrytykował postawę Donalda Trumpa. Szef rosyjskiego MSZ-u stwierdził, że chociaż prezydent Stanów Zjednoczonych wysyła sygnały o możliwej współpracy między Moskwą i Waszyngtonem, to jednak niewiele z tego wynika. Doceniamy, że prezydent Trump zainicjował dialog z nami, z prezydentem Putinem. Współpracowaliśmy również na innych szczeblach, na szczeblu sekretarza stanu, na szczeblu mojej skromnej osoby, na szczeblu doradcy prezydenta Rosji, który spotkał się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Donalda Trumpa. Wiele dobrych słów pada na temat ogromnych perspektyw technologicznych, energetycznych i innych projektów dotyczących Rosji i Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę w rzeczywistości nic się nie dzieje. Podkreśla Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ-u, dodaje, że obecne relacje Stanów Zjednoczonych i Rosji są, jego zdaniem, podobne do tych z czasów administracji Joe Bidena. W rzeczywistości, poza takim regularnym dialogiem, który jest normalny w relacjach pomiędzy narodami, wszystko inne podąża schematem zapoczątkowanym przez prezydenta Joe Bidena. Wszystkie sankcje nałożone za jego czasów pozostają nadal w mocy. Co więcej, administracja Trumpa podjęła własne inicjatywy w celu ukarania rosyjskiej gospodarki. Zaznaczył Siergiej Ławrow. Przypomnę, że po tym jak Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w 2024 roku, wznowił dialog Stanów Zjednoczonych z Władimirem Putinem. No i wielokrotnie obiecywał m.in. zakończenie wojny na Ukrainie. Tego do tej pory nie udało mu się osiągnąć. Chociaż ostatnio, przedwczoraj, Donald Trump po raz kolejny zaznaczył, że już wkrótce ta wojna się skończy. Możecie w to nie wierzyć, ale tak będzie, powiedział.

0: 12.30 już teraz u nas Fakty. Karol Płaczkiewicz, zapraszamy.
1: Kierowcy, zaczynamy od ważnych informacji dla Was. Ceny paliw idą w górę. Resort Energii poinformował, ile zapłacimy jutro na stacjach paliw. Benzyna będzie droższa o 11 groszy, czyli jej cena jutro to 6 zł i 39 groszy. W przypadku oleju napędowego cena rośnie o 8 groszy na litrze. Jutro maksymalnie 6 zł i 92 grosze. Pasażerowie Kolei Śląskich muszą naszykować się na utrudnienia w ruchu pociągów. Wczoraj po południu w trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające i kable do sterowania rozjazdami. Nie wiadomo, ile może potrwać naprawa.
2: Część pociągów Kolei Śląskich jest odwoływana, w przypadku innych skrócono ich bieg oraz uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Jeszcze inne jeżdżą trasami alternatywnymi. Ze względów logistycznych tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy zatem o sprawdzanie komunikatów na stronie www.kolejeslaskie.pl.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Egzamin ósmoklasisty zakończony. Dziś w ostatnim dniu sprawdzania wiedzy uczniowie mierzyli się z językiem obcym nowożytnym. Test rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 110 minut. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski poinformował, że egzamin przebiegł spokojnie. Arkusze mają zostać opublikowane jeszcze dziś po południu na stronie CKE. Zatem w faktach pytanie teraz, jak uczniowie podsumowują te 3 dni egzaminacyjne?
3: Moim zdaniem mega łatwe egzaminy to były. Będzie 70% z każdego.
4: Ja dyslekcję mam, więc ja trochę dłużej pisałem. No, nie poszło za najlepiej. Obstawiam tak 70%.
5: Na pewno były łatwiejsze niż próbne.
1: Mówili ósmoklasiści z Trójmiasta. Wyniki uczniowie poznają 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i ma duże znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w Radiu RMF 24. Teraz pilnie przeniesiemy się do Londynu, bo przed momentem, dosłownie przed kilkoma minutami, rozpoczęła się coroczna ceremonia otwarcia kolejnej sesji brytyjskiego parlamentu przez króla Karola III. No w tym roku to otwarcie przebiega w niezwykle osobliwych warunkach, no bo nie wiadomo, jak długo na stanowisku jeszcze utrzyma się premier Keir Starmer, a co za tym idzie, rząd pod jego kierownictwem. No choćby wczoraj zrezygnowało z udziału w jego gabinecie czworo ministrów. Powodem buntu w szeregach posłów rządzącej Partii Pracy są fatalne wręcz wyniki ostatnich wyborów samorządowych. Łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Frymorgenem. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry.
0: No ale król jednak wygłasza to doroczne przemówienie napisane przez upadającego premiera. Czyż nie?
1: A co ma biedak, że tak powiem, zrobić?
0: Tak musi być.
1: Taka wieloletnia, kilkusetletnia tradycja. Premier Keir Starmer w tym przypadku pisze to przemówienie. No a król je odczytuje bez żadnego komentarza. Jeśli chodzi o te perypetie premiera, o których mówiłeś, to prawda, to chyba najtrudniejsza, taki najtrudniejszy sprawdzian w jego politycznym życiu. Postawił wszystko na jedną kartę i rozgrywa, no chyba najważniejszą dla siebie partię politycznego pokera, zachowując bardzo silne nerwy. Bo jeśli ktokolwiek dotychczas w tej rozgrywce mrugnął, no to oponenci Starmera, którzy mimo iż posiadają wystarczającą liczbę głosów żądających ustąpienia premiera, nie wszczęli jeszcze formalnej procedury, a Starmer mówi, proszę bardzo, siedzę przy stole, wyciągajcie asy z rękawa, ale nikt tego nie robi. Zresztą dziś, jak wspomniałeś, no w szeregach rządzącej elity tutejszej panuje rozejm, no bo nie będą skakać sobie do gardeł w momencie, kiedy w ich własnym domu, w tej kolebce demokracji, w parlamencie nad Tamizą przebywa brytyjski monarcha. To bajkowy spektakl osnuty wielowiekową tradycją, takie czary-mary trochę dla wyborców, że niby wszystko funkcjonuje normalnie, no i trochę dla świata, który zawsze z zaciekawieniem to obserwuje, a tym razem z jeszcze większym zaciekawieniem obserwuje przygody premiera Keira Starmera.
0: No właśnie, Bogdanie, to na razie tyle o tym kontekście. Zajmijmy się samym przemówieniem. Nasza redakcja śledzi rozpoczęte właśnie przemówienie. Król zdążył już zadeklarować pilne działania na rzecz poskromienia antysemityzmu, a także zacieśnienia więzów z Unią Europejską. Co jeszcze się znajdzie w tym przemówieniu?
1: Na pewno będzie dużo słów o bezpieczeństwie, dużo słów o gospodarce, także o imigracji, no bo ten temat imigracji na wyspach, szczególnie nielegalnej imigracji, czyli pontonów przepływających przez kanał La Manche, jest gorącym tematem w każdej chwili, nie tylko tematem przedwyborczym, ale najważniejsze na pewno będzie ten sygnał, jeszcze raz powtarzam, przemówienie pisze premier Keir Starmer, odczytuje je jedynie król Karol III, sygnał o zacieśnieniu relacji z Europą. O tym mówił Keir Starmer parę dni temu, no starając się jakby uspokoić Partię Pracy, a także dać taki wyraźny sygnał, że to jest kierunek, w którym jego rząd będzie zbliżał. Czyli tak jak mówię, bezpieczeństwo, gospodarka, imigracja, to są te takie stałe punkty programu, które pojawiają się w tego typu przemówieniach. Panuje rozejm, król będzie jeszcze przez jakiś czas przemawiał, ale zaraz po zakończeniu tej mowy Izba Gmin rozpocznie debatę nad jej zawartością, skończy się rozejm pomiędzy Starmerem a jego kontrkandydatami i dalej będzie rozgrywana ta partia pokera, która może przeistoczyć się w taki mecz bokserski na ringu.
0: Nie, Bogdanie, Brytyjczycy nie za bardzo są zadowoleni rzeczywiście z osiągnięć tego rządu i z tego, w jaki sposób spełnia swoje przedwyborcze obietnice. Z tego, co wiem, to również nie za bardzo lubiany jest premier. Właściwie nie wiem dlaczego. Jakie w związku z tym wszystkim Keir Starmer ma szanse na przetrwanie? Ma w ogóle jakieś takie, powiedzmy, dające nadzieje na to, że ocali swoją bytność na Downing Street?
1: Na wstępie może powiem o jego reputacji jako człowieka i polityka. Jest w tym momencie nielubiany w szeregach Partii Pracy, ale to nie znaczy, że jest nieszanowany jako polityk. Popełnił kilka bardzo ważnych błędów, a chyba najważniejszym to była nominacja na ambasadora w Waszyngtonie Petera Mendelsona, który, jak się okazało, utrzymywał bardzo bliskie kontakty ze skazanym amerykańskim pedofilem Jeffreyem Epsteinem i przekazywał mu poufne informacje. Ale Starmer generalnie uważany jest jest tutaj na Wyspach za uczciwego polityka. Co się może wydarzyć? Scenariuszy jest wiele, od tego, że no, sam zrezygnuje i wyznaczy termin, w którym opuści biuro na Downing Street. To bardzo mało prawdopodobny scenariusz, bo tak jak mówię, kiestamy przy tym pokerowym stole nie mruga. To byłoby dla oponentów premiera najlepszym rozwiązaniem, bo choć odczuwają klęskę lejburzystów w lokalnych wyborach, wciąż szanują Starmera. To jest, tak jak mówię, uczciwy człowiek i o tym i w ten sposób nawet traktują go jego najbliżsi oponenci w tym przypadku. Drugim, mniej eleganckim rozwiązaniem byłoby wszczęcie procedury walki o fotel lidera Partii Pracy, który automatycznie jest również i premierem na Wyspach. Wówczas posłowie składają swoje kandydatury. Jednym z kandydatów będzie także sprawujący obecnie urząd Keir Starmer. I tu znowuż na dwoje babka wróżyła. Mogą wygrać oni, jeden z nich, albo on, czyli sprawujący urząd obecny premier Keir Starmer. Trzeci scenariusz to to, że wszystko rozejdzie się po kościach i wszyscy zrozumieją, że zmiana premiera w tej sytuacji byłaby błędem, ale jednak na to bym nie liczył.
0: Prosto z Londynu, Bogdan Frimorgan. Dziękujemy bardzo. Przemówienie króla w parlamencie w Londynie trwa, a w okolicy Lubina trwa obława na osobę lub osoby, które mogą mieć związek z nocną strzelaniną na osiedlu przy lesie. O tym w faktach o 13, a wcześniej jeszcze wspomnimy o likwidacji Alligator Alcatraz na Florydzie. Zostańcie z nami.

w Radiu RMF 24. Teraz podróżujemy za ocean, bo jak informuje New York Times, władze Florydy planują zamknięcie ośrodka detencyjnego dla migrantów, znanego jako Alligator Alcatraz. No i jest to wyjątkowy ośrodek detencyjny, który jest sławny w całych Stanach Zjednoczonych, a przydomek Alligator Alcatraz został nadany przez urzędników ze względu na ekstremalną wręcz izolację obiektu. Jest otoczony bagnami pełnymi aligatorów i pytonów, co ma stanowić naturalną barierę przed ewentualnymi ucieczkami osadzonych tam imigrantów. Mają być oni teraz usunięci z tego ośrodka do czerwca, a sam obóz ma być zdemontowany w ciągu kilku tygodni. No i to będzie znaczące przedsięwzięcie, bo w tej chwili jest tam prawie 1500 ludzi i nikt na razie nie mówi, gdzie mieliby być przeniesieni. Ośrodek powstał zaledwie niecały rok temu, w ciągu tylko 8 dni, na polecenie gubernatora Rona DeSantisa przy wsparciu administracji federalnej. No i ten cały ośrodek to nic innego jak miasteczko namiotowo-kontenerowe ustawione na pasie startowym lotniska. Wszystko łącznie z wodą pitną trzeba więc tam dowozić. Zatem nic dziwnego, że władze Florydy wydały już na ten ośrodek setki milionów dolarów. Alligator Alcatraz od początku budzi kontrowersje, między innymi ze względu na doniesienia o nieludzkich warunkach, w jakich przetrzymywani są tam migranci. Obiekt był również krytykowany między innymi z powodu jego wpływu na środowisko, czy też profanację ziemi przodków. Plemiona Miccosukee i Seminole od początku ostro sprzeciwiają się istnieniu tego obozu, wskazując, że stoi on na ziemiach przodków, a silne oświetlenie obiektu zakłóca ich rytuały. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w sieci rmf24.pl.

0: wielka polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbliża się 13, a przenosimy się zatem do Studia Faktów.
1: Zapraszamy. Policyjna obława w okolicach Lubina na Dolnym Śląsku. Chodzi o nocną strzelaninę, w której zginęły dwie osoby. Za chwilę relacja reporterki RMF FM. Potem w faktach rosnące ceny paliw, Iga Świątek na korcie w Rzymie, recepta na ruch i informacyjne uzależnienie od algorytmów. W okolicy Lubina na Dolnym Śląsku trwa obława na osobę lub osoby, które mogą mieć związek z nocną strzelaniną na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby. Przy ulicy Jastrzębiej w Lubinie jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
2: Byłam przed drzwiami mieszkania, w którym doszło do tragedii. Są zaplombowane, policja i prokuratura zakończyły już zabezpieczanie dowodów na miejscu. Udało mi się natomiast porozmawiać z sąsiadką, którą z miejscem zbrodni dzieli tylko ściana.
3: Powiem pani, że ja nie słyszałam absolutnie wcale nic.
4: Spać. Nic nie słyszałam. Rano zobaczyłam tylko wozy policyjne pod blokiem, bo wiem, że mieszkał tu młody człowiek. No, bardzo miły człowiek, grzeczny. Zawsześmy się witali. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Poszukiwania policji koncentrują się na ulicy Legnickiej w Lubinie. Byłam na miejscu. Jest tam mnóstwo nieoznakowanych pojazdów policji i karetka pogotowia. Służby przeczesują zalesiony teren i rowy melioracyjne wzdłuż S3. Prokuratura wstrzymuje się jeszcze z oficjalnym komunikatem.
1: Znamy nowe maksymalne ceny paliw. Od jutra za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 39 groszy. To o 11 groszy więcej niż dziś. Podwyżka obejmie także olej napędowy. Tu wzrost 8 groszy, 6 zł i 92 grosze.
5: Kibicujemy Idze Świątek.
1: Zaczyna się mecz Igi Świątek z Amerykanką Jessiką Pegulą w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Patryku, to rywalka, z którą Iga niezbyt dobrze sobie radzi.
6: Wystarczy spojrzeć na bilans dotychczasowych spotkań. 11 meczów, 6 zwycięstw i 5 porażek naszej zawodniczki. Statystyka bywa jednak myląca, bo z tych 11 meczów z Pegulą Świątek tylko raz zagrała z nią na korcie ziemnym, czyli na takim jak w Rzymie. To było w Paryżu, wtedy Polka wygrała, no ale to było 4 lata temu. Pegula to jest tenisistka preferująca agresywny styl gry, płaskie, mocne, precyzyjne, co ważne, zagrania z głębi kortu. O Świątek wypowiada się zawsze z dużym szacunkiem, chwaląc umiejętności i talent naszej zawodniczki. Amerykanka dotarła do ćwierćfinału rzymskiego turnieju bez straty seta.
1: Ruch może działać jak lek, przekonują lekarze w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiedzi specjalistów zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, witamy. Dla których pacjentów sport powinno się zapisywać na recepcie?
7: Na przykład dla osób z cukrzycą. To potwierdza diabetolog profesor Grzegorz Dzida i podkreśla, że każdy ruch ma dla nich znaczenie.
8: Toczy się dyskusja, czy 10 tysięcy kroków, czy 5 tysięcy kroków dziennie. Ja mówię swoim pacjentom, że każde 500 kroków dziennie więcej to już korzyść dla zdrowia, co zostało udowodnione.
7: O tym, jaki rodzaj aktywności fizycznej dla Was jest najlepszy i powinien znaleźć się na przykład na tej Waszej recepcie, już teraz możecie porozmawiać z ekspertem. Przy naszym telefonie obok mnie jest kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, a numer to 12 200 0010.
1: Ten numer mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Coraz więcej osób nie szuka już aktywnie informacji, ale ufa algorytmom i sieciom społecznościowym zamiast tradycyjnych mediom.
9: Najnowsze badania naukowców z amerykańskich uniwersytetów pokazują, że już co trzeci odbiorca wychodzi z założenia, że newsy same go znajdą i nie musi ich aktywnie poszukiwać.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witamy. Dobry. Wszystko opiera się na zaufaniu.
9: I naukowcy badali to na przykładzie reakcji blisko 250 osób na informacje z różnych źródeł. Zaufanie do materiałów dziennikarskich opierało się na przekonaniu o profesjonalizmie redakcji. Do algorytmów na wrażeniu, że technologia działa obiektywnie i skutecznie. Zaufanie do wiadomości podawanych przez znajomych bazowało zaś na tym, że to przecież osoby podobne do nas. I wyraźnie widać, że różnica między profesjonalnymi mediami a sugestiami algorytmów i znajomych zaczyna się zacierać. To ma swoje konsekwencje. Naukowcy przestrzegają, że dla jakości debaty publicznej i odporności na dezinformację to nie najlepiej.
1: A my kolejne informacje osobiście zaproponujemy Wam w faktach o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie radia RMF 24. Tę godzinę zaczniemy od miłych wiadomości, chociaż spodziewanych. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostaje. A później mamy najnowsze doniesienia z Ukrainy. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie Radio RMF24. Rządowy pakiet ceny paliw niżej, w skrócie CPN, zostanie przedłużony do końca maja. A składają się na niego, przypomnę, obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa, jak również mechanizm maksymalnej ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ocenił na konferencji prasowej, że ten program okazał się sukcesem.
1: Mamy jedne z najniższych cen paliw benzyny i diesla w całej Unii Europejskiej. To jest wymierny efekt naszych działań, przyjętej ustawy przez parlament, przeprowadzonej przez rząd. Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mamy jedne z najniższych cen paliw w całej Unii Europejskiej, a mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Działa skutecznie, jest oczywiście uzależniony też od sytuacji międzynarodowej.
0: Minister Motyka dodał, że analizy pokazują, iż ponadmiesięczne obowiązywanie pakietu CPN pozwoliło zostawić w kieszeniach Polaków 3 miliardy złotych. Pytany o możliwość przedłużenia pakietu osłonowego na okres wakacji, minister odpowiedział, że decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie w czerwcu, no i wynikać będzie rzecz jasna z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ponadto zapowiedział, że jak to ujął, w niedalekiej przyszłości do Sejmu trafi projekt ustawy dotyczący podatku od nadmiarowych zysków koncernów. No, takie dodatkowe dochody dla budżetu państwa na pewno okażą się przydatne, no bo te 3 miliardy złotych więcej w kieszeniach Polaków oznacza tak naprawdę, że no większość tej sumy to tak naprawdę uszczuplenie przychodów budżetu. Przypomnę, że jutro maksymalna cena benzyny 95 to będzie 6 zł i 39 groszy. No i niestety to jest o 11 groszy więcej niż dziś. Za litr oleju napędowego jutro płacić będziemy maksymalnie 6,92 i to jest o 8 groszy więcej niż ceny dzisiejsze.

0: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze doniesienia z Ukrainy. Od rana trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego, czyli niedaleko granicy z Polską. W Kijowie słychać było wybuchy, atak odpierała obrona przeciwlotnicza, o czym informują lokalne władze. W Odessie w wyniku rosyjskiego ataku wybuchł pożar na jednym z podwórek, spłonęło tam kilka samochodów. Wstępnie podano również, że jedna osoba została ranna. Według operatora systemu przesyłowego Ukrenergo w 6 obwodach kraju odnotowano przerwy w dostawach prądu. Media monitorujące rosyjskie ataki podają, że w przestrzeni powietrznej Ukrainy przebywa obecnie ponad 200 rosyjskich dronów, które atakują właśnie głównie środkową i zachodnią część kraju.
1: Radio RMF 24.
0: Jeszcze spojrzenie na to, co się dzieje w Rzymie. Tam Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 gra z Jessicą Pegulą. Trwa pierwszy set. Polka prowadzi 2-0.

0: W 24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkokresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Do studia dotarł Karol Płaczkiewicz. Zaczynamy Fakty o 13.30.
1: Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że Rosja rozpoczęła długotrwały złożony atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Według komunikatu ofensywa ma kilka faz. Najpierw używane są duże grupy dronów, które mają przeciążyć obronę przeciwlotniczą, a następnie możliwe są uderzenia pociskami manewrującymi i balistycznymi. Celem mają być m.in. obiekty energetyczne i infrastruktura państwowa. W całym kraju trwa alarm powietrzny. W przestrzeni powietrznej Ukrainy znajduje się ponad 210 rosyjskich dronów, które kierują się głównie na środkową i zachodnią część kraju, w tym w stronę obwodu Wołyńskiego przy granicy z Polską. Jak poinformowało przed chwilą Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z tym atakiem rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Istotne informacje dla kierowców.
1: Wkrótce na drogach pojawią się 17-latkowie za kierownicą. Po zmianach przepisów mogą oni podchodzić do egzaminu na prawo jazdy i pierwsi chętni mają już wspomniany egzamin za sobą. Młodych kierowców obowiązują jednak pewne ograniczenia.
3: Tutaj od momentu uzyskania dokumentu osoba taka nie może poruszać się pojazdem samodzielnie przez 6 miesięcy bądź do czasu kończenia 18 roku życia. Osoba taka musi poruszać się w towarzystwie osoby, która posiada uprawnienia do kierowania na kategorię B przynajmniej od 5 lat i ma skończone co najmniej 25 lat i musi być ta osoba towarzysząca trzeźwa.
1: Mówił Tomasz Otłowski, instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Dziś rozpoczyna się Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie. To święto fanów i twórców tego gatunku, jedna z najważniejszych imprez tej branży na świecie. Koncertom towarzyszą spotkania, warsztaty i dyskusje na temat kondycji oraz przyszłości muzyki filmowej. Większość z nich otwarta dla publiczności. Odbywać się będzie w Centrum Festiwalowym w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym, gdzie dodatkowo przygotowano dla fanów specjalną atrakcję.
4: W sali zegarowej ustawiliśmy odsłuch dźwięku przestrzennego. My bardzo dużo mówimy na festiwalu, na FMF-ie o imersji, o właśnie technologii, o tych nowych trendach i często nie zadajemy sobie tego podstawowego pytania, czym to tak naprawdę jest ten dźwięk przestrzenny, czym różni się to doświadczenie. I właśnie otwierając tą przestrzeń odsłuchu, chcemy dać każdemu szansę na to, żeby sam przekonał się, o co właściwie z tym dźwiękiem przestrzennym chodzi.
1: Mówiła Marta Nawrocka, menedżerka Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, na który zapraszają RMF Classic i Krakowskie Biuro Festiwalowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Piosenka księżycowa w RMF 24, mimo że pora wczesno-popołudniowa, środa, a jak w każdą środę polecamy Wam cykl Twoje Zdrowie. Dzisiaj mówimy w nim o sporcie, a raczej dokładniej o tym, że ruch może działać jak lek. Przy naszym telefonie dyżuruje prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, który odpowiada na Wasze pytania. A obok niego teraz w warszawskim studio nasz reporter Michał Dobrowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to o co pytają nasi słuchacze?
2: No, muszę przyznać, że nie tylko o wysiłek fizyczny, nie tylko o sport, ale również o wiele problemów zdrowotnych związanych z chorobami cywilizacyjnymi, to znaczy o nadciśnienie tętnicze, o migotanie przedsionków, o profilaktykę. Jedna pani pytała o zbyt niskie wartości ciśnienia, a więc tak naprawdę wszystko w tematyce chorób cywilizacyjnych.
1: Tutaj też pojawiają się takie pytania od naszych słuchaczy, którzy dopytują i zastanawiają się, od czego zacząć. Jeśli sport, ruch ma być lekiem, to jaki powinien być ten pierwszy krok? Od jakiego ruchu, od jakiego typu aktywności rozpocząć?
2: No, najlepszym wysiłkiem fizycznym jest wysiłek umiarkowany, ponieważ my możemy tą aktywność.
0: Halo, halo, panowie. Nie słyszymy pana profesora. Michale? Nie słyszymy również Michała.
2: Zawału, ryzyko udaru. A więc pamiętajmy, te kroki, które są, proszę Państwa, wykonywane przez nas każdego dnia od samego rana, są bardzo istotne, ponieważ przekładają się na wydłużenie życia bez chorób cywilizacyjnych.
1: Jedna z naszych słuchaczek zadzwoniła przed chwilą pod numer 12 200 0010 i zapytała, czy ja nie jestem zbyt chora, żeby uprawiać sport. Jak pan profesor odpowiada na taką wątpliwość?
2: No, dobrze, że pacjenci mają takie wątpliwości, ponieważ jeżeli ktoś jest obciążony wieloma chorobami cywilizacyjnymi, szczególnie ci pacjenci, którzy nie mają optymalnie leczonego nadciśnienia, cukrzycy, POHP, czy wielu, wielu innych chorób cywilizacyjnych, przed tak naprawdę podjęciem tej aktywności fizycznej powinni zgłosić się do swojego lekarza prowadzącego, celem tak naprawdę nie dopuszczenia do aktywności fizycznej, ale zaplanowania treningu indywidualnego dla danej osoby. Co ważne, pamiętajmy również o juniorach, pamiętajmy również o młodzieży. Coraz częściej nasze dzieci, nasze wnuki decydują się na, bym powiedział, coś więcej niż tylko zabawa ze sportem. Mówimy to o ligach okręgowych, w kosza, w piłkę. Pamiętajmy, że tutaj należałoby również też te wstępne badania, od badania EKG u wybranych pacjentów, badania echokardiograficznego, pomiar ciśnienia dla bezpieczeństwa zawodnika, nawet tego młodego zawodnika wykonać.
1: Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański, odpowiada na Wasze pytania na antenie radia RMF 24 i pod numerem 12 200 0010. Zanim pan profesor wróci do telefonu, jeszcze jedno pytanie. Czy widzi pan profesor z perspektywy swojego gabinetu lekarskiego, że ten okres, który teraz mamy, czyli prawie połowa maja, dzisiaj 13 dzień maja, coraz cieplej, co prawda trochę deszczu w tym tygodniu, ale przed nami te ciepłe tygodnie, także miesiące wakacyjne, letnie, to jest ten moment, który sprzyja, który bardziej motywuje i zwiększa szanse na ruch, na aktywność?
2: Moja odpowiedź nie może być inna niż taka, że ten lek musi być regularnie przyjmowany, oczywiście mówię w cudzysłowie, przez cały rok. To znaczy, że my jesteśmy w okresie letnim, przed wakacjami, niektórzy dopytują, czy to ten aktywność fizyczna to nie tylko lepsze zdrowie, ale dla nich przygotowanie do tak zwanej akcji plaża. Nie, proszę Państwa, ten aktywność fizyczna powinna być równomierna przez cały rok. Pamiętajmy, że nie zawsze musimy podjeżdżać samochodem, pamiętajmy, że możemy podejść, pamiętajmy, że nie zawsze musimy korzystać z windy, możemy podejść schodami, proszę Państwa. Naprawdę te 7 tysięcy kroków przekłada się na istotną statystycznie redukcję ryzyka zgonu i innych chorób cywilizacyjnych. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, niezależnie czy pada, czy jest zimno, czy jest, bym powiedział, śnieżyca, pamiętajmy, że to nie jest tak naprawdę usprawiedliwienie dla braku aktywności fizycznej. Jeżeli są nieodpowiednie warunki atmosferyczne, ja nie namawiam, żeby w deszczu biegać, tylko wybrać alternatywę, czyli tak naprawdę wysiłek fizyczny, aktywność fizyczną pod dachem.
1: Czyli na przykład siłownia albo dom, czyli na zewnątrz spacer i tych co najmniej 7000 kroków,
2: basen,
1: a w domu...
2: Ale w domu też możemy rozwinąć matę, możemy poćwiczyć hantelkami, możemy wskoczyć. Wielu pacjentów zgłaszało, że ma rowerek czy inne sprzęty, które sobie zakupili, chcąc tak naprawdę utrzymać lepszą kondycję.
1: Wielu z naszych słuchaczy, słuchaczy Radia RMF 24 teraz jest w pracy, w biurze, w urzędzie. Może tam też to jest dobry moment i dobry pomysł na spędzenie przerwy w pracy. Mówiliśmy dzisiaj między innymi o ćwiczeniu, które polega na tym, aby w ciągu 30 sekund jak najwięcej razy wstać i zaraz potem usiąść. Jeśli jest więcej niż 15 razy w ciągu pół minuty, to jest dobrze. Może w taki sposób też warto tych kilka wolnych chwil po prostu spędzić.
2: To jest inny, bardzo duży problem. Myślę, że na osobny dyżur, na osobną audycję, ale pamiętajmy, że od pandemii mniej więcej COVID-19 siedzący tryb życia, siedząca praca to niestety coś, co jest coraz częściej obserwowane u naszych pacjentów. Home office też, proszę Państwa, nie sprzyja aktywności. Pamiętajmy, że tylko regularna aktywność fizyczna, która jest podstawą wszystkich wytycznych, najlepszym lekiem, czymś, od czego musimy zaczynać, może nam pomóc w postaci wydłużenia życia i zmniejszenia ryzyka przedwczesnych zgonów, wydłużenie życia w postaci redukcji ryzyka udaru, zawału, ale także, proszę Państwa, chorób takich jak depresja, demencja, otępienie, mniejsze ryzyko, mniej tkanki tłuszczowej, mniejsze ryzyko rozwoju nowotworów.
1: Większe szanse na zdrowie, więcej sportu, mniejsze ryzyko. Bardzo dziękuję Panie Profesorze i zapraszam na dyżur i jego ciąg dalszy przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010. Tutaj w naszym studiu cały czas na żywo razem z Wami prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. Bardzo dziękuję Panie Profesorze i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Wracam do telefonu.
0: Dziękujemy, zalecamy ruch, polecamy cykl Twoje zdrowie. Jeszcze raz to podkreślmy. Profesor Filip Szymański jest przy naszym telefonie jeszcze przez pół godziny, a numer to 12 200 0010. Dobową normę kroków już dziś zapewne wyrobiła najlepsza polska tenisistka. Spojrzymy na to, co się dzieje w Rzymie. Iga Świątek gra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 z Amerykanką Jessicą Pegulą. No i informacja jest bardzo dobra. Pierwszy set już padł łupem Polki.

W Radiu RMF 24 mamy dla Was jak zawsze jeszcze więcej informacji. Władze sanitarne we Francji informują, że w Bordeaux odizolowano na pokładzie wycieczkowca 1700 osób z powodu śmierci jednej osoby, a także podejrzeń o rozszerzanie się ostrego zakażenia przewodu pokarmowego. Ten wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów i zmierzał do Hiszpanii. Na pokładzie jest ponad 1200 pasażerów i ponad 500 członków załogi. Około 50 osób miało objawy choroby, a zmarła 90-letnia pasażerka. Pierwsze badania wykluczają obecność norowirusa, czyli tego wirusa wywołującego zakażenia żołądkowo-jelitowe, ale trwają dodatkowe analizy w szpitalu w Bordeaux. Władze sanitarne wykluczają jednak wszelki związek z hantawirusem, o którym ostatnio jest tak głośno. Biorą pod uwagę, że powodem są problemy związane z żywnością. Do nasilenia objawów doszło na wycieczkowcu 11 maja, czyli przedwczoraj, kiedy to statek był w Breście. 90-letnia pasażerka zmarła, zanim wycieczkowiec tam przypłynął. Jednostka linii Ambassador Cruise Line wypłynęła z Shetlandów 6 maja, zawinęła kolejno do Belfastu, Liverpoolu i Francji. Do Bordeaux przybyła wczoraj wieczorem, a pasażerami są głównie Brytyjczycy i Irlandczycy. Według planu z Bordeaux wycieczkowiec miał, jak już wspomniałem, odpłynąć prosto do Hiszpanii.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł, za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już jutro o 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zbliża się 14:00. Na fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej.
1: Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej w stanie wyższej gotowości. Ma to związek ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. W elektrowni Połaniec znaleziono pociski artyleryjskie. Szczegóły za chwilę. Będziemy też w kurorcie pod Złotymi Palmami, czyli w Cannes. Tam trwa festiwal filmowy. W związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Fakty o 14:00 otwiera dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy,
2: tak
1: Michale.
2: Jest, dzień dobry.
1: Ile samolotów jest w powietrzu?
2: 4. 2 śmigłowce i 2 myśliwce dyżurne. Wszystkie maszyny podewrano po 12:30. Do tego w stan najwyższej gotowości postawiono naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Jak powiedział mi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, sytuacja jest poważna, bo Rosja skierowała już na terytorium Ukrainy ponad 600 dronów, z tego wiele znajduje się blisko polskiej granicy.
3: To jest dosyć zmasowany atak, stąd też nasza reakcja. Na tyle oszacowaliśmy ryzyko, żeby być w powietrzu.
2: Rzecznik uspokaja i podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny.
1: Na terenie elektrowni Połaniec w Świętokrzyskiem znaleziono 2 niewielkie pociski artyleryjskie. Były w separatorze, który ma za zadanie oddzielanie elementów metalowych od biomasy, paliwa zakładu. Są mocno skorodowane, być może to nie wybuchy z czasów wojny. Na miejsce wezwano saperów, powiadomiono też ABW. Jak usłyszał nasz reporter, nie ma zagrożenia dla pracowników i mieszkańców. Zaostrza się kampania referendalna w Krakowie. 24 maja mieszkańcy wypowiedzą się w sprawie przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Dziś odbył się kolejny proces w trybie referendalnym. Przy Sądzie Okręgowym w Krakowie zaparkował nasz wóz satelitarny. Jest tam reporter RMF FM Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
4: Jestem.
1: Dzień dobry. O co w tej sprawie chodziło?
4: O film zamieszczony w mediach społecznościowych przez przewodniczącego krakowskiej koalicji obywatelskiej Szczęsnego Filipiaka, w którym padały stwierdzenia, że inicjatorzy referendum mają wyroki, m.in. zabicie kobiet. Sąd dziś zakazał Filipiakowi publikowania tego nagrania w przyszłości, ale też nakazał sprostować i przeprosić inicjatora referendum, Wojciecha Jakubowskiego. Filipiak ma również wpłacić 3000 zł na cel charytatywny. To był drugi z procesów w trybie referendalnym w Krakowie. W poniedziałek w analogicznej sprawie zawarto ugodę. Do referendum zostało kilkanaście dni. Głosowanie, jak mówiłaś, odbędzie się 24 maja.
1: Jaki sport jest najlepszy dla osób z chorobami przewlekłymi? To pytanie padło w czasie dyżuru eksperta w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Przy naszym telefonie jest prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański. Mówimy o aktywności fizycznej, na jaką warto postawić wiosną.
5: Należy powiedzieć spacery, chodzenie, te 7 tysięcy kroków, między 7 a 10 tysięcy każdego dnia. Bardzo dobrym wysiłkiem jest Nordic Walking.
6: Jedna z naszych słuchaczek przed chwilą zapytała, jaki sport jest dla niej odpowiedni, gdy ona ma nadciśnienie.
5: Nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane umożliwia wykonywanie praktycznie większości wysiłku fizycznego, zawsze umiarkowany wysiłek fizyczny.
1: Z profesorem Filipem Szymańskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ekspert jeszcze przez kwadrans jest przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
7: Fakty RMF FM na festiwalu filmowym w Cannes.
1: Słynny kurort Cannes zamienia się w filmowe miasteczko. Jest tam Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy, Kasiu. Nasza dziennikarka ogląda filmy i obserwuje festiwalowe wydarzenia. Kasiu, to jak to wygląda tam na miejscu?
8: Jestem teraz przed Pałacem Festiwalowym w Cannes. Ten współczesny, szklany budynek to tak naprawdę nie jest typowy pałac. Po lewej stronie czerwone schody, tędy wchodzą gwiazdy na premiery. Przede mną kolejne czerwone schody trochę mniejsze i tutaj są m.in. pokazy prasowe. Przed pałacem barierki. Do tych barierek są przypięte drabiny. Fani je po prostu zostawiają, by wrócić wieczorem i lepiej widzieć, jak się na nie wejdzie. A nade mną wielki, piękny, czarno-biały plakat z filmu Thelma i Louisa. Patrzą na nas Gina Davis i Susan Sarandon. Miasto żyje tym festiwalem, wszystko tutaj nawiązuje do filmu i plakaty, i menu, i stroje, a po czerwonym dywanie, słuchajcie, można wejść nawet do pobliskich sklepów. Z Pałacu Festiwalowego w Cannes, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Iga Świątek wygrała 6-1 pierwszego seta meczu z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. W drugiej partii jest 4-1 dla Polki. Wynik w faktach RMF FM o 15:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF 24. Już za chwilę w naszym programie przeniesiemy się do Gliwic. Opowiemy więcej o tym, jak udała się ta ewakuacja na próbę. Śledzimy również mecz Igi Świątek, który trwa w Rzymie. Zostańcie z nami.

0: Działali w czasie rzeczywistym, w czasie wystąpienia realnej sytuacji zagrożenia, realnej sytuacji kryzysowej, gdzie muszą podejmować decyzje na bieżąco, gdzie muszą podejmować decyzje pod presją czasu, no i oczywiście dostosowywać swoje działania do dynamicznie zmieniających się warunków.
1: Czy taka hala to miejsce, gdzie łatwo umieścić ładunek wybuchowy albo coś niebezpiecznego?
2: Tak, dlatego że to są obiekty bardzo skomplikowane, wyposażone w bardzo różny sposób, czyli mamy na przykład trybuny, kosze na śmieci, łazienki, skrzynki hydrantowe, skrzynki techniczne. No jest bardzo duży potencjał, żeby coś schować, więc obiekty są trudne, zwłaszcza, że one są przeznaczone do tego, żeby dobrze się w nich bawić, a nie prowadzić kontrolę bezpieczeństwa, tak jak my to robimy.
1: A jak jest alarm, to wszystkie te miejsca niebezpieczne, o których pan mówił, czyli na przykład kosze na śmieci, trzeba sprawdzić?
2: My to robimy wcześniej. Nie chcę tutaj zdradzać warsztatu, ale te wszystkie elementy, które da się, to na przykład zabezpieczamy przy pomocy plomb. I w przypadku alarmu bombowego i konieczności sprawdzenia obiektu, na przykład nie musimy otwierać skrzynek, tylko jest plomba odpowiednia i wtedy wiemy, że tam nikt nic nie ukrył.
3: Przecież w takich obiektach jak te odbywają się nie tylko imprezy sportowe, ale wielkie widowiska, manifestacje, podróże.
4: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
1: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
0: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
1: Strach, zdenerwowanie?
5: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
1: Takie ćwiczenia co dają?
6: Przede wszystkim uczą nas, że stres to jest tylko poczucie, że tak powiem, w brzuchu. Generalnie im więcej ćwiczymy i, że tak powiem, z niespodziewanego, tak jak dzisiaj, mamy większą świadomość, co możemy zrobić i gdzieś tam nasze ciało i nasz mózg przyjmuje do wiadomości, że nie trzeba panikować, tylko trzeba słuchać. Jakby zamknąć oczy i zamarznąć ze stresu nie będzie najgorszym wyjściem, a jednak pomyśleć chwilę, uspokoić się, wziąć głęboki oddech i słuchać. Będzie dobrym wyjściem.
7: Ewakuację w Gliwicach obserwował nasz reporter Marcin Buczek. A teraz pilna informacja z Dalekiego Wschodu. Prezydent Donald Trump właśnie wylądował w chińskiej stolicy w Pekinie. Ma się spotkać tam z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Rozmowy z prezydentem Chin mają zacząć się jutro i trwać również w piątek. No i według wielu komentatorów mogą być bardzo ważne dla losów wojny w Ukrainie, Iranie. Mieć również wpływ na dalsze wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Tajwanu.

0: Tu Radio RMF 24, w nim teraz sport, rewelacyjny mecz Igi Świątek i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Właśnie się to już dokonało. Nasza tenisistka odprawiła z kwitkiem Jessica Pegule w dwóch setach 6-1, 6-2, a wszystko to trwało nieco ponad godzinę. To spotkanie śledził pilnie dziennikarz sportowy naszej redakcji Cezary Dziwiszek.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Czarku. No tak, to była Iga w swojej najlepszej wersji.
1: Tak, tak, absolutnie. I muszę przyznać, że byłem bardzo ciekaw, czego się spodziewać po ostatnim spotkaniu. Iga Świątek zagrała naprawdę kolejny dobry mecz w Rzymie, nawet bardzo dobry. Z Naomi Osaką powiedzmy, że poprzeczka nie była jeszcze ustawiona tak wysoko. Jessica Pegula to jednak piąta rakieta świata. W tej chwili tylko tuż za Igą Świątek tak naprawdę w światowym rankingu. A jednak dzisiaj na korcie było widać bardzo dużą różnicę. Iga Świątek zagrała rzeczywiście jak w tych swoich najlepszych latach, czyli prawie wszystkich poprzednich, nie licząc tak naprawdę ubiegłego sezonu na Mączce, kiedy to przylgnęło do niej to określenie Królowa Paryża, tudzież to drugie, co mi się zawsze bardzo podobało, maszyna z Raszyna. I dzisiaj właśnie taką maszynę widzieliśmy na korcie. Iga Świątek była bardzo pewna. Oczywiście zdarzyło jej się parę błędów, natomiast w zasadzie Jessica Pegula nie była w stanie wyjść spod tego naporu. Iga biła bardzo pewnie, mocno była od początku do końca skoncentrowana. To też po Idze widać, jak jej nie idzie. Wtedy zaczyna trochę się krzywić, zaczyna wykonywać takie nerwowe ruchy. Widać po prostu po niej, że coś nie gra. Dzisiaj było widać, że wszystko gra, wszystko jest w najlepszym porządku. Statystyki także to potwierdzają. Co prawda w asach serwisowych, jak widzę, tylko 2-1, ale Iga miała na tyle mocny, pewny serwis, że zdobywała po prostu od razu w nim przewagę. Natomiast u Jessiki Pegula ten element aż tak dobrze nie funkcjonował. Iga bardzo szybko przejmowała inicjatywę. Te returny były na tyle mocne, ostre, kąśliwe, że albo od razu Iga zdobywała punkt, albo po prostu przejmowała inicjatywę w wymianie, która teoretycznie przewaga, w której powinna być po stronie rywalki, która serwowała. Więc Iga Świątek zagrała kolejny świetny mecz. Melduje się w półfinale turnieju w Rzymie, w którym to Rzymie, przypomnę, wygrywała już trzykrotnie. No i myślę, że nie bezpodstawnie będzie się mówiło i pisało w najbliższych dniach o tym, że może być jak najbardziej ten czwarty raz.
0: Maszyna z Raszyna znów wygrywa, prawda? Świątek, piątek, tak można by powiedzieć. Właśnie to pomyśliłem, ale pewnie nie jestem pierwszy.
1: No w piątek pewnie półfinał, no właśnie, będzie pasowało.
0: A to kiedy Iga będzie wiedzieć z kim w ten piątek?
1: Tak, rywalkę pozna już dzisiaj. Będzie nią albo Elina, albo Jelena. Svitolina, Ukrainka, albo Rosjanka reprezentująca Kazachstan, Jelena Rybakina. Wydaje się, że zdecydowanie jednak trudniejszą rywalką może być Rybakina, bo jest oczywiście w tej chwili wiceliderką światowego rankingu. No i zawodniczką, z którą Idze szło bardzo różnie. Już mnóstwo pojedynków zagrały z Rybakiną, więc no, mniej więcej bilans po połowie, z tego co pamiętam. Chyba lekko na korzyść Polki, no ale zobaczymy, czy w ogóle dojdzie do takiego pojedynku. W każdym razie Svitolina kontra Rybakina dzisiaj o godzinie 19:00, więc jeszcze późnym wieczorem dowiemy się, z kim Iga zmierzy się w półfinale. Natomiast w drugim półfinale to już wiemy, bo ćwierćfinały zostały rozegrane wczoraj. Zmierzą się Coco Gauff i Sorana Kirste, a zatem amerykańsko-rumuński pojedynek. No i tak jak mówiłem, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, w piątek odbędą się oba półfinały, także liczymy na niemałe emocje.
0: Czarku, jako kibic nawrócony po wielu latach na Ekstraklasę, jeszcze muszę cię zapytać o dzisiejsze mecze. To co, Arka, która walczy, żeby nie zatonąć, czy Górnik, który już nie bardzo ma szansę na mistrzostwo? A może...
1: No ja myślę, ale tak tylko o ten mecz, bo to przecież jest gra o Ligę Mistrzów, o drugie miejsce, które daje eliminację do Ligi Mistrzów, więc no pewnie zdrowy rozsądek podpowiadałby Górnik, a jednak czuję, że Arka, która większość punktów zdobyła u siebie i która potrafiła nawet wyjątkowo na wyjeździe z Lechem ostatnio zremisować, może zaskoczyć, a może po prostu będzie remis. Pamiętajmy jeszcze o tym drugim meczu. Raków Jagiellonia to może być pojedynek, kto wie, o Ligę Mistrzów. No Górnik na pewno puchar już ma, więc...
0: No tak, bardzo ważny ten drugi mecz.
1: Tak, coś mi podpowiada, że Arka lub remis, o tak.
0: Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej, bardzo dziękujemy, a o tych meczach już za chwilę w naszych faktach o 14:30.

0: 14.30 Karol Płaczkiewicz i fakty.
1: Iga Świątek gra dalej. Polka po fenomenalnym meczu melduje się w półfinale turnieju w Rzymie. Jak już usłyszeliście w naszym programie, nasza tenisistka pokonała Jessikę Pegulę w dwóch setach 6-1, 6-2 w nieco ponad godzinę. Przeciwniczką Igi Świątek w następnym etapie będzie już w czwartek Ukrainka Elina Świtolina lub Kazaszka Jelena Rybakina. Samolot z Donaldem Trumpem wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem i Tajwan. Oficjalna część wizyty rozpocznie się w czwartek rano czasu miejscowego, czyli w czwartek nad ranem czasu polskiego. Trump spotka się z Xi, zwiedzi z nim świątynię nieba i weźmie udział w bankiecie państwowym. Amerykański przywódca pozostanie w Pekinie do piątku.
2: Jaka będzie pogoda?
1: IMGW prognozuje w środę i czwartek zmienną, chłodną pogodę z przelotnymi opadami w całym kraju. Dziś po południu temperatura nie przekroczy już 14 stopni, a jutro wzrośnie do około 20 stopni na wschodzie, podczas gdy na zachodzie będzie wyraźnie chłodniej. Synoptycy zapowiadają też lokalne burze, głównie w zachodniej i centralnej Polsce, z porywami wiatru do 70 km na godzinę. W nocy z czwartku na piątek możliwe są przymrozki. IMGW wydało ostrzeżenie dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. I te fakty również kończymy sportem. Dziś wieczór z piłkarską ekstraklasą. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze, które 2 maja mierzyły się w finale piłkarskiego Pucharu Polski, odrabiają zaległe mecze 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Częstochowianie na własnym stadionie zmierzą się z Jagiellonią Białystok. Zespoły mają identyczną liczbę punktów i zajmują w tej chwili 2 miejsca na podium. Jagiellonia jest 2., Raków 3.
3: Spodziewamy się meczu, w którym 2 zespoły będą chciały wygrać, a potem myślę, że spodziewamy się meczu, w zależności od tego, jak ułoży się scenariusz spotkania, w którym 2 zespoły będą się zastanawiać, jaki wynik jest dla nich dobry, więc perspektywa wyjścia na boisko zarówno nas, jak i Rakowa będzie wygrać spotkanie, bo kto wygra w tym spotkaniu, naprawdę ustawia się w znakomitej pozycji na końcówkę, na te 2 ostatnie mecze.
1: Tak przed tym spotkaniem mówi trener białostoczan Adrian Siemieniec. Początek tego spotkania o 20.30. Z kolei Górnik Zabrze, który 2 maja triumfował w finale Pucharu Polski, dziś na wyjeździe zmierzy się z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Pierwszy gwizdek w tym spotkaniu wcześniej o 18.30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To środowy program w Radiu RMF 24. Teraz polityka, nasza krajowa rekonstrukcja rządu w najbliższym czasie? Tak czy nie? A to już zależy, kogo spytać. Tak ogólnie to większość ankietowanych, 45% jest za taką rekonstrukcją, 22% jest przeciwnych, a 33% nie ma na ten temat wyrobionego zdania. Najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM przynosi odpowiedź na pytanie, czy jeszcze przed wakacjami powinno dojść do takiej wymiany w rządzie kilku ministrów, do takiego odświeżenia gabinetu Donalda Tuska. No ale właśnie, my teraz się przyjrzymy tym wynikom dokładniej, poskrobiemy troszeczkę, zeskrobiemy tę wierzchnią warstwę, żeby się dowiedzieć, kto co sądzi w zależności od tego, kim jest, gdzie mieszka i tak dalej. Ze mną reporter RMF FM Michał Radkowski, który
1: tak jest,
0: analizował w ten sposób wyniki tego naszego badania. No to właśnie.
1: Wziąłem lupkę i sprawdzałem tak linijka po linijce, tabelkę.
0: Lupce. Kto chce, a kto nie chce zmian personalnych w rządzie?
1: No jeśli chodzi o tych, którzy chcą zmian personalnych w rządzie, to przede wszystkim najmłodsi wyborcy, szczególnie ci z grupy wiekowej 18-24 lata. Tutaj aż 58% z nich żąda zmian na stołkach ministerialnych. Gdyby to pojęcie młodych rozszerzyć na grupę tych dorosłych, którzy nie przekroczyli jeszcze 30, a więc od 18 do 29 roku życia, to mielibyśmy co drugą odpowiedź ze wskazaniem na konieczność zmian personalnych w rządzie. Natomiast najwięcej dobrych not ekipa Tuska zbiera wśród najstarszych osób, tych po 60. Tam co trzeci, gdyby mógł podpowiedzieć Donaldowi Tuskowi, czy ma zmieniać ministrów, powiedzieliby nie, zostaw ich. No i możemy jeszcze wziąć wykształcenie pod uwagę. Tutaj dobre noty gabinet Donalda Tuska zbiera wśród osób po studiach. Wyższe wykształcenie daje premierowi większą życzliwość. Jeśli zerkniemy na dół tej tabeli, to jest duża żądza konieczności odświeżenia zespołu Rady Ministrów. To wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.
0: No tak, wiadomo, że starych drzew się nie przesadza, a młodzi się niecierpliwią i w ogóle tak sobie myślę, że pewnie część tych młodych to by chciała wymienić tych ministrów na młodszych po prostu. A gdyby wziąć pod uwagę sytuację zawodową Polaków, to co tutaj twoja lupka pokazuje?
1: No to sobie tak tą lupką zatrzymałem się na linijce, gdzie jest napisane ludzie pracujący na etacie. No i okazuje się, że oni jakoś niespecjalnie lubią obecną ekipę rządzącą. Aż co druga osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę mówi, potrzebna jest rekonstrukcja rządu. To może być jakaś podpowiedź dla premiera, no, żeby w pierwszej kolejności zajął się właśnie tymi, którzy przynajmniej teoretycznie mają dość stabilną sytuację w pracy. No ale niezadowoleni ze składu gabinetu Donalda Tuska są też przedsiębiorcy. Tutaj wśród nich aż 54% chce zmian w rządzie, a tylko co czwarte jest temu przeciwne. Przeciwko wymianie ministrów jest także co trzeci emeryt. No to jest zapewne skorelowane z wiekiem, bo na ogół mamy emerytów już po 60, jak mówiłem, w tej grupie wiekowej najbardziej przychylnym okiem patrzą oni na skład rządu. No i jeszcze może taka ciekawostka geograficzna, bo na miejscu premiera uważnie przyjrzałbym się problemom mieszkańców dwóch województw, łódzkiego i lubelskiego. To niedaleko od nas, więc może premier pojechać tam z taką gospodarską wizytą i popytać, o co chodzi. Tam aż co szósty badany jest niezadowolony ze składu obecnego rządu, a zupełnie inaczej jest tutaj. Tutaj mówię u nas, chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, że ty, Michale, jesteś w Krakowie, czyli w Małopolsce. Ja na Mazowszu, a więc u nas na Mazowszu premier i jego ministrowie no niekoniecznie trafiają na czarną listę i są do wymiany.
0: Ja tak się zastanawiam, ile z tych, którzy odpowiadali, że są za rekonstrukcją, to by optowali najchętniej za taką rekonstrukcją, w której by wszyscy ci ministrowie, łącznie z pierwszym ministrem, czyli z premierem, zostali usunięci i w zamian za nich byliby umieszczeni przedstawiciele innej partii. Jak rozumiem, byłaby to bardzo daleko idąca rekonstrukcja i nie o to chodzi, ale kto wie, jak kto to pytanie rozumiał. To tak trochę...
1: O to nie pytaliśmy, serio. Ale to też ciekawe, które nazwiska byłyby w czołówce tych ministrów do wymiany i czy także sam premier byłby gdzieś na samym początku tej listy.
0: No to wszystko kwestia też zrozumienia właśnie pytania, które zadajemy w takiej ankiecie. Michał Radkowski z tymi informacjami i z lupką, którą już teraz zabiera pod pachę. Usłyszymy się z Michałem przy kolejnej okazji. Bardzo dziękujemy.
1: To chyba oznacza jakąś rekonstrukcję w moim przypadku. Zostałem zrekonstruowany przed chwilą przez kolegę.
0: Tak czy inaczej, jeszcze raz.
1: Ale ja to jeszcze powrócę.
0: Właśnie o tym mówię.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na Dolny Śląsk. W Lubinie trwa bowiem wielka obława na sprawcę nocnej strzelaniny. Zginęły w niej dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Na miejscu jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, z którą się teraz łączymy. Martyno.
1: Dzień dobry, witam z Lubina.
0: Co do tej pory ci się udało ustalić?
1: Do strzelaniny doszło w wieżowcu przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu Przylesie. To jest takie osiedle z blokami. Strzały padły w mieszkaniu na 4. piętrze. Zabezpieczenie dowodów już się skończyło. Drzwi są zaplombowane. Udało mi się porozmawiać z sąsiadką, która mieszka bezpośrednio przy mieszkaniu, w którym doszło do zbrodni.
2: Czy państwo cokolwiek słyszeli, co tu się w nocy
3: Proszę pani, ja powiem pani, że ja nie słyszałam absolutnie wcale nic.
4: Poszłam spać. Nic nie słyszałam. Spałam jak suseł.
2: Żadnych wystrzałów, żadnych krzyków?
4: Nie. Rano zobaczyłam tylko wozy policyjne pod blokiem.
2: Jest pani w szoku? Wie pani, kto tutaj mieszkał?
4: No wiem, bo to jest mój sąsiad. To wiem, że mieszkał tu młody człowiek. No, każdy by był w szoku. Każdy bardzo miły człowiek, grzeczny. Zawsześmy się witali. Dzień dobry, dzień dobry.
1: W podobnym tonie wypowiadają się inni mieszkańcy bloku. Powiedzieli mi, że nigdy nie zwrócili uwagi, by kręcili się tam podejrzani ludzie. Niektórzy ode mnie dowiedzieli się, że doszło do strzelaniny. Jedna z pań powiedziała, że ma aż gęsią skórkę, kiedy o tym usłyszała. Także sąsiedzi, okolica są na pewno w szoku.
0: Martyno, głos w tej sprawie przed dosłownie kilkoma chwilami zebrał też prokurator. I co mówił?
1: Tak, po wielu godzinach milczenia tak naprawdę prokuratura pod naszymi naciskami, mówię naszymi o dziennikarzach, w końcu zabrała głos. Mam potwierdzenie, że poszukiwana jest jedna osoba. W całej okolicy trwa w tej chwili obława. Prokurator Nina Stawiska nie chciała zdradzić, czy mężczyzna jest uzbrojony.
5: Z uwagi na dobro toczącego się postępowania na obecnym etapie nie mogę państwu udzielić żadnych szczegółowych informacji. Trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy czynu.
1: Dostaliśmy jednak zapewnienie, że mieszkańcom nic nie grozi, nie ma żadnych wskazówek, aby być ostrożnym, czy na przykład nie wychodzić z domu. Ja widziałam nieoznakowane policyjne wozy w okolicy S3. Jak nieoficjalnie ustaliłam, trwa przeczesywanie lasu, który znajduje się może kilometr od miejsca zbrodni. Motyw tego zabójstwa na razie pozostaje nieznany, ale wiemy, że ofiary w przeszłości były już karane i zostały zidentyfikowane.
0: Martyna Czerwińska, prosto z Lubina. Bardzo dziękujemy, no i oczywiście będziemy śledzić tę sprawę w Radiu RMF 24.
1: Bardzo dziękuję.

0: pracy, to nie koniec słuchania radia RMF 24.
1: Zabierz je ze sobą dzięki aplikacji mobilnej RMF On.
2: Słuchaj w samochodzie, komunikacji miejskiej, na zakupach czy na siłowni.
0: Sprawdź aplikację mobilną RMF On już dziś. A już po 16:00 kolejny odcinek programu Teren Wojskowy.

0: słuchacie Radio RMF 24. Zbliża się 15, pora więc na najnowsze fakty zapraszam.
1: Iga Świątek w formie. Polka po wygranej z Amerykanką Jessicą Pegulą zameldowała się w półfinale turnieju w Rzymie. Mamy nowe fakty w sprawie strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku, przekaże je dziennikarka RMF FM. A na koniec zaproszenie do Krakowa na Festiwal Muzyki Filmowej. Znakomity mecz i awans do półfinału turnieju w Rzymie. Iga Świątek w nieco ponad godzinę pokonała Jessicę Pegulę 6-1, 6-2. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czy to powrót do formy maszyny z Raszyna?
2: Wszystko na to wskazuje. Iga naprawdę zagrała świetny mecz, zdobywała przewagę mocnym serwisem, potem świetnym returnem. Czuła się bardzo pewnie, co przyznała zresztą po meczu w Canal Plus Sport.
3: Grało mi się bardzo dobrze i czułam się super, więc na pewno to, co robimy przez ostatnie tygodnie, po prostu myślę, że pokazało dobre skutki w tym turnieju i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie podobnie.
2: Czyli praca z trenerem Francisco Rodziem już przynosi efekty. Półfinałową rywalkę Igi wyłoni wieczorny mecz Eliny Spitoliny z Jeleną Rybakiną.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Mężczyzna podejrzewany o nocną strzelaninę w Lubinie na Dolnym Śląsku wciąż jest na wolności, informuje tamtejsza prokuratura. W dramacie, który rozegrał się tej nocy na jednym z osiedli, przypominamy, zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Przed prokuraturą rejonową w Lubinie jest Martyna Czerwińska. Martyno, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
4: Przede wszystkim, że wciąż trwa obława na sprawcę, który prawdopodobnie działał w pojedynkę. Nie wiadomo, czy jest uzbrojony. Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa.
5: Proszę zrozumieć, że chodzi o to, żeby tego sprawcę ustalić, ująć i tylko dlatego w tej sprawie nie chcemy udzielać więcej szczegółowych informacji.
4: Powiedziała prokurator Nina Stawiska, ale zaznaczyła, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Mam też potwierdzenie, że trzeci postrzelony mężczyzna żyje i znajduje się pod opieką lekarzy, a ofiary strzelaniny zostały już zidentyfikowane. Motyw zbrodni na razie pozostaje nieznany.
1: Ruch to zdrowie. Powtarzamy za lekarzami w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Jak przekonuje dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, ryzyko kontuzji nie jest tak duże, żeby mogło być wymówką.
6: Początkowo to są zwykłe zakwasy. One są łatwe do rozprowadzenia kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia i wówczas ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć.
7: Bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
6: Z takiej codziennej pracy widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało.
1: Usłyszała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. A w faktach za pół godziny zaskakujące doniesienia naukowców o okładaniu lodem kontuzjowanych miejsc.
8: Popkultura w faktach RMF FM.
1: Muzyka z najgłośniejszych seriali, kompozycje z głośnych filmów jak Igrzyska Śmierci i Harry Potter. Dziś w Krakowie zaczęła się 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Program tegorocznej odsłony jest rozłożony między dwie gale. Pierwsza z nich już dziś wieczorem w Teatrze Słowackiego, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Agata Grabowiecka.
9: Gala taka, która jest ukłonem dla klasyków, czyli tu Henry Mancini, ale też polscy twórcy tej jazzującej ery muzyki filmowej, czyli Duduś Matuszkiewicz czy Henryk Kuźniak, który obchodzi swoje 90. urodziny, więc zagramy piękną, nową, odświeżoną suitę z Wabanku.
1: A w sobotę wielka gala seriali, w czasie której usłyszymy ścieżki dźwiękowe z Białego Lotosu czy Bridgertonów.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Po zmianie politycznej w Budapeszcie Kijów chce szybciej do Unii Europejskiej. Jakie są realne możliwości? Co na to Bruksela? Co na to Warszawa? O to już za chwilę zapytam naszą korespondentkę w unijnej stolicy.

0: to popołudnie z Radiem RMF 24. Jest 15.10. Jak już wspomniałem, Ukraina po wyborach na Węgrzech, gdzie przypomnę wygrał Peter Madziar, chce przyspieszyć swoje negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Władze w Kijowie domagają się otwarcia wszystkich 6 tak zwanych klastrów negocjacyjnych przed zakończeniem cypryjskiej prezydencji, czyli do 30 czerwca. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy to jest w ogóle możliwe, czy to są tylko takie pobożne życzenia?
1: No, wydaje się, że to bardziej pobożne życzenia, czy taka taktyka trochę negocjacyjna ze strony Ukrainy, która chce bardzo wysoko
0: nacisk,
1: grać.
0: Po prostu.
1: Tak, nacisk. Wydaje się, że nie jest to możliwe ze względów i politycznych, i proceduralnych. I mimo tych zmian w Budapeszcie i też wsparcia Komisji Europejskiej, trzeba powiedzieć, że Komisja Europejska tutaj najbardziej wspiera Ukrainę, nawet tak po cichu prowadziła takie nawet nieformalne negocjacje wtedy, kiedy był ten pierwszy obszar negocjacyjny zablokowany przez Węgry, to te negocjacje jakoś tam się odbywały nieformalnie, co tu wśród krajów członkowskich, niektórych jak Francji czy w Holandii budziło taką irytację. Więc nie jest to też możliwe, dlatego że po prostu procedury są takie, że najpierw trzeba otworzyć pierwszy klaster negocjacyjny, tak zwane zasady, nie wiem, podstawowe, można to określić, tam znajdują się takie działy jak sądownictwo, walka z korupcją i dopiero po otwarciu tego pierwszego można otworzyć kolejne i ten pierwszy zamyka się na samym końcu tych negocjacji. Więc z takich moich rozmów wynika, że do końca czerwca raczej zostanie otwarty tylko ten pierwszy rozdział i to i tak muszą się zgodzić na to Węgry, bo na razie Peter Madziar nie odblokował tego pierwszego działu negocjacji. Prawdopodobnie spotka się z Wołodymirem Zełenskim i coś od niego będzie musiał otrzymać. Przypomnę, że do tej pory Węgry blokowały ten dział, mówiąc, że prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu są łamane. Coś będzie musiał jednak otrzymać, żeby tutaj otworzyć ten dział. Więc wyobrażam sobie to w ten sposób, że do końca roku, czyli do końca prezydencji cypryjskiej, ten pierwszy dział zostanie otwarty, a dopiero później te kolejne 5.
0: No właśnie, bo uściślimy, że to nie chodzi tylko o terminy, ale po prostu o spełnienie warunków, które są bardzo konkretnie określone. Chodzi o choćby walkę z korupcją na wysokim szczeblu, a co ruszy, słyszymy o tym, że są co do tego bardzo poważne wątpliwości. Dopiero co były takie wątpliwości podniesione przez NABU względem Andrija Jermaka, kiedyś bardzo do niedawna osoby bardzo bliskiej prezydentowi Ukrainy. Chodzi tutaj też o, no choćby, o ile pamiętam, niezależne sądownictwo, a także ograniczenie wpływu oligarchów, więc no jest pewnie tutaj dłuższa droga nawet niż do zapewnienia praw mniejszości węgierskiej.
1: Tak, tylko trzeba powiedzieć, że ten pierwszy rozdział, jeżeli zostanie otwarty, to nie znaczy, że on już został zamknięty. To na razie dopiero otwarcie i zamknięcie dopiero będzie wymagało właśnie sprawdzenia, czy Ukraina te wszystkie wymogi spełniła i na końcu negocjacji ewentualnie też trzeba będzie tutaj jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich zamknąć ten dział, uznając, że Ukraina te normy spełniły.
0: No właśnie, a skoro o tym mówisz, to jaki jest stosunek tych państw członkowskich? Wspomniałaś o Budapeszcie, no ale wiemy nie od dziś, że Polska też ma wiele problemów z tą ewentualnym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej. No mieliśmy bardzo głośne problemy z importem produktów rolnych. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? Czy to jest jednoznaczny entuzjazm?
1: To znaczy, no jest jednoznaczne wsparcie dla przyjęcia Ukrainy do Unii, ale również zaraz słyszymy, że to przyjęcie musi się odbyć na zasadzie jakby zasług, uznania zasług, czyli ten kraj musi wypełnić te procedury. Te procedury muszą być spełnione, więc Polska nawet w tym konkretnym wypadku, o którym

0: mówiliśmy, Polska nie chce jakiegoś tam przyspieszenia nagle tych procedur, tylko chce, żeby to się odbywało tak jak do tej pory, czyli otwieramy ten pierwszy dział, a na przykład pytałeś o inne, no na przykład Szwecja, kraje bałtyckie by chciały, żeby teraz wszystkie nagle szybko otworzyć wszystkie rozdziały negocjacyjne jeszcze w tym półroczu i iść do przodu. Nie, Polska należy do tych krajów, które chcą, żeby te procedury były przestrzegane i żeby właśnie iść po kolei. I to jest takie troszkę też jakby taktyczne ze strony Polski, no bo Polska uważa, tak z moich rozmów wynika, że za tą blokadą węgierską jeszcze za czasów Orbana kryły się inne kraje Unii, które wprost nie mówiły, prawda, jakiegoś, nie musiały wyrażać swojego sprzeciwu wobec rozszerzenia. I teraz, jeżeli Węgry zniosą swoje weto, no to się okaże tak naprawdę, czy Francja, czy Holandia rzeczywiście, no, będą się zachowywały konstruktywnie i będą chciały iść dalej z tym procesem, więc no tym bardziej trzeba raczej poczekać, zobaczyć, co się będzie działo po tym zniesieniu pierwszego weta, czyli otwarciu tego pierwszego działu negocjacji. Ale oczywiście, tak jak mówiłeś, no otwarcie później takich działów dotyczących rolnictwa czy transportu, no będzie wymagało ze strony Polski no bardzo szczegółowej analizy i tu no będzie Ukraina miała troszkę pod górkę, no Polska będzie na pewno tutaj twardym graczem, bo mamy te doświadczenia z tym niekontrolowanym napływem zboża, czy w ogóle produktów rolnych. Będzie trzeba prawdopodobnie negocjować również ewentualne wsparcie z unijnego budżetu dla Ukrainy. No wszystko to będzie bardzo trudne i na pewno, no trzeba powiedzieć szczerze, zajmie kilka lat, a tak więc członkostwo Ukrainy w 2027, tak jakby to życzył sobie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jest nieprawdopodobny.
1: No właśnie, Kasiu, ty dobrze wiesz, co tam piszczy w tych brukselskich korytarzach. Ten rok 27, czyli no podkreślmy, przyszły rok, to raczej właśnie taka forma nacisku, może trochę też, no powiedzmy sobie wprost, propagandy ukraińskich władz. 2030 ta data pada często jako taka realistyczna, a twoim zdaniem to, no, przeważnie to troszkę później się zwykle okazuje. Tak historia uczy, prawda? Jak chodzi o te kraje kolejno przyjmowane do Unii. Jaką datę byś obstawiała?
0: No po 2030. Znaczy no wszystko będzie zależało, no kiedy wojna się skończy oczywiście, no bo no tak. W czasie wojny no to w ogóle nie ma sensu o jakimś przyjmowaniu Ukrainy, mówieniu o jakichś datach, więc od tego będzie zależało. No potem już będą takie naprawdę normalne negocjacje właśnie oparte o interesa, na interesach i takim przeciąganiu liny. No wydaje mi się, że raczej będzie to właśnie ten kolejny budżet, czyli po 2030, może jakiś 2034.
1: Bardzo dziękujemy. Te informacje zebrała i przedstawiła nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino, a wspomniany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Bukaresztu. Już rano tam prezydenci Rumunii Nikus Ordan i polski prezydent Karol Nawrocki powitali przywódców państw wschodniej flanki NATO, w tym prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Słowacji, a także przedstawicieli państw nordyckich, w tym prezydenta Finlandii Aleksandra Stuba i premier Danii Mette Frederiksen. A chodzi tutaj o szczyt tzw. bukaresztyńskiej dziewiątki właśnie z udziałem liderów państw wschodniej flanki NATO i krajów nordyckich.

W Radiu RMF 24 pozostajemy jeszcze przy temacie Ukrainy. Tym razem doniesienia tragiczne. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na obwód Rówieński. To jest północny zachód Ukrainy. No i od z kolei południowo-zachodnich krańców obwodu do granicy z Polską jest około 70 km. Wcześniej ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że Rosja prowadzi dziś długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Armia Putina, jak informuje ukraiński wywiad wojskowy, najpierw używa dronów po to, żeby przeciążyć obronę przeciwlotniczą, a następnie używa uderzeń pociskami balistycznymi. Alarm powietrzny ogłoszono w 3 obwodach sąsiadujących z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. Jak już informowaliśmy, w związku z atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę, Polska poderwała myśliwce.

0: mroczne tajemnice III Rzeszy,
1: fascynujące śledztwa,
0: historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
0: W tym tygodniu porozmawiamy o dramatycznej historii pani Agnieszki, która wychowała się w niemieckiej rodzinie i nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest Polką.
1: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 20 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.

0: 15.30, czas na fakty.
1: Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu auta osobowego z busem na drodze krajowej nr 94 w Krzywej na Dolnym Śląsku. Trasa jest zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności awantury w Kielcach. Na ulicy Urzędniczej zatrzymano dwie osoby. Przy jednej z nich znaleziono przedmiot przypominający broń palną. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co ustaliłeś?
2: Przed południem mieszkańcy osiedla Jagiellońskiego zgłosili, że na jego terenie doszło do awantury z udziałem dwóch osób. Ze zgłoszenia wynikało, że jeden z mężczyzn ma przy sobie broń. Policjanci odnaleźli 18 i 30-latka. Przy jednym z nich faktycznie znaleziono przedmiot przypominający broń. Mężczyźni zostali zatrzymani, a funkcjonariusze wyjaśniają, czy podczas awantury padły strzały. W wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.
1: Donald Trump przybył do Pekinu. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 9 lat. Jakie są oczekiwania obu stron? Przeczytacie o tym na rmf24.pl. A teraz w faktach nowe, zaskakujące wyniki badań naukowych. Zaskakujące, bo podważają skuteczność okładów z lodu przy urazach.
3: Naukowcy z McGill University w Montrealu twierdzą, że schładzanie skręconej kostki czy nadwyrężonego mięśnia nie tylko nie pomaga, ale może nawet wydłużać czas powrotu do zdrowia.
1: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
3: Witam ponownie.
1: Witamy. Od razu podkreślmy, że badania prowadzono na myszach.
3: To prawda. Symulowano urazy zapalne oraz te związane z wysiłkiem fizycznym. Okazało się, że stosowanie zimnych okładów rzeczywiście przynosi ulgę w bólu w krótkim czasie, ale w niektórych przypadkach czas powrotu do pełnej sprawności może się nawet podwoić. Co więcej, badania dostarczają pierwszych bezpośrednich dowodów na to, że schładzanie urazu może negatywnie wpływać nie tylko na proces gojenia, ale także na długość odczuwania bólu. Sprawa wymaga dalszych badań z udziałem ludzi, bo lód jest powszechnie zalecany przez lekarzy i fizjoterapeutów, stosują go też sportowcy. Być może te zalecenia trzeba zmienić.
1: Kolejne, mniej lub bardziej zaskakujące fakty o 16:00, na razie u nas klub ekonomiczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, gramy dla was przez cały tydzień w Radiu RMF 24. Gramy i opowiadamy ważne i ciekawe historie. Do września obowiązywać ma zakaz wstępu na część spalonych obszarów Puszczy Solskiej na południu województwa lubelskiego. No, przypomnę, że w zeszłym tygodniu tam miał miejsce bardzo rozległy pożar, z którym walczyły setki strażaków z różnych części Polski. Opowiadaliśmy wam o tym pożarze dość obficie. Na miejscu był nasz reporter, który na własne oczy tę walkę z pożarem obserwował. Teraz już strażacy przekazali leśnikom cały ten teren, na którym wcześniej akcja gaśnicza miała miejsce. Nie oznacza to jednak, że jest tam już w pełni bezpiecznie, zastrzega Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, dodając, że szczegółowa inwentaryzacja dopiero przed leśnikami.
1: To jeszcze nie ten czas na sprzątanie. Jeszcze w tej chwili wciąż leśnicy z Nadleśnictwa Józefów szacują rozmiar pożaru. Kilkaset hektarów lasów w zarządzie lasów państwowych i też częściowo te tereny, z których powstał pożar, czyli lasy prywatne. W dniu jutrzejszym powinniśmy mieć już takie liczby bliskie, najbliższe rzeczywistości, jeśli chodzi o rozmiar pożaru, czyli liczbę hektarów. No ale oczywiście wiemy, że spłonęły obszary bardzo cenne przyrodniczo, bo to są obszary Natura 2000 na terenie Puszczy Solskiej. To są tereny bagienne, torfowiskowe, część starolasów i też częściowo spłonął projektowany rezerwat Długie Bagno. Więc co do przyszłości projektowanego rezerwatu, musimy sprawdzić, ile z zaplanowanego obszaru, a więc z 280 hektarów, ile i co pozostało, tak aby w porozumieniu oczywiście z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska planować dalsze działania. To, co na dziś wykonujemy, to wciąż obloty dronami z termowizją,
2: bo tam się jeszcze tli?
1: Jeszcze się tlą korzenie dorosłych, dojrzałych drzew, jeszcze się tlą torfowiska i to jeszcze potrwa, ale już na ten moment tylko leśnicy bez bezpośredniego wsparcia ze Strażą Pożarną, aczkolwiek w sytuacji większego zagrożenia oczywiście Straż Pożarna też będzie zawiadamiana, natomiast my dysponujemy tymi samochodami patrolowo-gaśniczymi z wodą i też reagujemy.
2: To nie jest tak do końca bezpieczne tam chodzić, bo skoro drzewa mają nadpalone korzenie, to mogą się przewrócić.
1: A w szczególności na terenach bagiennych, torfowiskowych, kiedy te systemy korzeniowe są płytko umiejscowione i tutaj ostrzegamy, apelujemy o stosowanie się też do zakazów, dlatego że te drzewa mogą przy nawet niewielkim podmuchu wiatru ulec przewróceniu, więc bardzo prosimy o stosowanie się do zakazów wstępu do lasu na terenie leśnictwa Dębowce i Fryszarka.
2: Te zakazy do kiedy będą obowiązywać?
1: To są do września. Zawsze mówimy z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji, bo...
2: Dlaczego aż do września?
1: Sprzątanie tego terenu, uprzątanie potrwa na pewno jakiś czas, bo to jest dość rozległy obszar, tak jak wspominałam, kilkaset hektarów, co leśnicy muszą wykonać. Będzie teren uprzątany. Tam, gdzie to konieczne, będziemy i to szybko pozyskiwać drzewostan. Obawiamy się, że na już uszkodzonych, nadpalonych drzewach mogą zagnieździć się szkodniki tak zwane wtórne, czyli właśnie na uszkodzonych drzewostanach. I jeżeli doprowadzimy do znacznego rozwoju populacji tych szkodników, one mogą przenieść się na zdrowe drzewostany. W związku z tym trzeba usunąć jak najszybciej, a to wszystko to są prace w normalnym, w normalnej sytuacji jest zakaz wstępu do lasu, więc na takim obszarze, jak my będziemy działać w sposób, powiedzmy, zintensyfikowany, na pewno będzie jeszcze zakaz wstępu do lasu.
2: Czy wiadomo coś o tych dużych zwierzętach?
1: Ta zwierzyna, przynajmniej dorosłe osobniki, głównie zwierzyna płowa, ale również nie zapominajmy o ptakach. Dorosłe ptaki, zwierzyna płowa, większe ssaki, one zdołały uciec, tak przynajmniej wynika z naszych penetracji, z kontrolnego pobytu na terenie tych lasów. Nie spotkaliśmy martwej zwierzyny. Oczywiście co innego płazy, gady, tak, ale dobra wiadomość dla nas, chodząc po lesie już widzieliśmy mrówki, które schowały się pod ziemią. Górna część mrowiska spłonęła, ale mrówki przeżyły. Powrócił też zaskroniec, także powraca życie do tego lasu, słychać śpiew ptaków, mamy nadzieję, że natura poradzi sobie dość szybko z tą katastrofą.
0: My też i bądźmy dobrej myśli, skoro ptaki już śpiewają, a mrówki już pracują. Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a rozmawiał z nią reporter RMF FM Dominik Smaga. I jutro można się spodziewać bardziej szczegółowych danych o zniszczeniach w Puszczy Solskiej i poinformujemy Was o rozmiarze tych zniszczeń.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się w inny rejon Polski. Będziemy teraz w Gnieźnie, a tam wciąż panuje atmosfera związana z ubiegłoroczną, tysięczną rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Dzisiaj ogłoszono, że to właśnie pierwszy koronowany władca będzie bohaterem specjalnego muralu, który ma ozdobić centrum miasta. Projekt wyłoniono w ramach głosowania przygotowanego w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Zwycięski projekt prezentuje króla, który w tle ma katedrę gnieźnieńską, patrzy majestatycznie na mieszkańców i umiejscowienie tego projektu będzie tak naprawdę sprawiało wrażenie, że osobom, które będą szły od strony ulicy Warszawskiej, będą miały wrażenie, że patrzy na nich. W centrum miasta nie mamy takiego muralu, więc wiemy, że takim jest taka moda w pewien sposób. W wielu miastach są murale różne realizowane w różnych miastach. Natomiast Chrobry, w zeszłym roku obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego króla właśnie w Gnieźnie i tak naprawdę jest to w pewien sposób takie ukoronowanie również na poziomie budżetu obywatelskiego. Wnioskodawca zaproponował tę postać tak naprawdę, bo on jeszcze inaczej wyglądał wówczas w tej propozycji, więc zarówno na poziomie głosowania za budżetem obywatelskim, jak i na poziomie głosowania teraz na te trzy projekty, jakie zaproponowaliśmy, mieszkańcy się wypowiedzieli, że jednak był to dobry pomysł i będzie on realizowany w Gnieźnie.
2: Przed królów Piastów w postaci takich murali w Gnieźnie, to jest jakiś pomysł na przyszłość?
1: Aktualnie mamy trakt królewski, który tych właśnie królów pięciu koronowanych w Gnieźnie w pewien sposób przedstawia. Są to rzeźby. Natomiast jest to projekt na razie jednorazowy, dlatego że wynika z budżetu obywatelskiego. Nie było to analizowane pod kątem pocztu całości, więc być może taki pomysł gdzieś tam w przyszłości się pojawi i będzie realizowany. Na razie realizujemy wolę mieszkańców.
0: Mówi zastępca prezydenta Gniezna Łukasz Mucioch, z którym rozmawia nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Głosowanie od początku wzbudzało w mieście sporo emocji, no bo w projektach dopuszczono możliwość wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji.
1: W regulaminie nie zaznaczaliśmy tego, że nie może być zrealizowany ani w żadnym stopniu, czy w jakimś stopniu. Również narzędzia, przez które przepuszczaliśmy te projekty, jakie mieliśmy, pokazywały różne tak naprawdę procenty udziału sztucznej inteligencji w tym projekcie. Jednocześnie po otwarciu przez komisję tych kopert, które były zamknięte, dlatego że głosowanie było bez nazwisk, były tam nadane tylko numery konkretnym projektom, dostarczył nam wykonawca szkice, jak robił ten projekt, więc tutaj nie było takiego ani zakazu, ani nakazu, więc była pewna dowolność artystyczna.
0: Wyjaśnia zastępca prezydenta Gniezna. No, spacer po Gnieźnie pod takim, jak mówił wiceprezydent, majestatycznym spojrzeniem króla Chrobrego, króla, który wybitnie wręcz radził sobie z wrogami swojego państwa, będzie miało niewątpliwie patriotyczny wymiar. Za kilka minut fakty RMF FM o 16, a po nich teren wojskowy również jak zwykle z patriotycznym wymiarem. Zapraszam w imieniu komandora porucznika rezerwy Maksymiliana Dury, a ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.

0: 24. Tu cywile mają wstęp.
1: Po co w ogóle Donald Trump zaczął tą wojnę?
2: Ja nie wiem, na ile ten plan Trumpa jest długofalowy, ale możemy powiedzieć, że w takiej perspektywie krótkookresowej takim głównym celem to jest wsparcie Izraela.
0: W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura wyjaśnia wpływ decyzji militarnych na nasze codzienne życie.

0: Michał Zieliński, mówię goodbye, do usłyszenia do jutra. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie i zapraszam teraz do Studia Faktów, gdzie są już Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Zaczynamy fakty o 16.
1: Jedna podróż, jeden bilet.
2: Unia chce uprościć podróże koleją przez granicę.
1: W Gliwicach ewakuacja.
2: A konkretnie ćwiczenia ewakuacji hali widowiskowo-sportowej.
3: Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona.
1: Będziemy też na festiwalu filmowym w Cannes.
2: Tam dziś seans urodzinowy.
1: Dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM opisze, kto będzie świętował swoje 25-lecie.
2: Jeden bilet kolejowy na trasę transgraniczną w Europie.
1: Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają umożliwić pasażerom kupowanie jednego biletu online na dowolną międzynarodową podróż kolejową.
2: Nawet jeśli trasa obejmuje kilku różnych przewoźników.
1: Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Kasiu, jakie zmiany dla pasażerów znajdują się w tej propozycji?
4: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
1: Ćwiczenia z nagłej ewakuacji w Gliwicach.
2: Przeprowadzono je w tamtejszej hali widowiskowo-sportowej.
1: Czas nie był przypadkowy, bo dziś zorganizowano tam konferencję poświęconą bezpieczeństwu imprez masowych.
5: Uwaga! W budynku wykryto zagrożenie. Prosimy o natychmiastowe...
6: To jest zagrożenie czy konkretny atak?
3: Scenariusz przewiduje, że jest to konkretny atak. Mamy tutaj do czynienia z atakiem przeprowadzonym przy użyciu drona i przy użyciu pojazdu wyposażonego w urządzenie do rozpylania gazu bojowego.
6: Strach, zdenerwowanie?
7: Ja bym powiedziała, że nie. Uważam, że służby wszystko zrobiły poprawnie. Komunikaty też były jasne, wszystko było słychać. Ewakuacja sama w sobie przebiegła szybko i sprawnie, bez zamieszania, strachu. I tyle.
2: Ćwiczenia z ewakuacji w Gliwicach obserwował reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Już za chwilę teren wojskowy w internetowym radiu RMF 24.
2: W każdą środę na ten program zaprasza komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
1: Jakie tematy się dziś pojawią?
8: Dzisiaj w terenie wojskowym będziemy rozmawiali o minach i tych dużych, i tych małych. Spróbujemy sobie między innymi wytłumaczyć, dlaczego Polska postanowiła zniszczyć swój zapas min przeciwpiechotnych, a później go odbudować. Oraz udowodnimy, że miny to nie tylko broń defensywna, może również służyć do ataku. Atakowanie minami? Oczywiście, ale tylko u nas. Zapraszam na wybuchowy teren wojskowy radia RMF 24, który rozpoczniemy zaraz po faktach RMF FM.
2: No, aby włączyć radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl
1: i kliknąć u góry ikonę playera.
9: Cannes w faktach RMF FM.
2: Zaczęło się wielkie święto kina w Cannes.
1: Na miejscu jest dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kasiu, późnym wieczorem w Cannes będzie specjalny seans urodzinowy. Komu składamy z życzenia?
10: Twórcom filmu Szybcy i Wściekli. Bardzo popularna seria świętować tu będzie swoje 25-lecie. Tuż przed północą zacznie się specjalny pokaz pierwszej odrestaurowanej cyfrowo części. Na czerwonym dywanie pojawią się m.in. Vin Diesel, Michelle Rodriguez i córka nieżyjącego już Paula Walkera, Meadow. Co ciekawe, w tym roku nie ma w Cannes dużych amerykańskich produkcji. Trudno przesądzić, czy to ze względu na politykę, czy średnią jakość filmów. Ich miejsce zajęła klasyka.
2: A finałowa część Szybkich i Wściekłych pojawi się w kinach za 2 lata.
1: A o 16:30 u nas fakty kulturalne RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty RMF FM.
11: Radio RMF 24.
8: Skończyły się fakty RMF FM i zaczynamy zaminowany teren wojskowy radia RMF 24. Wyjaśnimy w nim przede wszystkim, po co w ogóle są miny, dlaczego pomysł likwidacji min przeciwpiechotnych, szczególnie w Polsce, był delikatnie mówiąc nierozsądny oraz jak można minować teren przeciwnika, nie mając do niego fizycznego dostępu. Zapraszam na program Teren Wojskowy radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 18:00.

Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i dzisiaj na terenie wojskowym Radia RMF24 będziemy rozmawiali o jednym z pozytywnych skutków podpisania 8 maja tego roku umowy o przyjęciu przez Polskę mechanizmu SAFE. Dzięki tym europejskim środkom pojawia się bowiem możliwość kupienia większej ilości min. Ale nie tych na twarzy, tylko tych, które pomogą nam zatrzymać rosyjskie czołgi i rosyjskich żołnierzy, gdyby ewentualnie chcieli się tu pojawić bez zaproszenia. Z tymi żołnierzami jeszcze do niedawno były w Polsce problemy, ponieważ tuż przed inwazją Rosjan na Krym wycofaliśmy z polskiej armii miny przeciwpiechotne. Polska w 2012 roku ratyfikowała bowiem traktat odstawski, czyli konwencję o zakazie użycia, składowania i produkcji oraz przechowywania min przeciwpiechotnych. I tak, pomimo że Rosja uderzyła na naszego sąsiada, my w tym samym czasie zniszczyliśmy do 2016 roku ponad 1 000 000 sztuk min przeciwpiechotnych. A Rosja w tym czasie produkowała je na masową skalę. Dopiero 20 lutego 2026 roku Polska wycofała się z traktatu odstawskiego i może odbudowywać zapas min przeciwpiechotnych. A właściwie musi, bo ktoś świętszy od papieża, mając koło obok agresywną Rosję, po prostu je zniszczył i teraz trzeba je wyprodukować. I tu wleję was trochę optymizmu, bo jak się okazuje, polski przemysł jest w stanie samodzielnie i szybko uzupełnić te zapasy. Trzeba tylko zamówić miny i za nie zapłacić. A w tym właśnie może pomóc fundusz SAFE. Jednak o tym porozmawiamy z naszym gościem z Zakładów Niewiadów po krótkiej przerwie z dobrą muzyką. Zostańcie z nami. Właśnie może pomóc fundusz SAFE. Jednak o tym porozmawiamy z naszym gościem z Zakładów Niewiadów.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF24. Dzisiaj rozmawiamy o minach. Z nami jest nasz pierwszy gość, pan Krystian Gąsior, prezes zarządu zakładów sprzętu precyzyjnego Niewiadów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie, na stronie grupy Niewiadów znajduje się wpis, że realizujecie jeden z najważniejszych projektów swojej historii, odbudowę krajowych zdolności w zakresie produkcji min i innego sprzętu saperskiego. Co będzie konkretnie celem tego projektu i czy zaczynacie od zera?
1: Panie redaktorze, najprościej mówiąc, celem projektu jest stworzenie w Niewiadowie centrum produkcji min. Nie możemy powiedzieć, że zaczynamy od zera, ponieważ Niewiadów w przeszłości produkował już różnego rodzaju miny. Były to m.in. miny przeciwpiechotne, przeciwpancerne, ale również miny kolejowe. Z tego też względu posiadamy dokumentację dotyczącą min oraz urządzeń do ich pobudzania, ale również maszyny, w tym prasy do prasowania materiału wybuchowego oraz część oprzyrządowania, w tym na przykład wielogniazdowe matryce.
0: Czy w takim razie, ponieważ ja zauważyłem też na konferencji Defense 24 Day, że prezentowaliście swoje rozwiązania, już praktycznie gotowe, a jednocześnie umieściliście tam logo WITI, czyli Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. Czy to oznacza, że już w fazie projektowania korzystacie z doświadczeń wojskowych specjalistów z WITI?
1: Tak, oczywiście to prawda. Współpracujemy z Instytutem już na etapie projektowania nowych rozwiązań. No myślę, że w zasadzie trudno sobie wyobrazić, aby jakieś rozwiązania dotyczące min były realizowane z pominięciem Wrocławskiego Instytutu. Tutaj należy zaznaczyć, iż współpraca została nawiązana jeszcze podczas obowiązywania konwencji ottawskiej, czyli tego traktatu o zakazie używania, składowania oraz produkcji min przeciwpiechotnych. I na bazie tej współpracy w tym pierwszym etapie powstały imitatory min przeciwpiechotnych. Tak naprawdę to powstały urządzenia, których w Wojsku Polskim brakuje i armia na

0: Dzień dzisiejszy nie posiada żadnych imitatorów min przeciwpiechotnych, ponieważ Polska, występując w konwencji, pozbyła się nie tylko min, ale również imitatorów. Dlatego też wychodzimy z takim rozwiązaniem i od tego rozpoczęliśmy współpracę z Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
1: Czyli wy w jakiś sposób przewidzieliście to, co się będzie działo, czyli że wycofamy się z konwencji otaskiej, tak?
0: No oczywiście tak, te informacje docierały już wcześniej, gdy pojawiły się tylko pierwsze takie sygnały. Postanowiliśmy rozpocząć pracę właśnie przy imitatorach. I są to imitatory tak...
1: Patrząc na waszą taką... Rozumiem. Patrząc na waszą taką prezentację dotyczącą min, ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że prezentowaliście tam głównie miny przeciwpiechotne. Czy to oznacza, że będziecie się w tym właśnie specjalizowali?
0: Panie redaktorze, to nie do końca prawda. Rzeczywiście rozpoczynamy nasz projekt od propozycji dostarczenia min przeciwpiechotnych, bo do tego w chwili obecnej jesteśmy najlepiej przygotowani. Miny z naszej oferty są elaborowane metodą prasowania materiału wybuchowego, bądź też elaborowane materiałem plastycznym. Czyli materiał w korpus formowany jest, możemy powiedzieć, ręcznie. Natomiast miny przeciwpancerne elaborowane są poprzez zalew. Czyli trotyl w stanie ciekłym jest wlewany do wnętrza korpusu i tam zastyga. Przy dużych wolumenach produkcji min przeciwpancernych, które mają w sobie kilka kilogramów trotylu, no możemy przyjąć, że taka mina waży około 8 kilogramów, metoda zalewowa jest taką metodą najbardziej wydajną i najbardziej ekonomicznie uzasadnioną. W tej chwili czekamy na dostarczenie i uruchomienie linii do zalewu. Po dostarczeniu i uruchomieniu tej linii będziemy gotowi do rozpoczęcia prac z minami przeciwpancernymi. I myślę, że już podczas tegorocznego MSPO w Kielcach będziemy mogli zaprezentować Państwu tutaj rodzinę min przeciwpancernych, którą również będziemy oferowali jako nasza produkcja.
1: A my to na pewno będziemy obserwowali. Tu na chwilę przerywamy, by do rozmowy z naszym gościem o minach przeciwpiechotnych i przeciwpancernych powrócić po krótkiej przerwie z naprawdę dobrą muzyką. Zostańcie z nami.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF 24, w którym z moim gościem, panem Krystianem Gąsiorem, prezesem zakładów niewiadów, rozmawiamy o minach przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Panie prezesie, na waszej ekspozycji na konferencji Defense 24 Day było kilka rozwiązań, ale zaczniemy od tego, z czego byliście wcześniej znani, a więc on min sygnalizacyjnych płomień. O co to takiego jest?
1: Mina sygnalizacyjna płomień to rozwiązanie dobrze znane od wielu lat w Wojsku Polskim. Podstawowym zadaniem miny nie jest typowe rażenie przeciwnika, lecz wykrycie i zasygnalizowanie podejścia do jakiegoś chronionego obszaru. Na przykład pozycji naszych wojsk, czy też jakiegoś obiektu wojskowego, może magazynu. Mina sygnalizacyjna po zerwaniu odciągu wystrzeliwuje w powietrze nabój sygnałowy, 26 mm nabój sygnałowy, dając informację, w którym miejscu teren został naruszony, i wtedy my możemy wysłać w tą okolicę patrol.
0: Znaczy waszym sukcesem jest to, że Agencja Uzbrojenia zawarła umowę na aż 40 tysięcy sztuk tych płomieni, tak?
1: Tak, tak. Oczywiście jest to duży sukces, ale tutaj musimy też państwa poinformować, że opracowana i też przy współudziale Instytutu Wrocławskiego została mina sygnalizacyjna Płomień 2, która niedługo również będzie oferowana. I nadmienić należy, że podczas trwania konwencji ottawskiej miny sygnalizacyjne były tak naprawdę jedynymi takimi urządzeniami, które w skuteczny sposób mogły być ustawiane i zabezpieczyć pozycję wojsk własnych przed skrytym podejściem przeciwnika.
0: Czyli to jest taka rakietnica wkopana w ziemię, dobrze zrozumiałem?
1: Dokładnie tak.
0: To panie prezesie, przejdźmy w takim razie do tego, co proponujecie, czyli do min przeciwpiechotnych. Ja zwróciłem uwagę, że tam w sumie widziałem dwa rodzaje. Ile tak naprawdę typów min macie w tej chwili w swojej ofercie, czyli jesteście praktycznie gotowi do uruchomienia produkcji?
1: Panie redaktorze, na chwilę obecną w ofercie posiadamy 4 rodzaje min przeciwpiechotnych, które przedstawiliśmy Agencji Uzbrojenia w ramach prowadzonego rozeznania dotyczącego zakupu min przeciwpiechotnych na lata 2026-2028. W ofercie jest mina przeciwpiechotna odłamkowa, powierzchniowa o promieniu rażenia 360 stopni, mina naciskowa o działaniu fugasowym, oraz 2 miny kierunkowego działania. Mina Monsto, która historycznie produkowana była już w naszych zakładach, oraz amerykańska mina Claymore, również o działaniu kierunkowym.
0: No właśnie, a my jesteśmy tutaj laikami, więc może pan nam wytłumaczyć, na czym polega, jak te miny są w ogóle wzbudzane, bo my się jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest mina naciskowa, czyli nadepniemy, wybucha. Natomiast jak to tak naprawdę wygląda u was?
1: Panie redaktorze, każda mina ma odpowiedni system pobudzenia. Czyli mina naciskowa, tak jak pan dokładnie powiedział, zadziała po tym, gdy żołnierz na tą minę wejdzie. Mamy tam mechanizm iglicowy oraz zapał MD5M, który pobudza materiał wybuchowy. Mina MOT-26 to mina o działaniu odłamkowym, powierzchniowa, i w niej zastosowany jest odciąg. Odciąg, czyli możemy mówić tutaj o cienkiej lince 10-metrowej, bądź też dwóch odciągach dający nam łącznie odciąg o długości 20 metrów, której naruszenie powoduje wybuch miny i rażenie odłamkami. Samo takie pobudzenie materiału jest podobne jak w minie naciskowej, czyli mechanizm iglicowy oraz zapał MD5M.
0: A w takim razie mam pytanie, bo tak wejdę w słowo, ponieważ ja patrzę, bo to mina Claymore to jest taka mina, która przypomina troszeczkę, przypomina dużą tabletkę, która tu przypomina klocek hamulcowy, tarczę hamulcową. Natomiast takie moje pytanie jest dotyczące tej właśnie miny. Czy można ją wzbudzać także ręcznie, czyli na przykład widząc, że ktoś się zbliża do tej miny, samodzielnie ją wzbudzić? Czy też jest taka możliwość?
1: Tak, dokładnie. Takie jest przede wszystkim przeznaczenie min o działaniu kierunkowym. Jej efekt polega na tym, że 700 stalowych kulek skierowanych jest do przodu w określony sektor. W odpowiednim momencie ukryty żołnierz czy operator tej miny, jak powiemy, uruchamia ją za pomocą zapalarki elektrycznej. Oczywiście może to być zapalarka elektryczna, dzisiaj znamy też inne rozwiązania, mogą być to nieelektryczne systemy detonacji, ale różni się tym od miny powierzchniowej 360, że jej promień rażenia jest skierowany w określonym kierunku, w określony sektor przeciwnika. Oczywiście te miny mogą być ustawiane grupowo, na przykład na rubieży, i wtedy chronić na przykład cały okop, bądź też jakąś inną naszą instalację.
0: To chciałbym zaznaczyć naszym słuchaczom, że my mówimy oczywiście o minach, które mają nas bronić przed agresją, także jest ona bezpieczna dla ludności. Natomiast mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ myśmy zaczęli program odmówienia od funduszu SAFE, czyli otrzymujemy pieniędzy i możemy coś z tego zrobić. Jaką skalę produkcji jesteście w stanie osiągnąć, biorąc pod uwagę ogromne potrzeby polskiej armii? Myśmy przecież zniszczyli tak naprawdę ponad 1 000 000 min przeciwpiechotnych do 2016 roku. Ile możecie wyprodukować?
1: Panie redaktorze, to pytanie, które ostatnio często słyszymy.
0: Dokładnie.
1: Na obecnym etapie, przy wykorzystaniu naszej infrastruktury, pomieszczeń, maszyn i oprzyrządowania, którym dysponujemy, no myślę, że jesteśmy w stanie mówić o produkcji rzędu kilkuset tysięcy min rocznie. No oczywiście musimy tutaj rozróżnić, które miny dokładnie będziemy mieli na myśli, jaki będzie program badań i jakie będą konkretne wymagania wojskowe. Ale co ważne, posiadamy również dodatkowe hale, dodatkową infrastrukturę, w których jesteśmy w stanie uruchomić dodatkowe linie produkcyjne, a to oznacza, że w przypadku takiego większego zapotrzebowania jesteśmy w stanie jeszcze zwielokrotnić te nasze moce produkcyjne.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Panie redaktorze, ja dziękuję również bardzo za rozmowę, a słuchaczom dziękuję za uwagę.
0: Był z nami pan Krystian Gosior, prezes Zarządu Zakładów Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, który potwierdził, że polski przemysł jest w stanie bardzo szybko odbudować potencjał produkcyjny w dziedzinie min przeciwpiechotnych. I dobrze, bo nasze potrzeby są ogromne, także jeżeli chodzi o miny przeciwpancerne, ale o nich porozmawiamy z naszym drugim gościem dopiero po faktach o 16.30, na które serdecznie zapraszam po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.

0: waving your banner all over the place.
1: Mamy 16.30, czas na fakty RMTT.
2: Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch 36-latków podejrzanych o posiadanie prawie 50 kg narkotyków o szacunkowej, czarnorynkowej wartości ponad 2 milionów złotych.
3: Reporter RMF FM Maciej Sołtys zna więcej szczegółów. Jak wpadli ci narkodilerzy?
4: To było długie, wielomiesięczne śledztwo. Do samego zatrzymania doszło natomiast pod koniec kwietnia na krakowskich Grzegórzkach. Mężczyźni na widok policjantów próbowali uciekać, ale szybko udało się ich złapać. Przy sobie mieli torby z narkotykami, a kolejne partie nielegalnych substancji znaleziono w ich mieszkaniach, samochodach i lokatorskich komórkach. Łącznie mowa o ponad 15 kg mefedronu, 11 kg marihuany, prawie 7 kg amfetaminy, ale też metamfetamina, ketamina, LSD, ponad 100 sztuk tabletek MDMA i 100 sztuk napojów z THC.
3: W przyszłym tygodniu powinny się zakończyć prace przy podporze mostu Siennickiego w Gdańsku od strony Śródmieścia.
2: Następnie wykonawca przeniesie sprzęt na stronę Wyspy Portowej.
3: Most Siennicki jest jedną z przepraw, którymi mieszkańcy gdańskich dzielnic Stogów, Przeróbki i Górek Zachodnich mogą dostać się do centrum miasta.
2: Most został zamknięty w zeszłym roku z powodu złego stanu technicznego. Żyrafa Pietruszka pojedzie do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii.
3: Tam, jak informuje warszawskie zoo, czeka już na nią samiec.
2: Nie wiadomo jeszcze, kiedy Pietruszka pożegna Warszawę.
3: Wiadomo, że wyruszy w drogę specjalnym żyrafobusem przystosowanym do transportu tych zwierząt.
2: Na fakty kulturalne RMF FM Katarzyna Zabiechowska-Szuchta zaprasza dziś z festiwalu filmowego w Cannes.
5: Dzień dobry, wieczorem w Pałacu Festiwalowym gala otwierająca drugi co do ważności konkurs, po tym o Złotą Palmę, Un Certain Regard, promuje kino o wysokich walorach artystycznych. Mamy w tej sekcji dwa polskie akcenty. Jednym jest film łotewsko-polski, Ulia, ze zdjęciami Wojciecha Staronia. To jest opowieść o dziewczynie, która staje się legendą koszykówki.
6: Ulia jest koprodukcją i poza oczywiście samą wartością artystyczną tego filmu i obecnością polskich twórców dzięki temu w Cannes, znowu rozpoczyna się dyskusja dotycząca w ogóle znaczenia koprodukcji polskich, udziału polskich twórców i tego, w jaki sposób możemy wzmacniać swoją obecność w wielkich międzynarodowych konkursach.
5: Mówi mi Kamila Dorbach, dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W konkursie Un Certain Regard premierę będzie miał także film The Meltdown Manueli Martelli z Jakubem Gierszałem w obsadzie. Szykujemy się tu w Cannes na jutro. Najpierw będzie pokaz Człowieka z żelaza Andrzeja Wajdy w sekcji Cannes Classic, potem światowa premiera filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a na finał dnia historie równoległe, odnoszące się do kina Krzysztofa Kieślowskiego. Relacje w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wracamy na teren wojskowy radia RMF 24, w którym porozmawiamy teraz o produkowanych w Polsce minach przeciwpancernych. A pomoże nam w tym nasz gość, pan Jarosław Zakrzewski, prezes zarządu bydgoskich zakładów elektromechanicznych Belma S.A. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
0: Panie prezesie, dla większości z nas miny przeciwpancerne kojarzą się z takimi metalowymi talerzami, które się wkopuje w ziemię, na które najeżdża czołg i która wybucha pod naciskiem gąsienic. A tymczasem wy proponujecie również coś innego. Czy to oznacza, że teoretycznie proste miny przeciwpancerne można dalej unowocześniać?
1: Tak, zdecydowanie. Jesteśmy producentem rozwiązań minerskozaporowych i robimy to od 160 lat. Miny generalnie możemy podzielić na dwie kategorie. No, to są miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne. Z przeciwpancernych są to miny ręczne, również w systemie narzutowym rozrzucane automatycznie. To są miny burtowe oraz morskie i przeciwdesantowe. W ostatnim czasie jesteśmy bardzo zaangażowani w negocjacje z Agencją Uzbrojenia w ramach wsparcia oczywiście i funduszy sejfowych. Skupiamy się głównie na tych pierwszych dwóch rozwiązaniach, czyli przeciwpancernych i przeciwpiechotnych.
0: To, na co ja zwróciłem uwagę, to materiały, jakie wykorzystujecie w produkcji min. Dlaczego przechodzicie na tworzywa sztuczne?
1: To znaczy tak, jest to konsekwencją oczekiwań Agencji Uzbrojenia, ponieważ stara technologia i stare doświadczenia pokazują, że nie można było takich ilości produkować w tak szybkim czasie. W związku z tym, że pewne obudowy, które są bardzo wymagające i bardzo czasochłonne, część w systemach narzutowych pozostawiliśmy w starej technologii, bo one muszą być wytrzymałe, ponieważ są rzucane na 90 metrów przynajmniej. Natomiast większość, żeby była zdolność produkcji na poziomie setek tysięcy miesięcznie, musimy zastosować rozwiązania, które dają nam możliwość tworzenia obudów, korpusów w czasie szybszym, to znaczy nie większym niż 2-3 minuty.
0: Panie prezesie, to przejdźmy do takiego...
1: Stąd rozwiązania nasze kompozytowe, które dają taką możliwość, pracowaliśmy nad tymi kompozytami ponad ostatnie półtora roku, 2 lata, żeby je wypracować, ponieważ one muszą spełniać wszystkie wymagania również pod względem klimatycznym, pod względem czasu ich wykorzystania, czasu składowania i wpisać się przede wszystkim w polskie normy, które obowiązują nas wszystkich jako producentów.
0: Panie prezesie, to przejdźmy do miny MN-123, takich dla tych systemów narzutowych, takich jak Baobab. Pan o tym wspominał, to jest mina metalowa, ale proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom takim prostym językiem, jak taka mina działa, ponieważ ona bardziej przypomina dużą pastylkę niż taką typową minę przeciwpancerną z filmów z zapalnikiem. Jest mniejsza, no i bez tego zapalnika. Jak ona działa?
1: Mina MN-123 jest mina z rodzaju inteligentnych min, ponieważ jest to mina, w którą wpisana jest pewna nasza odpowiedzialność jako producenta za to, co się będzie z nią działo, w jaki sposób ona będzie działała i to, żeby dla przysłowiowego pana Kowalskiego kojarzyło się nie podobieć, żeby odczarować trochę ten wizerunek miny jako tej złej. Mina MN-123 to jest jedna z najskuteczniejszych dzisiaj min na świecie. Skuteczności systemu narzutowego, skuteczności systemu minowania świadczy właśnie ten efektor, ta mina. One mają penetrację, która dokładnie jest odpowiednia do tego, żeby niszczyć z pola walki, wykluczyć z pola walki czołgi bądź pojazdy opancerzone. My minę MN-123 w systemie narzutowym Baobab rozrzucamy na odległość 100 metrów na stronę, tworząc szerokość pasa pola minowego o szerokości 200 metrów. Ale system minowania Baobab K jest to system kołowy, który pozwala na rozrzucenie na odcinku 2 km 600 min. I to jest bardzo szybki system narzutowy minowania, który daje możliwość kilkunastu godzin do 48 godzin zaminowania ponad 1000 kilometrów granic. i to świadczy o jego skuteczności, to świadczy o tych parametrach oczekiwanych przez zabezpieczenie naszych granic i zabudowanie bezpieczeństwa na naszych granic, ponieważ to rozwiązanie jest wręcz dedykowane do tak dużego programu jak Tarcza Wschód, który jest tak ważny dla nas. I podobnie cała reszta min, które produkujemy, one są również zabezpieczeniem polskich granic. A cóż jest tak naprawdę ważniejszego jak bezpieczeństwo?
0: Panie prezesie, to w takim razie trudne pytanie, bo w raporcie wydanym przez Instytut Wschodniej Flanki NATO współczesna wojna minowa wskazano na wysoką cenę tych min odrzutowych dla Baobaba, dochodzącą nawet do 10 tysięcy złotych, ale czy ta cena obecnie, ze względu na większe zamówienia, może się zmniejszyć? Nie chodzi dokładnie, ale czy się zmniejszy?
1: Już powiem tak, to jest bardzo trudne pytanie za każdym razem, ponieważ w zbrojeniówce jest jeden ważny parametr, który jest brany pod uwagę przy zakupie danego środka bojowego, a mianowicie koszt efekt. Kwoty, które pan wskazywał, to nie są dokładnie te kwoty, o których mówimy, a z różnych względów nie mogę ich wymienić. Jesteśmy też w procesie negocjacji, ponieważ zwiększyliśmy zdolności produkcyjne, więc tak naprawdę na pewno nie przekraczają tych kwot. Ale muszę powiedzieć tak, koszt-efekt, jeżeli ta mina ma zniszczyć czołg, który jest warty na poziomie od 10, czy pojazd opancerzony, który jest od 10 do 15, 17 milionów dolarów, no to pytanie jest, czy jest to środek bojowy trafiony, czy nie. A dzisiaj nie ma nic skuteczniejszego niż rozwiązania minerskie, które właśnie będą broniły granice. Do dzisiejszego dnia pola minowe na Ukrainie nie są sforsowane, co świadczy o ich wysokim potencjale i sile odstraszania.
0: Tu na chwilę przerywamy i wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchajcie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: program Teren Wojskowy Radia RMF24 i wracamy do rozmowy z naszym gościem, panem Jarosławem Zakrzewskim, prezesem Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych Belma S.A. Panie prezesie, wojna na Ukrainie pokazuje, że przed pierwszymi rosyjskimi pojazdami w kolumnie zawsze idzie czołg z trałem mechanicznym. Wiem, że macie rozwiązania działające pomimo takiej rosyjskiej taktyki. Jakie to rozwiązania?
1: Wszystkie nasze miny, tak jak wspomniałem, są minami inteligentnymi. W związku z tym, że mamy odpowiedzialność, czyli programujemy czas samolikwidacji, samoneutralizacji, mamy jeszcze taki element jak programowalną zwłokę czasową, bądź zwłokę w jej zadziałaniu. To znaczy możemy sobie wskazać i wybrać, że nie na pierwszy element czy czynnik inicjujący ma ona zadziałać, tylko na drugi, trzeci, piąty, siódmy czy nawet dziesiąty. I wskazujemy dokładnie cel, który chcemy razić. Więc nawet jak ten trał przyjedzie, to drugi, jeżeli będzie czołg, który będzie nas interesował, bądź trzeci, czwarty, piąty pojazd, dokładnie zostanie rażony. I z punktu widzenia inteligencji rozwiązań mamy programowalność, o której wspomniałem, tak? Czyli to jest tam 100, 200, 300, 400, 700, 800 dni. Możemy sobie zaprogramować jego czas działania. Jest to również czas, który właśnie jest odpowiedzialny. Dzisiaj w konsekwencji pana poprzedniego pytania, czy one są drogie, czy one nie są drogie. Dzisiaj te rozwiązania pozwalają na określony czas działań operacyjnych naszych wojsk. One są skuteczne, ale po tych działaniach są one absolutnie bezpieczne. Możemy zlikwidować je, usunąć je z pola minowego, przywracając do życia wszystkie jego elementy pola. W przeciwieństwie do rozwiązań z lat 50., które obserwujemy w konflikcie za wschodnią granicą. To są rozwiązania, które miliardy będą musieli wydać, żeby rozminować te pola.
0: Panie prezesie, to teraz w waszej ofercie widzimy jeszcze inne ciekawe takie urządzenie, czyli tak zwane miny przeciwburtowe. Pan już o tym wspomniał. Czy to oznacza, że one atakują z boku?
1: Tak, one atakują z boku pojazdu, z kilkudziesięciu metrów, ale nie tylko z boku, ale również i z góry, bo można je umieszczać na drzewach. Jest to znakomity system. Mogą działać w sposób autonomiczny. Możemy również zaprogramować je, żeby trafiały pierwszy, piąty, dziesiąty pojazd, ale mogą razić od razu pierwszy. Mogą być rozstawione, czyli cała logika pola minowego, ustawionego, tak żeby zniszczyć w kolumnie określone pojazdy, bądź wszystkie, przy współpracy z minami ręcznymi czy systemu narzutowego, te miny przeciwburtowe są elementem uzupełniającym i ich rażenia, poziom rażenia, bo mamy ich kilka, odpowiada potrzebom, czyli żeby niszczyć zarówno transportery, jakiekolwiek pojazdy opancerzone w kolumnie, jak również i czołgi.
0: Ale jak są one wzbudzane? Bo to jest najciekawsze dla naszych słuchaczy.
1: Standardowe miny kiedyś trzeba było przysłowiowo, one były
0: przejechać,
1: nadepnąć na nie, albo były zapalniki kontaktowe. Natomiast dzisiaj są również zapalniki magnetyczne, są również sensory, czujniki również w tych minach, żeby odróżniały na przykład te cel, żeby nie razić zwierzyny, tak, która podejdzie, a żeby razić uzbrojonego żołnierza, żeby nie razić cywili. To są rozwiązania inteligentne. Cała wiedza obecna oraz wymagania tego, żeby również zapewnić bezpieczeństwo dla cywili, żeby przypadkowo osoby nie zostały rażone ich działaniem, one są zabezpieczone w zapalniki kontaktowe i niekontaktowe. W różny sposób one są moderowane. One mogą być również wysterowane. Mogą być tak naciskowe, takie jak standardowe. I takie rozwiązania też mamy. Ale mamy też rozwiązania inteligentne, które działają po obrysie pojazdu, który przejeżdża nad miną.
0: Panie prezesie, na targach w Kielcach widziałem waszą minę przeciwburtową, jedną, taką tą mniejszą. Widziałem również na bezzałogowym pojeździe lądowym. Czy taki zestaw jest również w waszej ofercie dla polskiego wojska?
1: Tak, dokładnie. Nasze rozwiązania w związku z, żeby dostosować się do wymagań obecnego pola walki i na podstawie doświadczeń za wschodnią granicą, my również nasze rozwiązania umieszczamy, integrujemy z pojazdami jeżdżącymi bądź latającymi. Również produkujemy głowice do bezzałogowych statków powietrznych, które w bardzo podobny sposób działają, ale ich sposób rażenia i sposób penetracji płyt pancernych jest dzisiaj najwyżej oceniany na świecie. Jest mnóstwo przykładów pojazdów, które już zintegrowaliśmy, między innymi bluszcz systemu narzutowego, Jekominem, między innymi z Piapem również dokonaliśmy takiej integracji. Jest wiele firm, które się do nas zgłasza, po to tylko, żeby integrować te rozwiązania, bo one są bardzo skuteczne, i integrować z pojazdami mobilnymi, ponieważ to one w pierwszej linii walczą za człowieka i chronią siłę żywą.
0: Panie prezesie, to ostatnie pytanie, ponieważ czas nam się kończy. Co z minami przeciwpiechotnymi? Ja na waszych stoiskach widziałem już te miny, natomiast na waszej stronie internetowej ich nie widać. Czy to wynika z tego, że jednak chcecie coś zmienić, czy też po prostu będziecie się trzymali min przeciwpancernych?
1: Jak wielokrotnie wspominaliśmy, my przygotowaliśmy się już jakiś czas do bardzo elastycznie do tego, żeby oferować miny. I przygotowaliśmy się również tuż po informacji, że Polska wyjdzie jednak z konwencji odpaskiej. My dzisiejsza technologia, dzisiejsze zdolności produkcyjne, które zbudowaliśmy, są przygotowywane na potrzeby produkcyjne, na miliony sztuk dzisiaj min. Jesteśmy dzisiaj absolutnie, czujemy tę odpowiedzialność i trochę presję, że jako jeden z głównych producentów, który para się tego typu rozwiązaniami, mamy dzisiaj pełną ofertę min przeciwpiechotnych. Jesteśmy w stanie setkami tysięcy również zabezpieczyć według faktycznie polskich sił zbrojnych i ich potrzeb.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję, jeszcze tylko mogę jedną rzecz dodać, panie.
0: Tak, oczywiście, proszę. Tylko krótko, panie, bo czas ucieka.
1: Bardzo krótko. Jesteśmy faktycznie jednym z największych, jak nie jedynym producentów rozwiązań minerskich, tym przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Ale dlaczego mówię jedynym? Ponieważ dążyliśmy do samowystarczalności. Po godzinie W tak naprawdę dopiero pokazuje się, czy faktycznie producent jest w stanie produkować, czy nie, czy komponenty są pozyskiwane tylko w Polsce i jesteśmy samowystarczalni, a ci, którzy ściągają komponenty z zagranicy, nie będą mieli takiej możliwości i to nie są faktycznie producenci, o których się również wspomina w Polsce.
0: Dziękuję. Był z nami pan Jarosław Zakrzewski, prezes bydgoskiej BLMS-a, który również potwierdził, że nasz przemysł jest w stanie zaspokoić potrzeby polskich sił zbrojnych. Ale czy nasi wojskowie wiedzą, jak najbardziej efektywnie wykorzystywać takie miny? O tym porozmawiamy po faktach RMF FM o 17, na które serdecznie zapraszam oczywiście po relaksie przy dobrej muzyce. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24. Jerzy 17. Zapraszam na fakty RMF FM, które przygotowali i prowadzą Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Tylko rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów trafi pod piątkowe głosowanie w Sejmie.
2: Pozostałe trzy, prezydenckie i poselskie, zostały odrzucone przez Sejmową Komisję Finansów Publicznych.
1: Donald Trump wylądował w Pekinie.
2: Chińczycy powitali amerykańskiego prezydenta po królewsku.
1: A na koniec bociani celebryta Krutek.
2: I jego partnerka doczekali się licznego potomstwa. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów jest jedynym, nad którym w piątek będą głosować posłowie.
1: Taką decyzję podjęła Sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Pozostałe trzy projekty, prezydencki oraz poselskie Polski 2050 i Konfederacji, zostały odrzucone.
2: W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Czy ten projekt zyska większość w głosowaniu?
3: Z moich ustaleń wynika, że tak. Skoro to projekt rządowy, to popierają go niemal wszyscy koalicjanci. Co prawda Polska 2050 złożyła swoją propozycję i dzisiejsze poprawki odrzucono, to jednak słyszę dziś.
4: Będziemy głosować za tym projektem rządowym, niemniej jednak to nasza cierpliwość się w tym momencie kończy, bo bicie głową ciągle w mur, kiedy wiemy, co się z tą ustawą potem stanie, jest absolutnie bez sensu.
3: Deklaruje Piotr Strach z Polski 2050, sugerując, że prezydent rządowy projekt i tak zawetuje. Od polityków opozycji słyszę, że ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęli. Na dziś większość jest na nie.
5: Znowu idziemy w taki sam projekt, który pan prezydent już dwukrotnie odrzucał.
3: Mówi Patryk Wicher z PiS, a czas jest coraz mniej do końca czerwca i tak musimy wdrożyć unijne rozporządzenia w sprawie kryptoaktywów.
1: Samochód osobowy dachował na Krajowej 17 między Krasnym Stawem i Zamościem na Lubelszczyźnie.
2: W pobliżu Homęcisk Małych wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Co najmniej 6 osób zginęło w potężnym rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski.
2: Naloty trwają. Do tej pory agresorzy wysłali już ponad 800 dronów. Iście królewskie powitanie urządziły chińskie władze Donaldowi Trumpowi w Pekinie.
1: Amerykański przywódca ma jutro rozmawiać się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
2: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM na linii.
1: Pawle, Chińczycy od pierwszych minut starają się oczarować Trumpa.
6: Komentatorzy podkreślają, że zrobiono wszystko, by było tak, jak lubi Donald Trump. Śpiewy, tańce, ukłony, flagi, czerwony dywan, ale już jutro poważne rozmowy, już tak słodko nie będzie. Media w USA podkreślają, że Trump nie przyleciał do Chin jako przywódca, który pokonał Irana, który może prosić Chiny o wsparcie. Konflikty, ten w Iranie czy Ukrainie, nie muszą być jednak głównym tematem, a raczej sprawy relacji handlowych. Sukcesem Trumpa może być ogłoszenie umowy na zakup soi oraz samolotów Boeinga, ich części. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Na temat wizyty Donalda Trumpa w Pekinie poruszony też zostanie w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Salaka będzie były wiceszef resortu dyplomacji za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy Paweł Jabłoński.
7: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
2: Bociani celebryta Krutek z Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego partnerka doczekali się aż 5 piskląt.
1: No tak wielu młodych Krutek jeszcze nie miał, przyznał dyrektor parku Krzysztof Witbrot.
8: W gnieździe bociana Krutka poruszenie. Wylęgło się 5 piskląt. Teraz przed bocianią parą nie lada wyzwanie, ponieważ przez najbliższe 60 dni bocian celebryta i jego partnerka będą musieli zapewnić wszystkim maluchom jedzenie, a także ciepło i zabezpieczyć je przed drapieżnikami. Nam zostaje trzymać kciuki za powodzenie bocianiej rodziny.
2: I trzymamy kciuki. Historia Krutka rozpoczęła się, gdy jako piskle wypadł z gniazda i został uratowany przez mieszkańców oraz pracowników Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
1: No a dzięki nadajnikowi GPS tysiące osób śledzą coroczne jego powroty z Afryki do Mazurskiego gniazda.
2: A Krutek przylatuje zawsze jako pierwszy lub jeden z pierwszych bocianów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.
0: Trwa program Teren Wojskowy w Radiu RMF 24, w którym już za chwilę porozmawiamy o tym, jak najlepiej wykorzystywać wyprodukowane w Polsce miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne. Zostańcie z nami.

jest teren wojskowy radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i będę z wami do godziny 18. W poprzedniej godzinie z moimi gośćmi udowodniłem, że polski przemysł jest w stanie dostarczyć naszemu wojsku zarówno odpowiednie miny przeciwpancerne, jak i przeciwpiechotne. Problem polega na tym, że niepotrzebne nam są tylko miny, ale również nowa taktyka ich wykorzystania. Większość z was zapewne uważa, że swoje miny można stawiać jedynie u siebie, na własnym terytorium, by przeciwnik miał problemy z jego pokonaniem. Z jednej strony nas to zabezpiecza, jednak z drugiej strony my sami zabieramy jakąś powierzchnię własnego kraju, do której dostęp staje się utrudniony nie tylko dla agresora, ale również dla nas. Tymczasem polskie wojsko powinno być przygotowane również do stawiania min głęboko na terytorium przeciwnika. Dlaczego? Stawiając miny tylko u siebie, tworzymy oczywiście czynnik odstraszający, jednak daje on możliwość zadawania strat przeciwnikowi i przeciwnika. Dlaczego? Stawiając miny tylko u siebie, tworzymy oczywiście czynnik odstraszający,

i z wymieszanym ugrupowaniu. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że na Ukrainie już dobrze sprawdzono ten sposób działania, korzystając ze zdalnych systemów minowania opartych o bezzałogowe pojazdy lądowe i powietrzne. Wiemy więc, że ten sposób minowania jest nie tylko technicznie możliwy, ale również bardzo efektywny. Dlaczego efektywny? Stawiając defensywne pole minowe na własnym terytorium, nie wiemy dokładnie, jakimi trasami będzie nas atakował przeciwnik. Większość z położonych przez nas min nie przyniesie więc strat nieprzyjacielowi i trzeba je będzie później usunąć lub zniszczyć. Miny z założeniem powinny więc być tanie, co niestety w przypadku polskich sił zbrojnych nie było warunkiem koniecznym. Mówiliśmy już o tym, że miny dla bardzo nowoczesnego polskiego systemu minowania narzutowego Baobabka były wcześniej kupowane po 8-10 tysięcy złotych za sztukę. Wystrzelenie wszystkich 600 min z kasetowych wyrzutni Baobaba kosztuje więc około 6 milionów złotych. A potrzeby są ogromne, ponieważ zgodnie ze standardami NATO na zabezpieczenie tylko jednego kilometra frontu potrzeba od 400 do 1000 min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych. Dla ochronienia tylko granicy lądowej z obwodem królewieckim potrzeba więc będzie około 200 tysięcy min. Pamiętajmy również, że tylko w 2025 roku Ukraina do zabezpieczenia swoich działań potrzebowała ponad 2 miliony min. Dużym problemem jest również to, że miny kładzione ręcznie lub systemem Baobab można wykorzystywać tylko w fazie przygotowania operacji obronnych, a nie w jej trakcie. Pojazdy takie jak Baobabka stają się bowiem od razu pierwszoplanowym celem dla dronów i artylerii przeciwnika. Można więc z nimi stawiać miny tylko za własnymi pozycjami, a nie przed nimi. Rozwiązaniem nie są też kasetowe pociski i rakiety, ponieważ owszem, mogą one przenosić miny dalej w głąb ugrupowania przeciwnika, jednak nie jest to operacja precyzyjna i niestety nie jest tania. Dlatego na Ukrainie do minowania ofensywnego wykorzystuje się systemy bezzałogowe, lądowe i powietrzne. Jednak jak dokładnie to robić? Porozmawiamy po krótkim relaksie z dobrą muzyką. Bądźcie z nami.

0: Wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać w nim teraz na temat nowych sposobów minowania ofensywnego, czyli daleko w głębi ugrupowania przeciwnika. Idealnym rozwiązaniem okazują się tu drony, zarówno lądowe, jak i powietrzne. Niestety próbuje się to już robić nawet kilkaset kilometrów od linii frontu. Ukraińcom udało się na przykład zestrzelić na początku sierpnia 2025 roku w obwodzie sumskim dron Gierań z podwieszonymi pod skrzydłami kasetami z rzutniami dla min przeciwpancernych. O wiele częściej zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie korzystają z min przenoszonych przez drony powietrzne bliższego zasięgu, multikoptery. I nie ma to znaczenia, że mogą one przenieść najczęściej tylko dwie miny. Drony mogą bowiem położyć miny dokładnie na tej drodze, z której korzysta przeciwnik, a dodatkowo mogą to robić wielokrotnie. Ponadto nie ma tutaj potrzeby przenoszenia dużych ładunków. Nawet małe miny są w stanie uszkodzić przejeżdżające pojazdy, a to wystarczy, by nadleciały drony kamikaze i dokończyły dzieła. Takie minowanie ofensywne ma ogromny efekt psychologiczny. Utrudnia i spowalnia prowadzenie operacji oraz zwiększa straty głęboko w ugrupowaniu przeciwnika. Wojna na Ukrainie pokazała również, że bardzo efektywnym środkiem minowania są same drony, które wykorzystuje się jako latające miny. Coraz częściej są one bowiem kładzione na drodze, wyłącza się w nich silniki, a przez kamerę obserwuje, czy nie pojawi się jakiś cel. Dopiero gdy nadjedzie coś cennego, operator włącza silniki, podnosi drona do góry i przeprowadza atak kamikaze. W przypadku minowania na bliższych odległościach, w tym przede wszystkim przed własnymi pozycjami, obie strony wojny na Ukrainie wykorzystują na masową skalę kołowe i gąsienicowe drony lądowe. Te bezzałogowe pojazdy mają zresztą o wiele więcej zadań. Część z nich jest wykorzystywana do ataków kamikaze i niszczenia w ten sposób umocnień, część wspomaga atakujących szturmowców, a część minuje drogi dojazdowe, by zapobiec kontratakom. Na szczęście w Wojsku Polskim już od kilku lat widać zmianę w podejściu do minowania ofensywnego. Dowodem na to jest na przykład pojazd bezzałogowy Bluszcz. Na pace, którego umieszczono jedną wyrzutnię min, jakie są wykorzystywane na pojeździe Baobab. Choć jednak Baobab nie ma szans na działanie przed własnymi pozycjami, to mniejszy Bluszcz już tak. A dodatkowo jego ewentualne zniszczenie nie przyniesie strat ludzkich. Jednak cóż z tego, że wypracowano konkretne wnioski z wojny na Ukrainie, jeżeli później nie wprowadza się ich szybko w życie. My więc inwestujemy w minowanie narzutowe, a tymczasem na Ukrainie miny kładzione w ten sposób stanowią 5-10%. Większość min kładą systemy bezzałogowe. Ukraińcy opracowali zresztą 4 warianty zastosowania dronów w operacji minowania. Po pierwsze, kładą miny przeciwpiechotne i przeciwpancerne na rosyjskich trasach rotacyjnych i ewakuacyjnych. Po drugie, minują szlaki zaopatrzeniowe, szczególnie na drogach łączących bazy i stanowiska bojowe. Po trzecie, rozmieszczają ładunki na minach przeciwnika. Po czwarte, minują umocnienia, dostarczając miny jako ładunek wybuchowy do niszczenia rosyjskich bunkrów i fortyfikacji, albo też, by uniemożliwić dostarczanie zapasów i ewakuację. Do realizacji żadnego z tych wariantów polskie wojsko nie jest jak na razie przygotowane. O ile więc Rosja cały czas rozwija zdolności do minowania ofensywnego, to w Polsce kończy się to na ciągłych analizach i bardzo długich pracach badawczo-rozwojowych. Zwrócono na to uwagę, między innymi w ciekawym raporcie opracowanym na początku 2026 roku Współczesna wojna minowa. O tym opracowaniu porozmawiamy z europosłem Michałem Dworczykiem, wcześniej między innymi sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ale to dopiero po faktach o 17.30, na które serdecznie zapraszam. Oczywiście po krótkim relaksie przy dobrej muzyce.
1: Tu Radio RMF 24.

0: To Radio RMF 24. Jest 17.
1: Stacyjne rodzajów sił zbrojnych, samoloty wojskowe powróciły już do swoich baz.
2: Również naziemne systemy obrony powietrznej i radarowego rozpoznania prowadzą już standardowe działania operacyjne.
1: Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od północy Rosjanie wysłali nad Ukrainę co najmniej 800 bezzałogowców. Kolejne są w drodze.
2: W atakach zginęło co najmniej 6 osób, dziesiątki zostały ranne. W wielu miastach są poważne zniszczenia.
1: Wypadek na drodze krajowej 73 w Busku Zdroju w Świętokrzyskiem.
2: Tam zderzenie dwóch aut, jedna osoba została ranna.
1: Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: Ruch wahadłowy również na krajowej 6 między Słupskiem i Lęborkiem na Pomorzu.
1: W pobliżu miejscowości Poganice na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Biologia na pomoc technologii.
3: Naukowcy z Holandii i Niemiec stworzyli drony naśladujące pszczoły. To może być przełom w autonomicznej nawigacji latających robotów.
2: W studiu z nami Grzegorz Jasiński, witam, redakcja naukowa RMF FM. To czego drony mogą się od pszczół nauczyć?
3: Jak odnajdywać drogę do domu, nawet po długich i krętych trasach? Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy obserwowane u pszczół miodnych i otwiera nowe możliwości dla lekkich, energooszczędnych dronów pracujących w szklarniach, magazynach czy na terenach przemysłowych. Klucz do sukcesu pszczół tkwi w połączeniu dwóch strategii: szacowania długości przebytej drogi i pamięci wzrokowej pozwalającej rozpoznać charakterystyczne elementy otoczenia. Opierający się na tym schemacie program BeNav umożliwia dronom samodzielną nawigację w nieznanym terenie na odległość ponad 600 metrów, bez konieczności korzystania z GPS. Jedyny problem to wiatr, który przechyla drona, no i zmniejsza dokładność nawigacji.
1: No ale skoro pszczoły sobie radzą, to i drony pewnie też dadzą radę.
3: Na pewno.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A zaprasza Michał Zieliński, witamy.
5: Dzień dobry, Donald Trump wypoczywa w Pekinie po podróży. Jutro i pojutrze ma rozmawiać w fińskiej stolicy z przewodniczącym Xi Jinpingiem. I to może mieć wpływ na dalszy los Ukrainy, Iranu czy Tajwanu, ale też handlu światowego i kształtu globalnej gospodarki. Przeprowadzą pogłębioną wymianę poglądów na temat najważniejszych kwestii w relacjach dwustronnych, a także pokoju oraz rozwoju na świecie, deklaruje ogólnikowo rzecznik chińskiej dyplomacji Guo Jiakun. CPN zostaje, pakiet ceny paliw niżej, ma działać do końca maja, najpewniej w czerwcu też, a być może również wakacje.
6: Zgodnie z deklaracją ministra finansów, z decyzją, którą też podejmujemy wspólnie, pakiet CPN zostanie przedłużony.
5: Minister energii Miłosz Motyka dodaje, że paliw nie zabraknie, bo zaopatrzenie jest pewne, a zapasy znaczące. Na jutro paliwa podrożeją, urzędowa cena maksymalna litra 95 w górę o 11, oleju napędowego o 8 groszy. Na światowym rynku ropy dzisiaj względny spokój, mimo że do mediów amerykańskich płyną z Pentagonu przecieki o tym, że ewentualny ponowny atak na Iran ma mieć kryptonim młot pneumatyczny, co przyznacie nie zwiastuje rychłego pokoju. Euro dzisiaj lekko w dół, dolar delikatnie w górę, a po wczoraj w spadkach dziś na giełdzie w Warszawie wzrost WIG20 w górę o 2%.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest teren wojskowy radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i wracamy do naszej rozmowy o minach lądowych i do wniosków zawartych w niedawno wydanym raporcie Współczesna wojna minowa. A do kogo się zwrócić w tej sprawie, jak nie do jednego z autorów tego raportu, Michała Dworczyka, który był m.in. sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, przygotowując się do tego programu, bardzo mocno posiłkowałem się raportem Współczesna wojna minowa, doświadczenia ukraińskie oraz wyzwania dla Polski regionu po wyjściu z traktatu ottawskiego. Co to za raport i skąd pana obecne zainteresowanie tą właśnie dziedziną?
1: Ja, począwszy od początku wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, czyli od lutego 2022 roku, miałem okazję osobiście obserwować wysiłki Ukraińców na rzecz obrony. I tak naprawdę przypomnijmy, że Rosjanie zakładali, że w bardzo krótkim czasie Ukraina upadnie, kraj zostanie zajęty, a tymczasem do dzisiaj ta bohaterska obrona trwa. I trzeba podkreślić, że poza bohaterstwem Ukraińców, które jest w ogóle bezdyskusyjne, bardzo ważnym czynnikiem była i jest zdolność wykorzystania każdego, nawet takiego najprostszego środka na rzecz utrudniania Rosji postępów w walce. My oczywiście dzisiaj ekscytujemy się przede wszystkim różnymi systemami bezzałogowymi, przede wszystkim dronami, ale też dronami naziemnymi, ale innym ważnym elementem pola walki na Ukrainie są właśnie różne formy minowania. No i dlatego postanowiłem przenieść te doświadczenia i to, co widziałem na Ukrainie, podnieść na forum publicznym w Polsce w 2024 roku, jeszcze kiedy byłem posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. W oparciu o ekspertów zrobiliśmy takie ponadpartyjne seminarium w Sejmie dotyczące wyjścia z konwencji ottawskiej. No i muszę powiedzieć, że to było chyba takie otwarcie. Pierwsze rozpoczęcie dyskusji, zresztą robiliśmy to razem z portalem Defense24. Muszę powiedzieć, że mam dużą satysfakcję, bo ile 2 lata temu jeszcze pan premier Donald Tusk wykluczał wyjście z konwencji ottawskiej, no to po pierwsze udało się ten temat wprowadzić do polskiej debaty publicznej, a finalnie udało się doprowadzić do tego, oczywiście to był wysiłek bardzo wielu osób i decyzja rządu, no ale udało się doprowadzić do tego, że wyszliśmy z traktatu ottawskiego i to jest bardzo dobra informacja, dlatego że no, nasz potencjał obronny dzięki temu ma szansę w sposób znaczący wzrosnąć. A przygotowując raport, ponieważ to się zbiegło właśnie z tym procesem wychodzenia z konwencji ottawskiej, przygotowując raport, bardzo nam zależało na tym, żeby kompleksowo przeanalizować, jak wygląda współczesna wojna minowa. Chcieliśmy pokazać, w jakim kierunku powinniśmy pójść, aby stworzyć zdolności minowania w siłach zbrojnych RP, takie współczesne, którego wymaga współczesne pole walki, a nie tylko ograniczyć się do prostego odtwarzania tego, co kiedyś było w Wojsku Polskim stosowane. No i żeby nie było tak, że to będzie dołożenie pieniędzy dla jednej państwowej spółki, szybkie odhaczenie tematu, zameldowanie sukcesu, czyli coś, co niestety często widzimy w polskiej polityce. No mam nadzieję, że ten raport będzie takim właśnie głosem w tej dyskusji i wskaże na szereg ważnych aspektów współczesnej wojny minowej.
0: Panie ministrze, bo ważne jest także to, że ten raport Współczesna wojna minowa jest dostępny także dla wszystkich, bo każdy może wejść i może go znaleźć. Mam pytanie, kto go napisał tak naprawdę?
1: Dla mnie szczególnie istotne było zaangażowanie ekspertów, praktyków zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Na Ukrainie istnieje instytut, on się nazywa Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy do spraw testowania i certyfikacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego. To jest rodzaj instytucji wojskowej certyfikującej, łączącej kilka polskich instytucji, tak można by powiedzieć, więc tam w tej, na Ukrainie w tej jednej instytucji jest szereg kompetencji zgromadzonych i tam pracują i pełnią służbę żołnierze, którzy na co dzień zajmują się minowaniem, produkcją min, testowania min. To są doświadczenia naprawdę bezcenne, ale też drugą bardzo ważną grupą osób, która była zaangażowana w przygotowanie tego dokumentu, to są polscy żołnierze i służbie czynnej i rezerwiści, którzy w wojskach inżynieryjnych, polskich wojskach inżynieryjnych zdobywali doświadczenie albo pełnią służbę. No i dzięki temu możliwe było to zderzenie z naszymi realiami, tych doświadczeń z Ukrainy, zderzenie z naszymi polskimi realiami. Oprócz tego byli oczywiście eksperci, analitycy, którzy pracują czy współpracują z Instytutem Wschodniej Flanki, w oparciu o który przygotowaliśmy ten raport.
0: Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie, bo w oparciu o tych specjalistów i z radami tych specjalistów, pan oszacował to zapotrzebowanie Polski na miny na około 6 milionów sztuk. Co trzeba zrobić, by takie zapotrzebowanie jak najszybciej zaspokoić siłami polskiego przemysłu?
1: To jest oczywiście olbrzymie wyzwanie, ale to pokazuje, że wojna na Ukrainie pokazuje, że jest to absolutnie możliwe. Natomiast co w tym celu jest potrzebne? Po pierwsze, potrzebne jest rozproszenie produkcji. To wynika z bezpieczeństwa. Doświadczenia Ukrainy są takie, że jeżeli jest jeden zakład, jedna firma, stosunkowo szybko zostaje takie miejsce porażone przez nieprzyjaciela. No i w tym momencie pojawia się gigantyczny problem. Jak ta produkcja jest rozproszona w różnych lokalizacjach, w różnych firmach, no to nawet przy porażeniu czy całkowitym nawet zniszczeniu jednego zakładu, pozostałe zakłady mogą produkować i te środki bojowe są dostępne dla sił zbrojnych. Druga sprawa, to jest też kwestia związana z rozproszeniem produkcji i z dywersyfikacją, to jest też kwestia konkurencyjności. Ilości min zużywane na Ukrainie pokazują, że to muszą być produkowane nie tylko masowo, ale i tanio środki bojowe, no bo jeżeli w skali Ukrainy w zeszłym roku zostało wykorzystane między 2,5 a 3 miliona min, no to wyobraźmy sobie, jakie to są kwoty. Jeżeli byśmy wykorzystywali dotychczasowe metody, przy których mina przeciwpancerna w systemie Baobab produkowana przez Belmę kosztuje około 10 tysięcy złotych, no to okazuje się, że byśmy rocznie na same miny potrzebowali dziesiątek miliardów złotych. No to jest niemożliwe, nie do udźwignięcia dla żadnego państwa. W związku z tym musimy stworzyć produkcję tanią i prostą, a rozproszenie produkcji, dywersyfikacja produkcji, zaangażowanie średnich i małych firm do produkcji powoduje właśnie konkurencyjność i pozwoli nam te koszty zmniejszyć. W związku z tym muszą być decyzje na poziomie politycznym i wojskowym podjęte i to jest możliwe.
0: Tu na chwilę przerywamy, by do rozmowy z naszym gościem, europosłem Michałem Dworczykiem, wrócić po wysłuchaniu kolejnej porcji dobrej muzyki. Zostańcie z nami.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia. RMF24 i do naszej rozmowy na temat min z europosłem Michałem Dworczykiem, byłym wiceministrem obrony narodowej, obecnie wiceprzewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego. Panie ministrze, ja w terenie wojskowym już mówiłem o opisanym w raporcie Współczesna wojna minowa, między innymi pana autorstwa, czterech wariantach ukraińskiego minowania dronowego. Co trzeba zrobić, by takie warianty wdrożyć w Polsce?
1: No to jest w ogóle pytanie na tyle obszerne, że można by poświęcić temu osobny wywiad. No, ale oprócz polecenia lektury całego raportu, on jest do ściągnięcia na stronie Instytutu Wschodniej Flanki, wschodniaflanka.pl, do czego wszystkich Państwa namawiam, no to postaram się syntetycznie wskazać na kilka takich elementów. Punkt pierwszy to jak najszybciej powinniśmy rozwinąć zmiany doktrynalne, zintegrowane z szerszym planem przeszkód inżynieryjnych, no to musi oczywiście zrobić Sztab Generalny Wojska Polskiego i musi szczegółowo określić, jakich narzędzi chce używać, na jakim terenie i w jakich sytuacjach. To zadanie musi zresztą podlegać, jak cała działalność jednostek sztabowych, ścisłemu nadzorowi cywilnemu ze strony resortu obrony narodowej oczywiście i w zakresie procedur i środków rozminowych. Jeżeli mamy odtwarzać zdolności minowania, no to tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo ludności cywilnej i to też musi być po prostu priorytet dla rządu. Punkt drugi, to trzeba by powiedzieć, że należy zbudować bazę zasobów minowania, czyli najlepiej wbrew obecnej logistyce wojskowej ulokować zarówno same miny, jak i środki do ich noszenia. Tu myślę oczywiście przede wszystkim o dronach, ale i dronach latających i tych naziemnych, prawda, przy jednostkach saperskich. Logistyka, którą stworzyliśmy kilka lat temu, no po prostu jest dobra na czas pokoju, dobra może dla armii ekspedycyjnej, ale dla sił zbrojnych przygotowujących się do obrony po prostu ta logistyka jest niewydolna, więc taką zmianę trzeba wprowadzić.
0: Panie ministrze, myśli pan, że to jest możliwe w ogóle? Bo to jest bardzo trudne zadanie w tej chwili.
1: Wie pan, jest dużo trudnych zadań i wyzwań, takich, które nie są specjalnie efektowne, których nie da się pokazać na defiladzie, którymi nie da się za bardzo chwalić, ale one są niezbędne do zrealizowania, jeżeli chcemy, wie pan, poważnie mówić o budowie potencjału obronnego i przygotowaniach do potencjalnej obrony. No po prostu tak jest. No i jeszcze kończąc odpowiedź na pańskie pytanie, zwróciłbym tutaj uwagę, że powinniśmy zintensyfikować szkolenie pododdziałów saberskich, a w pewnych przypadkach też innych, w tym między innymi WOT-u. Być może trzeba stworzyć stanowiska specjalistyczne też na poziomie taktycznym. Na to wskazują po prostu doświadczenia z wojny ukraińskiej.
0: Panie ministrze, ja tam zwróciłem uwagę w tym raporcie, o którym mówimy, jest bardzo dużo wniosków, ja ich nie będę powtarzał, dlatego że one są w raporcie, można je przeczytać, ale mnie zainteresowało coś takiego. Tam była propozycja integracji min z systemem dowodzenia i kontroli. Dla wielu z nas oznacza to tylko zaznaczenie na mapach, gdzie postawione są miny. Wydaje mi się, że w rzeczywistości panu chodzi o coś więcej, na przykład o reagowanie, gdy jakaś mina zostanie uaktywniona. Czy dobrze zrozumiałem pana intencje?
1: No tak, to znaczy chodzi o cztery podstawowe takie elementy. Po pierwsze, powinniśmy mieć tą sprawę zintegrowaną z systemami C2, czyli powinniśmy umożliwić szybkie modyfikacje pól minowych w czasie rzeczywistym, tworząc de facto mobilne pola minowe, prawda? Czyli bez względu na ograniczenia terenu czegoś, czego tradycyjny system narzutowy, taki jak Baobab, czy no nie wiem, teraz przygotowany bluszcz, nigdy nie będzie w stanie osiągnąć. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to powinno być to skorelowane w jakiś sposób z ogniem artyleryjskim i wykorzystaniem dronów na tej zasadzie, że eksplozja miny automatycznie będzie wyzwalała system C2, który będzie raportował pozycję i natychmiast kierował tam artylerię czy wsparcie dronowe na zidentyfikowany cel. No trzeci taki element, no to cały system wojsk inżynieryjnych powinien być kompatybilny z innymi systemami zarządzania polem walki i ogniem wojsk własnych. No nie wiem, mamy Topaz, prawda? To też powinno być zintegrowane, prawda? Bo to pozwoliłoby pozostałym rodzajom wojsk w pełni wykorzystywać zapory inżynieryjne, tak? No i też oczywiście unikać potencjalnych strat. No i taka ostatnia sprawa, no to taka rejestracja cyfrowa, precyzyjna, każda rozmieszczona mina powinna być odnotowana w tym systemie, w cyfrowych mapach terenu dostępnych dla wszystkich de facto, tak? I dla logistyki, i dla wojsk operacyjnych działających na danym odcinku, i to musi tworzyć taką żywą, dynamicznie nadającą się do analizy mapę pól minowych. Ukraińcy to robią, wykorzystując tak naprawdę środki o wiele mniejsze niż my, które mamy w dyspozycji, więc zakładam, że dla nas to jest też do zrobienia, natomiast to wymaga przełamania takiego zabetonowanego często sposobu myślenia u części kadry oficerskiej i to jest duże wyzwanie, ale jest to absolutnie do zrobienia zarówno od strony takiej technicznej, jak i finansowej.
0: Panie ministrze, to ostatnie krótkie pytanie, bo kończy się nam program, ale mam pytanie dotyczące dronów, bo one przewijały się w naszej rozmowie kilkakrotnie. Pan wskazywał na wyraźne nadanie priorytetów dla systemów bezzałogowych. Z czym to się powinno wiązać? Tak w skrócie.
1: No, przede wszystkim to jest bardzo potrzebne, żeby ograniczyć straty. Dzisiaj na Ukrainie, znowu posłużę się tym doświadczeniem, bardzo duża część minowania jest wykonywana przez drony zarówno przede wszystkim latające, ale też w części naziemne. I te drony, które przenoszą latając miny, mają tę zaletę, że są wykorzystywane również wewnątrz, w głębi ugrupowania przeciwnika. Nocami drony minują drogi, minują różne newralgiczne punkty, co powoduje dezorganizację i utrudnianie funkcjonowania Rosjan. Zresztą Rosjanie robią to w drugą stronę, na tyłach ukraińskich. No i od tego to było do niedawna możliwe tylko dzięki minowaniu przy wykorzystaniu systemów artyleryjskich czy rakietowych. Dzisiaj jest to o wiele tańsze, prostsze, cichsze, no i możliwe na dużo głębszej odległości niż do tej pory.
0: Czyli rozumiem, drony i miny, nie same miny, tak?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście to musi być spięte w jeden system, tak jak już mówiliśmy w czasie naszej rozmowy.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Był z nami Michał Dworczyk, między innymi były sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, obecnie wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego, który wskazał nie tylko na zalety wynikające z wykorzystania min, ale również na konieczność uzyskania zdolności, by w procesie minowania jak najszerzej wykorzystywać systemy bezzałogowe, w tym nawet drony FPV, a więc potwierdził to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie 2 godziny. I na tym kończymy ten teren Wojskowy Radia RMF24, a ja oczywiście zapraszam na następny, za tydzień, w którym porozmawiamy o niewidzialności, czyli jak wojsko próbuje ukryć przed przeciwnikiem swoich żołnierzy, pojazdy, statki powietrzne, a nawet okręty. Wyjaśnię więc po prostu, czym się różni technologia stealth od peleryny niewidki Harry'ego Pottera. A więc do usłyszenia!

0: Na tym kończymy dzisiejszy teren wojskowy w radiu RMF24. Dziękuję za dziś. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense24 i zapraszam na fakty RMF FM o 18, które poprowadzą Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
1: Rząd chce nowych centrów zdrowia psychicznego.
2: Dziś zatwierdzono plan, który zakłada, że w kilka lat powstanie ich 135.
1: Nie ma NATO bez USA.
2: Prezydent Karol Nawrocki podsumował obrady bukareszteńskiej dziewiątki.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Piotra Salaka będzie poseł PiSu Paweł Jabłoński.
1: Ale fakty. Zaczynamy od ważnej informacji z autostrady A2 w Łódzkiem.
2: Jest korek na jezdni autostrady A2 w stronę Poznania, w Nowostawach między węzłami Łowicz i Łódź Północ.
1: Po zderzeniu czterech samochodów osobowych i busa ruch odbywa się tam pasem prowadzącym do pobliskiego miejsca obsługi podróżnych. 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku.
2: Taki plan zatwierdziła dzisiaj Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego.
1: Centra od prawie 8 lat działają tylko w ramach pilotażu. Ten pilotaż skończy się w grudniu.
2: O szczegóły dzisiejszych decyzji dopytuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie.
1: Michale, co jeszcze ustalono i jakie ma to znaczenie dla pacjentów?
3: Nowe centra zdrowia psychicznego zaczną powstawać na początku przyszłego roku. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma 52% Polaków. Kolejne 3 lata to ma być czas na poprawę tej sytuacji. Tak zapewnia mnie tu wiceminister Katarzyna Kęcka.
4: I my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
3: Dopytywałem tu wiceminister, czy w centrach zostanie to, co do tej pory najbardziej chwalili pacjenci, czyli punkty zgłoszeniowe, gdzie pomoc można uzyskać najpóźniej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia.
4: Tak, to zostanie, bo to się działo bardzo szybko.
3: Na czerwiec zaplanowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady. Wtedy ustalane mają być kolejne szczegóły, zbierane będą też głosy pacjentów.
1: Niemal w każdym głosie dyskusji wybrzmiewało, że nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych.
2: Powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukareszteńskiej dziewiątki.
5: Rozrywanie relacji transatlantyckich, rozbijanie relacji Unii Europejskiej i państw narodowych ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Wszyscy powinniśmy mieć tego głęboką świadomość.
1: Prezydent Karol Nawrocki poinformował także, że w przyszłym roku szczyt grupy B9 odbędzie się w Warszawie.
6: Polityczna rozmowa w RMF FM.
2: Piotr Salak i jego gość.
1: Witamy i zapraszamy.
7: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry państwu.
7: Czy pan wiedział, że Zbigniew Ziobro ucieka do Stanów Zjednoczonych?
8: Nie, no błagam, proszę pana.
7: No jak błagam? Normalne pytanie. A jeżeli pan nie wiedział, rozumiem?
8: Nie, dowiedziałem się z mediów, tak jak myślę, że...
7: A myśli pan, że Jarosław Kaczyński wszyscy też się dowiedział z mediów?
8: Myślę, że tak.
7: I nie było to konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim?
8: Myślę, że nie.
7: Nawet to, co robił Adam Bielan, jeżeli te doniesienia medialne dotyczące uczestnictwa Adama Bielana w całym procesie są prawdziwe i polegają na prawdzie.
8: Ale doniesienia to jest Twitter Radosława Sikorskiego, jak rozumiem.
7: No nie tylko,
8: Panie redaktorze, niech pan zwróci uwagę. Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, po tym jak się okazało, że minister energii, wiceminister, jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska. Ja mam dzisiaj, taki jest krajobraz medialno-polityczny, że media oczywiście, ja nie mam pretensji, to jest normalna rzecz, że media się na takich sprawach skupiają, ale to obiektywnie nie jest to korzystne z punktu widzenia naszego planu politycznego.
7: Czyli Zbigniew Ziobro
8: mówić o problemach polskiego państwa, służby zdrowia, o tym, że pani minister zdrowia mówi, że pacjenci się cieszą z tego, jak wspaniale jest zarządzana służba zdrowia. Ja bym wolał mówić o tym niż o Zbigniewie Ziobrze, ale rozumiem, że taki temat jest dzisiaj.
7: Dzisiaj cała klasa polityczna mówi o Zbigniewie Ziobrze i o tym, kto o tym...
8: Zdaję sobie z tego sprawę i nie mam do pana pretensji.
7: Jak to natomiast się stało, że Zbigniew Ziobro się w Stanach Zjednoczonych znalazł? Pytanie jest
8: nie mam do pana pretensji, ale też proszę, nie, w związku z tym jakby logicznym wnioskiem jest to, że to nie jest tak, że to było z kimś konsultowane czy uzgadniane.
7: Ja tego nie wiem. Dlatego się pytam, panie pośle, czy ma na przykład Mateusz Morawiecki też pańskim zdaniem nie wiedział?
8: Tak, moim zdaniem nie wiedział o tym nikt poza prawdopodobnie samym zainteresowanym, czyli Zbigniewem Ziobro.
7: I nie było to konsultowane w takim razie w ogóle z władzami partii?
8: Sądzę, że nie było.
7: Nawet jeżeli jest to wiceprezes ugrupowania, do którego pan również należy, czyli Prawa i Sprawiedliwość.
8: Mogę panu po raz czwarty powtórzyć, że uważam, że w tej sytuacji nikt poza nim tego nie wiedział.
7: A dlaczego pańskim zdaniem Amerykanie przyjęli na swoją ziemię Zbigniewa Ziobro, skoro w połowie kwietnia wyraźnie dostawali sygnały, że nie powinni dawać schronienia.
8: A tu bardzo chętnie pan odpowiem.
7: Ani Ziobrze, ani Romanowskiemu.
8: Bardzo chętnie pan odpowiem. Dlaczego? Że takie jest prawo. Dlatego, że jeżeli rzecznik prokuratury...
7: Dlatego,
8: że w ogóle nie mieli podstawy, żeby tego nie zrobić. Jeżeli rzecznik prokuratury, pana Żurka, pan prokurator Nowak, mówi, że Zbigniew Ziobro nie jest ścigany żadnym międzynarodowym instrumentem prawnym. Nie ma ani europejskiego nakazu aresztowania, ani czerwonej noty Interpolu, ani żadnego innego międzynarodowego środka, bo prokuratura takiego środka nie wydała, nie wystąpiła. Dzisiaj słyszymy, że dopiero 8 września...
7: Wystąpiła, ale 8 września, sąd jeszcze nie zdecydował.
8: No bo dopiero 8 września będzie prawomocne orzeczenie w sprawie tymczasowego aresztowania polskiego.
7: Ale mamy obowiązujący list gończy za Zbigniewem Ziobro, który obowiązuje
8: W polskim systemie jest tak, że dopóki nakaz aresztowania wydany przez sąd, postanowiony przez sąd aresztowaniu, jest natychmiast wykonalny, ale nie jest akurat ostatecznie prawomocny, dopóki nie zostanie zaskarżony.
7: Ale jeżeli za mną
8: sąd
7: będzie...
8: z jakiegoś powodu
7: panie
8: wydał...
7: Ale wyjaśnijmy tę sprawę, bo jeżeli za mną będzie wydany list gończy i nawet nie będzie uprawomocniony, bo mój pełnomocnik wyda na to zażalenie, to ja będę ścigany listem
8: na terytorium
7: gończy.
8: Polski. Natomiast, żeby był ktoś ścigany międzynarodowo, zgodnie z prawem, muszą być spełnione również inne przesłanki. W tym przypadku pan prokurator Nowak, podwładny pana Żurka, również pana Donalda Tuska w sensu largo, powiedział wprost, że takiego instrumentu nie było. Stąd odpowiedź na pana pytanie, dlaczego przyjęli, bo takie jest prawo.
7: Ale wie pan też, że Amerykanie mogliby respektować taki list, tylko nie muszą tego robić.
8: Nie, a tutaj jest prosta zasada. Jeżeli jest podstawa prawna, no to wtedy się ją stosuje. Jeżeli podstawy prawnej nie ma powodu, żeby komuś odmówić.
7: A ja mówię o innym dokumencie też. Ja mówię o dokumencie...
8: Na tym polega właśnie praworządność.
7: Mówię o dokumencie dyplomatycznym, który się nazywa Ed Memoir. Jakiej rangi jest to dokument, jeśli chodzi o
8: Ed Memoir to jest dyplomacja. zwyczajowa nazwa takiej notatki, która nie jest notą dyplomatyczną, nie ma tak oficjalnego charakteru, a który stanowi pewnego rodzaju wyrażenie stanowiska jednego państwa przekazywane innemu państwu czy podmiotowi prawa międzynarodowego.
7: I takie stanowisko wystosowała Polska do Stanów Zjednoczonych w połowie kwietnia, gdzie napisano między innymi, że ostrzegano w pewnym sensie stronę amerykańską, że utrudnianie postępowania karnego wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego stanowiłoby, i tutaj jest cytat, niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości.
8: No i to po kolei. Po pierwsze, ani Ed Memoir, ani inne dokumenty dyplomatyczne typu non-paper czy nota dyplomatyczna nie stanowią źródła prawa. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o utrudnianiu postępowania, to żeby utrudnić postępowanie, trzeba wykonać jakieś działania, które są sprzeczne z procedurą tego postępowania. W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, bo procedura mówi jasno, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego, i teraz mówię czysto z prawnego punktu widzenia, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego środka, który zobowiązuje inne państwo, stronę umowy międzynarodowej, mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji na przykład, Stany Zjednoczone są zobowiązane do określonych działań na podstawie tej umowy. Ta podstawa w tym momencie z prawnego punktu widzenia nie zaistniała. Polecam bardzo gorąco komentarz profesora Ireneusza Kamińskiego, który na prawie międzynarodowym zna się jak być może nikt w Polsce.
7: A pańskim zdaniem...
8: I on bardzo dokładnie to opisuje, można to znaleźć w internecie. Jest to bardzo interesujące z prawnego, troszkę też politycznego punktu widzenia.
7: Prawne, a koncentrując się na sprawach dyplomatycznych, pańskim zdaniem to się przełoży na stosunki polsko-amerykańskie?
8: No słyszę ze strony pana Czarzastego, marszałka Sejmu, znanego w ogóle z całego swoje życie.
7: Nie odpowiada za relacje polsko-amerykańskie.
8: Ale bardzo by chciał, widać, już wielokrotnie się wypowiadał w taki skrajnie antyamerykański sposób, zupełnie niepotrzebnie. No jeżeli on chciałby w ogóle zrewidować stosunki polsko-amerykańskie, bo nie lubi Zbigniewa Ziobry i dlatego mówi, że my musimy zrewidować różne wspólne decyzje z Amerykanami, to jest
7: o faktach,
8: niepoważne
7: panie
8: i to jest groźne
7: fakt
8: dla państwa.
7: Jest taki.
8: To jest
7: Radosław
8: groźne
7: Sikorski,
8: dla bezpieczeństwa.
7: Szef polskiej dyplomacji mówi, chciałbym się spotkać z ambasadorem amerykańskim. Uważa, że takie spotkanie może coś zmienić?
8: To jest ciekawe, wie pan, bo minister spraw zagranicznych, jeżeli on mówi, że on by się chciał spotkać z ambasadorem, to świadczy o niezbyt dużej sile takiego ministra. Minister spraw zagranicznych, jeśli chce spotkać z ambasadorem, to tego ambasadora do siebie do MSZ po prostu zaprasza, nie musi tego ogłaszać.
7: No, ale to będzie wezwanie w takim razie. Czy powinien wezwać
8: zaproszenie.
7: To powinien zaprosić ambasadora amerykańskiego
8: jeżeli,
7: i wyjaśnić tę sprawę.
8: jeżeli ma taką potrzebę, to powinien to zrobić. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli on zaprosi ambasadora Stanów Zjednoczonych, to usłyszy od ambasadora to, co ja właśnie panu powiedziałem. Z prawnego punktu widzenia Ameryka nie miała żadnej podstawy, żeby odmówić wjazdu komuś, kto ma ważny międzynarodowy dokument upoważniający go do podróży. Nie ma międzynarodowego nakazu ścigania, bo prokuratura polska o to nie zadbała w odpowiedni sposób. A zatem w tej sytuacji, co ma ambasador amerykański to powiedzieć? Stany Zjednoczone przestrzegają prawa. A uważa Polska pan, też że... powinna prawa przestrzegać.
7: A uważa pan, że prezydent Karol Nawrocki wiedział o całej sprawie?
8: Myślę, że tak samo jak pan mnie pytał na samym początku, czy ta osoba wiedziała, czy ta osoba, czy ta osoba. Myślę, że również nie było to informowane. Sądzę, że to jest indywidualna inicjatywa pana Zbigniewa Ziobry.
7: A powinien prezydent pomóc w sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do Polski przed polski wymiar sprawiedliwości?
8: Jak rozumiem, polska prokuratura robi w tej chwili wszystko, żeby zajmować się ściganiem polityków opozycji. Nie tylko Zbigniewa Ziobro zresztą, bo to ściganie odbywa się na różnych kierunkach, ale w tej sprawie na przykład wystąpili o przyspieszenie terminu i sąd dał im odpowiedź, że to jest niezgodne z procedurą. Więc niech się prokuratura może zajmie tym, co powinna robić, nie tylko przeciwko politykom opozycji, ale też na przykład chciałbym, wie pan co, żebyśmy 1% uwagi, który jest poświęcony Zbigniewowi Ziobrze, poświęcili na przykład panu Wojciechowi Królowi z Platformy Obywatelskiej, który ma mieć zarzuty korupcyjne z Prokuratury Europejskiej. Immunitet ma mieć uchylany.
7: Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski, myślę, że nie rozmawialibyśmy o nim dzisiaj w studiu.
8: Paweł Jabłoński, myślę, że cały czas, bo to jest główny modus operandi tego rządu, atakować opozycję.
7: Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, cały czas gościem popołudniowej rozmowy, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze przeciekawe spotkania oczywiście na antenie radia RMF 24. I w naszych mediach społecznościowych. Pan mówi, że to dotyczy tylko Zbigniewa Ziobry, ale jakoś są politycy Prawa
8: nie,
7: i Sprawiedliwości.
8: Nie, mówię, że to dotyczy nie tylko Zbigniewa Ziobry, to dotyczy bardzo wielu polityków opozycji.
7: To dotyczy wielu polityków opozycji, którzy mają zarzuty prokuratorskie, ale tylko Zbigniew Ziobro ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, plus jeszcze Marcin Romanowski. Bo jak patrzę na listę, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Piotr Wawrzyk, Ryszard Czarnecki, Daniel Obajtek, Łukasz Szumowski, to są tylko te osoby, które mają postawione zarzuty prokuratorskie. Jakoś nikt z tych panów nie ucieka przed polskim sądem, tylko jest gotów odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości.
8: No nie sformułował pan pytania, ale odpowiem, bo rozumiem to zawieszone w powietrzu. No co ja w takim razie o tym sądzę? Otóż sądzę to samo, co prezydent Karol Nawrocki, który był kiedyś o to pytany i powiedział dokładnie tak, że prezydent oczywiście nie jest w ogóle, nie pełni takiej funkcji, żeby się wypowiadać o poszczególnych sprawach, ale z jego oceny, ja się z tą oceną zgadzam, politycy opozycji, tak jak Zbigniew Ziobro, nie może dzisiaj liczyć w Polsce na uczciwy proces, ale jednocześnie prezydent powiedział, że on sobie nie wyobraża w takiej sytuacji opuszczenia Polski. Ja mam bardzo podobne zdanie jak pan prezydent Nawrocki.
7: Czyli generalnie uważa pan, że Zbigniew Ziobro...
8: Ale jednocześnie prezydent powiedział, że on sobie nie wyobraża w takiej sytuacji opuszczenia Polski. Ja mam bardzo

0: informacje przekazują na rzeczywistych problemach państwa, na tym, co dzieje się w służbie zdrowia, na kryzysie finansów publicznych, czy na tym, że Tusk nakłada nowe podatki.
1: Zbigniew Ziobro trochę wyrządza szkodę Prawu i Sprawiedliwości.
0: Chcę powiedzieć, że dzisiaj przez tą sprawę jest odwracana uwaga od istotnych spraw państwa. Dzisiaj prezydent w Bukareszcie w formacie niezwykle istotnym, bukaresztańska dziewiątka, którą Polska stworzyła zresztą. To jest w ogóle przykład tego, jak działa polityka międzynarodowa za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego, wcześniej Beaty Szydło i prezydentury Andrzeja Dudy, bo jemu też trzeba oddać zasługi. Bukaresztańska dziewiątka, format Trójmorza, to jest realny urobek polskiej dyplomacji tworzony po to, żebyśmy byli silni w regionie. Dzisiaj polski rząd to kompletnie zaniedbuje. Prezydent na szczęście się tym zajmuje. Dzięki temu ta sfera polityki międzynarodowej jest jeszcze w jakimś dość istotnym stopniu zagospodarowana.
1: Sprawa Zbigniewa Ziobry to jeden z problemów, jeden tylko z licznych problemów ostatnio Prawa i Sprawiedliwości. Sporo się nagromadziło tych problemów, panie pośle. Chociażby sprawa kryptowalut. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak diametralnie zmieniło zdanie?
0: No wie pan, ja w tej sprawie też już się wypowiadałem i nie zamierzam zmieniać zdania. Uważam, że racjonalne podejście, ja sobie przeanalizowałem wszystkie te projekty, które są w tej chwili przedmiotem obrad Sejmu. Ten projekt najnowszy z poniedziałku decyzją Konwentu Seniorów nie będzie procedowany jeszcze na tym posiedzeniu.
1: Najnowszy to mówi pan o projekcie Prawa i Sprawiedliwości,
0: tak? O projekcie, który został podpisany przez 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości, tym, który został opublikowany.
1: A był z panem konsultowany w ogóle?
0: Nie, do mnie ten projekt nie trafił.
1: A jak to jest możliwe, że projekt poselski nie trafił?
0: Projekt poselski nie jest wnoszony przez klub jako ciało całe, tylko przez grupę posłów, która się pod nim podpisuje. Taka jest zasada. Do mnie ten projekt nie trafił, stąd też nie ma tam mojego podpisu. Natomiast ja przeanalizowałem wszystkie projekty, które są dzisiaj przedmiotem prac Sejmu i uważam, że najbardziej racjonalny, najbardziej rozsądny jest projekt prezydencki. Ja na pewno będę za tym projektem głosował. W piątek będą te głosowania.
1: A ten projekt poselski nie powinien być chociażby skonsultowany z Kancelarią Prezydenta, pańskim zdaniem?
0: Wie pan, myślę też, że zdecydowanie by nie zaszkodziło, gdyby tak było.
1: To dlaczego to się nie stało?
0: Nie wiem. Ja w ogóle mam wrażenie, że to generalnie nie jest właściwa decyzja. No ja mogę to powiedzieć też otwarcie, bo już rozmawiałem też o tym z kolegami, rozmawialiśmy też w ramach różnych narzędzi statutowych. Ja uważam, że tego typu zmiana zdania, choć ja mam bardzo dużo zastrzeżeń w ogóle do kryptowalut, uważam, że to jest instrument bardzo wysokiego ryzyka, trzeba o tym ludzi informować, trzeba chronić konsumentów, muszą być odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, gwarancyjne. Natomiast tego rodzaju krok uważam, że pomijając już to, że ktoś może uważać, że to jest słuszne, to możliwość skutecznego wdrożenia takiego zakazu w świetle tego, jak odbywa się handel kryptowalutami, no to jest ogólnoświatowa sieć, no trudno byłoby tego w ogóle zakazać tylko w jednym kraju, to po prostu będzie nieskuteczne, więc uważam, że to po prostu nie jest właściwe. Mam nadzieję, że przejdzie projekt prezydenta.
1: I będziecie o tym dyskutować dzisiaj na klubie?
0: Myślę, że tak.
1: I przedstawi i pan, i również grupa posłów, bo rozumiem, że to chodzi o grupę skupioną wokół Mateusza Morawieckiego. Przedstawicie swoje zastrzeżenia co do tego, że ten projekt 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut to nie jest najszczęśliwszy pomysł?
0: To nie jest tak, że to jest grupa posłów skupiona wokół Mateusza Morawieckiego czy innego polityka. Mieliśmy przez ostatnie półtora dnia dużo intensywnych dyskusji i bardzo wielu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielu członków naszego klubu wypowiadało się krytycznie na ten temat. Nie wszyscy może publicznie, bo też nie wszyscy chcieli się w ten spór jakoś mocniej angażować. Ja akurat nie mam z tym wielkiego problemu, bo po prostu uważam, że to, że właściwsze było oparcie dla projektu prezydenta i mam nadzieję, że to nastąpi. To naprawdę nie jest. Tu akurat myślę, że wielu naszych posłów, niezależnie od tego, z kim są, że tak powiem, medialnie kojarzeni, to mają podobne
1: pośle,
0: zdanie.
1: Czy my właśnie obserwujemy, jak... przepraszam za kolokwializm, ale czy klub Prawa i Sprawiedliwości połyka żabę właśnie? Jeśli chodzi o kryptowaluty?
0: Nie sądzę, żebyśmy ją połykali. Myślę, że tych żab to w ogóle każdy ma trochę w swoim życiu politycznym do połknięcia. My sobie z tym spokojnie poradzimy.
1: A nie wątpię co do tego, natomiast myślę, że dawno nie było tak dużej żaby do połknięcia, jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości. Zgodzi się pan?
0: Wie pan co, na pewno jest to też z takiego punktu widzenia znowu medialno-politycznego, komunikacyjnego, jest to pewien problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. Myślę, że dzisiaj o tym będzie dyskusja wewnętrzna w ramach naszego klubu.
1: Czy błędem było w takim razie popieranie prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut?
0: Nie, absolutnie nie. Myślę, że to uzasadnienie pana prezydenta było jak najbardziej racjonalne. Ja z pełną świadomością głosowałem za.
1: A gdyby pan uruchomił wyobraźnię polityczną i wyobraził sobie sytuację, że to weto zostało odrzucone, także głosami Prawa i Sprawiedliwości, to dzisiaj tego problemu i tej żaby, przepraszam za wyrażenie, nie byłoby do połknięcia.

0: zdjęcia.
1: Wie pan co, byłoby cały czas, dlatego że plan Donalda Tuska w tej sprawie był taki, żeby atakować Prawo i Sprawiedliwość zupełnie bezpodstawnie, w oderwaniu od faktów. To się zresztą cały czas odbywa. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o aferę tej jednej giełdy, Zonda Krypto, to ta sprawa była przedmiotem zainteresowania prokuratur bardzo wielu, od wielu lat. I ostatnie umorzenie, już stricte w tej sprawie, miało miejsce, wie pan kiedy? W 2024 roku, na wiosnę 2024 roku, prokuratura katowicka, już kierowana wówczas, prokuratura była przez Adama Bodnara, umorzyła sprawę Zonda Krypto. Jeżeli więc Tusk, jak mówi, miał informacje ze służb o tym, jakie tam straszne rzeczy mają miejsce, że jakieś wpływy rosyjskie tam są, takie, no, krążą tego typu opowieści. Nie, żeby była jasność, ja nie mówię w tej chwili nic, co miało miejsce na tym tajnym posiedzeniu Sejmu, bo to byłoby naruszenie ustawy, ale Tusk takie rzeczy opowiada publicznie. Jeżeli on więc miał różne tego typu informacje, to dlaczego prokuratura nic nie zrobiła? Dlaczego ta giełda dostawała dostępy do kolejnych systemów państwowych?
0: Takie informacje przekazane bezpośrednio od premiera na tym tajnym posiedzeniu.
1: Panie rektorze, gwarantuję panu, my domagamy się odtajnienia tego posiedzenia i uważam, że to powinno nastąpić też dla takiej przejrzystości tej sprawy. Bo to, co tam było mówione, a to, co Tusk opowiada publicznie, to jakby niewiele ma jedno z drugim
0: wspólnego. Żebym pana dobrze zrozumiał, pan zagłosuje za projektem prezydenckim, a jeżeli będzie projekt poselski Prawa i Sprawiedliwości, pan zagłosuje przeciw, tak?
1: Mam nadzieję, że w piątek, jak będą te głosowania, że projekt prezydencki zostanie przegłosowany i wtedy też będą dalsze decyzje co do
0: A projekt rządowy to nie jest to, za tym pan
1: znaczy, w tej chwili w ogóle ja nie do końca wiem, jaka będzie dalsza mechanika pracy komisji, bo wczoraj na głosowaniach tych wieczornych Sejm zdecydował, że komisja będzie pracowała nad tymi projektami wspólnie, więc być może zostanie stworzony jakiś jeden projekt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dostaniemy to na posiedzenie plenarne. Akurat nie jestem członkiem tej komisji, która się tym zajmuje.
0: Dominik Tarczyński ma zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii. Pan jest zdziwiony?
1: Wie pan co, ja jestem zdziwiony reakcją pana Radosława Sikorskiego. No jeżeli polski obywatel dostaje odmowę wjazdu do innego kraju, za co?
0: No właśnie, za
1: swoje poglądy, za swoje słowa, tak? Za to, co mówi, czyli za swoją działalność publiczną.
0: A Brytyjczycy argumentują to bardzo krótko i bardzo lakonicznie, ale informują w ten sposób. W związku ze swoimi wcześniejszymi wypowiedziami dotyczącymi migrantów.
1: Dokładnie, migrantów. Czyli rozumiem, że nie można mówić pewnych rzeczy, że jak się coś mówi...
0: Tak jak nie możemy powiedzieć na tej antenie żadnych tekstów, które by obrażały kogokolwiek, jeśli chodzi o jego rasę, jeśli poglądy, jego przekonania religijne. Takich rzeczy nie możemy
1: mówić. Ale jeżeli ja mówię, że jestem przeciwny nielegalnym imigrantom, to ja kogoś obrażam? Nie, ja mówię, że jestem przeciwny nielegalnym imigrantom.
0: A wie pan, dlaczego Dominik Tarczyński chciał wjechać do Wielkiej Brytanii?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem. Prawdopodobnie miał tam jakieś spotkania polityczne.
0: Chciał wjechać na marsz organizowany przez skrajnie prawicowe ugrupowanie Tomiego Robinsona.
1: I to jest, rozumiem, nielegalne, żeby mieć prawicowe poglądy.
0: A wie pan,
1: poglądy.
0: Co to jest Tommy Robinson?
1: Coś o nim słyszałem, ale to rozumiem, że jest nielegalne, żeby mieć prawicowe poglądy.
0: To jest, powinien pan słyszeć, bo to jest człowiek, który bywał też w polskim Sejmie i spotykał się między innymi też z Dominikiem Tarczyńskim.
1: I to jest nielegalne.
0: Nie wiem, czy to jest nielegalne,
1: poglądy.
0: Ale wiem, że ten człowiek od 2005 roku z 5 razy dostał wyroki między innymi za co? Za pobicia, oszustwa finansowe, używanie fałszywego paszportu, nękanie, publiczne pomówienia.
1: Czy on w tej chwili siedzi w więzieniu? Jest spotykanie się z nim jakimś przestępstwem?
0: Ja zastanawiam się tylko... Czy powinien odwiedzać polski parlament?
1: Mam wrażenie, że coś tu jest poprzestawiane, przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś, kto ma prawicowe poglądy, ma mieć odmowę wjazdu do takiego czy innego kraju, to czy my mamy jeszcze demokrację, czy to jest jakiś system totalitarny? Gdzie człowiek za swoje poglądy jest pozbawiony części praw obywatelskich. Dlatego mówię, że dziwi mnie reakcja pana Sikorskiego. Dlatego, że jego obowiązkiem jako polskiego ministra spraw zagranicznych jest stawanie w obronie polskiego obywatela. Ja jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej, jestem delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dawno nie byłem w Wielkiej Brytanii, ale sam się zacząłem zastanawiać, czy jeżeli nie pojadę do Wielkiej Brytanii, teraz mówię otwarcie, jestem przeciwny nielegalnej imigracji. Może słucha nas ktoś z ambasady brytyjskiej, szanowni państwo, jeżeli będzie taka próba, żeby na przykład mnie za to zatrzymać, to szczerze mówiąc będę się domagał interwencji również polskiego ministra spraw zagranicznych, bo uważam, że oczywiście możemy się ze sobą nie zgadzać. Ja się nie zgadzam ze skrajnie lewackimi poglądami niektórych polityków.
0: A ze skrajnie prawicowymi,
1: ale uważam, że
0: zgłasza,
1: odpuszczanie... Wie pan co, ja się nie zgadzam z bardzo wieloma politykami skrajnymi i z lewej i z prawej strony. Nie zgadzam się skrajnie z Grzegorzem Braunem. Nie zgadzam się skrajnie również w wielu sprawach z ludźmi ze skrajnej lewicy. Ale uważam, że nie można komukolwiek na podstawie poglądów odmawiać praw obywatelskich, dopóki ktoś nie wzywa do popełnienia przestępstw.
0: Cieszę się, że pan o tym wspomniał.
1: A czy Dominik Tarczyński wzywał do popełnienia przestępstw?
0: Nie, ale Tommy Robinson, na którego zaproszenie
1: Dominik Tarczyński jedzie. Ale przepraszam, Tommy Robinson mnie nic nie obchodzi. obchodzi, bo Tommy Robinson nie jest polskim obywatelem. Nie obchodzą polscy obywatele.
0: Nie jest, ale przyjeżdżał między innymi do Polski.
1: Nic mnie to nie obchodzi.
0: I spotykał się z Dominikiem Tarczyńskim.
1: No dobrze, ale to nie jest polski obywatel. Rozmawiam o polskim obywatelu, europośle, który jest wybrany, ma mandat demokratyczny i rząd polski ma obowiązek go chronić, czy się z nim zgadza, czy się z nim nie zgadza. Po prostu.
0: Pana zdaniem Wielka Brytania nie miała prawa odmówić mu prawa wjazdu?
1: Wie pan co, nie znam przepisów brytyjskich, powiem szczerze, muszę się z nimi zapoznać, natomiast jeżeli Wielka Brytania stworzyła takie przepisy, które pozwalają komuś odmówić wjazdu za poglądy, to mam wrażenie, że Wielka Brytania ma poważny problem z wolnością słowa.
0: Ale być może jest tak, że w Wielkiej Brytanii...
1: Jestem delegatem do zgromadzenia...
0: kogo wpuszcza lub nie, prawda?
1: Dziękuję, że pan ten temat poruszył. Ja mam w przyszłym miesiącu sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Porozmawiam z kolegami z Parlamentu Brytyjskiego, bo w Radzie Europy Wielka Brytania pozostaje. Jak to u nich wygląda? I być może będzie uzasadnione, żeby zwrócić się do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o zweryfikowanie, jak wygląda poziom ochrony podstawowych praw człowieka w Wielkiej Brytanii, bo to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Jak za poglądy kogoś można pozbawiać praw obywatelskich?
0: Wie pan, że nie byłoby problemu i nie byłoby żadnych podstaw do dyskusji, gdyby Wielka Brytania...
1: Gdyby miał poglądy zgodne z mainstreamem i grzecznie mówił tak, migranci, bardzo fajnie, zapraszamy, jak najwięcej, jak Angela Merkel. To by nie było problemu, rzeczywiście.
0: To miałem na myśli. Nie byłoby problemu, gdyby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, bo Dominik Tarczyński mógłby wtedy wjechać sobie na podstawie dowodu osobistego.
1: Ja też się nie cieszę z tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Uważam, że Brexit to był błąd.
0: Czy Dominik Tarczyński tak myśli?
1: Ale szanuję decyzje brytyjskiego społeczeństwa, które w referendum taką decyzję podjęło. Nie zgadzam się z tym, wolałbym, żeby było inaczej. Ale to jest ich decyzja demokratyczna, którą szanuję. No, trudno. No, uważam, że zła decyzja. No, ale co mam zrobić? Narzucić im inną?
0: Jak wygląda tworzenie stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: Jest w trakcie rejestracji.
0: Ile osób w tej chwili zgłosiło akces?
1: Powiem panu szczerze, że nie wiem, dlatego że jest bardzo duże zainteresowanie, ale to też nie jest tak, że jedna osoba ma pełną listę i jakby w Excelu jest zrobiona cała liczba, więc dokładnie w tym momencie nie.
0: Ale jak mówi pan bardzo dużo, to mówimy o setkach osób?
1: Wie pan co, myślę, że no tak, na pewno, bo to mówię nie tylko o posłach, rzecz jasna. Mamy bardzo duże zainteresowanie w ogóle ludzi też nie będących posłami, nie będących w ogóle politykami, więc to zainteresowanie jest naprawdę ogromne w całej Polsce.
0: Czy mówimy też o tworzeniu struktur regionalnych?
1: Nie, nie mówimy o tworzeniu żadnych struktur. To jest jakaś kaczka, nie wiem, czy dziennikarska, czy bardziej polityczna. Mam wrażenie, że bardziej taka polityczna, że ktoś próbuje tutaj nam przypisywać jakieś zamiary partyjne, że ktoś tu chce tworzyć jakąś nową partię. No, wie pan, jest na pewno taka grupa ludzi, także w Prawie i Sprawiedliwości, którzy bardzo mocno chcieliby się pozbyć Mateusza Morawieckiego z partii.
0: Kto?
1: Są tacy politycy. Mam nadzieję, że oni na pewno wiedzą w tym momencie, bo każdy jakiś tam swój rachunek sumienia musi zrobić. Mam nadzieję, że takich działań więcej nie będzie i że będziemy razem działali dalej, zgodnie z tym, co mówił prezes Jarosław Kaczyński. Muszą być dwa silne płuca. Musimy być partią, na którą mogą głosować ludzie, którzy się czasami w różnych sprawach mogą ze sobą nie zgadzać, ale zgadzają się w jednym. Że to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, wymaga absolutnie zmiany. Do tego będziemy dążyli.
0: Tak mówi Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, gość popołudniowej rozmowy w RMF.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.
2: RMF 24.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: A już teraz 18.30 i fakty RMF FM.
3: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 72 w Wielkopolsce, w Wichertowie. Między Turkiem i Uniejowym samochód osobowy wypadł z drogi, po czym dachował. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Prawdopodobnie nikt w PiS-ie poza samym zainteresowanym nie wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Polityk sugerował, że ten wyjazd przesłonił działania Prawa i Sprawiedliwości.
4: Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister sobie jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska.
3: Cała rozmowa Piotra Selaka z posłem PiS Pawłem Jabłońskim jest na rmf24.pl. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło w weekend na brzeg na terenie rezerwatu Mewiałacha. Ciało zwierzęcia było już w zaawansowanym stadium rozkładu. Martwy wieloryb długi, na mniej więcej 5 metrów, prawdopodobnie przez wiele tygodni dryfował po Bałtyku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24.
2: Za nami fakty, a my zaczynamy wieczorny program w Radio RMF 24. Dzisiaj zapytam ekonomistę Macieja Danielewicza, czy to jest dobry moment na zakładanie firm. Podpowiemy razem z naszą reporterką, co zobaczyć w noc muzeów, ale zaczniemy od nowych informacji w sprawie byłego ministra Zbigniewa Ziobry. Krzysztof Urwaniak, zapraszam.

0: Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Duża ilość materiału dowodowego oraz sezon urlopowy to są główne powody, dla których warszawski sąd okręgowy nie zgodził się na przyspieszenie posiedzenia dotyczącego aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura zabiegała o szybszy termin, ponieważ sąd ma zająć się sprawą dopiero 8 września. Tymczasem prawomocna decyzja o areszcie jest niezbędna do złożenia wniosku o ekstradycję polityka PiS, podejrzanego w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Jak poinformowała rzeczniczka sądu, Anna Ptaszek, z którą rozmawiał Krzysztof Zasada, dziennikarz RMF FM, nie ma podstaw, żeby traktować tę sprawę priorytetowo.
1: Panie sędzie, jakie są powody tego, że niemożliwe jest przyspieszenie terminu tego posiedzenia?
2: Przede wszystkim ogrom materiału dowodowego, z którym muszą zapoznać się sędziowie, trójka sędziów. Tak jak podawaliśmy, materiał jest zgromadzony w 6000 tomów. W wersji elektronicznej jest to 312 gigabajtów dokumentów, z których każdy trzeba otworzyć, przeanalizować, no i porównać z pozostałymi dokumentami i dowodami zawartymi w sprawie. Także to jest ogromna praca do wykonania. I biorąc pod uwagę, że osoby, które zostały wylosowane do składu, mają też inne obowiązki służbowe, mają inne sprawy, inne wyroki muszą wydawać, do innych spraw się także przygotować równolegle. W związku z tym nie ma możliwości przyspieszenia tego terminu. W grę wchodzą również zaplanowane wcześniej i zatwierdzone urlopy wypoczynkowe sędziów.
1: Rozumiem, że ta sprawa nie będzie w szczególny sposób traktowana przez sędziów, żeby rezygnowali z urlopów, czy żeby przyspieszali albo przestawiali grafiki inne w sądzie.
2: No nie, interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym no też trzeba wziąć pod uwagę to, że państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy, które są równie ważne.
1: A kwestie urlopowe?
2: Kwestie urlopowe są to urlopy zaplanowane, często opłacone. No, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady. W związku z tym no, też trzeba dać sędziom możliwość skorzystania z wypoczynku, który jest im należny. Oni bardzo ciężko pracują i też mają prawo do tego, żeby skorzystać z wypoczynku.
0: Wyjaśniła w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą rzeczniczka sądu pani Anna Ptaszek. Przypomnę, że w lutym tego roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa sąd zgodził się na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości. W związku z tym wydano za Zbigniewem Ziobrą list gończy, a następnie skierowano do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Potem 26 marca Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek obrony o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania ENA wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości. Pełnomocnik Ziobry, mecenas Bogumił Zygmunt, złożył zażalenie na tę decyzję, jednak jak informowała sędzia Anna Ptaszek, dokument nie został podpisany przez obrońcę. I sąd wezwał więc adwokata do uzupełnienia braków formalnych, co nastąpiło w wyznaczonym terminie. A jak przekazała sędzia Ptaszek, zażaleniu można już nadać dalszy bieg i przekazać je do rozpoznania sądowi apelacyjnemu w Warszawie. To wszystko bardzo skomplikowane, ale piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. Gorąco polecam w wolnej chwili.

Tak wam towarzyszymy muzycznie w naszym wieczornym programie Radia RMF 24. Teraz wracamy do dobrych informacji dla kierowców. Otóż rząd przedłużył do końca maja obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Odpowiednie rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. I jak już informowaliśmy, VAT na paliwa nadal będzie wynosił 8% zamiast 23%. Utrzymano również obniżkę akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze diesla. Ministerstwo Finansów podkreśla, że rozwiązanie ma charakter tymczasowy, jest częścią rządowego pakietu ceny paliwa niżej, wprowadzonego pod koniec marca w reakcji na kryzys paliwowy związany z wojną na Bliskim Wschodzie. Zaznaczmy, że nowela ustawy akcyzowej pozwala rządowi przedłużać obniżki rozporządzeniem maksymalnie do końca czerwca. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty RMF FM punktualnie o 19:00.

0: My wracamy do Studia Faktów, RMF FM, to już punktualnie 19 w Studiu Faktów. Tomasz Weryński, posłuchajmy razem.
1: Witam i zapraszam na początek w faktach o tym, jaką żabę muszą zjeść w PiSie. Posłuchajcie, co mówił w RMF FM poseł Paweł Jabłoński. Potem o wsparciu dla Ukrainy powiemy, co ustalono w czasie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. Poza tym pogoda płata figle, gra też piłkarska ekstraklasa, jest 19. Każdy ma w swoim życiu politycznym parę żab do połknięcia i z tą też sobie poradzimy. Tak mówił Paweł Jabłoński o woltach w sprawie kryptowalut w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł PiS był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Piotr Salak razem z nami.
2: Tak jest.
1: Witam
2: Dzień
1: cię
2: dobry.
1: Ponownie. Piotrze, co konkretnie jest tą żabą polityczną?
2: No to, że wielokrotnie politycy PiS mówili o nowych kryptowalutach z entuzjazmem, a dzisiaj chcą poselskim projektem zakazać ich obrotu. I to wszystko w niecały miesiąc. To jest wyjątkowo duża żaba polityczna i to przyznaje mój gość.
3: Jest to też takiego punktu widzenia znowu medialno-politycznego, komunikacyjnego. Jest to pewien problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. I myślę, że dzisiaj o tym będzie dyskusja wewnętrzna w ramach naszego klubu.
2: No pewnie burzliwa dyskusja. Pytałem też, jak rośnie stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Setki osób jest zainteresowanych, mówi mi Paweł Jabłoński, ale stanowczo zaznaczył, nie tworzymy struktur terenowych.
4: Ktoś próbuje tutaj nam przypisywać jakieś zamiary partyjne, że ktoś tu chce tworzyć.
2: No,
4: wie pan, jest na pewno taka grupa ludzi, także w Prawie i Sprawiedliwości, którzy bardzo mocno chcieliby się pozbyć Mateusza Morawieckiego z partii.
2: Kto? Odpowiedzi wprost nie było, ale całość rozmowy na rmf24.pl.
1: Wsparcie Polski dla Ukrainy będzie kontynuowane, zapewnił prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach w Bukareszcie ze swym polskim odpowiednikiem Karolem Nawrockim. Obaj spotkali się na marginesie szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, czyli przywódców 9 państw wschodniej flanki NATO. W spotkaniu brały też udział państwa nordyckie i wspomniana wcześniej Ukraina. Prezydent Zełenski poinformował też, że rozmowy z Karolem Nawrockim były merytoryczne i dotyczyły relacji dwustronnych. Zima na razie nie ma zamiaru opuścić naszych najwyższych gór. W Tatrach wciąż leży śnieg, a ostatniej nocy go przybyło.
5: Zima wróciła.
6: To już połowa maja, tak? A tutaj...
7: A tu niespodzianka. Tu już powinno być znacznie ładniej i w krótkim rękawku powinniśmy tu chodzić.
6: A tu widzę, że duża część w rękawiczkach i w czapkach.
7: No jeszcze w stroju narciarskim też.
8: Mimo połowy maja... Można tak powiedzieć, że zima wróciła, około 10 cm śniegu świeżego spadło w ostatniej nocy. Temperatury są minusowe, minus 4, minus 6, także są to warunki zimowe.
1: Z ratownikiem dyżurnym TOPR Łukaszem Kowalczykiem i turystami rozmawiał Maciej Pałachicki. A ta zima w Tatrach to ekstremum zjawiska tak zwanych zimnych ogrodników, czyli majowych przymrozków. Zazwyczaj pojawiają się od 12 do 14 maja w imieniny kolejno Pankracego, Serwacego i Bonifacego. To zagrożenie mija po zimnej zośce, czyli po 15 maja. A dziś IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz części Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Bez goli. Po pierwszej połowie spotkania Arkia Gdynia Górnik Zabrze w piłkarskiej ekstraklasie. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
1: Czarku, kto przeważa?
9: Delikatnie, ale bardzo delikatnie Górnik. Tylko jedna dobra sytuacja tak naprawdę w końcówce. Strzał Janickiego wybił sprzed bramki jeden z obrońców Arki. Poza tym pierwsza połowa do zapomnienia i oby druga, która zacznie się lada chwila, była ciekawsza. Oba zespoły być może paraliżuje stawka spotkania Arka. Jeśli nie wygra, będzie miała już iluzoryczne szanse na utrzymanie. Jeśli nie wygra Górnik, to straci szansę na mistrzostwo i z niepokojem będzie czekał na wieczorne starcie Rakowa z Jagiellonią, bo z tymi właśnie zespołami zapewne do ostatniej kolejki będzie walczył o drugie miejsce, które, podkreślam, po raz pierwszy w historii naszej ligi daje przypustkę do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.
1: Tyle Cezary Dziwiszek, a za godzinę Dziękuję. Pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. Co dzieje się w zaległych meczach Ekstraklasy, też będziemy sprawdzać w Radiu RMF24. Ale wcześniej zapytam ekonomistę Macieja Danielewicza, czy to jest dobry moment na zakładanie firmy. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam na wieczorny program w Radiu RMF24.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji i komentarzy. Nowe dane GUS pokazują dość ciekawy obraz polskiej gospodarki. Z jednej strony w pierwszym kwartale tego roku powstało ponad 89 tysięcy nowych firm, czyli więcej niż rok temu. Z drugiej rośnie też liczba upadłości przedsiębiorstw, szczególnie w handlu i budownictwie. Jednocześnie widać, że część branż rozwija się dynamicznie, zwłaszcza usługi, zwłaszcza transport, czy też sektor związany z odnawialnymi źródłami energii. Pojawia się więc pytanie, czy dziś rzeczywiście jest dobry moment na zakładanie własnego biznesu, czy raczej przedsiębiorcy wchodzą na bardzo trudny i na niepewny rynek. I o tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Na łączach pan Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach. Witamy, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jak odczytywać te najnowsze dane GUS? Bardziej jako sygnał przedsiębiorczej odwagi Polaków, czy takiej gospodarczej niepewności?
1: No właśnie, tutaj mamy wzrost, tak jak pan powiedział, wzrost tych firm, które zostały zarejestrowane, ale to jest w skali, powiedzmy, w ogóle działających w Polsce firm, to jest ponad 2 miliony 800 tysięcy firm. To jest mniej więcej taka standardowa liczba i ten wzrost co prawda jest, no ale to jest, powiedzmy, gdyby się spojrzało na taki wykres w dłuższym okresie, no to mniej więcej mam tutaj sytuację stabilną, co nie jest takie złe, prawda, bo stabilność też jest sygnałem w sumie dosyć dobrej sytuacji.
0: Czyli to jest dobry moment na zakładanie własnej firmy w Polsce, ta stabilność?
1: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach i z jakim przygotowaniem.
0: Otóż
1: dlatego, gdybyśmy na przykład rozpoczęli od tego miejsca, gdzie ja bym nie radził zakładać firmy w Polsce w tej chwili, to pewnie w takich sektorach, które wymagałyby większego wysiłku i większych kosztów, jeśli mówimy o takie małe firmy, oczywiście mikro, czyli jednoosobową działalność gospodarczą, gdybyśmy wzięli pod uwagę, czy na przykład firmy dosłownie kilku osób.

0: osobowe, czyli zakładamy firmę i zatrudniamy 2-3 osoby. I myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną, koszty najmu jakiegoś lokalu na mieście i no i oczywiście otoczenie takie bardzo konkurencyjne, na przykład jeśli chcemy założyć jakiś punkt gastronomiczny czy jakiś sklep stacjonarny, to oczywiście trzeba by się zastanowić, czy to tutaj te warunki konkurencyjne nie będą zbyt ostre. Więc myślałbym tutaj właśnie o kosztach, chyba że ktoś chciałby założyć taką rzeczywiście mikrofirmę działającą zdalnie bez wynajmowanej siedziby, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wynajmu lokalu czy energii i ma przygotowanie, jakąś dobrą specjalizację, która na rynku będzie bardzo atrakcyjna.
1: A które branże w takim razie wydają się dziś najbardziej perspektywiczne dla osób myślących o tym własnym biznesie?
0: No tutaj bym wymienił takie branże, które chyba też typowo są jakoś powiązane z tą jednoosobową działalnością gospodarczą, zatrudniające specjalistów na przykład w zakresie technologii i usług cyfrowych. No to jest bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina w Polsce. Trzeba mieć oczywiście przygotowanie, ale niekoniecznie trzeba być programistą, informatykiem, dlatego że znam wiele osób, które po prostu z jakąś pasją dokształciły się i potrafią wykonywać usługi właśnie w tym zakresie. Na przykład usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa czy wprowadzenia narzędzi sztucznej inteligencji dla firm mniejszych czy większych. Tutaj na pewno to jest taki dosyć duży obszar, potencjalnie atrakcyjny. Następnie wymieniłbym takie rzeczy związane z usługami finansowymi. Polacy mają coraz więcej pieniędzy, oszczędności, ale też chcą inwestować. Pewnego typu zakresy takiego doradztwa biznesowego, podatkowego, ale też takie usługi związane na przykład z projektowaniem wnętrz, na przykład kupujemy mieszkanie, chcemy, żeby było dobrze urządzone, czy na przykład jeśli słyszymy w mediach, że nasze społeczeństwo odczuwa pewne trendy demograficzne negatywne, starzejemy się, to wpływa na nasze zdrowie. Jakaś mikroprzedsiębiorczość w zakresie fizjoterapii, opieki dla seniorów, jakiejś prywatnej diagnostyki, psychoterapii, dietetyki, nawet takich za młodych ludzi, którzy na przykład proponują takie usługi w zakresie uprawiania jakiegoś, no może nie sportu, ale jakiejś aktywności fizycznej dla osób, zresztą w każdym wieku, ale właśnie dla osób, które już są może seniorami też, rehabilitacja domowa. Myślę, że tutaj to będzie bardzo duży popyt w najbliższym czasie i chyba ma to perspektywę. Oczywiście wszystkie zakresy związane z zieloną transformacją, doradzanie czy instalowanie, nie wiem, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, różnego typu usługi świadczone czy dla mieszkańców w blokach, czy dla mieszkańców w domach i rodzinnych. Myślę, że to będzie też dosyć szeroki wachlarz usług i duże perspektywy. I to, co tradycyjnie często związane było na przykład z Polakami, którzy wyjeżdżali na taką emigrację zarobkową do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Irlandii, czyli na przykład budownictwo i usługi związane z mieszkaniami i budownictwem. No, byliśmy znani przez dłuższy czas we Francji czy Wielkiej Brytanii jako elektrycy, hydraulicy, tak, operatorzy różnego typu narzędzi budowlanych. Wydaje mi się, że to w Polsce w tej chwili również popyt na tego typu usługi i takie mikrofirmy właśnie będzie duży, czy w zakresie na przykład odnawiania mieszkań, malowania, takich drobnych poprawek. No i tu jeszcze bym powiedział o edukacji, dlatego że kluczem jakby do zakładania firmy w różnych zakresach jest dobre przygotowanie. No i teraz jeśli ktoś czuje, że jest na siłach na przykład stworzyć jakąś mikrofirmę, która przygotuje inne osoby za pomocą jakichś kursów online, czy jakichś szkoleń takich szerszych nawet, czy założenie jakiegoś kanału eksperckiego w mediach społecznościowych. Myślę, że to już się dzieje, to już jest jakby duży rynek, ale on jest dosyć pojemny i wydaje mi się, że tutaj jeszcze jest dużo miejsca dla osób, które chciałby przekazać komuś swoją wiedzę, przy okazji na tym zarobić.
1: To są te najbardziej perspektywiczne biznesy, a które sektory są obecnie najbardziej ryzykowne i szczególnie narażone na bankructwa?
0: Tu na bankructwa, jeśli mówimy o takich mikro działalnościach, tak? No tak. Bo jeśli tak. Mamy w Polsce firmy 2 800 000, to powiedzmy 2 300 000 z całej tej puli to są jednoosobowe działalności gospodarcze. I to, co większość z nas zna jako powiedzmy tak, takie świadczenie nawet usług dla większych firm. To się często wiąże z jakąś optymalizacją podatkową, tak, z tym, że to jest po prostu korzystniejsze. Natomiast to często to jest charakterystyczne po prostu dla naszej gospodarki, która ma charakter taki mocno rozproszony, jakby w dużym stopniu polega na takiej drobnej działalności, gdzie jest duże ryzyko, chyba zakresach, które na przykład gdybym miał założyć jakiś sklepik spożywczy w tej chwili, czy punkt warzywno-owocowy, to mógłbym się obawiać, że na przykład zostanę zjedzony przez konkurencję w postaci sieci sklepików małych, które nie będę wymieniał nazw, ale po prostu co 100 metrów, co 200 metrów mamy sklepy, które są takimi wehikułami sprzedażowymi, oferują i artykuły spożywcze, i chemię domową, i warzywa, owoce, wszystko co potrzebne, tak?
1: Człowiek. A wejście w taką franczyzę, o której pan teraz mówi, to jest dobry, perspektywiczny biznes?
0: Wejście w taką franczyzę pod marką właśnie jakiejś większej sieci, myślę, że tak, dlatego że widać, że te punkty powstają i to chyba każdy z nas zna na osiedlach wielu miast, większych i mniejszych, jest kilka takich sieci i nie słychać, żeby one jakoś likwidowały się, bankrutowały i tak dalej. Także wydaje mi się, że tu jest w pewnym sensie lepiej właśnie wspomóc się tą marką, no i też takim wspólnym know-how, prawda, bo tak. Chodzimy w franczyzę, jesteśmy co prawda właścicielem jakiegoś punktu sprzedażowego, ale jednocześnie mamy wsparcie w postaci ogromnego potencjału firmy, która właśnie wie, jak robić biznes.
1: A gdzie jest jeszcze ryzyko? Mówił pan małe sklepy. Tutaj jest ryzykowna historia, a gdzie jeszcze jest ryzyko?
0: Gdzie jeszcze jest ryzyko? Wydaje mi się, że takie drobne punkty usługowe, które kiedyś były bardzo rozpowszechnione, ale widać, że one znikają, no bo nie wiem jak tutaj słuchacze, czy mają takie doświadczenie, ale żeby coraz trudniej znaleźć po prostu tego typu usługi jak zegarmistrz, szewc i tak dalej. I to są punkty często prowadzone przez osoby w starszym wieku, które kiedyś już taką drogę zawodową obrały. Ja w tej chwili to bym bardziej myślał o takich jakby multiusługach. I to chyba też jest znane z ulic naszych miast, jeśli usługi tego typu takie drobne, jak właśnie jakieś naprawy, czy nie wiem, krawiectwo, buty, zegarki i tak dalej, to często specjaliści w tych dziedzinach jakby działają w jakimś jednym wspólnym punkcie, w jakimś jednym miejscu, w ten sposób minimalizują ryzyko właśnie wzrostu kosztów, a no, poszerzają taką perspektywę klientów. To oczywiście mówię o takich właśnie mikro działalnościach, prawda, które mogą być prowadzone przez jedną osobę czy przez kilka osób. Natomiast jeśli mówimy o firmach w takiej dużej skali, no bo jednak 500 000 firm w Polsce, no to są firmy większe niż te jednoosobowe. No tutaj wydaje się, że są pewne technologie, które schodzą jakby z tej dobrej swojej pasy i na przykład zastanawiam się nad takim dużym obszarem gospodarki Polski. Wiemy, że sytuacja w Niemczech na przykład z sektorem motoryzacyjnym nie jest za dobra. Niemcy mało sprzedają swoich samochodów spalinowych.
1: Duże redukcje tam zatrudnienia.
0: Chińska konkurencja, samochody elektryczne, a jednak spora część polskiego przemysłu, w tym nie tylko te wielkie firmy, ale i mnóstwo, to są setki albo tysiące małych firm, takich dostawców drobnych części, właśnie dla przemysłu motoryzacyjnego, dla produkcji samochodów spalinowych. Myślę, że to powoli będzie musiało zmienić swój profil i no nie wiem jeszcze jak Niemcy wyjdą z tego swojego kryzysu, ale duża część polskich drobnych też firm będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy no, w jaki sposób kooperować z tym przemysłem niemieckim, który coraz gorzej sobie radzi, czy jakoś nie zmodyfikować swojej działalności w kierunku tych sektorów, też motoryzacji, ale elektryfikacji. Na przykład był okres, gdzie Polska była no, liderem w produkcji baterii do samochodów elektrycznych, ale wiadomo, że ta chińska konkurencja depcze nam po piętach i to też nie jest łatwe, chyba że Unia Europejska wprowadzi jakieś bariery, które pozwolą jednak tutaj europejskim firmom na lepsze warunki.
1: No właśnie, wspominał pan, że wpływ na decyzję o działalności, o zakładaniu firm mają koszty pracy, wysokie ceny energii, że to trzeba brać pod uwagę. Na pewno jeszcze inflacja. A czy młodzi ludzie nadal chcą zakładać własne firmy, czy coraz częściej wybierają stabilny etat?
0: To znaczy, ja myślę, że to właśnie zależy od tego, kim są ci młodzi ludzie, dlatego że oczywiście był kiedyś taki trend, media narzekały, że młodzi ludzie nie chcą być przedsiębiorczy, tylko na przykład chcą sobie pracować na etacie, mieć wygodnie. No ale to jest prawda tylko dla pewnej części osób, tak. Związanych chyba z takimi sektorami, powiedzmy, bardziej opartymi takich, powiedzmy, no nie wiem, administracja publiczna, edukacja publiczna, też pewnie zdrowie w sektorze publicznym. Natomiast mamy bardzo dużo zawodów, które no, siłą rzeczy jakoś tam ludzi kierują w stronę jednoosobowych działalności gospodarczych i takiej właśnie przedsiębiorczości od samego początku. Wysoka specjalizacja w pewnych dziedzinach takich właśnie najnowszych technologii powoduje, że chyba tutaj w tym zakresie no, bardzo dużo młodych ludzi od razu instynktownie chce zakładać firmę. To jest też związane oczywiście z optymalizacją taką finansową, dlatego że dopóki jesteśmy gdzieś tam w wysokości średniego wynagrodzenia. W Polsce w tej chwili średnie wynagrodzenie brutto to jest 9600 zł. To daje około 6900 na rękę, jeśli chodzi o umowę o pracę w takich standardowych warunkach. Ale właśnie, ale jeśli ktoś już zarabia więcej, jeśli młody człowiek ma ofertę 10 000 brutto i więcej, to już może się zastanawiać, tak? Czy przypadkiem nie obniżyć sobie kosztów ZUS-u, Tym bardziej, że w tej chwili tacy młodzi przedsiębiorcy mają dosyć duże preferencje, dlatego że czeka na nich ulga na start. Przez pierwsze 6 miesięcy w ogóle nie płacą, nie muszą płacić składek emerytalnych, rentowych, chorobowych. Potem 24 miesiące to jest ZUS preferencyjny, czyli właściwie 2,5 roku mają takiej sporej ulgi, gdzie mogą sporo zaoszczędzić. Mogą wybrać też oczywiście sposób opodatkowania, tak? Czy to będzie liniowy podatek 19%, czy to będzie dużo niższy podatek właśnie.
1: Otóż to, od czego dziś najbardziej potrzebuje polski biznes? Tych niższych podatków, prostszych przepisów?
0: Polski biznes, jeśli chodzi o takich małych przedsiębiorców, ja myślę, że stabilnych przepisów, dlatego że chyba przedsiębiorcy na każdym etapie jakby swojego rozwoju, czy ci właśnie młodzi zakładający biznesy jednoosobowe, czy w ogóle ci mikroprzedsiębiorcy, czy więksi, mogą się dostosować do pewnych warunków, tak jak dostosowują się na przykład do kursu złotego. Jeśli firma jest eksportową firmą, dużo eksportuje, czy też dużo importuje, to przedsiębiorcy podkreślają, że mniej istotna jest wysokość kursu walutowego, a bardziej istotna jest jego stabilność. Mhm. I tak jak na przykład od 2 lat ten kurs złotego jest dosyć stabilny, na przykład na poziomie jakieś 4,2-4,3 złotego za euro. Myślę, że to jest bardzo korzystne. Tak właśnie, jeśli chodzi o przepisy, to ich stabilność na pewno przyczyni się do lepszego zrozumienia przepisów i lepszego przestrzegania. Dlatego, że najgorsze jest to, że nasi ustawodawcy się dają i produkują jakby kolejne przepisy, w których trudno się zorientować, zwłaszcza małemu przedsiębiorcy, a nikt nie będzie zatrudniać, bo to są koszty kolejnych doradców, żeby tłumaczyli zasady opodatkowania na przykład. Każdy chce mieć już jakoś ugruntowaną sytuację i żeby mu się nie zmieniły warunki w trakcie jego jakiegoś biznesplanu, tak? W trakcie roku.
1: Proste przepisy, większa przewidywalność państwa, stabilność
0: złotówki.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan Maciej Danielewicz subiektywnie o finansach. Jeszcze raz dziękuję. Miłego wieczoru, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF24, teraz u nas sport. Kończy się spotkanie Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze w piłkarskiej ekstraklasie. To jest jeden z dwóch zaległych meczów 31. kolejki. Śledzi go Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Czarku.
1: Witam serdecznie.
0: Jaki wynik w Gdyni?
1: Panie redaktorze, szanowne, 0-0 bez zmian w stosunku do tego, co mówiłem o 19 w faktach. I powiem szczerze, gra też bez wielkich zmian. Trochę się ożywiło to spotkanie, trochę więcej sytuacji, ale przyznam szczerze, tu kątem oka obserwuję, bo patrzę także, jak sobie radzą nasi piłkarze ręczni, o których zaraz wspomnę, jak się skończy spotkanie z Austrią, to są eliminacje do Mistrzostw Świata. Nie widziałem żadnej setki, kolokwialnie mówiąc, w meczu Arki z Górnikiem. Nie widzę, żeby tutaj ktoś był znacząco bliżej zwycięstwa. No i prawdę powiedziawszy, z takiego obrotu spraw tutaj nikt się nie ucieszy, jeżeli zakończy się takim wynikiem ten mecz, a jest już 84. minuta. W ataku Górnik ma nieznaczną przewagę w statystykach, no ale co tu mówić, jeżeli pierwszy celny strzał był chyba po pół godzinie gry w pierwszej połowie. W ogóle mieliśmy chyba jeden celny strzał zaledwie po obu stronach w pierwszej połowie. Teraz te statystyki nieznacznie się poprawiły, no ale mówię, nieznacznie. Strzały na bramkę 2-1 dla Górnika. No da się oczywiście tak wygrywać mecze, co pokazała ostatnio Legia z Termaliką. To był chyba jeden celny strzał przez cały mecz, ale umówmy się, że statystycznie jest to bardzo trudne. Zatem 0-0 w minucie 85. No i oby jeszcze chociaż końcówka wynagrodziła kibicom ten nudny mecz, mówiąc wprost. A w międzyczasie nasi piłkarze ręczni wygrali z Austrią 26-25, więc mają jedną bramkę zapasu przed meczem u siebie. To są eliminacje do Mistrzostw Świata. Wracając do piłki nożnej, do ekstraklasy, krótko przypomnę, że Raków Częstochowa z Jagiellonią to jest ten drugi mecz zaległy w 31. kolejce. No i teraz tak, Górnik walczy o drugie miejsce. Jeżeli teraz tylko zremisuje z Arką, to jeżeli się nie mylę, traci nawet chyba matematyczne szanse na Mistrzostwo Kraju, bo będzie miał 6 punktów straty do Lecha Poznań i ma gorsze mecze bezpośrednie, a u nas to decyduje o końcowej kolejności w tabeli. Natomiast przede wszystkim dla Górnika, który zdobył Puchar Polski, ważne będzie to, że ten, kto wygra w meczu Jagiellonia-Raków, czy raczej Raków-Jagiellonia, bo mecz w Częstochowie, będzie przed Górnikiem. No i sytuacja na dwie kolejki przed końcem może być bardzo ciekawa. W tym momencie wirtualnie Górnik ma 50 punktów. No i teraz Jagiellonia 49, Raków 49. Wyobrażam sobie, że w Częstochowie może być dzisiaj remis. Trzy drużyny po 50 punktów na dwie kolejki przed końcem w walce o drugie miejsce, które daje Ligę Mistrzów, daje eliminację do Ligi Mistrzów. To będzie nieprawdopodobnie ciekawa sytuacja. Zobaczymy, czy ktoś wygra w Częstochowie, czy nie. Ale myślę, że naprawdę ciekawie jest bardzo, bardzo.
0: To tylko z korzyścią dla kibiców. Porozmawiamy jeszcze o pierwszej lidze. Zostawmy Ekstraklasę, bo tam akurat mamy rozstrzygnięcie w sprawie tego niedoszłego, no, głośnego meczu Śląska-Wrocław z Wisłą Kraków. Tak. Czy Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN zmieniła którąś z decyzji w tej sprawie?
1: No tak, bo spraw kilka przecież, więc ja po kolei powiem, że tak czy siak nie. Podtrzymuje komisja walkover dla Śląska. Teraz, żeby się dobrze wyrazić, przeciwko Wiśle Kraków, no bo wiemy, że Wisła po prostu przegrała 0-3, dlatego, że nie przyjechała na mecz. Mhm. A wiemy, dlaczego nie przyjechała, dlatego, że Śląsk Wrocław, tłumacząc się względami bezpieczeństwa, nie wpuścił, no nielegalnie, tak, wbrew przepisom w zasadzie, kibiców Wisły na sektor gości. Zatem Śląsk wtedy zyskał 3 punkty za darmo, można powiedzieć, i ta decyzja jest podtrzymana. Oczywiście ona nie zmienia tego, że Wisła i tak już zapewniła sobie awans do Ekstraklasy, więc to, myślę, nie boli. To jest teraz walka bardziej o... No, jeżeli Wisła, nie wiem, walczy, no można to nazwać pyrrusowym zwycięstwem, jeżeli by jeszcze wywalczyła, coś tutaj zmieniła, no bo jeszcze może się odwoływać, podobno będzie. Natomiast na ten moment po prostu nic się nie zmienia. W drugiej kwestii, czy Śląsk otrzyma ponad 1 000 000 złotych odszkodowanie od Wisły Kraków za zorganizowanie meczu, do którego nie doszło. Na tyle Śląsk wycenił tę organizację. Tym się ma zająć inny organ PZPN. Ta decyzja jest zatem odłożona, natomiast no, jest wątpliwe, czy odszkodowanie będzie, a jak już, to no, pewnie nie w takiej kwocie, no bo nie słyszałem o meczach organizowanych na poziomie poziomie pierwszej ligi za 1 300 000 zł. No i jeszcze kwestia kary dla Śląska ze strony PZPN-u za niewpuszczenie kibiców gości. Ten 1 000 000 zł, tym jeszcze najwyższa komisja odwoławcza PZPN zajmie się dokładnie za tydzień, 21 maja, więc jeszcze dwie sprawy nie do końca rozstrzygnięte, natomiast raczej już nie spodziewałbym się, że coś zmieni się w kwestii tego walkovera dla Śląska. No ale jak wiemy, i tak Śląsk jest bardzo bliski awansu do ekstraklasy, więc niewątpliwie walkover swego czasu no pomógł, tak?
0: Czarku, to jeszcze krótko o tym, co dzisiaj w futbolu europejskim, bo no, mimo środka tygodnia dzieje się całkiem sporo.
1: Tak jest. Manchester City kontra Crystal Palace o 21 w Premier League. To spotkanie oczywiście ma kluczową wagę w walce o mistrzostwo Anglii. Jeżeli Manchester City wygra, no to będzie miał 2 punkty straty do Arsenalu i w końcu mecze będą na równo. Będą 2 kolejki do końca, no i już między Arsenalem i The Citizens rozstrzygnie się gra o mistrzostwo Anglii. Mamy finał Pucharu Włoch przede wszystkim o 21. Także Lazio-Rzym na Stadio Olimpico, czyli poniekąd u siebie, zagra z Interem Mediolan. Prawdopodobnie spodziewamy się występu Piotra Zielińskiego, który ma szansę zostać, z tego co pamiętam, drugim dopiero w historii polskim piłkarzem, który zdobyłby mistrzostwo i puchar w danej w lidze, tam to 5 w ciągu jednego sezonu. A pierwszym jest Wojtek Szczęsny. O 21 także Lens PSG. Ważą się losy mistrzostwa Francji. PSG wystarczy remis. No i o 21.30 Alavés Barcelona, ale to już wiemy, że Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, także liczymy na występ Roberta Lewandowskiego, no i najlepiej jeszcze brameczki, jakieś pytanie czy na pożegnanie, prawda? Ostatni meldunek z Gdyni, 0-0, wciąż 90. minuta, za chwilę czas doliczony w spotkaniu Arki z Górnikiem.
0: Był z nami Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy, Czarku.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wiem, że biegniesz teraz na fakty sportowe, które kilka minut
1: po godzinie 20. Jest i zapraszam.
0: Po 20 my również zapraszamy, teraz dziękujemy. A w Radiu RMF24 za chwilę powiemy, jaki przekaz płynie z bukareszteńskiej dziewiątki.

0: To jest wieczorny program Radio RMF24. Państwa wschodniej flanki NATO chcą dalszego wzmacniania obecności wojskowej sojuszu i zwiększania wydatków na obronność. Taki przekaz popłynął ze szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, w którym uczestniczyli przywódcy państw regionu, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz liderzy państw nordyckich. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy, a państwa regionu muszą utrzymać ścisłą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Według uczestników spotkania konieczne jest dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO wobec rosyjskich działań hybrydowych i wojny przeciwko Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki opowiedział się również za pogłębianiem współpracy z krajami skandynawskimi, co ma zwiększyć bezpieczeństwo dla całego regionu.
1: Jestem zdecydowanym zwolennikiem poszerzenia formatu B9 o państwa skandynawskie, więc szczególnie cieszę się z udziału w trwającym szczycie, w dzisiejszym szczycie liderów państw nordyckich, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii i Islandii. To zdecydowanie poszerzyło naszą perspektywę bezpieczeństwa całej wertykalnej linii odpowiedzialności wschodniej flanki NATO, od północy do południa, od Arktyki przez Morze Bałtyckie do Morza Czarnego.
0: Mówił Karol Nawrocki. Prezydent zwrócił się również do uczestników lipcowego szczytu NATO w Ankarze, żeby sojusz wysłał światu jednoznaczny sygnał. Szczyt w Ankarze, w naszej opinii, wspólnej opinii, powinien pokazać i wierzę, że pokaże polityczną jedność i siłę militarną sojuszu w odpowiadaniu na zagrożenia stwarzane przez Federację Rosyjską, mówił prezydent Karol Nawrocki.
1: Mam nadzieję, że z Ankary popłynie jasny sygnał także o ponaglenie w kwestii wydatków na obronność przez wszystkich sojuszników. Zobowiązania podjęte w Hadze to nie punkt docelowy, to minimum niezbędne do utrzymania porządku w naszej części świata. Szanowni Państwo, przewidzieliśmy to już przed dyskusją, a to się w czasie dyskusji bardzo konstruktywnej potwierdziło, że słowo Rosja będzie pojawiać się w niej często, z wielu perspektyw, i tak w istocie było. Trudno się dziwić, bowiem Rosja jest i pozostanie najpoważniejszym, długoterminowym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw sojuszu. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie nie jest odosobnionym konfliktem, to bezpośrednie wyzwanie dla całego euroatlantyckiego porządku bezpieczeństwa, i taką świadomość mamy. Kreml dąży do odbudowy stref wpływów, osłabienia spójności NATO właściwie każdego tygodnia czy każdego miesiąca oraz podważenia suwerenności i demokracji państw naszego regionu.
0: Dodawał prezydent Karol Nawrocki. Przekazał również, że państwa członkowskie jednogłośnie postanowiły, że przyszłoroczny szczyt B9 odbędzie się w Warszawie. Radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę fakty RMF FM. Punktualnie o 20:00. Było.

0: Po godzinie 7 podejmujemy tematy, o których jest głośno.
1: Dzisiaj nasz system opieki zdrowotnej, można powiedzieć, doszedł do ściany. Jeśli chodzi o finansowanie, mamy kryzys poważny. Jeśli chodzi o zarządzanie, organizację, również mamy kryzys. Czyli tu potrzeba odpowiedzi systemowej.
0: A odpowiedź systemowa to jest jaka? To jest głęboka reforma?
1: To jest głęboka reforma.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
3: Gorąco polecamy, a już teraz przenosimy się do studia faktów RMF FM. Jest 20. A w studiu faktów przy mikrofonie Tomasz Weryński. Posłuchajmy razem.
4: A zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Wypadek na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem. Problemy też na S6 w Zachodniopomorskiem. Premier Węgier Peter Madziaro ogłosił, że przyjedzie do Polski. W przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Poza tym w faktach pierwszy polski samochód elektryczny. Posłuchajcie, kiedy ma powstać. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem na trasie Annopol-Opatów. Na wysokości Zawady zderzenie auta osobowego z motocyklem. Droga w obu kierunkach jest zablokowana. Uważajcie też na S6 w Zachodniopomorskiem między węzłami Osina i Goleniów Wschód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Szczecina. Nowy premier Węgier Peter Madziar ogłosił na pierwszym posiedzeniu rządu, że w przyszłym tygodniu uda się z wizytą do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Zapowiedział, że w Polsce ma się spotkać m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim oraz eksprezydentem i byłym przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Madziar dodał, że w podróży do Polski będzie mu towarzyszyć 7 ministrów. Ogrom materiału dowodowego, ale też sezon urlopowy. To główne powody, dla których warszawski sąd okręgowy odmówił prokuraturze przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chciała przyspieszenia, bo sąd ma się zająć sprawą dopiero 8 września. Natomiast prawomocne postanowienie aresztowe jest konieczne do wniosku o ekstradycję polityka Prawa i Sprawiedliwości podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według rzeczniczki sądu Anny Ptaszek nie ma powodów, by te sprawy traktować priorytetowo.
5: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
6: A kwestie urlopowe?
5: Są to urlopy zaplanowane, często opłacone, zatwierdzone już w lutym, bo takie są przepisy i takie są zasady.
4: Z rzeczniczką sądu, sędzią Anną Ptaszek, rozmawiał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
7: Co z tego będzie faktem?
4: Za 3 lata na nasze drogi wyjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Dziś podpisano umowę na finansowanie polskiego hubu elektromobilności w Jaworznie, niedaleko Katowic. Powstanie tam nowoczesna fabryka aut elektrycznych. W faktach nasz reporter Michał Radkowski. Jak rząd chce zrealizować tę obietnicę?
8: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej. Mówię polskie, choć powstanie na bazie rozwiązań technologicznych tajwańskiego Foxconna. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że zależy i na tym, by w produkcję naszego elektryka zaangażować krajowe przedsiębiorstwa.
9: 70% komponentów do produkcji aut w fabryce w Jaworznie będzie pochodziło od lokalnych dostawców.
8: Samochody produkowane w Jaworznie będą sprzedawane pod polską marką, początkowo w kraju, a następnie w całej Europie. Nazwa zostanie wybrana w konkursie.
4: Sztuka wkracza na targowisko miejskie. Studenci Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęli dziś malowanie muralu na placu Miarki w Katowicach. To pierwsze takie doświadczenie malarzy z pierwszego roku w przestrzeni miejskiej. Inspiracją jest to, co na targowisku można kupić.
10: Będą to geometryczne, prawie abstrakcyjne formy warzyw i owoców, które mają działać nie tylko realistycznie, ale też budzić jakieś inne skojarzenia. Mogą być tylko czystą zabawą kolorów. Każdy może to zinterpretować po swojemu.
11: Były jakieś dyskusje, co się na tym muralu pojawi?
10: Ktoś chciał, żeby w jakiejś części był na przykład pomidor czy marchewka i jakby poszliśmy za tym.
4: Ze studentami katowickiej ASP oraz opiekunką grupy dr Małgorzatą Rozenau rozmawiała Anna Kropaczek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: Ekstraklasa na początek Faktów Sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek, witamy.
12: Dobry wieczór. Bezbramkowy remis w spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze, który nikogo nie cieszy. Na dwie kolejki przed końcem Arka ma 3 punkty straty do bezpiecznej strefy. Górnik już 6 punktów straty do lidera Lecha Poznań. O 20.30 rozpocznie się drugi zaległy mecz 31. kolejki. Raków podejmie Jagiellonię, która znów walczy o to, żeby skończyć ligę na podium.
13: Dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. I myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskie puchary.
12: A drugie miejsce, przypomnę, po raz pierwszy daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Walkover dla Śląska Wrocław podtrzymany za niedoszły mecz pierwszej ligi z Wisłą Kraków z 7 marca. Pamiętamy, zdecydował o tym PZPN. Decyzję w sprawie milionowej kary dla Śląska za niewpuszczenie kibiców gości i ewentualnego odszkodowania, którego domaga się klub z Wrocławia, zapadną już w innych terminach. W tenisowym turnieju w Rzymie trwa ostatni ćwierćfinał, który wyłoni rywalkę Igi Świątek. Elina Świtolina przegrywa teraz z Jeleną Rybakiną 0-1, ale to jest dopiero pierwszy set. Polka wcześniej w znakomitym stylu pokonała piątą rakietę świata Jessica Pegule 6-1, 6-2. Co do kolejnej rywalki, Iga nie ma preferencji.
14: W sumie znam obydwie te zawodniczki, to nie jest tak, że to będzie dla mnie jakaś niewiadoma. Liczyć się będzie po prostu jakość samej gry i może jakieś niuanse, więc zobaczymy.
12: Mówiła Polka w Kanal Plus Sport. Na koniec jeszcze zwycięstwo naszych piłkarzy ręcznych z Austriakami 26-25 w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Mamy zatem skromną brameczkę zaliczki przed niedzielnym rewanżem u siebie, który zdecyduje o awansie.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Radio RMF 24.
3: Za nami fakty, a my w tej godzinie wrócimy jeszcze do efektów dzisiejszego posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Ale obiecuję jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Dobry wieczór.

0: Wieczornym programie Radia RMF 24. Wracamy teraz do efektów dzisiejszego posiedzenia Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. W ten sposób wraca temat centrów zdrowia psychicznego. Kiedy tych placówek będzie więcej? Kiedy dostęp do tych placówek będą mieli wszyscy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania? Obecnie, przypomnę, w całej Polsce działa 118 centrów. Dostęp do nich ma dokładnie 52% polskiej populacji. Na razie centra działają w ramach pilotażu do końca grudnia. O tym, co wydarzy się dalej, nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał tuż po dzisiejszym posiedzeniu z wiceminister zdrowia Katarzyną Kęcką. Posłuchajmy.
1: Czy aktualny jest plan, że od stycznia już nie będzie pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego, że będzie ich przybywać od przyszłego roku?
2: Na posiedzeniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przedstawiliśmy docelowy model opieki psychiatrycznej w Polsce. On się nieznacznie zmieni, ponieważ on będzie zakładał jakby takie trzystopniowe finansowanie. Ale to jest związane z komponentami, które będą się w tym zawierały. Czyli oczywiście mamy ryczałt populacyjny, tak jak do tej pory. Będzie też tak zwany ryczałt za funkcję, czyli wtedy, kiedy mamy pacjentów wymagających opieki. No i dokładamy absolutnie tą komponentę jakościową i tutaj nawet były takie pytania, czy też uwagi ze strony członków do spraw zdrowia psychicznego, że ten ryczałt przewidzieliśmy nawet na zbyt niskim poziomie, bo my

0: Jak zakładaliśmy, przynajmniej w przypadku tej komponenty, między 3 do 5 docelowo procent. Natomiast no, były takie głosy, że jednak chcielibyśmy więcej za tą komponentę jakościową, co mnie osobiście bardzo cieszy. Mhm.
1: Czy jest plan, do kiedy centra mają pokryć całą Polskę? Bo mówiło się na przykład o 3 latach.
0: Tak, i my zakładamy, że do końca roku 2029 cała Polska będzie objęta tym docelowym modelem.
1: A czy jest dokładnie znany w szczegółach plan dojścia do tego, o ile centrów ma przybyć na przykład w przyszłym roku? Teraz 52% populacji ma dostęp. A jak to będzie kolejnymi etapami wyglądać, czy wiemy?
0: Na koniec grudnia mieliśmy 118 centrów, 118 realizatorów. Z wyliczeń wygląda, że brakuje nam jeszcze 135 realizatorów. My mamy to rozłożone na te 3 lata, natomiast chcielibyśmy, aby realizatorzy byli gotowi do tego, żeby przystąpić. I tutaj dzisiaj też wywiązała się bardzo fajna dyskusja, jeśli chodzi o Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i to, że nowi realizatorzy mogą też liczyć absolutnie na bardzo duże wsparcie ze strony rzeczników opieki psychiatrycznej w tym zakresie i będą też niejako wprowadzani w te działania.
1: A czy możemy powiedzieć na przykład na koniec przyszłego roku, 2027, ile to będzie centrum? Czy jest szacunkowy wzrost zakładany choćby w tych pierwszych 12 miesiącach po wyjściu z pilotażu?
0: My mamy już chętnych nowych realizatorów, natomiast nie chciałabym zakładać jakiegoś szacunkowego wzrostu w oparciu o konkretną liczbę, bo też chciałabym, aby za tym szła świadomość tych zmian jakościowych, więc to chciałabym zostawić.
1: Rozumiem, że idea centrum, to znaczy ta rejonizacja, jeśli chodzi o dłuższą opiekę, to się nie zmienia.
0: Tutaj te obszary są podobne. Dzisiaj też mówiliśmy na przykład o zakładach penitencjarnych w opiece docelowej, o tym, czy dzieci, czy całe rodziny będą objęte tymi działaniami. Tutaj tak, tutaj całe rodziny są objęte tymi działaniami. Mowa też była o takim wsparciu międzysektorowym, czy współpracy międzysektorowej, biorąc chociażby pod uwagę współpracę z opieką społeczną i to się w wielu miejscach już dzieje.
1: Ja kilka tygodni temu rozmawiałem z ekspertami, członkami Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, którzy mówili między innymi o dofinansowaniu czy takim premiowaniu terapii grupowej w tych centrach. Czy to będzie rzeczywiście jedna też ze zmian? Czy ta terapia grupowa będzie jednym z kierunków?
0: No tutaj, jeśli mówimy o tej komponencie funkcjonalnej, to prawdopodobnie, jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, więc pewne rzeczy będą wyodrębnione. Natomiast my chcemy spotkać się w czerwcu, odbyć kolejne posiedzenie Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. My też po naszej dzisiejszej Radzie roześlemy do członków Rady dokumenty dzisiejsze, czyli ten model, który dzisiaj przedstawiliśmy. Będziemy zbierali uwagi na następnej Radzie i będziemy podejmowali dalsze decyzje. Rada podejmie uchwałę w tym zakresie, natomiast my chcemy wprowadzić ten model docelowy od stycznia.
1: Gdy mówi pani minister jakość, to jak można wytłumaczyć pacjentom jakość w centrach zdrowia psychicznego, czyli co konkretnie, co będzie sprawdzany, jaki komponent?
0: Jeśli chodzi o czynniki, o te wskaźniki jakościowe, to tutaj też tą jakość objęcia, tą opieką blisko domu, czyli blisko miejsca zamieszkania i tego bezpośredniego wsparcia pacjenta, jest również ta komponenta, czy na przykład pacjent ze zbyt dużą częstotliwością do tego szpitala nie trafia, bo ideą centrów zdrowia psychicznego jest to, aby objąć pacjenta na dole, blisko miejsca zamieszkania, żeby pacjent miał dostęp do bezpośredniej opieki. Czasami jest tak, że jeżeli trafia do punktu konsultacyjnego i jest w kryzysie, on nawet w tym dniu, kiedy trafia do punktu, ma udzieloną pomoc. Tak? Wszystko zależy od stanu zdrowia pacjenta i sytuacji, w której się znalazł. Natomiast tutaj chcemy też sprawdzić, czy pacjenci nie trafiają zbyt często, czy faktycznie ta opieka spełnia swój cel.
1: A czy będzie jakaś jednostka koordynująca, monitorująca tę jakość dodatkowa, wyodrębniona?
0: W tej chwili my nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane, które są danymi jakościowymi, bo mamy też ustawę o autoryzacji, mówimy o tutaj podmiotach somatycznych, one wszystkie są zbierane i raportowane. I w momencie, kiedy odejdziemy od pilotażu i wejdziemy w ten tryb pracy systemowej, te dane będą się zaciągały z HIS-a, więc tą skarbnicą wiedzy zawsze jest NFZ.
1: Pacjenci często pytali, czy zostaną punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, bo bo to wyróżniało do tej pory centra, one będą?
0: One będą.
1: I rozumiem, że ta zasada 72 godzin na interwencję, reakcję, często wiemy, że to się działo dużo szybciej w przypadkach pilnych, to zostanie?
0: Tak, to zostanie, bo to, tak jak pan słusznie zauważył, to się działo bardzo szybko i tak jak powiedziałam, czasami pacjent w ciągu godziny otrzymywał tą pomoc i to jest właśnie bardzo fajne.
2: 135 nowych centrów zdrowia psychicznego powstanie w Polsce do końca 2029 roku. Taki plan zatwierdziła właśnie dzisiaj Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji.

Wieczorny program w Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Benjamin Netanyahu odbył tajną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych z Iranem. Jak informuje biuro izraelskiego premiera, Netanyahu spotkał się z prezydentem Mohammedem bin Zayedem al-Nahyanem. Szczegóły i termin rozmów nie zostały ujawnione. Według władz Izraela spotkanie miało przynieść, tu cytat, historyczny przełom w relacjach obu państw. Wizyta odbyła się w czasie eskalacji konfliktu z Iranem, który po amerykańsko-izraelskich atakach odpowiadał uderzeniami rakietowymi także na kraje Zatoki Perskiej, w tym Emiraty. Amerykański ambasador w Izraelu potwierdził wcześniej, że Izrael wysłał do Zjednoczonych Emiratów baterię systemu obrony powietrznej Iron Dome wraz z obsługą wojskową, żeby pomóc w odpieraniu irańskich ataków. Z kolei media informowały również o tajnych operacjach wojskowych Emiratów przeciwko Iranowi, częściowo prowadzonych we współpracy z Izraelem. Izrael i Stany Zjednoczone oraz Emiraty Arabskie utrzymują oficjalne stosunki dyplomatyczne od roku 2020 w ramach tzw. porozumień abrahamowych. Od tego czasu oba kraje rozwijają współpracę polityczną, wojskową oraz gospodarczą. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę u nas wojna w Ukrainie, która zmienia technologiczne oblicze konfliktu.

0: w Radiu RMF 24. Przyjrzymy się teraz wojnie, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie, ale takiej technologicznej strony, bo okazuje się, że drony, które są teraz masowo używane za naszą wschodnią granicą, zmieniają całkowicie oblicze wszelkich konfliktów zbrojnych na świecie. Posłuchajmy razem.
1: Do tej pory obserwowaliśmy taki strumień, że wojsko wymyślało coś technologicznie, następnie to było używane do wojny, ale znajdowało zastosowanie w cywilu. Najlepszym przykładem tego jest internet. To wojsko wymyśliło internet do poprawy komunikacji, ale znalazło to zastosowanie w cywilu. Nasza kuchenka mikrofalowa też została wymyślona z celów wojskowych, a znalazła zastosowanie w środowisku cywilnym i na co dzień nie wyobrażamy sobie życia bez mikrofalówki.
2: Ale wielu pewnie pomyśli sobie, no ale drony to chyba odwrotny kierunek. Najpierw słyszeliśmy, my przynajmniej Kowalscy, o tym, że te drony, no to możemy sobie pooglądać świat z góry, no a teraz drony są podstawową bronią.
1: Właśnie i tu mamy teraz przepływ technologii w drugą stronę. Dzisiaj środowisko cywilne szybciej się rozwija, szybciej wdraża nowe technologie, zastosowuje je praktycznie. To nie są wymysły teorii albo oczekiwań żołnierzy czy generałów. Tu mamy technologię. Tylko ta wojna pokazuje coś innego. Te drony dlaczego zostały zastosowane? Koszt, efekt, bo one są w dużej ilości produkowane i używane, bo są tanie. Jest produkcja masowa, nieskomplikowana, modułowa. Można to drona nawet pokazać, można zrobić na drukarce 3D. To pokazuje, jak technologia ewoluuje, że ten środek tani w masowej skali przynosi skutki. I musimy to zaakceptować. Nawet szachedy. Dlaczego tak obawiamy się ich? Bo Rosja je stosuje. Bo są tanie. Wystrzeliwane są masowo i skuteczność nie jest tak duża, jak przedstawiają obie strony. Ale szachedy są w zastosowaniu masowym. Powoduje, że wylatuje na terytorium 500-700 obiektów i obrona przeciwlotnicza ma dylemat. Jak je zestrzelić? I mamy taką sytuację, jak na Ukrainie, że do drona za $1000 czy za 2000 strzelamy rakietą, która jest warta 300-500 tysięcy dolarów. To jest wyścig technologiczny. To pokazuje Ukraina. I my musimy wyciągnąć z tego wnioski. My musimy również zastosować drony w tej masowej skali, aby wypełnić lukę.
2: Pan tego nie powiedział, ale pan w zasadzie opisał to, co się stało u nas we wrześniu zeszłego roku, czyli nadmiarowe, moglibyśmy powiedzieć, działanie państwa, nieadekwatne, no ale rozumiem, że to pierwszy taki przypadek, więc trochę możemy usprawiedliwiać chyba te działania, że się uczymy.
1: To było strzelanie z armaty do muchy. I jest to taka tylko przenośnia, pokazania do tego, że musieliśmy tak zadziałać, bo innych środków nie mieliśmy. Słuszna decyzja była o podniesieniu samolotów, nawet użyciu F-35, czyli najnowocześniejszego myśliwca użyliśmy z najdroższą rakietą do zestrzelenia najtańszego drona.
2: Styropianowego,
1: który nie miał żadnego ładunku. Ale taka była sytuacja na tamten czas. Ja wierzę, że dzisiaj wyciągnęliśmy wnioski, dlatego rozbudowa systemu SAN przeciwlotniczego i przeciwdronowego, która Polska się podjęła, bo to jest bardzo ważny program. Polska firma APS jest jednym z głównych udziałowców w tym projekcie. Ja trzymam za to kciuki, bo to by była pierwsza modułowy system do zwalczania niskolecących celów i dronów. To pozwala na to, że modułowość zastosowania wielowariantowe. Tam są różne środki, od kinetycznych do również elektronicznych do zwalczania tych dronów. To powoduje, że dzisiaj mamy drona jako ten miecz, ale czekamy na tarczę. To jest wyścig zawsze na wojnie pomiędzy mieczem a tarczą. Jak wymyślono czołg, to jak był niepokonany na początku, to zaczęto myśleć, jak go zniszczyć tanio. No to armata. A mamy dzisiaj bardzo tanie, przenośne środki do niszczenia czołgów. Więc dochodzimy do takiego balansu pomiędzy tarczą a mieczem. I dzisiaj jesteśmy na tym przełomowym rozwiązaniu przy dronach. Zastosowanie masowych, tanich dronów powoduje, że ja mogę oddziaływać. Ale to na pewno w najbliższych roku, dwóch wymusi masowe zastosowanie różnych systemów antydronowych, które będą tą przysłowiową tarczą. I nastąpi balans, więc drony też stracą te, mówimy o tych dronach, które są na tej pierwszej linii używanych, te FPV. Bo ja jestem wielkim zwolennikiem innowacji technologicznych. My pojmujemy przez drony latające, ale drony lądowe, świetnie się rozwija ta technologia, która zastępuje człowieka. Mamy drony morskie, Ukraina ma wielkie osiągnięcia, no może jest całe opanowane dzisiaj około Odessy przez Ukraińców. Rosjanie flotę wycofali, bo zostali tanim środkiem niszczeni. To pokazuje przewagę technologiczną.
0: Z generałem Jarosławem Gromadzińskim, byłym dowódcą Korpusu Szybkiego Reagowania NATO, który dowodził elitarnymi polskimi jednostkami, rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy w Radiu RMF 24. Zapytamy o to, która strona ma przewagę technologiczną w wojnie Rosji z Ukrainą.

Słuchajcie, Radio RMF24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Nowy premier Węgier, Peter Madziar, zapowiedział, że nie zamieszka w oficjalnej rezydencji rządowej i zrezygnuje z korzystania z państwowej limuzyny. Jak poinformował, nadal będzie jeździł swoim prywatnym samochodem, który wykorzystywał podczas kampanii wyborczej. Nowy szef rządu pozostanie także w swoim domu w Budzie. Siedziba premiera i miejsce posiedzeń gabinetu mają mieścić się w budynku dawnego Ministerstwa Budownictwa i Transportu w pobliżu parlamentu. Decyzja Madziara wyraźnie kontrastuje ze stylem jego poprzednika, Viktora Orbana, który korzystał z kuloodpornego BMW wartego około 750 tysięcy euro. Orban tłumaczył wcześniej potrzeby ochrony przed zagrożeniem ze strony Ukrainy. Dodam, że dziś odbyło się pierwsze posiedzenie nowego węgierskiego rządu. Podczas niego Madziar zapowiedział rozpoczęcie pełnego audytu ministerstw i spółek państwowych oraz pracę nad zmianami konstytucji i kluczowych ustaw. Po posiedzeniu rządu Madziar ogłosił, że w przyszłym tygodniu odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z Donaldem Tuskiem i z Karolem Nawrockim. W Radiu RMF24 już za chwilę jeszcze więcej informacji w faktach RMF FM o 21.00.

0: To już czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Zbliża się 21. O tej porze w studiu Faktów Zmiana. Jest z nami Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry. Rządowy program obniżek cen paliw zostanie przedłużony. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM. Później o brutalnym zabójstwie w Chełmie na Lubelszczyźnie. Sąd wskazał sprawców na dożywocie. Na koniec zajrzymy do Gniezna, w którym pojawi się nowy, niecodzienny mural. Pierwszą stolicę Polski będzie promować pierwszy polski król. Program rządowego obniżania cen paliw zostanie przedłużony. Oficjalnie ogłosił to minister finansów Andrzej Domański, pytany przez naszego dziennikarza. Łączymy się więc z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, o jakim przedłużeniu mowa?
2: Dzień dobry, na razie o kolejne 2 tygodnie.
3: Tak, CPN będzie przedłużony na pewno do końca maja. Niższa akcyza oraz niższy VAT na paliwo.
2: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie cieśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
1: Na dożywocie lubelski sąd skazał sprawców podwójnego zabójstwa w Chełmie. Czyn trójki oskarżonych był bestialski i okrutny, wskazywała sędzia Barbara Markowska.
4: Pokrzywdzonych najpierw pobiciem doprowadzono do stanu nieprzytomności, takiego, że nie byli w stanie się już bronić ani uratować. Oskarżeni nieprzytomnych pokrzywdzonych ułożyli na podłodze, jednego na drugim, a na nich stos z materiałów i innych przedmiotów, a potem wzniecili pożar.
1: Młodszy z mężczyzn zginął w płomieniach, drugi zmarł następnego dnia w szpitalu. Sąd zdecydował, że jeden ze sprawców będzie mógł się starać o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 38 latach. Pozostali po 40 i 41. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd Unii Europejskiej unieważnił rejestrację znaku towarowego Obelix, który polska firma Works 11 chciała umieszczać na broni i amunicji. Urząd Patentowy dał na to zgodę, ale decyzję zaskarżył francuski wydawca komiksów. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie były argumenty unijnego sądu?
5: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów, amunicji czy materiałów wybuchowych. Rejestracja tego znaku przez unijny urząd patentowy naruszyła renomę komiksowego bohatera. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. A to, że Obelix pojawia się zazwyczaj w duecie z Asterixem, nie oznacza wcale, że nie jest samodzielną marką. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
6: Fakty z Wielkopolski.
1: Bolesław Chrobry będzie promować Gniezno. Projekt z wizerunkiem pierwszego polskiego króla wygrał w konkursie na nowy mural promujący pierwszą stolicę Polski. W ramach budżetu obywatelskiego zorganizowano głosowanie, w którym to mieszkańcy wybrali ostateczną wersję nowego gnieźnieńskiego muralu.
7: Zwycięski projekt prezentuje króla, który w tle ma katedrę gnieźnieńską, patrzy majestatycznie na mieszkańców i umiejscowienie tego projektu będzie tak naprawdę sprawiało wrażenie, że osobom, które będą szły od strony ulicy Warszawskiej, będą miały wrażenie, że patrzy na nich. W zeszłym roku obchodziliśmy 1000-lecie koronacji pierwszego króla właśnie w Gnieźnie i tak naprawdę jest to w pewien sposób takie ukoronowanie również na poziomie budżetu obywatelskiego.
1: Opisywał Łukasz Muciok, zastępca prezydenta Gniezna. A już za chwilę w RMF FM Fakty Sportowe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mecz Rakowa z Jagiellonią w Ekstraklasie. Na początek Faktów Sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek. Witaj.
9: Tak jest i mamy otwarcie wyniku. Jagiellonia prowadzi. Yuki Kobayashi strzela bramkę po rzucie rożnym. 34. minuta w Częstochowie. Jagiellonia prowadzi 1-0. Po bezbramkowym remisie Arki z Górnikiem to spotkanie jest kluczowe dla walki o zapewne wicemistrzostwo Polski, no i przede wszystkim europejskie puchary. Za granicą w futbolu także dzisiaj dzieje się sporo. Przed chwilą zaczęły się spotkania Manchesteru City z Crystal Palace i Lens z PSG. Paryżanom do tytułu wystarczy remis. Na Stadio Olimpico w Rzymie natomiast Lazio-Inter w finale Pucharu Włoch. W podstawowym składzie Nerra Zurich Piotr Zieliński. A za niecałe pół godziny Alaves kontra pewna Mistrzostwa Hiszpanii Barcelona w składzie z Robertem Lewandowskim. Bramkę zaliczki wypracowali sobie nasi piłkarze ręczni przed rewanżem. Pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. To ostatni etap eliminacji do Mistrzostw Świata.
10: Myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy jedną zaliczkę jednobramkową.
9: Podkreśla rozgrywający Michał Olejniczak. Rewanż w niedzielę w Olsztynie. PGE Projekt Warszawa już jutro wylatuje do Turynu na Final Four Siatkarskiej Ligi Mistrzów.
11: Lecicie do Turynu czarterem, czyli ta podróż będzie szybka. Tutaj pewnie dla Pana spore ułatwienie.
12: Klub zorganizował nam takie warunki transportu do Turynu. To, że mamy czarter, możemy się tylko z tego cieszyć. Oszczędzimy dużo czasu, który poświęcimy na pracę, na regenerację tam już na miejscu i bardzo za to dziękuję.
9: Z trenerem projektu Kamilem Nalepką rozmawiał Patryk Serwański. Final Four Siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie w weekend. Zobaczymy także Mistrzów Polski. Aluron CMC Warte Zawiercie.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Radio RMF 24.
0: Mateusz Bożek, Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy za fakty RMF FM, a w tej godzinie w Radiu RMF 24 powiemy m.in., że ruch może działać jak lek i jak dobrać najlepszą dla nas aktywność fizyczną. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam i obiecuję jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24.

0: Wija bardzo szybko i ona pierwsza
1: dokonała jakiegoś przełomu. W zasadzie ta linia frontu chyba się specjalnie nie zmieniła, a jeśli chodzi o technologię, to mocniejsza jest która strona?
0: Zarówno Ukraina się rozwija bardzo szybko i ona pierwsza to zastosowała, ale Rosja już się edukuje. Rosja już tworzy wojska dronowe. Podobno ma około 150 już tysięcy żołnierzy globalnie szkolonych w tym celu. Rosja również ma własne drony. Ona będzie również silniejsza za rok, dwa, bo ona też zdobywa doświadczenie. Więc dzisiaj jesteśmy w wyścigu. Wyścigu technologicznym w produkcji dronów, bo te obie strony się skoncentrowały na produkcji dronów. Mniej mamy dzisiaj osiągnięć jednak w systemach antydronowych. Mamy te zastosowania na Ukrainie, systemy walki radioelektronicznej, czyli robienie takich kopuł elektronicznych, które nie pozwalają dronom wlecieć, ale tym dronom, które są sterowane zdalnie. Bo drony, które są na kablu przewodowym, no to one nie oddziaływuje to na nich, one mogą operować. Więc jesteśmy po środku, ja tak nazywam, wyścigu technologicznego pomiędzy szablą a mieczem. Wierzę, że w niedługim czasie zostanie masowe zastosowanie technologii antydronowej w warstwie elektronicznej. Niemniej jednak i tak ostatecznie będą musiały być niszczone kinetycznie. I tutaj również wchodzi koszt-efekt. Pocisk 30 mm, jego koszt, a pocisk 12,7, który używają Ukraińcy, jego koszt, bo jest wielokrotnie tańszy. A do zestrzelenia dronu potrzeba bardzo dużo pocisków, żeby pokryć przestrzeń, aby ten dron został zniszczony. To zawsze będzie wyścig technologiczny, ale dzisiaj powiedziałbym, to jest połączone z ekonomią.
1: Jak tak słucham pana, to sobie myślę, czy nie czeka nas czas takiej permanentnej wojny wszystkich ze wszystkimi w kontekście tym technologicznym, bo skoro ludzie już nie muszą wychodzić w teren, tylko w zasadzie muszą operować tymi dronami, a drony mają bardzo daleki zasięg, no to być może naszą rzeczywistością za 10 lat będzie świat, w którym no, w każdej chwili jakiś dron gdzieś może wpaść. Będziemy mieli pewnie później długie godziny, kiedy będziemy ustalać, skąd on wpadł. Być może nigdy się nawet nie dowiemy, czy to jest science fiction, czy to jest raczej taka rzeczywistość bardzo realna.
0: O, niestety, panie redaktorze, to jest rzeczywistość. I moje obawy są takie, że tak będzie. Dlaczego? Porównamy to. W cyberprzestrzeni oddziaływują różne państwa na inne państwa, chowając się za różnymi botami, farmami troli, nie bezpośrednio, ale to jest narzędzie oddziaływania polityki. No i teraz mamy drony, który może być no-name'em. On może pojawić się znikąd, zaatakować jakiś cel i nikt się do niego nie przyzna. I tu będziemy mieli problem. Dlatego uważam, że tak ważne jest budowanie tych systemów kontroli przestrzeni powietrznej, systemów monitorowania i wykrywania tego. A najważniejsze jest przeciwdziałania. Nie unikniemy tego. Tak jak ktoś kiedyś mówił, że zablokujmy internet, pochowajmy komórki. Nie uciekniemy od rozwoju technologicznego. To jest nowy rozwój technologiczny. Nie chciałbym tego porównywać do wymyślenia prochu, ale jest to nowy środek do przenoszenia ładunku śmiercionośnego na różnych płaszczyznach, w różnych domeniach. W domenie powietrznej, w domenie morskiej i w domenie lądowej. Oczywiście domena powietrzna się szybciej rozwija, no bo te drony komunijne przysłowiowe były tak powszechne. I to wystarczyło, byle jaki ładunek przyczepić, one były skuteczne. Tak naprawdę z moich doświadczeń wyjazdów na Ukrainę, ich skuteczność jest na poziomie 15-20%. To nie jest tak, że 100% osiągają skuteczności. Ale niemniej jednak koszt, efekt, wyprodukowanie ich jest naprawdę od 25 do 100 dolarów. To tych najprostszych, to nie jest skomplikowane, to nie ma być ładne. To po prostu drukarka 3D składamy, leci, niszczony, trafił, nie trafił, to poleci następny. Masą przykrywamy. To się skończy w momencie, kiedy będzie właściwy system antydronowy, bo będzie już musiał być ten sprzęt bardziej sophisticated, bardziej złożony, żeby mógł pokonać tą barierę. Ale na dzisiaj przewaga jest po stronie miecza, czyli po stronie tych małych dronów, niedużych.
2: Z generałem Jarosławem Gromadzińskim, byłym dowódcą Korpusu Szybkiego Reagowania NATO, który dowodził elitarnymi polskimi jednostkami, rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. A już za chwilę polska polityka i sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: not funny.
1: W Radiu RMF 24 wracamy do polskiej polityki i do popołudniowej rozmowy. Przypomnę, poseł PiS Paweł Jabłoński przyznał, że sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych jest politycznie niekorzystna dla Prawa i Sprawiedliwości. W popołudniowej rozmowie w RMF FM podkreślił, że temat zdominował debatę publiczną i odwrócił uwagę od działań opozycji. Jabłoński zapewnił, że o wyjeździe Ziobry dowiedział się z mediów i jego zdaniem podobnie było w przypadku prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak ocenił, partia planowała w tym tygodniu skupić się m.in. na kontrolach poselskich w spółkach Skarbu Państwa i krytyce działań rządu. Polityk PiS w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Piotrem Selakiem stwierdził również, że Stany Zjednoczone nie miały podstaw, żeby odmówić Ziobrze wjazdu.
2: Jeżeli rzecznik prokuratury, pana Żurka, pan prokurator Nowak, mówi, że Zbigniew Ziobro nie jest ścigany żadnym międzynarodowym instrumentem prawnym, nie ma ani europejskiego nakazu aresztowania, ani czerwonej noty Interpolu, ani żadnego innego międzynarodowego środka, bo prokuratura takiego środka nie wydała, nie wystąpiła. Dzisiaj słyszymy, że dopiero 8 września...
3: Wystąpiła, ale 8 września, jeszcze nie zdecydowała.
2: No bo dopiero 8 września będzie prawomocne orzeczenie w sprawie tymczasowego aresztowania polskiego.
3: Ale mamy obowiązujący list gończy za Zbigniewem Ziobrą, który obowiązuje
2: w polskim systemie jest tak, że dopóki nakaz aresztowania wydany przez sąd, postanowiony tymczasowym aresztowaniu, jest natychmiast wykonalny, ale nie jest akurat ostatecznie prawomocny, dopóki nie zostanie zaskarżony.
3: Ale jeżeli za mną
2: sąd
3: będzie
2: z jakiegoś powodu wydał...
3: Wyjaśnijmy tę sprawę, bo jeżeli za mną będzie wydany list gończy i nawet nie będzie uprawomocniony, bo ktoś, bo mój pełnomocnik wyda na to zażalenie, to ja będę ścigany listem
2: na terytorium
3: gończy.
2: Polski. Natomiast, żeby był ktoś ścigany międzynarodowo, zgodnie z prawem, muszą być spełnione również inne przesłanki. W tym przypadku pan prokurator Nowak, podwładny pana Żurka, również pana Donalda Tuska w sensu largo, powiedział wprost, że takiego instrumentu nie było. Stąd odpowiedź na pana pytanie, dlaczego przyjęli, bo takie jest prawo.
3: Ale wie pan też, że Amerykanie mogliby respektować taki list, tylko nie muszą tego robić.
2: Nie, a tutaj jest prosta zasada. Jeżeli jest podstawa prawna, no to wtedy się ją stosuje. Jeżeli podstawy prawnej nie ma powodu, żeby komuś odmówić.
3: A ja mówię o innym dokumencie też. Ja mówię o dokumencie...
2: Na tym polega właśnie praworządność.
3: Mówię o dokumencie dyplomatycznym, który się nazywa Ed Memoir. Jakiej rangi jest to dokument, jeśli chodzi o
2: Ed Memoir? To jest zwyczajowa nazwa, takiej notatki, która nie jest notą dyplomatyczną, nie ma tak oficjalnego charakteru, a który stanowi pewnego rodzaju wyrażenie stanowiska jednego państwa przekazywane innemu państwu czy podmiotowi prawie
3: i takie stanowisko wystosowała Polska do Stanów Zjednoczonych w połowie kwietnia, gdzie napisano między innymi, że ostrzegano w pewnym sensie stronę amerykańską, że utrudnianie postępowania karnego wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego stanowiłoby, i tutaj jest cytat, niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości.
2: No i to po kolei. Po pierwsze, ani Ed Memoir, ani inne dokumenty dyplomatyczne typu non-paper czy nota dyplomatyczna nie stanowią źródła prawa. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o utrudnianiu postępowania, to żeby utrudnić postępowanie, trzeba wykonać jakieś działania, które są sprzeczne z procedurą tego postępowania. W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, bo procedura mówi jasno, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego, i teraz mówię czysto z prawnego punktu widzenia, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego środka, który zobowiązuje inne państwo, stronę umowy międzynarodowej, mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji na przykład, Stany Zjednoczone są zobowiązane do określonych działań na podstawie tej umowy. Ta podstawa w tym momencie z prawnego punktu widzenia nie zaistniała.
1: Tłumaczył poseł PiS Paweł Jabłoński w rozmowie z Piotrem Selakiem. Jabłoński skrytykował także sugestie części polityków koalicji rządzącej dotyczące możliwego pogorszenia relacji polsko-amerykańskich w związku ze sprawą Ziobry. Całej rozmowy posłuchacie na naszej stronie rmf24.pl, na platformie RMF On oraz na naszym kanale na YouTubie. Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24, w nim jak w każdą środę mocno polecamy wam cykl Twoje zdrowie. Przekonywaliśmy was dzisiaj między innymi, że ruch może działać jak lek. Mówiliśmy o tym, jak wybrać i jak dobrać najlepszą dla nas aktywność fizyczną. Nasi goście, eksperci przekonywali, że ruch zalecany jest wszystkim, także osobom z dodatkowymi kilogramami, czyli z nadwagą i otyłością. Jak to zaplanować? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z profesor Moniką Szulińską z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Jaką obrać strategię, jeśli chcemy być aktywni? Posłuchajmy.
1: System 01 nam nie służy, tak? Organizm nie lubi gwałtownych zmian. Czyli ktoś, kto nigdy nie robił nic, albo siedział w fotelu i prowadził życie tak zwane 3F, fotel w domu, fotel w pracy, fotel w samochodzie i nagle postanowi od jutra chodzić na siłownię codziennie, no to myślę, że to nie będzie dobrze odebrane przez organizm. Będzie się przed tym po prostu bronił, może sobie zrobić szkodę. Także małymi krokami, tak? Jeżeli ktoś nie chodził, niech zacznie chodzić. Jeżeli ktoś chodził, to niech włączy interwał, tak? Czyli krótkie, takie szybkie wstawki, kiedy nam trochę tętno wzrośnie, bo wtedy się spala tkanka tłuszczowa. Jak ktoś chodził i marsz uprawiał, no to może zacząć dołączać ćwiczenia oporowe, które są bardzo ważne w kontekście redukcji masy ciała, dlatego że każda redukcja masy ciała może wieść do ubytku też masy mięśniowej, nawet niewielkiej, tak? No gdyby ktoś, kto choruje na otyłość, postanowił redukować masę ciała nawet bez leków, to też masę mięśniową straci, no bo nie ma takiej rewelacyjnej metody. Ale dbajmy o te mięśnie, czyli po pierwsze o jedzenie dla mięśni, czyli odpowiednią podaż białka w diecie, po drugie o to, żeby te mięśnie szkieletowe były aktywne metabolicznie, a są aktywne metabolicznie wtedy, kiedy je ruszamy. I nie tylko wysiłek tlenowy, który jest bardzo ważny dla serca, dla układu sercowo-naczyniowego, ale właśnie wysiłek oporowy, żeby utrzymać funkcję mięśni. Bo błędne jest przekonanie, które w mediach też często słyszę, że to chodzi o masę mięśniową. Głównie chodzi o funkcję mięśni, a nie o masę w kilogramach, tak? Czy w procentach, bo nam chodzi o to, żeby nasze mięśnie były sprawne. Jest taki prosty test, na przykład wstań i usiądź na krześle. Jeżeli ktoś w ciągu 30 sekund wstanie i usiądzie 15 razy, jest okej. Jeżeli mniej, no to powinien się zastanowić nad kondycją swoich mięśni. Jeżeli oczywiście nie ma niewydolności serca i szeregu innych chorób. Także reasumując, ruch. Bez ruchu nie ma życia, jesteśmy zaprogramowani do ruchu, ale ten ruch musi być wdrażany systematycznie, mądrze, tak? Bez jakichś gwałtownych zmian. Ja zawsze mówię do pacjentów, że organizm jest mądry, tak? Nie lubi gwałtownych zmian.
2: Takie ćwiczenie ze wstawaniem i siadaniem może też robić osoba z nadmierną masą ciała?
1: Oczywiście, że tak, ale oczywiście tak, ze ćwiczeniem, wstawaniem, ja zawsze mówię do pacjentów, którzy mają oczywiście, nie mają przeciwwskazań, na przykład z powodu choroby zwyrodnieniowej kolan chociażby, że można robić 5 na początek, 5 przysiadów przed myciem zębów i 5 przysiadów po myciu zębów. Nikt mi nie powie, że to zajmuje dużo czasu.
2: Tak? Nawyk.
1: Nawyk. Nawyk jest najważniejszy. Wyrabiajmy sobie nowe nawyki. I to dotyczy też aktywności fizycznej, bo naszym celem jest utrzymanie sprawności, utrzymanie zredukowanej masy ciała, a nie jakieś takie, wie pan, falowe, sinusoidalne, lepiej, gorzej, bo to wprowadza chaos, tak? A nasz organizm nie lubi chaosu.
2: Ćwiczenia oporowe to co na przykład?
1: Ćwiczenia oporowe, nawet te ćwiczenia wstań, usiądź albo robienie przysiadów, to też są ćwiczenia oporowe, ale bez dodatkowego obciążenia, czyli po prostu z siłą naszych mięśni. Mówimy, że to są ćwiczenia bierne, ale można dodatkowo obciążać. Nie trzeba kupować jakiegoś super sprzętu, można mieć półlitrowe dwie butelki wody i też używać tego obciążenia do tych właśnie ćwiczeń oporowych. Także też można robić w domu bez jakiegoś wielkiego obciążenia.
0: Ponad połowa z nas co najmniej raz w tygodniu uprawia sport. Co dziesiąty deklaruje, że codziennie jest aktywny fizycznie. Trzymamy za was kciuki. Tu Radio RMF 24. Ja się

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie Radia RMF 24. No teraz przypominamy, w sobotnią noc będzie można zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne i za darmo zobaczyć różne atrakcje. Zbliża się Noc Muzeów. Co zaplanowano w Szczecinie i w okolicach? To sprawdzała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Posłuchajmy.
1: Tych atrakcji będzie całkiem sporo. Oczywiście mieszkańcy i turyści, którzy przyjadą do Szczecina, będą mogli odwiedzać wystawy stałe i czasowe bezpłatnie. Wyjątkiem będzie zwiedzanie Morskiego Centrum Nauki. Tam obowiązywać będą specjalne, tańsze bilety po 10 zł. Większość muzeów będzie otwarta do północy. Przygotowano też sporo atrakcji towarzyszących. Niektórych miejsc nie można zobaczyć żadnego innego dnia poza Nocą Muzeów. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oprowadzi chętnych po zakamarkach Szpinakowego Pałacu, czyli Urzędu Miasta. Będzie można zajrzeć do sali ślubów, podziemi czy biblioteki, a nawet usiąść w fotelu prezydenckim. Warto zajrzeć też do fabryki wody, zwłaszcza z dziećmi. Tam na odwiedzających czekać będzie edukatorium pełne eksperymentów przyrodniczych. Miłośnicy archeologii będą mogli obejrzeć znaleziska odkryte przez specjalistów podczas prac przed rozpoczęciem budowy nowej siedziby Teatru Współczesnego. Będzie też coś dla kolekcjonerów monet. W sobotni wieczór będzie można wybić pamiątkową monetę, a dokładnie kopię szelonga szczecińskiego z XV wieku. Fani motoryzacji powinni zajrzeć do Muzeum Techniki i Komunikacji, które zawsze cieszy się dużym powodzeniem podczas Nocy Muzeów, wyruszy stamtąd parada zabytkowych aut i motocykli. Ale warto wybrać się też poza Szczecin, na przykład nad morze. Ciekawe atrakcje przygotowały władze Świnoujścia. Po raz pierwszy będzie można zajrzeć do aresztu śledczego. A więcej o tym Wojciech Basałego z Urzędu Miejskiego w Świnoujściu.
2: W tym roku Noc Muzeów w Świnoujściu bardzo kryminalna. Z dreszczykiem otwieramy stary, nieużytkowany budynek z pięknej, czerwonej cegły. Budynek aresztu śledczego, który dzisiaj jest niewykorzystywany i chcemy tam zaprosić mieszkańców, a także turystów do tego, żeby mogli przejść się tymi ciemnymi korytarzami i wejść do celi. Budynek zostanie specjalnie podświetlony. Mamy też kilka kryminalnych niespodzianek kulturalnych, bo chcemy zaprosić na Noc Muzeów także autorów kryminalnych książek i opowieści z Pomorza Zachodniego. No i dowiemy się, jacy słynni przestępcy odbywali areszt właśnie w Świnoujściu.
1: Noc Muzeów odbędzie się po raz 20. Atrakcje zaplanowano w całej Polsce.
0: A te informacje zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. W radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, za chwilę fakty o 22:00. W nich nowe informacje w sprawie policyjnej obławy w Lubinie na Dolnym Śląsku.

0: dzieje się na naszych oczach.
1: We need Grillit.
2: And now we have this step. Yes, of course, not enough, not still enough.
3: But even more people will feel once again a sense of hope.
0: Andrzej Kochut i jego goście omawiają sprawy wagi światowej. Przegląd zagraniczny już w sobotę po 12 w radiu RMF 24.

0: Zbieramy dla Was najważniejsze fakty i oczywiście przedstawiamy na antenie. Dochodzi 22, a zatem przed mikrofonem Mateusz Bożek. Słuchamy.
1: Policyjna obława w Lubinie na Dolnym Śląsku. Doszło tam do strzelaniny. Sprawca wciąż jest poszukiwany. Po miesiącach dyskusji jest zielone światło dla ustawy frankowej. Część prawników ma jednak co do niej wątpliwości. W faktach także o aktywności fizycznej Polaków, która według najnowszych raportów nie wygląda najlepiej. W dolnośląskim Lubinie trwa policyjna obława na sprawcę nocnej strzelaniny w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej. Z ostatniego komunikatu wynika, że sprawca wciąż pozostaje nieuchwytny, mimo że policja przeczesuje całe miasto i okoliczne lasy. Przypomnę, w strzelaninie zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci został ranny. Obecnie przebywa w szpitalu. Fakty w tej sprawie zbiera nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Obława trwa już kilkanaście godzin. Na razie bezskutecznie. Mężczyzna może być uzbrojony, więc mieszkańcy Lubina, z którymi rozmawiałam na miejscu, nie ukrywają, że się boją. Nina Stawiska z prokuratury rejonowej w Lubinie uspokaja.
3: Myślę, że w tym zakresie możemy mieszkańców Lubina uspokoić, natomiast nie jestem w stanie też powiedzieć nic więcej w tej kwestii.
2: Prokuratura zasłania się dobrem śledztwa i na razie nie zdradza ani motywu zbrodni, ani okoliczności, w jakich do niej doszło. Jak nieoficjalnie ustaliłam, ofiary mężczyzny miały być w przeszłości karane, niewykluczone, że chodziło o porachunki.
1: Ustawa frankowa z zielonym światłem od komisji sejmowych. Po wielu miesiącach dyskusji rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co ma zmienić ustawa frankowa?
4: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
5: Ta ustawa miała sens jakiś czas temu.
4: Wskazywał Ziemowit Bagłajewski z Fundacji Forum Konsumentów, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ciągle odpowiada na pytania sądów dotyczące procesów frankowych. Nie wszystkie orzeczenia zostały uwzględnione w ustawie, więc z czasem trzeba będzie ją nowelizować.
6: Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy przyjęli ustawę, która naszym obywatelom da szansę uzyskania sprawiedliwości w sądach jak najszybciej.
4: Zaznacza wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha i zachęca do składania poprawek na drugim czytaniu ustawy w Sejmie.
1: Słuchacie faktów RMF FM? W nich polecamy Wam jutrzejsze poranne rozmowy publicystyczne w RMF FM i w internetowym radiu rmf24.pl. Tuż po siódmej gościem Piotra Salaka będzie politolog profesor Roman Kuźniar. Padną pytania m.in. o szansę na ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Godzinę później w porannej rozmowie w RMF FM przy mikrofonie zasiądzie Tomasz Terlikowski, a swojego gościa, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, zapyta m.in. o to, skąd państwo chce wziąć pieniądze na budowę metra w aż 10 polskich miastach. Zapraszamy już teraz.
7: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
1: Co trzeci Polak w ogóle nie uprawia sportu. Tak wynika z najnowszych raportów dotyczących naszej aktywności fizycznej. O tym, jak i dlaczego warto uprawiać sport, mówiliśmy dzisiaj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. A ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak lekarze zachęcają nas do aktywności fizycznej?
8: Po pierwsze, sport warto traktować nie jak rywalizację, tylko jak codzienną przyjemność. Tak przekonuje krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego profesor Łukasz Balwicki.
9: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut uprawiać aktywność fizyczną, która podwyższy naszą akcję serca.
8: Kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, profesor Filip Szymański podkreśla, że wysiłek fizyczny może działać jak lek i to w każdym wieku.
10: U juniorów zmniejszamy ryzyko wystąpienia powikłań odległych. U seniorów utrzymujemy tych pacjentów w dobrej kondycji.
8: Specjaliści zalecają nieco inne typy ćwiczeń, na przykład dla osób chorujących na cukrzycę, a inne dla osób z chorobami wątroby. Dokładne przykłady mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
1: Zachęcamy więc do aktywności fizycznej oraz, skoro o niej mowa, do posłuchania faktów sportowych. Te już za moment.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Wyczynowa aktywność fizyczna na Stadio Olimpico w Rzymie. Na wysokim poziomie Inter w finale Pucharu Włoch prowadzi z Lazio 2-0 do przerwy. Piotr Zieliński w podstawowym składzie w Premier League. Natomiast walczące o mistrzostwo Anglii Manchester City także 2-0 prowadzi do przerwy z Crystal Palace. W hicie Ligue 1 Lens PSG 1-0 dla Paryżan, ale nawet remis wystarczy im do piątego z rzędu mistrzostwa Francji. Pewna mistrzostwa Hiszpanii Barcelona remisuje z Alaves 0-0, a w podstawowym składzie dwóch Polaków, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. W Ekstraklasie już druga połowa zaległego meczu Rakowa z Jagiellonią, minuta 74 i Białostoczanie wciąż prowadzą 1-0. Przy takim wyniku awansują na drugie miejsce w tabeli. W Orlen Basket Lidze mamy dogrywkę. Koszykarze Śląska Wrocław grają zacięty pierwszy mecz ćwierćfinałowy z Arką Gdynia. W tym momencie 86-81 dla Śląska. Od zwycięstwa z Zastalem Zielona Góra playoff rozpoczął King Szczecin, a jutro do gry wchodzi mistrz Polski i zwycięzca fazy zasadniczej Legia Warszawa z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
13: Playoffy to zupełnie inna koszykówka, też każda drużyna jest po prostu w innym miejscu. Troszeczkę my urośliśmy, jesteśmy powiedzmy w takim piku naszym, postaramy się to podtrzymać.
12: Mówił koszykarz Legii Andrzej Pluta. Jutro także ćwierćfinał Trefla Sopot z Dzikami Warszawa. Na koniec tenis. Iga Świątek wciąż czeka na rywalkę w półfinale turnieju w Rzymie. Trwa trzeci set w meczu Eliny Świtolin z Jeleną Rybakiną i Świtolina prowadzi 4-2.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Jeśli oczekujecie od majowej pogody temperatury powyżej 20 stopni, to uprzejmie informuję, że to jeszcze nie jest ten czas, bo przed nami zbliża się m.in. zimna Zośka, w związku z tym ta temperatura będzie raczej poniżej 20 w granicach 15-16, no może 18 stopni, tak będzie jutro. W kolejnych dniach, a zwłaszcza jeśli chodzi o weekend, no to tak bliżej 15, sporo chmur i deszczu, ale też będą jakieś przebłyski słońca, które w maju...
11: Radio RMF 24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Schwytany po latach, jak Mossad wytropił Adolfa Eichmanna.
1: Jest 23 maja 1960 roku. Około godziny 15 rozpoczyna się specjalne posiedzenie Knesetu, czyli izraelskiego parlamentu.

0: Na mównicę wchodzi premier Izraela Dawid Ben-Gurion i oświadcza:
1: nasze służby specjalne przez bardzo długi czas poszukiwały Adolfa Eichmana. Ostatecznie udało nam się go odnaleźć. Obecnie przebywa w Izraelu, gdzie wkrótce stanie przed sądem.
2: Oświadczenie wywołuje ogromne poruszenie na całym świecie. Adolf Eichmann był jednym z najbardziej poszukiwanych zbrodniarzy wojennych.
0: Jednak w 1945 roku ślad po nim zaginął i przez wiele lat jego los pozostawał nieznany.
2: W jaki sposób agentom Mossadu udało się odnaleźć zbiegłego nazistę? I jak przebiegła akcja, w wyniku której został przewieziony do Izraela?
0: O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
2: Gdy w 1945 roku kończy się II wojna światowa, jednym z głównych celów alianckich służb staje się schwytanie osób, które są oskarżone o popełnienie zbrodni wojennych.
0: Na liście poszukiwanych znajdują się oficerowie Wehrmachtu, SS-mani czy lokalni urzędnicy. Odnalezienie ich nie jest jednak prostym zadaniem.
2: Jeszcze przed zakończeniem wojny wielu nazistów przygotowuje się do ucieczki i tworzy sobie nową tożsamość.
0: W Niemczech alianci rozpoczynają szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Jedną z osób, która figuruje na liście, jest Adolf Eichmann.
2: Jest on oficerem SS i Gestapo. W czasie wojny uczestniczył w konferencji w Wannsee i był jednym z głównych koordynatorów i wykonawców planów eksterminacji ludności żydowskiej w Europie. Pewnego razu powiedział:
3: gdyby udało nam się zabić 10 300 000 Żydów, wtedy byłbym usatysfakcjonowany i powiedziałbym: dobra robota, unicestwiliśmy wroga.
0: Eichmann doskonale zdaje sobie sprawę, że jego nazwisko znajduje się na liście oskarżonych o popełnienie zbrodni wojennych. Chce za wszelką cenę uniknąć aresztowania i procesu.
2: Przyjmuje fałszywe nazwisko Eichmann. Choć zostaje zatrzymany przez Amerykanów, udaje mu się utrzymać swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy.
0: Na jego korzyść działa też fakt, że poza ścisłym kierownictwem SS praktycznie nikt o nim nie słyszał i nie wiedział, jak wygląda.
2: W 1946 roku ucieka ze słabo strzeżonego obozu jenieckiego i ukrywa się na farmie. Wciąż jednak istnieje ryzyko, że ktoś może trafić na jego ślad i Eichmann postanawia uciec do Argentyny.
0: Dzięki pomocy sympatyzującego z nazistami biskupa Alojza Hudala zdobywa fałszywe papiery na nazwisko Ricardo Clement.
2: Po załatwieniu wszystkich formalności Eichmann wyrusza do Włoch, zatrzymując się po drodze w klasztorach, które zapewniają mu schronienie.
0: 17 czerwca 1950 roku wypływa z portu w Genui i 14 lipca dociera do Buenos Aires. Tam dostaje zakwaterowanie i rozpoczyna życie pod fałszywym nazwiskiem.
2: Przybycie do Buenos Aires nie oznacza jednak, że Eichmann może czuć się bezpieczny.
0: Nadal jest poszukiwany, a słynny łowca nazistów Szymon Wiesenthal dokładnie obserwuje żonę i dzieci Eichmanna, które pozostały w Niemczech.
2: Wiesenthal wierzy, że jeżeli nazista żyje, to istnieje możliwość, że będzie próbował skontaktować się z żoną Weroniką.
0: Ta jednak uparcie twierdzi, że rozwiodła się w 1945 roku i nic nie wie o losie swojego męża. Prosi też władze austriackie, aby oficjalnie uznały go za zmarłego.
2: W rzeczywistości jednak otrzymała wiadomość od Eichmanna i przygotowuje się do wyjazdu do Argentyny.
0: W 1952 roku Weronika wraz z trójką dzieci niespodziewanie opuszcza Niemcy i wyjeżdża do Argentyny. Tam dołącza do męża i rozpoczynają spokojne życie w Buenos Aires.
2: Wiesenthal jest wściekły. Zniknął jedyny trop, który mógł go doprowadzić do byłego SS-mana. Poszukiwania Eichmanna utknęły w martwym punkcie.
0: W 1956 roku ma jednak miejsce wydarzenie, które ponownie naprowadzi śledczych na trop nazisty.
2: W Argentynie mieszka Lothar Herrmann, niemiecki Żyd, który w obawie przed prześladowaniami wyemigrował do Ameryki Południowej w 1938 roku.
0: Przypadek chciał, że Eichmann z rodziną zamieszkał nieopodal jego domu.
2: Mężczyzna nigdy nie słyszał o Eichmannie i początkowo nie podejrzewa, że jego sąsiad Ricardo Clement tak naprawdę jest poszukiwanym nazistą.
0: Sylwia, córka Lothara, zaczyna spotykać się z synem Eichmanna o imieniu Klaus. Ten podczas rozmów z nią przechwalał się:
4: mój ojciec był w czasie wojny wysoką szychą w III Rzeszy.
2: W trakcie innego spotkania miał mówić:
4: szkoda, że Niemcom nie udało się eksterminować wszystkich Żydów.
0: Lothar Herrmann zaczyna nabierać podejrzeń. Wkrótce w gazecie czyta o procesie byłych gestapowców w Niemczech. W artykule pojawia się wzmianka o Adolfie Eichmannie.
2: Herrmann zaczyna łączyć fakty. Czyżby Klaus Eichmann był synem zbrodniarza wojennego?
0: Co więcej, Sylwia opowiada ojcu o dziwnej sytuacji, która miała miejsce w domu Klausa.
5: Znałam Ricardo Clementa, który powiedział mi, że jest wujkiem Klausa. Ale Klaus zwracał się do niego ojcze.
2: Herman jest wtedy niemal pewien, że jego sąsiad to w rzeczywistości poszukiwany Adolf Eichmann. Opisuje wszystko w liście i wysyła go do Republiki Federalnej Niemiec.
0: Trafia on na biurko prokuratora generalnego Hesji, Fritza Bauera, który czyta go z wielkim zainteresowaniem.
2: Zeznania Hermana przekonują go i postanawia działać. Ma jednak poważny problem.
0: Doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu byłych nazistów piastuje wysokie funkcje w systemie sprawiedliwości RFN.
2: Niejednokrotnie sabotowali oni działania mające na celu odnalezienie zbrodniarzy wojennych i często ostrzegali poszukiwanych, że służby są na ich tropie.
0: Bauer obawia się, że tak będzie i tym razem. Dlatego o całej sprawie postanawia poinformować izraelską agencję wywiadu Mossad.
2: Kontaktuje się z Izerem Harelem, szefem Mossadu, i nakreśla mu całą sytuację.
0: Ten nie jest jednak początkowo przekonany. Otrzymał już wiele fałszywych zgłoszeń i podejrzewa, że tak może być i tym razem.
2: Mossad wysyła do Argentyny agenta, by ten sprawdził dom, w którym rzekomo miał mieszkać niemiecki zbrodniarz.
0: Wywiadowca nie zna jednak najnowszego adresu Eichmanna i nie natrafia w Argentynie na żaden ślad prowadzący do byłego nazisty.
2: Mossad dociera też do Lothara Hermana, ale ten prawie utracił już wzrok i wyprowadził się z Buenos Aires jakiś czas temu. W tej sytuacji szef izraelskiego wywiadu zaczyna wątpić w wartość zeznań Hermana i utwierdza się w przekonaniu, że był to kolejny fałszywy alarm.
0: W 1957 roku pojawia się jednak kolejny trop. Gerhard Klammer jest Niemcem, który w 1950 roku wyjechał do Argentyny.
2: Pracował w firmie budowlanej Capri, w której zatrudnienie znalazło wielu byłych nazistów, w tym Eichmann.
0: Klammer uzmysławia sobie, że jego kolega z pracy, Ricardo Clement, to tak naprawdę Adolf Eichmann.
2: Początkowo nie chce jednak nic zdradzić. Obawia się, że nikt nie potraktowałby jego słów poważnie, a co więcej, zbiegli naziści mogliby dokonać na nim zemsty.
0: W 1957 roku Klammer wraca do Niemiec. Zaprzyjaźnia się z pastorem Gislerem Polem i w zaufaniu mówi mu, że wie, gdzie znajduje się Eichmann. Pastor odpowiada:
6: trzeba jak najszybciej powiadomić o tym władzę.
2: Duchowny wie jednak, że zeznania Klammera mogą zostać zignorowane i mówi o całej sytuacji biskupowi, Hermanowi Kunsztowi.
0: Kunst kontaktuje się z Fritzem Bauerem, który traktuje sprawę poważnie i ponownie kontaktuje się z Mossadem.
2: Tym razem jednak sprawa zostaje potraktowana bardzo poważnie. Klammer dostarcza zdjęcie, na którym widać Ricardo Clementa.
0: Śledczy stwierdzają, że mężczyzna rzeczywiście przypomina Adolfa Eichmanna, choć dokładna identyfikacja nie jest możliwa.
2: Co więcej, już drugi raz w sprawie pojawia się nazwisko Clement. Mossad stwierdza, że to nie może być przypadek.
0: Klammer podaje jeszcze jedną kluczową informację. Zna adres, pod którym mieszka mężczyzna podający się za Ricardo Clementa. Dom znajduje się w Buenos Aires na ulicy Garibaldiego 14.
2: O całej sytuacji zostaje powiadomiony premier Izraela. Ben Gurion wie, że może poprosić Argentynę o ekstradycję, ale ta prośba na pewno spotka się z odmową.
0: Dlatego Ben Gurion wydaje Mossadowi rozkaz.
1: Musicie ustalić, czy Ricardo Clement to Adolf Eichmann. Jeżeli to naprawdę on, macie go schwytać i przywieźć do Izraela.
2: W marcu 1960 roku agent Zvi Aharoni przybywa do Argentyny i udaje się pod adres, gdzie rzekomo mieszka Adolf Eichmann.
0: Jest zaskoczony. Spodziewał się zobaczyć okazałą rezydencję, a zamiast tego jego oczom ukazuje się skromny dom przy żwirowej drodze.
2: Agent przez kilka dni prowadzi obserwacje i fotografuje Ricardo Clementa, gdy ten pracuje w ogrodzie.
0: Zbiera też jak najwięcej informacji o mężczyźnie i wkrótce składa raport.
7: Kształt uszu Clementa jest taki sam jak u Eichmanna. Co więcej, wiek jego żony i dzieci pasuje. Moim zdaniem nie ma wątpliwości. Ricardo Clement to Eichmann.
2: Do Argentyny zostaje wysłana 8-osobowa grupa agentów, której przewodzi Rafi Eitan.
0: Przez kilka dni obserwują dom i starają się ustalić najlepszy moment na porwanie Eichmanna. W końcu opracowują plan.
8: Eichmann pracuje w zakładach Mercedes-Benz i codziennie wieczorem wraca do domu autobusem linii 203. Potem z przystanku idzie do domu. Jest wtedy sam i to będzie najlepszy moment, żeby go schwytać.
2: Wieczorem 11 maja 1960 roku dwa samochody stają na poboczu nieopodal przystanku. W środku agenci Mossadu z przejęciem wpatrują się w pustą drogę, oczekując na przyjazd Eichmanna.
0: W końcu na drodze pojawia się autobus. Jednak ku ogromnemu zaskoczeniu agentów pojazd nie zatrzymuje się na przystanku. Mija go i jedzie dalej.
2: Mężczyźni w samochodach wymieniają zdezorientowane spojrzenia. Przez chwilę zastanawiają się, co robić dalej. Rafi Eitan decyduje.
8: Poczekajmy na następny autobus.
2: Rozpoczyna się nerwowe oczekiwanie. Dwaj agenci wychodzą na zewnątrz i otwierają maskę samochodu. Chcą stworzyć wrażenie, że próbują naprawić silnik.
0: Pół godziny później nadjeżdża kolejny autobus linii 203. Tym razem staje na przystanku. Wysiada z niego Eichmann i rusza w stronę domu.
2: Jeden z agentów Mossadu, Peter Malkin, wychodzi Eichmannowi na spotkanie. Gdy jest już blisko, pyta po hiszpańsku.
9: Ma pan może chwilę?
0: Eichmann jest przerażony i próbuje wyminąć Malkina, ale wtedy nadbiega dwóch kolejnych agentów Mossadu.
2: Wspólnie powalają go na ziemię i po krótkiej szamotaninie udaje im się go obezwładnić.
0: Eichmann zostaje wsadzony do samochodu i dwa pojazdy szybko odjeżdżają do wcześniej przygotowanej kryjówki. Więzień jest tam przetrzymywany kilka dni.
2: Były oficer SS, widząc, że został schwytany i rozpoznany, postanawia przestać udawać i wyjawia, że jest Adolfem Eichmannem.
0: Mossad zyskuje absolutną pewność, że schwytali właściwego człowieka. Ale misja wciąż się nie zakończyła. Trzeba było jeszcze przewieźć więźnia do Izraela.
2: Kilka dni wcześniej do Buenos Aires przyleciał samolot izraelskich linii lotniczych El Pal. Przywiózł on delegację izraelską, która brała udział w obchodach rocznicy rewolucji majowej w Argentynie.
0: Mossad postanawia potajemnie wprowadzić Eichmanna na pokład samolotu. W tym celu ubierają go w mundur pracownika linii lotniczych i tworzą fałszywe dokumenty na nazwisko Zev Zichroni.
2: Bojąc się, że więzień może spróbować wzywać pomocy, wstrzykują mu środek odurzający.
0: 20 maja 1960 roku agenci Mossadu, także przebrani za pracowników linii lotniczych, przyjeżdżają na lotnisko wraz z otumanionym Eichmannem.
2: Aby uprawdopodobnić historię, jeden z agentów również udaje pijanego. Gdy zatrzymuje ich strażnik, mówią:
10: nasi koledzy wczoraj trochę za dużo wypili.
0: Żołnierz śmieje się i przypuszcza całą grupę. Eichmann zostaje wprowadzony na pokład izraelskiego samolotu.
2: 22 maja 1960 roku maszyna ląduje w Izraelu. Dzień później premier Ben-Gurion ogłasza oficjalnie, że Adolf Eichmann został złapany i odpowie za swoje zbrodnie przed sądem.
0: Oświadczenie szokuje świat, a władze Buenos Aires są wściekłe i oskarżają Izrael o naruszenie ich suwerenności. W Argentynie dochodzi do wielu ataków na społeczność żydowską.
2: 11 kwietnia 1961 roku w Jerozolimie rozpoczyna się proces Adolfa Eichmanna. Oskarżony próbuje bronić się twierdzeniem, że wykonywał jedynie rozkazy i tak naprawdę nigdy nie podejmował osobiście żadnych decyzji.
0: Jednak zeznania świadków i ujawnione dokumenty wskazują, że nazista miał pełną wiedzę na temat ludobójstwa.
2: 15 grudnia 1961 roku sąd uznaje Eichmanna za winnego i skazuje go na karę śmierci.
0: 1 czerwca 1962 roku, kilka minut po północy, Adolf Eichmann zostaje powieszony. Przed śmiercią mówi:
10: niech żyją Niemcy, niech żyje Argentyna, niech żyje Austria. To trzy kraje, z którymi byłem najbardziej związany i których nigdy nie zapomnę. Pozdrawiam moją żonę, moją rodzinę i moich przyjaciół. Jestem gotowy. Wkrótce znów się spotkamy, bo takie jest przeznaczenie każdego człowieka. Umieram wierząc w Boga.
2: Rafi Eitan jest obecny przy egzekucji. W 2014 roku zeznał, że przed powieszeniem Eichmann miał jeszcze wymamrotać:
10: mam nadzieję, że was wszystkich czeka ten sam los.
0: Po egzekucji ciało zostaje skremowane, a prochy wrzucone do Morza Śródziemnego. Po ponad 15 latach uciekania przed sprawiedliwością, Adolf Eichmann poniósł ostatecznie karę za swoje zbrodnie.
11: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Słuchacie RMF FM, dochodzi godzina 23, zatem czas na kolejne wydanie faktów, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Fakty otwieramy ważnymi informacjami dla kierowców z S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Co z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry? Prokuratura chce od sądu szybszego wydania potrzebnej w tej sprawie decyzji o areszcie. Sąd odpowiada, że to niemożliwe. Kraków do niedzieli będzie stolicą muzyki filmowej, a to za sprawą wyjątkowego festiwalu. Kierowcy, w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana jest droga S5 w kierunku Poznania. W Bożejewicach, to odcinek między Biskupinem a Rogowem, zapalił się samochód dostawczy. Wyznaczono objazdy dla kierowców. Jezdnia może być nieprzejezdna jeszcze przez około 3 godziny. W kierunku Bydgoszczy ruch odbywa się bez zakłóceń. Nie ma możliwości, aby przyspieszyć termin posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Tak prokuraturze odpowiada Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnę, to właśnie prokuratura chciała zmianę terminu wyznaczonego na 8 września. Argumentuje, że prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie jest konieczne do wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Sąd twierdzi, że nie może przesunąć terminu posiedzenia przede wszystkim ze względu na ogrom materiału dowodowego, z którym muszą się zapoznać wyznaczeni sędziowie. Kolejne przeszkody to inne sprawy wyznaczone tym sędziom do orzekania, ale także urlopy. Nie ma powodów, by sprawę Ziobry traktować priorytetowo, mówiła mi Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego.
3: Interes stron innych postępowań jest równie ważny. Przecież również inne osoby czekają na rozstrzygnięcia sądu. W związku z tym państwo sędziowie muszą również w miarę na bieżąco rozstrzygać inne sprawy. Równie ważne.
2: Ważne, jak i urlopy wyznaczone już w lutym. To często opłacone już wyjazdy. Poza tym, jak dodała sędzia Ptaszek, ciężko pracujący sędziowie mają prawo do wypoczynku.
1: Przypomnę, Zbigniew Ziobro jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Do końca września będzie obowiązywać zakaz wstępu na część spalonych obszarów Puszczy Solskiej. Mimo że akcja strażaków już się tam zakończyła, a pogorzelisko przekazano już leśnikom, to wciąż jest tam niebezpiecznie.
4: Jeszcze się tlą korzenie dojrzałych drzew, torfowiska i to jeszcze potrwa.
5: Skoro drzewa mają nadpalone korzenie, to mogą się przewrócić.
4: A w szczególności na terenach bagiennych, torfowiskowych, kiedy te systemy korzeniowe są płytko umiejscowione i te drzewa mogą przy nawet niewielkim podmuchu wiatru ulec przewróceniu.
1: Ostrzega Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lubinie, a rozmawiał z nią nasz reporter Dominik Smaga. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Magdalena Będkowska i Mariusz Szostek odmawiają orzekania w sprawach, w których orzekają także tzw. sędziowie dublerzy. Wysłali w tej sprawie nawet pismo do prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Zaprzysiężeni przez precedenta sędziowie napisali w nim, że składy z udziałem wybranych na zajęte miejsca sędziów Justyny Piskorskiej i Jarosława Wyrębaka są wadliwe.
6: Świat muzyki w faktach RMF FM.
1: W Krakowie wielkie święto muzyki. Rozpoczęła się tam 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. W Teatrze Słowackiego odbyła się pierwsza w historii tego festiwalu gala nagród. Laureatką Nagrody Marzyciel imienia Jana Kaczmarka została Katarzyna Gawlik.
7: Bardzo się cieszę za to wyróżnienie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło, bo konkurencja była duża, wspaniali twórcy. To była nagroda za całą moją twórczość, za różne aspekty mojej pracy. Film Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej w reżyserii Emi Buchwald. Jestem współkompozytorką muzyki do tego filmu, więc myślę, że to jest jedna z tych rodzynek. Mój autorski projekt Kasi Gawlik, płyta Dream of Connection, czy wychodząca właśnie pod koniec tego miesiąca płyta Echoes of Ceramics.
1: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa do niedzieli. Będziemy go relacjonować w faktach RMF FM, a także na antenie RMF Classic.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest dr Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra, jeden z twórców systemu centrów zdrowia psychicznego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, dzisiaj się dowiemy od Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, jak będzie wyglądało finansowanie chociażby centrów zdrowia psychicznego w przyszłym roku, już po zakończeniu pilotażu. Pan jest spokojny, że wystarczy pieniędzy z NFZ-u?
2: Jeśli rozłożymy to na 3 lata, pieniędzy powinno wystarczyć i też powinien być wdrożony ten model, który był testowany w pilotażu.
1: Ten model, czyli płacimy, rozumiem, ryczałtowo, a nie płacimy za każdy wykonany zabieg czy za każdą wykonaną czynność w psychiatrii, tak?
2: Tak jest, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego, które obejmuje przeciętnie 100 tysięcy mieszkańców, otrzymuje stawkę na każdego mieszkańca.
1: A czy to jest tak, że tych centrów zdążymy zbudować całą sieć? Mamy na to 3 lata, w tej chwili tych centrów jest 118, obejmują ledwie 50% populacji.
2: I mamy grupę kolejnych podmiotów, które chcą wejść do pilotażu, ale nabór został wstrzymany jeszcze przez pana ministra Koniecznego.
1: Panie doktorze, ten pilotaż trwał rekordowo długo, bo trwał 8 lat. 8 lat pilotażu, dlaczego aż tak długo?
2: Zaczął się w połowie 2018 roku, no bo od kilku lat, od pandemii, co roku jest przedłużany.
1: Ale dlaczego?
2: Brakuje, można powiedzieć, odwagi do podjęcia decyzji, jak ma wyglądać model po zakończeniu pilotażu, czyli jakie rozwiązania systemowe wdrożyć.
1: Ale nie ma pomysłu na to, jakie rozwiązania wdrożyć, czy po prostu wszyscy wiedzą, jakie są rozwiązania, tylko jest kwestia pieniędzy.
2: Pomysł jest, bo on został przetestowany w pilotażu i on polega na zasadniczym odejściu od powszechnie obowiązujących rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej.
1: Czyli od dużych szpitali, tak?
2: To jedno, ale drugie, nie płacimy za procedury, za punkty, tylko płacimy za odpowiedzialność, za zorganizowanie opieki dla jakiejś grupy mieszkańców. To jest zasadnicza zmiana i to wprowadziły centra zdrowia psychicznego. Po drugie, w ramach tego wynagrodzenia, zależnego od liczby mieszkańców, centra zapewniają usługę kompleksową, czyli oddział dzienny, opiekę środowiskową, poradnię zdrowia psychicznego, oddział całodobowy.
1: Ale teraz, panie doktorze, jeżeli tych centrów ma powstać 300, bo mają być w każdym powiecie, rozumiem, w ciągu 3 lat. Niektórzy, słyszał pan te głosy protestujących i tych, którzy się obawiają tego, że poziom opieki w tych centrach może spaść.
2: No ja rozumiem tych, którzy protestują, zresztą nie tylko dzisiaj, od jakiegoś czasu.
1: A uważa pan, że te protesty są uzasadnione?
2: One są uzasadnione, ponieważ te zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, które były przedstawiane tak kierunkowo, ogólnie na posiedzeniach Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, który jestem członkiem, wskazywały na to, że być może ministerstwo, i to dzisiaj się dowiemy, będzie chciało odejść od tych podstawowych elementów pilotażu, czyli odpowiedzialność za grupę mieszkańców, na przykład powiatu, wynagrodzenie zależne od liczby tych mieszkańców, czyli stawka na mieszkańca, kompleksowość opieki, autonomia centrów, taka autonomia organizacyjna, elastyczność organizacyjna. I tego się boją, że nastąpi jakiś powrót do płacenia za punkty, zakamuflowany być może.
1: A jak by wyglądał ten zakamuflowany system płacenia za punkty, pana zdaniem? No bo raczej ministerstwo mówi, to będzie ryczałt, ale rozumiem, że diabeł tkwi w szczegółach.
2: No tak, ale ministerstwo mówi, to będzie ryczałt, ale ten ryczałt to będzie tylko część wynagrodzenia. Druga część będzie zależała od tego, ile osób będzie objętych opieką.

0: ile będzie wykonanych punktów, procedur, świadczeń. I trzeci element, tak zwany jakościowy, ale niekoniecznie to się pokrywa z tym, co w literaturze światowej, międzynarodowej uważa się za jakość. I wtedy, jak mamy tyle elementów, no to odchodzimy od takiego ryczałtu, jaki był testowany w pilotażu, na rzecz mniej lub bardziej zakamuflowanego płacenia za punkty procedury. Coś takiego, jak jest w ogólnej opiece zdrowotnej, że szpitale, które są w sieci, też otrzymują ryczałt, ale żeby dostać ryczałt, muszą wykonać określoną liczbę punktów.
1: Ale ja też słyszę głosy, które płyną z NFZ-u. To jak my mamy rozliczyć te pieniądze? Pieniądze podatników w gruncie rzeczy. To nie są pieniądze NFZ-u, to są pieniądze nas wszystkich, którzy płacą składkę zdrowotną.
0: No dlatego powinniśmy monitorować to, co się dzieje w ramach tego ryczałtu, i to jest monitorowane, i sprawdzić, jak to wyszło w czasie pilotażu. No skoro pilotaż trwa tak długo, to mamy dość dużo doświadczeń i te doświadczenia pokazują, że mimo że się odeszło od płacenia za punkty, za liczbę pacjentów, to liczba pacjentów w centrach jest większa niż w tych placówkach, które działają poza centrami. Że struktura świadczeń jest bardziej korzystna niż tam, gdzie płaci się za punkty, za procedury.
1: Pan mówi o monitorowaniu, ale to by oznaczało pewnego rodzaju scentralizowanie struktury.
0: Monitorowanie na podstawie danych, które tak czy siak centra muszą wprowadzić, jeśli pacjent był, jakie świadczenie mu udzielono, chociaż finansowane jest za zorganizowanie opieki dla 100 tysięcy mieszkańców, ale sprawozdaje to, co robi z każdym z pacjentów.
1: A jeżeli dodatkowa sprawozdawczość, to dodatkowe zatrudnienie, to zbudowanie pewnego pionu biurokratycznego?
0: Nie, to chodzi o taką sprawozdawczość, która nie wymaga, nie ta, która została ostatnio wprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
1: Właśnie o tym myślę.
0: W takim zarządzaniu, no to jest absurdalne. To jest kilkaset nowych produktów, które nie wiadomo po co NFZ chce liczyć, bo tak drobiazgowej, tak zbiurokratyzowanej, tak uszczegółowej sprawozdawczości nie potrzeba, bo to nie wnosi nic nowego i nie pozwoli nam na lepszą ocenę jakości działania centrów.
1: Jeżeli będziemy budowali centra, jeżeli zbudujemy ich 300, to będzie wystarczająca ilość?
0: No tak, bo przeciętnie tak od samego początku, jak był pierwszy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego z 2010 roku, on obejmował lata 2011-15, to wtedy się zakładało, że jedno centrum, te kompleksowe, z wszystkimi formami pomocy, powinno obejmować mniej więcej 100 tysięcy mieszkańców. Przeciętny powiat albo przeciętna dzielnica wielkiego miasta.
1: Panie doktorze, a czy my potrzebujemy rzeczywiście aż tylu centrów? Czy te dane, które wskazują, że 25% z nas potrzebuje opieki psychiatrycznej, skąd te dane?
0: Te dane są z tak zwanego ESOP-2, czyli takiego bardzo dużego badania na kilkunastu tysiącach mieszkańców epidemiologicznego, które pokazuje nam, jak jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych. I ta liczba, o której pan redaktor mówi, to jest 26%. W ciągu całego swojego życia może mieć, miało lub ma obecnie jakieś zaburzenie psychiczne, które możemy rozpoznać na podstawie obowiązującej klasyfikacji. Ale to jest całe życie. Jak spojrzymy na ostatni rok, czyli kto miał objawy takie, które pozwalają na rozpoznanie zaburzenia psychicznego w czasie ostatniego roku, to będzie 8%, a w czasie ostatnich 30 dni to będzie 3,5%. Więc te 26% to nie jest tak, że co czwarty z nas dzisiaj wymaga zgłoszenia się do Centrum Zdrowia Psychicznego, tylko w ciągu całego życia miało takie objawy, które można by sklasyfikować.
1: To z drugiej strony może paść pytanie również ze strony NFZ-u, to dlaczego mamy utrzymywać aż taką dużą sieć placówek i to jeszcze placówek, które nie są czynne całodobowo, bo w gruncie rzeczy centra zdrowia psychicznego są czynne tylko i wyłącznie do 18. Dobrze pamiętam, panie doktorze.
0: Centra zdrowia psychicznego, te centra typu A, czyli podstawowe, zgodne z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, mają również oddział całodobowy.
1: Ale ich jest niedużo.
0: Pomocy? Nie, to jest większość. To tych centrów typu B jest stosunkowo niedużo, bo one weszły zresztą w 2023 roku. Zostały wprowadzone i to też dały nam odpowiedź, jak funkcjonują centra bez oddziału całodobowego. Więc założenie było takie, jest takie nadal, że każde centrum ma współpracujący oddział całodobowy i oddział całodobowy albo przyjmuje do szpitala, jeśli jest taka potrzeba, albo udziela pomocy doraźnej. Czyli centrum funkcjonuje całą dobę. Natomiast większość świadczeń nie wymaga pomocy w nocy i dlatego funkcjonuje punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny od 8 do 18 we wszystkie dni robocze.
1: Dzisiaj centra zdrowia psychicznego to są przede wszystkim duże miasta, a co z mniejszymi ośrodkami?
0: Nie, centra zdrowia psychicznego to jest cała Polska. Czyli i duże miasta, i tak zwana Polska powiatowa.
1: Ale mamy pokryty cały kraj w miarę równomiernie?
0: No, w niektórych województwach jest więcej. Na przykład w województwie podlaskim jest dużo więcej centrów niż w województwie wielkopolskim. Ogólnie rzecz biorąc, ponad połowa populacji ma dostęp do centrów zdrowia psychicznego.
1: A czy jest problem w ogóle, jeżeli mówimy o mniejszych ośrodkach, o mniejszych miastach, z dostępem do pomocy psychiatrycznej?
0: No tam, gdzie jest centrum zdrowia psychicznego.
1: Nie ma, oczywiście.
0: No to musi być punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny czynny codziennie. I to tak, jak było w jednej z wypowiedzi na początku naszej rozmowy pacjentów spod Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że centrum czynne jest od 8 do 18 i można przyjść z ulicy. Nie trzeba dzwonić, pytać, czy o której godzinie.
1: Nie trzeba przechodzić przez rejestrację.
0: Dokładnie tak. A od razu trafia się na osobę, która jest przygotowana. Czyli nie tak jak w rejestracji. Rejestratorka może powiedzieć, u nas to za półtora roku dopiero jest wolny termin, tylko albo terapeuta środowiskowy, albo pielęgniarka psychiatryczna, albo psycholog i przeprowadza wstępną ocenę stanu zdrowia psychicznego. Czyli z ulicy możemy wejść, jak mamy swój problem, od razu być wstępnie ocenionym i ułożony plan działania.
1: Ale z drugiej strony, jak patrzę na budżet NFZ-u, to widzę, że na pomoc psychiatryczną czy na leczenie psychiatryczne w Polsce wydaje się dużo mniej pieniędzy niż na przykład porównywalnie w innych krajach Unii Europejskiej.
0: No dotknął pan bardzo wrażliwego obszaru. Bo jakbyśmy spojrzeli tylko na wysokość finansowania opieki psychiatrycznej w stosunku do całości wydatków na ochronę zdrowia, to można powiedzieć, że w Polsce opieka psychiatryczna jest dyskryminowana, bo przeznaczamy na nią gdzieś mniej więcej 4,5% tego, co wydajemy na zdrowie. W Unii Europejskiej to jest 8,7%, a taki standard ustalony jeszcze w 2018 roku przez Lancet Commission to było 10%, czyli kraje rozwinięte, takie jak Polska, powinny 10% środków na zdrowie przeznaczać na zdrowie psychiczne, które przecież jest konieczne, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy w ogóle zdrowi, funkcjonujemy.
1: Dlaczego NFZ przeznacza tak mało środków? Dlatego, że trudno je rozliczyć, słyszę ze strony NFZ-u.
0: Bo to jest ten taki problem, który nazywamy stygmatyzacją strukturalną. Stygmatyzacja w ogóle to wiemy, co to jest.
1: Tak jest.
0: I staramy się zmienić postawy społeczne w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi. Ale okazuje się, że stygmatyzacja, i wtedy ona ma charakter strukturalny, dotyka również władze i instytucje publiczne, które w deklaracjach są jak najbardziej, tak jak teraz ministerstwo mówi, chcemy utrzymać ryczałt i chcemy, żeby centra były, ale jak przychodzi do konkretnych decyzji, na przykład podziału środków, no to na psychiatrię dajemy połowę.
1: No to dlaczego mniej. Tak się dzieje, panie doktorze?
0: No to jest właśnie te zjawisko, które polega na tym, że grupy słabsze społecznie, te, którym trudniej upomnieć się o swoje prawa, te, które podlegają marginalizacji, tu najczęściej szukam oszczędności i tego boimy się dzisiaj na posiedzeniu Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego, czy znowu opieka psychiatryczna nie padnie ofiarą stygmatyzacji strukturalnej i wiemy, że NFZ szuka oszczędności, czy znowu nie będzie chciał szukać oszczędności na psychiatrii.
1: A pan dzisiaj ma pewność, że tych pieniędzy będzie więcej na leczenie psychiatryczne, czy raczej nie?
0: No skoro tak mało przeznaczamy na leczenie psychiatryczne, to żeby centra mogły funkcjonować na obszarze całego kraju, to potrzebny jest kwota między miliard a 1,5 miliarda.
1: Dodatkowo. Bo ale w tej chwili jest około 1,2 miliarda, o ile dobrze
0: 2,5 pamiętam. Miliarda na centra. Czyli dodatkowo trzeba nie tak dużą kwotę, jak jeszcze to rozłożymy na 3 lata, a można nawet rozłożyć na 5 lat, to nie o to chodzi, jak szybko dopełnimy cały kraj, tylko żeby to zrobić dobrze, to wtedy ta kwota w stosunku do 250 miliardów, które wydajemy na opiekę psychiatryczną, na opiekę zdrowotną w Polsce w tym roku, to ta kwota nie jest tak istotna, żeby tej ważnej reformy.
1: Czyli chce mi pan powiedzieć, że cała kwestia się rozbija o 1,5 miliarda?
0: No tak, może nawet o miliard.
1: Panie doktorze, a czy to jest też kwestia braku lekarzy?
0: Na początku, jak rozpoczynaliśmy pilotaż, to były takie głosy, że również w NFZ-cie, że brakuje nam lekarzy, brakuje nam kadr, dlatego może nie róbmy tego. Okazało się, że to nie jest barierą w przypadku psychiatrii dorosłych i wszystkie placówki, które podpisały umowę na Centra Zdrowia Psychicznego, czyli 118, ma wystarczającą liczbę psychiatrów i są w kolejce następni chętnie. Psychiatria należy do tych kilku specjalizacji, które są objęte dużym zainteresowaniem ze strony lekarzy kończących studia.
1: A to samo dotyczy również psychiatrii młodych ludzi?
0: Z psychiatrią dzieci i młodzieży jest problem taki, że tam bariera dotycząca dostępności do lekarza psychiatry jest dość duża. Nie tak dawno były artykuły na ten temat, że w Warszawie to trzeba kilka lat czekać, żeby uzyskać wizytę psychiatryczną, ale można powiedzieć też, że tak jak dobrze pomyślana została ta struktura opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, trzy poziomy, pierwszy bez psychiatry, ale źle zostało zaprojektowane finansowanie, organizacja, bo właśnie psychiatrii dzieci i młodzieży nie ma tej odpowiedzialności za określoną grupę, na przykład szkół, czy mieszkańców powiatu, czy dzielnicy, i nie ma ryczałtu, tylko jest dalej płacenie za punkty procedury.
1: Czyli tam jest, czyli kwestia finansowania decyduje o tym, że ta dostępność jest trudna dla dzieci.
0: Organizacji finansowania powoduje, że ta bariera w dostępności jest większa. U dorosłych, to ciekawa informacja, na spotkaniu w NIK-u, które nie tak dawno się odbyło, przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta powiedział, że jeśli chodzi o skargi, to na psychiatrię od stycznia do kwietnia tego roku było 2000 skarg, a niech pan redaktor zgadnie, ile było na centra zdrowia psychicznego, które obejmują połowę mieszkańców?
1: No pewnie niewiele.
0: 12.
1: No dobrze, panie doktorze, nie można po prostu dzieci i młodzieży włączyć do systemu centrów zdrowia psychicznego?
0: Należy opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży dokończyć reformę i wprowadzić odpowiedzialność za, na przykład za szkoły, bo w przypadku dzieci za szkoły, przedszkola, i wprowadzić, odejść od płacenia za punkty procedury.
1: Jak pan słyszy o tym, że NFZ ogranicza badania, czy wprowadza limity, jeśli chodzi o badania, to myśli pan, że to jest dobra polityka, czy nie?
0: No to nie jest rozwiązanie systemowe. A dzisiaj nasz system opieki zdrowotnej, można powiedzieć, doszedł do ściany. Jeśli chodzi o finansowanie, mamy kryzys poważny. Jeśli chodzi o zarządzanie, organizację, również mamy kryzys. Czyli tu potrzeba odpowiedzi systemowej.
1: A odpowiedź systemowa to jest jaka? To jest głęboka reforma?
0: To jest głęboka reforma.
1: Głęboką reformę przeprowadzają politycy. Pana zdaniem to, że nie ma polityka na czele Ministerstwa Zdrowia, to jest błąd?
0: To jest problem, tak. I to zresztą ja mówię od samego początku, doceniając kompetencje i kwalifikacje pani minister Grendy, ale na stanowisku, które zajmowała wcześniej, czyli osoby kierującej dużą placówką.
1: A dlatego to jest błąd, bo politycy nie chcą brać odpowiedzialności za służbę zdrowia?
0: No to decyzja za reformę opieki zdrowotnej, taka głęboka, poważna, systemowa, to jest decyzja całego rządu, czyli decyzja premiera. I trzeba ją podjąć, ale wiemy, że to jest obarczone ryzykiem. Największa reforma dokonała się w 1999 roku i wiemy, że rząd Jerzego Buzka za to zapłacił w 2001 roku.
1: Czyli
0: w wyborach.
1: Chce mi pan powiedzieć, że generalnie nie ma rządu, który by się odważył przeprowadzić reformę w służbie zdrowia, bo może za to zapłacić przegraną polityczną.
0: Ale zbliżamy się do takiego momentu, kiedy podjęcie tej decyzji będzie konieczne, bo kryzys będzie tak głęboki, że dalej się tych rozwiązań, które są dzisiaj, nie da utrzymać i tego poziomu finansowania, jak jest dzisiaj, nie da się utrzymać, a te mechanizmy zwiększające kryzys, one narastają.
1: Jeżeli pan mówi, że to może być reforma, za którą można zapłacić politycznie, to znaczy, że to będzie reforma bolesna.
0: Jeśli reforma miałaby być dobra dla wszystkich, to tak jak jeden z ekspertów ostatnio powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej chyba, to wtedy to znaczy, że to nie jest reforma.
1: Czyli zaboli.
0: Czyli niekoniecznie zaboli, ale reforma to znaczy, że inna organizacja, inny sposób finansowania, odejście od tego, do czego się przyzwyczailiśmy, do czego się przyzwyczaili niektórzy gracze. W związku z tym, w tym sensie to może być trudne.
1: Czyli co, kasy chorych i konkurencja na rynku, pańskim zdaniem?
0: Decentralizacja, tak, czyli przekazanie odpowiedzialności za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej na poziom województwa. Dzisiaj mamy tak, że nie wiadomo, kto odpowiada w Warszawie za opiekę zdrowotną. Prezydent Warszawy powie, że nie, to oddział wojewódzki NFZ-u finansuje. Oddział wojewódzki mówi, ale ja nie mam tych szpitali, które ma prezydent Warszawy. A kto planuje inwestycje? Znowu wojewoda. Czyli dzisiaj mamy rozproszoną odpowiedzialność, wszyscy przerzucają się winą, a kryzys narasta, czyli trzeba przywrócić odpowiedzialność i dać na przykład samorządom wojewódzkim finanse i szpitale.
1: Ale jak pan mówi, że samorządy mają decydować o szpitalach, no to teraz szpitale podlegają samorządom. Widzi pan, co się dzieje. Jest konkurencja między samorządami, że jedne szpitale wyrywają, dyrektorzy szpitali wyrywają sobie lekarzy z jednego do drugiego.
0: No bo nie mają pieniędzy, bo pieniądze ma NFZ. I jeśli samorządy mają, jedynie są właścicielami szpitali, to muszą dbać o to, żeby ich szpital pozyskał jak najwięcej środków i okazał się w tej grze jak najskuteczniejszy, ale to nie przekłada się na skuteczność systemu i dlatego mamy kryzys. Czyli żeby przywrócić odpowiedzialność i rozsądne decyzje na poziomie samorządu, to trzeba przekazać nie tylko szpitale, ale środki na finansowanie, żeby decyzje, które podejmuje samorząd, były spójne i racjonalne.
1: Ale wie pan, panie doktorze, o jakich pieniądzach rozmawiamy? Przekazanie tak dużych pieniędzy decydowania strukturom lokalnym może niekoniecznie, wiem, że tak będzie, ale może to powodować pewnego rodzaju potem oskarżenia o korupcję, może powodować to, że to wydawanie tych pieniędzy nie będzie przejrzyste.
0: W 2019 roku w Fundacji Batorego został przygotowany taki raport właśnie Polska Samorządów, która jednym z elementów tego raportu jest propozycja usamorządowienia opieki zdrowotnej, można powiedzieć do końca, czyli o tym, o czym mówię, przekazania nie tylko placówek, ale również środków. I w tym raporcie powołuje się na to, że samorządy, zwłaszcza samorządy wojewódzkie od 99 roku to nauczyły się wydawać wielkie środki europejskie, nauczyły się zarządzać, mają doświadczenie,
1: jest
0: mają
1: to
0: infrastrukturę.
1: Transparentne, tak?
0: Czyli mogą przejąć, dzisiaj są w pełni przygotowane do tego, żeby przejąć nie tylko odpowiedzialność za szpitale, ale również za zarządzanie środkami.
1: Ale jak z drugiej strony patrzę na przykład na to, co się dzieje w Holandii, to tam nie ma systemu takiego, że wydają pieniądze samorządy, tylko jest scentralizowany system, gdzie na różnych poziomach te szpitale i placówki opieki zdrowotnej funkcjonują i tam nie ma tak, że samorządy wydają pieniądze.
0: No tak, w każdym kraju inaczej. W Szwecji mamy inaczej, we Włoszech mamy inaczej, ponieważ w każdym kraju system opieki zdrowotnej ma jakąś swoją przeszłość, jaką tradycję. My wyszliśmy z okresu realnego socjalizmu dopiero w 99 roku. W 99 roku. I ten system, który został wprowadzony w 99 roku, czyli rozdzielenie instytucji, która finansuje świadczenia zdrowotne od podmiotów, które posiadają placówki opieki zdrowotnej, to ten ruch okazuje się, że w naszych warunkach się nie sprawdził. Czyli należy wrócić do tego, żeby połączyć odpowiedzialność za posiadanie i finansowanie opieki zdrowotnej. I kto to może zrobić? Samorządy terytorialne, bo i tak zawsze będzie odpowiadać władza publiczna. Jak w naszych warunkach nie będzie odpowiadać władza publiczna, która podlega demokratycznej kontroli, to kto ma za to odpowiadać?
1: Widzi pan dzisiaj taką siłę polityczną, która zrobi dużą reformę służby zdrowia w Polsce?
0: Ja muszę powiedzieć, że ja spodziewałem się, że Platforma Obywatelska, dzisiaj Koalicja Obywatelska, która tak bardzo jest związana historycznie, tradycyjnie z zasadą pomocniczości, z decentralizacją, że zdecyduje się na to, co Fundacja Batorego przedstawiła już parę lat temu.
1: Nie zdecydowałaś.
0: Czekam.
1: Cały czas. Marek Balicki, doktor Marek Balicki, były minister zdrowia, psychiatra, jeden z twórców systemu centrów zdrowia psychicznego, był razem z nami gościem w radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Radio RMF.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Europejska, w tym polska gospodarka, jest mniej podatna na szok inflacyjny niż była po wybuchu wojny w Ukrainie.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
2: Metr sześcienny benzyny 95 w górę o niespełna 50 zł. Za to paliwo do diesla mocno w dół o 150 zł.
0: Już jutro o 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zbliża się północ, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Trzy miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku koło Węgorzewa. Był pijany, co więcej, miał zakaz prowadzenia pojazdów. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Działacz polskiej mniejszości mówił o tym w porannej rozmowie w RMF FM. Elina Switolina, rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Trzymiesięczny areszt dla Piotra Z., który pijany miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku w gminie Węgorzewo w Warmińsko-Mazurskiem. Przypomnę, w wypadku zginął 16-letni pasażer. Do tej tragedii doszło na początku maja. Mężczyzna przyznał się do winy. O szczegółach Piotr Bułakowski.
2: 45-latek przyznał się, że świadomie wsiadł do samochodu po wcześniejszym spożyciu alkoholu. Wiedział też, że ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Co więcej, jak ustaliłem, mężczyzna dwa dni wcześniej kupił BMW, które potem rozbił na drzewie. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Stawki. W trakcie wyprzedzania z dużą prędkością mężczyzna stracił panowanie nad autem. W wypadku zginął 16-latek, a jego matka została ciężko ranna. Piotr Z. miał ponad 1,5 promila alkoholu. Grozi mu co najmniej 5 lat więzienia.
1: Andrzej Poczobut w rozmowie w RMF FM potwierdza, że zamierza wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zwolniony w kwietniu z białoruskiego więzienia. Był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy, kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. No ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi, tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Poczobutem jest na rmf24.pl. Przypomnę, dziennikarz spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. W Londynie król Karol III uroczyście otworzył kolejną sesję brytyjskiego parlamentu. Ceremonia odbyła się jednak w dość osobliwej atmosferze, ze względu na fatalne dla rządzącej partii pracy wyniki wyborów lokalnych. To frakcja premiera Keira Starmera. O szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
4: Brytyjska tradycja nakazuje, by na czas obecności monarchy w parlamencie odłożyć polityczne spory. W mowie tronowej, wygłoszonej przez króla, a napisanej przez premiera, znalazły się zapowiedzi zbliżenia z Europą, obniżenia kosztów życia i poprawy bezpieczeństwa narodowego. Nie wiadomo natomiast, czy Keir Starmer w zaistniałych okolicznościach zdoła te obietnice zrealizować. Sytuację komplikuje fakt, że na plecach lejburzystów czuć już oddech Nigela Farage'a. Jego populistyczna partia Reform UK odniosła gigantyczny sukces w lokalnych wyborach i stała się dla rządzącej partii pracy realnym zagrożeniem.
5: Te fakty o zdrowiu warto wiedzieć.
1: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przyglądaliśmy się aktywności fizycznej Polaków. Nasi eksperci zachęcali do uprawiania sportu i radzili, jak dopasować tę aktywność do naszej kondycji. Według specjalistów skuteczne są nawet proste ćwiczenia.
6: Jest taki prosty test, na przykład wstań i usiądź na krześle. Jeżeli ktoś w ciągu 30 sekund wstanie i usiądzie 15 razy, jest okej. Jeżeli mniej, to powinien się zastanowić nad kondycją swoich mięśni.
7: Takie ćwiczenie ze wstawaniem i siadaniem może też robić osoba z nadmierną masą ciała.
6: Ale oczywiście tak, ze ćwiczeniem, wstawaniem, ja zawsze mówię do pacjentów, którzy mają oczywiście, nie mają przeciwwskazań, na przykład z powodu choroby zwrotnieniowej kolan chociażby, że można robić 5 na początek. 5 przysiadów przed myciem zębów i 5 przysiadów po myciu zębów. Nikt mi nie powie, że to zajmuje dużo czasu.
1: Z profesor Moniką Szulińską z Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Cenne podpowiedzi, na jaki sport warto postawić, mamy też na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie. A skoro mowa o sporcie, poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w półfinale turnieju WTA w Rzymie. Nasza tenisistka zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną, która wygrała wczoraj z Jeleną Rybakiną 2-6, 6-4, 6-4. Półfinały turnieju zaplanowano na dziś. Ten z udziałem Świątek zacznie się późnym wieczorem, około godziny 21. Iga, trzymamy kciuki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, a może po prostu Andrzej Poczobut i to by w zupełności wystarczyło. Witam serdecznie.
2: Witam pana.
1: Śni się panu czasem kolonia karna?
2: Znaczy, no tak, takie sny miewam tu. Zdziwiło mnie to, dlatego że kiedy byłem w więzieniu, no praktycznie w ciągu tych 5 lat, może kilka razy, 2-3 razy mi się śniło, że jestem w więzieniu i przeważnie śniła mi się wolność. No a teraz jakby się tendencja odwróciła, dosyć często mi śni się więzienie.
1: A wraca w ciągu dnia jakieś trudne sytuacje, trudne momenty z tamtych 5 lat?
2: Nie, absolutnie. Dniem jakby, kiedy mam, no, ja jestem w świadomości swojej, absolutnie normalnie się czuję, tu żadnych nie ma. A tak od kiedy człowiek zaśnie, no wraca ta rzeczywistość, tamta rzeczywistość.
1: A co się śni? Co jest takiego najtrudniejszego w tych snach? One są przerażające, znaczy, trudne? Czy to jest po prostu powrót do tego, co było?
2: Znaczy, bez wątpienia to jest coś mało przyjemnego, takie sny, ale no, ja bym nie chciał tak głęboko wpuszczać też, nie ty, przecież słuchają to nie tylko ludzie życzliwi mi, ale tak wiecie, też wroga do swojej świadomości nie chciałbym tak głęboko wpuszczać.
1: A dowiedział się pan czegoś w tamtym czasie, w ciągu tych 5 lat w kolonii karnej, o świecie, o sobie, o rzeczywistości albo o Białorusi?
2: Znaczy, szczerze powiedziawszy, to raczej nic nowego nie dowiedziałem się. Wiedziałem o tym, o warunkach ciężkich, o jakby, no, brutalności, która istnieje, o ludziach też. No przecież ja nie mam 20 lat, tylko 50 lat i faktycznie większość życia swojego już przeżyłem, więc

0: Він трудно мені чимось задзівіць, але без вонтення, то було таке досвідчення, коли ти о якихось речах тобі оповідано, віж, що то так є, а пізні ти бачиш то наживо. На тим полягала засаднича ружниця, ну і же сам безпосередньо єстеш в самому епіцентру тих видажень.
1: А мав пан надію, що вийде, що буде вільне?
0: Так. Значить, ну, в większości часу miałem takie nadzieje, chociaż były momenty, kiedy myślałem, że no jednak mój stan zdrowia, bo to były bardzo ciężkie warunki, że mój stan zdrowia może doprowadzić do tego, że no, nie opuszczę tego więzienia.
1: Obawiał się pan, że nie zobaczy już żony i dzieci?
0: Znaczy, no, wtedy, kiedy myślałem, że nie opuszczę więzienia, no oczywiście, że obawiałem się, że już nie będę w Grodnie, nie zobaczę rodziców, nie zobaczę żony, dzieci.
1: I nie boi się pan, że może pan zostać ponownie zamknięty? Nie obawia się pan tego, że jeśli pan wróci na Białoruś, to zrobił to samo?
0: No ale sedno sprawy jest takie, że ja nie chciałem wyjeżdżać i ja konsekwentnie odmawiałem tego wyjazdu, dopóki nie pojawiła się ta propozycja, że wyjadę z prawem powrotu. I dlatego w odróżnieniu od większości, przytłaczającej większości więźniów politycznych, którzy są wywożeni z Białorusi, ja mam na rękach swój paszport białoruski, to po pierwsze. Po drugie, no, zostałem ułaskawiony przez Łukaszenka, chociaż ja nie zwracałem się, nie prosiłem jego o łaskę, nie uznałem winy, to jednak zostałem ułaskawiony, o czym mnie zakomunikowano, to ta procedura nawet była nagrywana przez funkcjonariuszy, którzy odczytywali mi rozporządzenie Łukaszenki. Więc formalnie żadnych powodów ku temu, żeby mnie wtrącać do więzienia nie ma. No ale wiadomo, no, zawsze istnieje ryzyko i takie ryzyko jest, no i jestem gotów to ryzyko podjąć. I chodzi o to, że no, moje miejsce jest jednak na Białorusi, moje miejsce jest wśród działaczy Związku Polaków. Sytuacja tam nie jest łatwa i uważam, że moja obecność na Białorusi będzie bardzo korzystna, pomoże Związkowi Polaków.
1: A co na to rodzina? Żona, dzieci akceptują tę decyzję?
0: Znaczy, no, dla nich ona nie jest niespodzianką. No, przecież ja konsekwentnie te 5 lat zachowywałem się w określony sposób i teraz po prostu no, kontynuuję tą linię, którą kiedyś obrałem.
1: Czyli
0: bo
1: nie...
0: to, bo te wszystkie dyskusje, które były, one odbywały się w 2021 roku, które jakby teraz być może tam gdzieś w opinii publicznej krążą, no to w mojej rodzinie one się odbywały w 2021 roku.
1: A zaakceptowane zostały pana decyzje?
0: Tak. Znaczy, no wiadomo, że z oporem wielkim i z jakby no takim no, z krytycznym podejściem i nie podobało się to ani rodzicom, ani żonie. No ale ta decyzja została już dawno zaakceptowana i dla nich nie jest niespodzianką to, co teraz się odbyło.
1: Pytam o to także dlatego,
0: że... Oni wiedzą, że ja bardzo chcę do domu, że chcę wrócić do domu, chcę zobaczyć ojca. Ojca jeszcze nie widziałem i to no, jakby no, oni wszyscy rozumieją.
1: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
0: Dokładnie, no... Grodno, okolice.
1: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
0: No wie pan, dostatecznie dużo ludzi jest po tej stronie granicy, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy dla mniejszości polskiej na wschodzie i dla mniejszości polskiej na Białorusi. Tu są też ludzie ze Związku Polaków, którzy tu są i ta część jakby tej pomocy po tej stronie granicy, ona całkiem sprawnie funkcjonuje, gorzej jest po tamtej stronie.
1: A co by pan chciał robić, kiedy pan wróci do domu, do Grodna, na Grodzieńszczyznę? Co pan będzie robił?
0: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem, tu już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć i wtedy jakby no, ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że sytuacja Polaków na Białorusi polepszy się, że więcej dzieci będzie się mogło uczyć języka polskiego, że będą prawa dotyczące tam działalności kulturalnej też realizowane, no i tak dalej. Także ja myślę, że te statutowe działania, które prowadzi Związek przez cały okres swojego istnienia, one po prostu się będą bardziej aktywnie prowadzone.
1: A Białoruś Aleksandr Łukaszenka nie uzna tego za działalność ekstremistyczną, nie oskarży pana ponownie za tego rodzaju działania?
0: Znaczy, ale chodzi o to, że no my przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby no bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy. No kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy, kiedy będzie ten rozejm bądź trwały pokój. Ona zależy też od pertraktacji ze Stanami Zjednoczonymi, które teraz też się odbywają, są kontynuowane i są publiczne już zapowiedzi o tym, że w najbliższym terminie dojdzie do kolejnego zwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Także jest dużo, no sytuacja gospodarcza na Białorusi, to też ona wpływa na to, co się odbywa wewnątrz kraju, ten stopień presji na społeczeństwo, którego tam jest, tam się doświadcza. Także tam jest cały szereg takich, no, tendencji, które będą określały przyszłość. No i dzisiaj bardzo trudno jest prognozować, zwłaszcza, że mówię, no ja cały czas jednak byłem w więzieniu i tych nastrojów społecznych, no po prostu nie wiem. Znam je z rozmów z ludźmi tam, którzy mi opowiadają, jak tam oni sądzą. No trzeba pojechać, zobaczyć i poczuć to i wtedy będę się orientował.
1: A ja przypominam, naszym gościem jest Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz polskiej mniejszości na Białorusi. A czy bierze pan pod uwagę, że mogą panu po prostu ten paszport unieważnić? To znaczy obietnice to jedno w tym reżimie, a druga rzecz to, co z tymi obietnicami zrobią.
0: Znaczy, ale sedno sprawy, przecież ja nie chodzi o to, że ja tam jakoś szczególnie wierzę obietnicom. Ja widzę pewne zachowanie władz Białorusi. Chodzi o to, że ja moralnie byłem przygotowany na to, że będę siedział w więzieniu jeszcze dosyć długo. I ja nie prosiłem Łukaszenkę, nie apelowałem do władz o swoje tam przedterminowe zwolnienie, nie podejmowałem żadnej współpracy z władzami i oni dokładnie wiedzieli i nie mają żadnych wątpliwości, że ja jestem w stanie odsiedzieć ten wyrok. I moim zdaniem właśnie taka postawa, ona też wpływa na to, że no, a jaki sens jest, żeby mnie trzymać w więzieniu, jeżeli ja przez tyle lat nie zmieniłem, nie odstąpiłem od tego swojego zachowania, które było w 2021 roku. Czyli cały czas zachowywałem się jednolicie. Obrałem pewną strategię i zachowywałem się jednolicie przez te wszystkie lata. I moim zdaniem władze też nie mają żadnych wątpliwości, że ja nie zmieniłem swoich poglądów. Mam takie, a nie inne poglądy. To też nie jest dla władz żadna niespodzianka. Ja myślę, że no od tak jakoś. I to też wpływa na rzeczywistość, która tam czeka nam.
1: No tak, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że władze białoruskie nie mają żadnego interesu, żeby pana wpuścić z powrotem na Białoruś. Jeśli one wiedzą, że pan nie zmieni zdania, że będzie robił to, co robił, że to wszystko będzie takie, jak było, to po co Aleksandr Łukaszenka miałby pana wpuścić na Grodziszczyznę?
0: No, a ja słyszę cały czas, że tu, będąc za granicą, mogę więcej zdziałać, no. To po co on mnie miał wypuszczać, jeżeli ja mam tu więcej zdziałać, albo przeszkadzać mi w powrocie na Białoruś, jeżeli ja tu więcej zdziałam niż tam?
1: No, dlatego, że jednak tam jest tam. Tam pan też będzie symbolem jeszcze bardziej. To dlatego pytam, czy wierzy pan, że on będzie chciał pana wpuścić? Rzeczywiście. No, ten reżim pan zna jak nikt.
0: Panie Tomaszu, mi bardzo trudno jest cokolwiek w tej sytuacji prognozować. Naprawdę. Dlatego, że no, myślę, że nikt nie da gwarancji, jak to się wszystko potoczy. Ja zamierzam spróbować w momencie, kiedy jakby, no, odbędę tą kurację, którą teraz przechodzę, poprawię stan zdrowia, lekarze powiedzą, że wszystko jest okej, tam oprócz tego, no, są zaplanowane tam kilka spotkań, ale to też nie chciałbym na razie o tych spotkaniach mówić. Ja to wszystko odbędę i natychmiast ja pojadę, spróbuję wyjechać na Białoruś. Władze białoruskie wiedzą o tym, że ja będę jechał, oni значит, втеды, кеды вывожено мне за границы, до Польски вывожено, власне, они повезели, что сгодня там с умовом с польского я мам выезд трафить до Польски, а поздней могу через одразу через каждое пшесте граничное врутить на Беларусь. Через каждое инне пшесте граничное, чили не пшесто, которое заставим в визионе. Вот так, так и становиско так и становиско было закоммуниковано мне через уженника, который себе представил как уженник администрации президента, и тоже то есть уженник администрации президента подтвердила мне Анжелика Борис, которая была разом с ним.
1: To jeszcze na koniec pytanie w tej kwestii, na koniec tej części oczywiście. A co by pan powiedział tym funkcjonariuszom, którzy mówią, że są sfrustrowani, że pana chce wrócić? Są rozgoryczeni, są zaskoczeni tą informacją.
0: No ja się bardzo dziwię, że ktoś jest zaskoczony, kto się orientuje w sytuacji. Jeżeli ja 5 lat odmawiam wyjazdu, jeżeli no, nie można być sfrustrowanym i nie można być jakby no, zdziwionym temu. No. Przecież ja konsekwentnie to mówiłem i to stanowisko było znane i mojej rodzinie, i ja myślę, że też stronie polskiej to było znane, że ja jakby no, nie zamierzam opuszczać Białoruś. Przecież chodzi, to, ja rozumiem, że jakby ludzie patrzą przez pryzmat mego losu. No, ludzie się martwią o mój los, ale ta sprawa jest czymś więcej niż po prostu moim losem. Tu chodzi generalnie, no przecież ta moja cała historia, ona odpowiada na pytanie, czy można dziś być Polakiem na Białorusi?
1: Można.
0: No, bo to jest
1: można, bo to jest no, właśnie to pytanie.
0: No to jest właśnie to pytanie, na które odpowiada moja historia. Jeżeli ja zostaję tu, to odpowiedź, znaczy to ja się godzę na to, że nie można być Polakiem na Białorusi i w ten sposób osłabiam mniejszość polską, która tam istnieje. To znaczy, że musi mniejszość zrezygnować z części praw, musi mniejszość odmówić się od części swoich poglądów. I na to zgodę, ja się na to nie godzę i dlatego to między innymi ja chcę też tam wrócić.
1: No Andrzeju, a są naciski z MSZ-u? Ktoś na pana naciska, żeby pan nie wracał? Próbuję. Pana przekonywać?
0: Przekonywać naprawdę próbują i to jakby no używając argumentów, ale żadnej presji nie ma, znaczy naprawdę, no ja się spotykam tu z niezwykłą serdecznością i jestem bardzo, bardzo wdzięczny dla tych wszystkich ludzi, którzy byli zaangażowani w tą sprawę, którzy no tu mnie pomagają, naprawdę, ale no mówię, no nie należy patrzeć jednak na tą sprawę, ona jest zbyt znaczy ważna i zbyt po prostu ona jest większa niż po prostu mój jakby osobisty los.
1: Wierzy pan w reset w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią? To jest możliwe?
0: Znaczy, możliwe jest wszystko. No chodzi o to, że znowuż to dotyka też kwestii tego, jak się potoczy sytuacja na Ukrainie. Bo dopóki trwa wojna, no te możliwości dla ocieplenia tak jakiegoś relacji, unormowania relacji są bardzo ograniczone. Dotychczas sytuacja też była taka, że jakby te wymiany więźniów, one zupełnie nie wpływały na poziom strachu, który wewnątrz społeczeństwa białoruskiego funkcjonuje, dlatego że no, cały czas trwają nadal aresztowania. I ja tak rozumiem, że być może teraz będzie też próba w trakcie tej tury pertraktacji, znaczy to jest jakby moja prognoza, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, kiedy nie pogarsza się sytuacja na Białorusi wewnątrz, czyli żeby zatrzymać represje wewnątrz Białorusi, żeby ta sytuacja wewnątrz kraju już nie chodzi o losy konkretnych ludzi, a sytuacja wewnątrz kraju, żeby uległo takiej no, normalizacji i uspokojeniu się.
1: A na ile możliwe jest wyciągnięcie jeszcze Białorusi i tego reżimu spod kontroli Władimira Putina? Na ile to jest już mentalność, także funkcjonariuszy, którzy z panem pracowali, że oni są jednak częścią większego imperium?
0: Znaczy, no w mojej ocenie to nigdy nie był scenariusz realny. Chodzi o to, że no, Aleksander Łukaszenka no, ma określone poglądy i te poglądy bardzo mocno są związane z Rosją. Aleksander Łukaszenka no, mówi, że Moskwa to jest jego stolica. Но он mówi, że Białorusini to są Rosjanie lepszej jakości i tak dalej. I te wszystkie poglądy, które można określić mianem zachodniego rusizmu, to przekonanie, którym on też publicznie mówi o tym, że Białorusini, Rosjanie, Ukraińcy to faktycznie jeden ruski naród, no, jedno drzewo, a trzy gałęzie, no to po prostu jest część tej takiej no, znanej ideologii zachodniego rusizmu i to powoduje, on jest wyznawcą tej ideologii i to powoduje, że myślę, że nigdy nie istniała taka rzeczywista możliwość wyrwania się Białorusi spod wpływów Rosji. To jest moim zdaniem świadomy wybór, to jest zależność gospodarcza, która jest bardzo potężna i moim zdaniem to nie było realne. Jeżeli chodzi o polepszenie relacji, uspokojenie się relacji z Zachodem, żeby nie było takich napięć z Zachodem, to jest możliwe i wtedy było możliwe i teraz jest możliwe, ale mówię, no jednak wiele jest jeszcze jakby tendencji, które wpływają niekorzystnie na...
1: A na ile te opinie, no nie tylko Aleksandra Łukaszenki, bo Władimir Putin mówi to samo, ta ideologia ruskiego świata, ruskiego mira jest obecna także w Rosji, no one są powszechne także wśród administracji, wśród samych Białorusinów?
0: Znaczy w społeczeństwie białoruskim no, ten taki no, prorosyjski punkt widzenia, on moim zdaniem dominuje i też zawsze dominował. A generalnie historia Białorusi pokazuje coś takiego, że Białoruś ma szansę wybić się na niepodległość od Rosji tylko w warunkach, kiedy Rosja niesie jakąś taką poważną klęskę i się skupia na swoich problemach. Tak było po rozpadzie Imperium Rosyjskiego, kiedy w 1918 roku podjęto pierwszą próbę proklamowania niepodległości Białorusi. Tak było w 1991 roku, kiedy po rozpadzie Związku Sowieckiego no, proklamowano już niepodległość Białorusi, powstała Białoruś jako niepodległe państwo. I jeżeli owszem, takiego rodzaju problemy powstaną znowu, no Białoruś będzie miała szansę wybić się na autentyczną niezależność. Jeżeli tego nie będzie, no to niestety ja tu jestem pesymistą i moim zdaniem wtedy ta zależność ona będzie tylko rosła.
1: A co Polska może zrobić dla białoruskiej opozycji, także dla mniejszości polskiej na Białorusi? Co możemy jeszcze zrobić?
0: Znaczy Polska bardzo dużo w ciągu tych wszystkich lat zrobiła dla mniejszości polskiej na Białorusi i mniejszość polska na Białorusi funkcjonowała i funkcjonuje tylko dzięki wsparciu ze strony Polski i za to należy podziękować. Oczywiście moim zdaniem no, dzisiaj relacje między Polską a Białorusią są na takim poziomie, że no, jest mało płaszczyzn, gdzie można osiągnąć jakieś porozumienie. Chodzi o to, że Białoruś jest po stronie Rosji, jest konflikt wojenny obok i Polska wiadomo wspiera Ukrainę i czuje zagrożenie ze strony Rosji. Białoruś udostępniła swój teren dla ataku na Ukrainę i to jest zupełnie inna sytuacja. No, ja chcę przypomnieć, że przed wojną wielokrotnie mówiono, że właśnie istnienie niepodległej Białorusi jest gwarancją bezpieczeństwa Polski. Okazało się, że no owszem, Białoruś nadal jest niepodległa, Aleksandr Łukaszenka nadal rządzi, a kwestia bezpieczeństwa, no jak pokazały wydarzenia na Ukrainie, absolutnie nie musi być, nie muszą być lepsze niż jeżeli by to była granica z Rosją.
1: Ale pan także, mówi, także, Białoruś no, jest niepodległa, no de jure jest niepodległa, ale de facto rzeczywiście jest, Aleksandr Łukaszenka jest niezależny od Władimira Putina? Może odmówić znaczy, Władimirowi Putinowi pomocy w pewnych kwestiach?
0: Znaczy, sytuacja jest taka, no a proszę spojrzeć na przykład na Ramzana Kadyrowa. No. Człowiek, który absolutnie kontroluje sytuację w jednym z regionów Rosji, w Czeczenii, nie? Tam nie działa rosyjskie prawo. Tam działa prawo szariatu. Tam faktycznie nawet ta konstytucja rosyjska nie działa. No a jednocześnie on jest lojalny wobec Putina, jeżeli chodzi tam o politykę zagraniczną. No i coś takiego jest tu. Aleksandr Łukaszenka kontroluje sytuację wewnątrz państwa i to on jednak tam podejmuje decyzje ostateczne. Ja bym nie sprowadzał jego do poziomu marionetki jakiejś tylko. No to jest jednak poważny polityk, który przez tyle lat rządzi. No, to należy o tym pamiętać i nie należy jego lekceważyć. Ale owszem, no, to pole manewru, które on ma, ono się zawęża. Sytuacja jest taka, a nie inna. On się utrzymał u władzy dzięki wsparciu, które w 2020 roku jemu udzieliła Rosja. Gdyby nie to wsparcie, być może zupełnie inaczej potoczyłyby się wydarzenia na Białorusi. I ta zależność jest. Ja myślę, że on sobie zdaje sobie sprawę, ale jednocześnie Aleksandr Łukaszenka dąży, żeby tej zależności było mniej. Od momentu wybuchu, paradoksalnie, od momentu wybuchu wojny na Ukrainie, ta zależność moim zdaniem się zmniejszyła i pole manewru, które Łukaszenka ma, no ono jest większe.
1: To jeszcze na koniec pytanie o mniejszość polską na Białorusi. Dlaczego w zasadzie Aleksandr Łukaszenka uczynił ją, także pana, swoim osobistym wrogiem? Co takiego jest w tej polskiej mniejszości, w tych Polakach, którzy tam przecież mieszkają od pokoleń, od zawsze, no, po prostu tam są, bo to jest ich ojczyzna, że Aleksandr Łukaszenka czyni ich swoim przeciwnikiem?
0: Znaczy, sedno sprawy leży moim zdaniem w ideologii zachodniego rusizmu, o której już mówiłem, o tym przekonaniu, że Białorusini to są Rosjanie. Jeżeli my jakby będziemy analizować ideologię zachodniego rusizmu, no to my zobaczymy, że Polska jest największym wrogiem tu. Wszystkie różnego rodzaju działania, które są skierowane na uniezależnienie Białorusi od Rosji w ciągu tych wszystkich lat, są odbierane właśnie jako polski spisek. Przecież Aleksandr Łukaszenka dosyć często mówi na przykład o opozycjonistach, którzy są Białorusinami, że oni tak naprawdę są Polakami. No, czyli ta fobia istnieje i moim zdaniem fobia jest tym instrumentem, który jest też wykorzystywany w wewnętrznej polityce. To też jest...
1: I rozumiem, że to jest trochę inny model po prostu bycia Słowianinem. To znaczy pokazujemy, że można być... Inaczej niż twierdzi Rosja w tej ideologii słowianofilskiej, czy właśnie Ruskawa Mira, można być Słowianinem, który kocha wolność, można być Słowianinem łacińskim, chrześcijaninem, katolikiem i niekoniecznie musi być to moskiewski model myślenia o słowiańszczyźnie.
0: No dokładnie. Przecież jeżeli my weźmiemy, mówię znowu, wracając do tej ideologii, to ona określa Polaków mianem zdrajców Słowian. No i historia jest taka, że Polska zawsze wybierała wolność i wybierała Zachód. No Białoruś w swojej historii często, znaczy praktycznie też zawsze wybierała Wschód i wybierała Moskwę. No i ten wybór przecież przez tyle stuleci istniał w tym społeczeństwie. Także to jest też taka no, bardzo zasadnicza różnica w postrzeganiu świata, która powoduje właśnie, że ten, jakby ta współpraca, ten dialog, to współistnienie, ono jest dostatecznie trudne i się przekłada też na kwestie historyczne, kwestie polityczne. Niestety brak był świadomości. Dosyć często to był brak świadomości. Proszę przypomnieć, że przed 20 rokiem non-stop mówiono, że no przecież z Białorusią nie mamy żadnych problemów w relacjach historycznych i tak dalej. No i proszę bardzo spojrzeć na sytuację teraz, kiedy te jakby no kwestie są po prostu stoją na ostrzu noża i spowodowały między innymi na przykład moją sprawę karną i tak dalej i poważne represje i skutki, które ta polityka ona jakby wyrządziła na terenie Białorusi.
1: Pięknie dziękuję za tą rozmowę i za te słowa. Andrzej Poczobut. Po prostu Andrzej Poczobut był gościem radia RMF FM i radia RMF 24. Pięknie dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę szybkiego powrotu do sił.
0: Dziękuję.
2: Tu radio RMF 24.

0: na zegarach pierwsza. Posłuchajmy razem faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A to wydanie faktów. Zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców z S8 w Łódzkiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Samotnie zdobył 4. najwyższy szczyt świata, a potem zjechał z niego na nartach. W faktach RMF FM o kolejnym niezwykłym wyczynie polskiego skyalpinisty. Zajrzymy też do Krakowa, który szykuje się do wyjątkowej nocy muzeów. Kierowcy, musicie uważać na S8 w Łódzkiem. W Grabowcu to odcinek między Sieradzem a Zduńską Wolą. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Prawy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Najpierw pobili ich do nieprzytomności, a potem podpalili. Lubelski sąd skazał 3 sprawców brutalnej zbrodni w Chełmie na dożywocie. Przypomnę, zostali oni oskarżeni o zabójstwo 2 mężczyzn. Jeden zginął w płomieniach, drugi zmarł dzień później w szpitalu.
2: Oskarżeni ujawniają, że nie chcą żadnej zmiany swojej drogi życiowej, ani resocjalizacji i nie są do niej zdolni. W tych okolicznościach jedynie kary o charakterze eliminacyjnym, jaką jest kara dożywotniego pozbawienia wolności, będą adekwatną reakcją do stopnia ich winy i właściwości osobistych,
1: mówiła sędzia Barbara Markowska. Wyrok nie jest prawomocny. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o reformie opieki psychiatrycznej. Zajmująca się nią rządowa rada przyjęła nową strategię i model finansowania centrów zdrowia psychicznego. Tym samym rośnie szansa na zakończenie trwającego prawie 8 lat pilotażowego projektu takich placówek. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: 135 nowych centrów zdrowia psychicznego ma powstać w Polsce do końca 2029 roku. Dzisiaj takich placówek jest 118 i zapewniają wsparcie tylko dla nieco ponad połowy Polaków. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zapewniła mnie tuż po posiedzeniu, że będzie wsparcie dla tych, którzy chcą otwierać nowe centra ze strony Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4: Nowi realizatorzy mogą też liczyć absolutnie na bardzo duże wsparcie ze strony rzeczników opieki psychiatrycznej w tym zakresie i będą też niejako wprowadzani. My mamy już chętnych nowych realizatorów.
3: Centra zdrowia psychicznego to placówki, do których można zgłosić się z ulicy i wsparcie można dostać w ciągu najpóźniej 72 godzin od momentu zgłoszenia.
5: Te fakty robią wrażenie.
1: To jego 8 ośmiotysięcznik, na który najpierw wszedł bez wspomagania tleniem z butli, a następnie zjechał z niego na nartach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Bartek Ziemski zdobył w ten sposób 4. najwyższy szczyt świata Lhotse. 30-latek z Bielska Białej o swoim wyczynie opowiedział w internetowym radiu RMF 24.
6: No muszę przyznać, że jest to piękna linia, bo no dosyć wysoki szczyt, 8500 chyba ma, no i piękny wprost praktycznie kuluar prowadzący na no już mniej przyjemne lodowe pola tak naprawdę. Natomiast może to być najpiękniejsza linia z takich gór wysokich, którą zrobiłem.
1: Pytany o to, co dalej, Bartek Ziemski odpowiada. Idzie lato, więc mam nadzieję na windsurfing. To doskonała okazja, żeby zobaczyć Kraków z innej strony i poczuć jego niepowtarzalny klimat. Już w ten piątek w Królewskim Mieście Noc Muzeów. Szczególną atrakcją będzie nocne zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, a z wieży ratuszowej będzie można podziwiać panoramę nocnego rynku głównego. Ze względu na instytucje kultury, Kraków błyszczy na mapie Polski, podkreśla profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
7: W Krakowie znajdują się bardzo ważne i można by było powiedzieć dla kultury i dziedzictwa narodowego podstawowe instytucje, czy Muzeum Narodowe, czy Zamek Królewski na Wawelu, ale są również muzea nowoczesne, nowe, Krikoteka, genialne MUFO, a więc mamy bardzo zróżnicowaną, bardzo bogatą ofertę.
1: Wystawy, koncerty i spotkania z historią oraz ze sztuką w Krakowie. To wszystko w piątek od 19 do północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. Zaprasza Piotr Salak.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy jest Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry państwu.
1: Czy pan wiedział, że Zbigniew Ziobro ucieka do Stanów Zjednoczonych?
2: Nie, no błagam, proszę pana.
1: No jak błagam? No, normalne pytanie. A jeżeli pan nie wiedział, rozumiem.
2: Nie,
1: no,
2: dowiedziałem się z mediów, tak jak myślę, że...
1: A myśli pan, że Jarosław Kaczyński też się dowiedział z mediów?
2: Myślę, że tak.
1: I nie było to konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim?
2: Myślę, że nie.
1: Nawet to, co robił Adam Bielan, jeżeli te doniesienia medialne dotyczące uczestnictwa Adama Bielana w całym procesie są prawdziwe i polegają na prawdzie.
2: Ale doniesienia to jest Twitter Radosława Sikorskiego, jak rozumiem.
1: No nie tylko.
2: Panie redaktorze, niech pan zwróci uwagę. Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania, mamy posiedzenie Sejmu, mieliśmy zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kolejne kontrole poselskie także w ministerstwach. Ja w poprzednim tygodniu kontrolowałem Ministerstwo Energii, potem się okazało, że minister energii, wiceminister sobie jakieś koleżanki tam sprowadzał. I ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się polskie państwo, aferami rządu Tuska. Ja mam dzisiaj, taki jest krajobraz medialno-polityczny, że media oczywiście, ja nie mam pretensji, to jest normalna rzecz, że media się na takich sprawach skupiają, obiektywnie nie jest to korzystne z punktu widzenia naszego planu politycznego.
1: Czyli wolelibyśmy
2: mówić o problemach polskiego państwa, służby zdrowia, o tym, że pani minister zdrowia mówi, że pacjenci się cieszą z tego, jak wspaniale jest zarządzana służba zdrowia. Ja bym wolał mówić o tym niż o Zbigniewie Ziobrze, ale rozumiem, że taki temat jest dzisiaj.
1: Dzisiaj cała klasa polityczna mówi o Zbigniewie Ziobrze i o tym, kto o tym...
2: Zdaję sobie z tego sprawę i nie mam do pana pretensji.
1: Jak to natomiast... się stało, że Zbigniew Ziobro się w Stanach Zjednoczonych znalazł? Pytanie jest takie.
2: Nie mam do pana pretensji, ale też proszę nie... W związku z tym jakby logicznym wnioskiem jest to, że to nie jest tak, że to było z kimś konsultowane czy uzgadniane.
1: Ja tego nie wiem. Dlatego się pytam, panie pośle, czy ma na przykład Mateusz Morawiecki też pańskim zdaniem nie wiedział?
2: Tak, moim zdaniem nie wiedział o tym nikt poza prawdopodobnie samym zainteresowanym, czyli Zbigniewem Ziobro.
1: Nie było to konsultowane w takim razie w ogóle z władzami partii?
2: Sądzę, że nie było.
1: Nawet jeżeli jest to wiceprezes ugrupowania, do którego pan również należy, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
2: Mogę panu po raz czwarty powtórzyć, że uważam, że w tej sytuacji nikt poza nim tego nie wiedział.
1: A dlaczego pańskim zdaniem Amerykanie przyjęli na swoją ziemię Zbigniewa Ziobro, skoro w połowie kwietnia wyraźnie dostawali sygnały, że nie powinni dawać schronienia.
2: A tu bardzo chętnie pan odpowiem.
1: Ani Ziobrze, ani Romanowskiemu.
2: Bardzo chętnie pan odpowiem. Dlatego, że takie jest prawo. Dlatego, że jeżeli
1: rzecznik prokuratury,
2: że w ogóle nie mieli podstawy, żeby tego nie zrobić. Jeżeli rzecznik prokuratury, pana Żurka, pan prokurator Nowak, mówi, że Zbigniew Ziobro nie jest ścigany żadnym międzynarodowym instrumentem prawnym. Nie ma ani europejskiego nakazu aresztowania, ani czerwonej noty Interpolu, ani żadnego innego międzynarodowego środka, bo prokuratura takiego środka nie wydała, nie wystąpiła. Dzisiaj słyszymy, że dopiero 8

0: września.
1: Wystąpiła, ale 8 września, sąd jeszcze nie zdecydował.
0: No bo dopiero 8 września będzie prawomocne orzeczenie w sprawie tymczasowego aresztowania polskiego.
1: Ale mamy obowiązujący list gończy za Zbigniewem Ziobro, który obowiązuje
0: w polskim systemie jest tak, że dopóki nakaz aresztowania wydany przez sąd, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu jest natychmiast wykonalne, ale nie jest akurat ostatecznie prawomocne, dopóki nie zostanie zaskarżone.
1: Ale jeżeli za mną
0: sąd
1: będzie
0: z jakiegoś powodu wydał...
1: Wyjaśnijmy tę sprawę, bo jeżeli za mną będzie wydany list gończy i nawet nie będzie uprawomocniony, bo mój pełnomocnik wyda na to zażalenie, to ja będę ścigany
0: na terytorium
1: gończy.
0: Polski, natomiast żeby był ktoś ścigany międzynarodowo, zgodnie z prawem, muszą być spełnione również inne przesłanki. W tym przypadku pan prokurator Nowak, podwładny pana Żurka, również pana Donalda Tuska w sensu largo, powiedział wprost, że takiego instrumentu nie było. Stąd odpowiedź na pana pytanie, dlaczego przyjęli, bo takie jest prawo.
1: Ale wie pan też, że Amerykanie mogliby respektować taki list, tylko nie muszą tego robić.
0: Nie, a tutaj jest prosta zasada. Jeżeli jest podstawa prawna, no to wtedy się ją stosuje. Jeżeli podstawy prawnej nie ma powodu, żeby komuś odmówić.
1: A ja mówię o innym dokumencie też. Ja mówię o dokumencie...
0: Na tym polega właśnie praworządność.
1: Mówię o dokumencie dyplomatycznym, który się nazywa Ed Memoir. Jakiej rangi jest to dokument, jeśli chodzi o...
0: Ed Memoir to jest zwyczajowa nazwa takiej notatki, która nie jest notą dyplomatyczną, nie ma tak oficjalnego charakteru, a który stanowi pewnego rodzaju wyrażenie stanowiska jednego państwa przekazywane innemu państwu czy podmiotowi prawa międzynarodowego.
1: I takie stanowisko wystosowała Polska do Stanów Zjednoczonych w połowie kwietnia, gdzie napisano między innymi, że ostrzegano w pewnym sensie stronę amerykańską, że utrudnianie postępowania karnego wobec Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego stanowiłoby, i tutaj jest cytat, niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości.
0: No i to po kolei. Po pierwsze, ani Ed Memoir, ani inne dokumenty dyplomatyczne typu non-paper czy nota dyplomatyczna nie stanowią źródła prawa. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o utrudnianiu postępowania, to żeby utrudnić postępowanie, trzeba wykonać jakieś działania, które są sprzeczne z procedurą tego postępowania. W tym przypadku nic takiego nie miało miejsca, bo procedura mówi jasno, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego, i teraz mówię czysto z prawnego punktu widzenia, dopóki nie ma wydanego żadnego międzynarodowego środka, który zobowiązuje inne państwo, stronę umowy międzynarodowej, mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi o ekstradycji na przykład, Stany Zjednoczone są zobowiązane do określonych działań na podstawie tej umowy. Ta podstawa w tym momencie z prawnego punktu widzenia nie zaistniała. Polecam bardzo gorąco komentarz profesora Ireneusza Kamińskiego, który na prawie międzynarodowym zna się jak być może nikt w Polsce.
1: A pańskim zdaniem...
0: I on bardzo dokładnie to opisuje, można to znaleźć w internecie. Jest to bardzo interesujące z prawnego, troszkę też politycznego punktu widzenia.
1: Koncentrując się na sprawach dyplomatycznych, pańskim zdaniem to się przełoży na stosunki polsko-amerykańskie?
0: No słyszę ze strony pana Czarzastego, marszałka Sejmu, znanego w ogóle z całego swoje życie.
1: Nie odpowiada za relacje polsko-amerykańskie.
0: Ale bardzo by chciał, widać, już wielokrotnie się wypowiadał w taki skrajnie antyamerykański sposób, zupełnie niepotrzebnie. No jeżeli on chciałby w ogóle zrewidować stosunki polsko-amerykańskie, bo nie lubi Zbigniewa Ziobry i dlatego mówi, że my musimy zrewidować różne wspólne decyzje z Amerykanami, to jest
1: o faktach,
0: niepoważne i to jest groźne dla państwa.
1: Szef polskiej dyplomacji mówi, chciałbym się spotkać z ambasadorem amerykańskim. Uważa, że takie spotkanie może coś zmienić?
0: To jest ciekawe, wie pan, bo minister spraw zagranicznych, jeżeli on mówi, że on by się chciał spotkać z ambasadorem, to świadczy o niezbyt dużej sile takiego ministra. Minister spraw zagranicznych się chce spotkać z ambasadorem, to tego ambasadora do siebie, do MSZ-u po prostu zaprasza, nie musi tego
1: ale to będzie wezwanie w takim razie. Czy powinien wezwać
0: zaproszenie.
1: To powinien zaprosić ambasadora amerykańskiego i wyjaśnić tę sprawę?
0: Jeżeli ma taką potrzebę, to powinien to zrobić. Natomiast ja mam wrażenie, że jeżeli on zaprosi ambasadora Stanów Zjednoczonych, to usłyszy od ambasadora to, co ja właśnie panu powiedziałem. Z prawnego punktu widzenia Ameryka nie miała żadnej podstawy, żeby odmówić wjazdu komuś, kto ma ważny międzynarodowy dokument upoważniający go do podróży. Nie ma międzynarodowego nakazu ścigania, bo prokuratura polska o to nie zadbała w odpowiedni sposób. A zatem w tej sytuacji, co ma ambasador amerykański to powiedzieć? Stany Zjednoczone przestrzegają prawa. Polska też powinna prawa przestrzegać.
1: A uważa pan, że prezydent Karol Nawrocki wiedział o całej sprawie?
0: Myślę, że tak samo jak pan mnie pytał na samym początku, czy ta osoba wiedziała, czy ta osoba. Myślę, że również nie było to informowane. Sądzę, że to jest indywidualna inicjatywa pana Zbigniewa Ziobry.
1: A powinien prezydent pomóc w sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do Polski przed polski wymiar sprawiedliwości?
0: Jak rozumiem, polska prokuratura robi w tej chwili wszystko, żeby zajmować się ściganiem polityków opozycji. Nie tylko Zbigniewa Ziobro zresztą, bo to ściganie odbywa się na różnych kierunkach, ale w tej sprawie na przykład wystąpili o przyspieszenie terminu i sąd dał im odpowiedź, że to jest niezgodne z procedurą. Więc niech się prokuratura może zajmie tym, co powinna robić, nie tylko przeciwko politykom opozycji, ale też na przykład chciałbym, wie pan co, żebyśmy 1% uwagi, który jest poświęcony Zbigniewowi Ziobrze, poświęcili na przykład panu Wojciechowi Królowi z Platformy Obywatelskiej, który ma mieć zarzuty korupcyjne z Prokuratury Europejskiej. Immunitet tam mieć uchylany.
1: Gdyby Zbigniew Ziobro przyjechał do Polski, myślę, że nie rozmawialibyśmy o nim dzisiaj w studiu.
0: Paweł Jabłoński. Myślę, że cały czas, bo to jest główny modus operandi tego rządu. Atakować opozycję.
1: Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, cały czas gościem popołudniowej rozmowy. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze przeciekawe spotkania oczywiście na antenie radia RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Pan mówi, że to dotyczy tylko Zbigniewa Ziobry, ale jakoś są politycy Prawa
0: nie,
1: i Sprawiedliwości.
0: Nie, mówię, że to dotyczy nie tylko Zbigniewa Ziobry, to dotyczy wielu polityków opozycji.
1: To dotyczy wielu polityków opozycji, którzy mają zarzuty prokuratorskie, ale tylko Zbigniew Ziobro ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, plus jeszcze Marcin Romanowski. Bo jak patrzę na listę, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Piotr Wawrzyk, Ryszard Czarnecki, Daniel Obajtek, Łukasz Szumowski, to są tylko te osoby, które mają postawione zarzuty prokuratorskie. Jakoś nikt z tych panów nie ucieka przed polskim sądem, tylko jest gotów odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości.
0: No nie sformułował pan pytania, ale odpowiem, bo rozumiem to zawieszone w powietrzu. No co ja w takim razie o tym sądzę? Otóż sądzę to samo, co prezydent Karol Nawrocki, który był kiedyś o to pytany i powiedział dokładnie tak, że prezydent oczywiście nie jest w ogóle, nie pełni takiej funkcji, żeby się wypowiadać o poszczególnych sprawach, ale z jego oceny, ja się z tą oceną zgadzam, politycy opozycji, tak jak Zbigniew Ziobro, nie może dzisiaj liczyć w Polsce na uczciwy proces, ale jednocześnie prezydent powiedział, że on sobie nie wyobraża w takiej sytuacji opuszczenia Polski. Ja mam bardzo podobne zdanie jak pan prezydent Nawrocki.
1: Czyli generalnie uważa pan, że Zbigniew Ziobro popełnił błąd?
0: To jest jego indywidualna decyzja.
1: No trochę nie do niego. Ja rozumiem, że to jest indywidualna, ale to jest też za prezes partii.
0: Ja panu powiem tak. Nie będąc w takiej sytuacji, też nie podejmuję się komukolwiek czy okolwiek dyktować. To jest jego, dlatego mówię, że to jest jego indywidualna decyzja. Natomiast znowu wracając do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku programu, z naszego politycznego punktu widzenia byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy mogli skupiać uwagę naszych obywateli, także mediów, które informacje przekazują, na rzeczywistych problemach państwa, na tym, co dzieje się w służbie zdrowia, na kryzysie finansów publicznych,
1: czyli
0: na tym, że Tusk nakłada nowe podatki.
1: Zbigniew Ziobro trochę wyrządza szkodę Prawu i Sprawiedliwości.
0: Chcę powiedzieć, że dzisiaj przez tą sprawę jest odwracana uwaga od istotnych spraw państwa. Dzisiaj prezydent w Bukareszcie w formacie niezwykle istotnym, bukaresztańska dziewiątka, którą Polska stworzyła zresztą, to jest w ogóle przykład tego, jak działa polityka międzynarodowa za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego, wcześniej Beaty Szydło i prezydentury Andrzeja Dudy, bo jemu też trzeba oddać zasługi. Bukaresztańska dziewiątka, format Trójmorza. To jest realny urobek polskiej dyplomacji tworzony po to, żebyśmy byli silni w regionie. Dzisiaj polski rząd to kompletnie zaneguje. Prezydent na szczęście się tym zajmuje. Dzięki temu ta sfera polityki międzynarodowej jest jeszcze w jakimś dość istotnym stopniu zagospodarowana.
1: Sprawa Zbigniewa Ziobry to jeden z problemów, jeden tylko z licznych problemów ostatnio Prawa i Sprawiedliwości. Sporo się nagromadziło tych problemów, panie pośle. Chociażby sprawa kryptowalut. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość tak diametralnie zmieniło zdanie?
0: No wie pan, ja w tej sprawie też już się wypowiadałem i nie zamierzam zmieniać zdania. Uważam, że racjonalne podejście, ja sobie przeanalizowałem wszystkie te projekty, które są w tej chwili przedmiotem obrad Sejmu. Ten projekt najnowszy z poniedziałku, decyzją Konwentu Seniorów, nie będzie procedowany jeszcze na tym posiedzeniu.
1: Najnowszy to mówi pan o projekcie Prawa i Sprawiedliwości,
0: O projekcie, który został podpisany przez 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości, tym, który został opublikowany
1: w poniedziałek. A był z panem konsultowany w ogóle?
0: Nie, do mnie ten projekt nie trafił.
1: A jak to jest możliwe, że projekt poselski nie trafił?
0: Nie. Projekt poselski nie jest wnoszony przez klub jako ciało całe, tylko przez grupę posłów, która się pod nim podpisuje. Taka jest zasada. Do mnie ten projekt nie trafił, stąd też nie ma tam mojego podpisu. Natomiast ja przeanalizowałem wszystkie projekty, które są dzisiaj przedmiotem prac Sejmu i uważam, że najbardziej racjonalny, najbardziej rozsądny jest projekt prezydencki. Ja na pewno będę za tym projektem głosował. W piątek będą te głosowania.
1: A ten projekt poselski nie powinien być chociażby skonsultowany z Kancelarią Prezydenta, pańskim zdaniem?
0: Wie pan, myślę, że zdecydowanie by nie zaszkodziło, gdyby tak było.
1: To dlaczego to się nie stało?
0: Nie wiem. Ja w ogóle mam wrażenie, że to generalnie nie jest właściwa decyzja. No ja mogę to powiedzieć też otwarcie, bo już rozmawiałem też o tym z kolegami, rozmawialiśmy też w ramach różnych narzeczeń statutowych. Ja uważam, że tego typu zmiana zdania, choć ja mam bardzo dużo zastrzeżeń w ogóle do kryptowalut, uważam, że to jest instrument bardzo wysokiego ryzyka, trzeba o tym ludzi informować, trzeba chronić konsumentów, muszą być odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, gwarancyjne. Natomiast tego rodzaju krok uważam, że pomijając już to, że ktoś może uważać, że to jest słuszne, to możliwość skutecznego wdrożenia takiego zakazu w świetle tego, jak odbywa się handel kryptowalutami, no to jest ogólnoświatowa sieć, no trudno byłoby tego w ogóle zakazać tylko w jednym kraju, to po prostu będzie nieskuteczne, więc uważam, że to po prostu nie jest właściwe. Mam nadzieję, że przejdzie projekt prezydenta.
1: I będziecie o tym dyskutować dzisiaj na klubie?
0: Myślę, że tak.
1: I przedstawi i pan, i również grupa posłów, bo rozumiem, że to chodzi o grupę skupioną wokół Mateusza Morawieckiego. Przedstawicie swoje zastrzeżenia co do tego, że ten projekt 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut to nie jest najszczęśliwszy pomysł?
0: To nie jest tak, że to jest grupa posłów skupiona wokół Mateusza Morawieckiego czy innego polityka. Mieliśmy przez ostatnie półtora dnia dużo intensywnych dyskusji i bardzo wielu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wielu członków naszego klubu wypowiadało się krytycznie na ten temat. Nie wszyscy może publicznie, bo też nie wszyscy chcieli się w ten spór jakoś mocniej angażować. Ja akurat nie mam z tym wielkiego problemu, bo po prostu uważam, że to, że właściwsze było oparcie dla projektu prezydenta i mam nadzieję, że to nastąpi. I to naprawdę nie jest. Tu akurat myślę, że wielu naszych posłów, niezależnie od tego, z kim są, że tak powiem, medialnie kojarzeni, to mają podobne
1: pośle,
0: zdanie.
1: Czy my właśnie obserwujemy, jak... Przepraszam za kolokwializm, ale czy Klub Prawa i Sprawiedliwości połyka żabę właśnie, jeśli chodzi o kryptowaluty?
0: Nie sądzę, żebyśmy ją połykali. Myślę, że tych żab to w ogóle każdy ma trochę w swoim życiu politycznym do połknięcia. My sobie z tym spokojnie poradzimy.
1: A nie wątpię co do tego, natomiast myślę, że dawno nie było tak dużej żaby do połknięcia, jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości. Zgodzi się pan?
0: Wie pan co, na pewno jest to też takiego punktu widzenia znowu medialno-politycznego, komunikacyjnego. Jest to pewien problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. I myślę, że dzisiaj o tym będzie dyskusja wewnętrzna w ramach naszego klubu.
1: Czy błędem było w takim razie popieranie prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut?
0: Nie, absolutnie nie. Myślę, że to uzasadnienie pana prezydenta było jak najbardziej racjonalne. Ja z pełną świadomością głosowałem za.
1: A gdyby pan uruchomił wyobraźnię polityczną i wyobraził sobie sytuację, że to weto zostało odrzucone, także głosami Prawa i Sprawiedliwości, to dzisiaj tego problemu i tej żaby, przepraszam za wyrażenie, nie byłoby do połknięcia.
0: Wie pan co, byłoby cały czas, dlatego że plan Donalda Tuska w tej sprawie był taki, żeby atakować Prawo i Sprawiedliwość zupełnie bezpodstawnie, w oderwaniu od faktów. To się zresztą cały czas odbywa. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o aferę tej jednej giełdy, Zonda Krypto, to ta sprawa była przedmiotem zainteresowania prokuratur bardzo wielu, od wielu lat. I ostatnie umorzenie, już stricte w tej sprawie, miało miejsce, wie pan kiedy? W 2024 roku, na wiosnę 2024 roku, prokuratura katowicka, już kierowana wówczas, prokuratura była przez Adama Bodnara, umorzyła sprawę Zonda Krypto. Jeżeli więc Tusk, jak mówi, miał informacje ze służb o tym, jakie tam straszne rzeczy mają miejsce, że jakieś wpływy rosyjskie tam są, takie, no, krążą tego typu opowieści. Nie, żeby była jasność, ja nie mówię w tej chwili nic, co miało miejsce na tym tajnym posiedzeniu Sejmu, bo to byłoby naruszenie ustawy, ale Tusk takie rzeczy opowiada publicznie. Jeżeli on więc miał różne tego typu informacje, to dlaczego prokuratura nic nie zrobiła? Dlaczego tak giełda dostawała dostępy do kolejnych systemów państwowych?
1: Takie informacje przekazane bezpośrednio od premiera na tym tajnym posiedzeniu.
0: Panie rektorze, gwarantuję panu, my domagamy się odtajnienia tego posiedzenia i uważam, że to powinno nastąpić też dla takiej przejrzystości tej sprawy. Bo to, co tam było mówione, a to, co Tusk opowiada publicznie, to jakby niewiele ma jedno z drugim
1: wspólnego. Żebym pana dobrze zrozumiał. Pan zagłosuje za projektem prezydenckim, a jeżeli będzie projekt poselski Prawa i Sprawiedliwości, pan zagłosuje przeciw, tak?
0: Mam nadzieję, że w piątek, jak będą te głosowania, że projekt prezydencki zostanie przegłosowany i wtedy też będą dalsze decyzje co do
1: A projekt rządowy to nie jest to, za tym pan będzie
0: głosował? W tej chwili w ogóle ja nie do końca wiem, jaka będzie dalsza mechanika pracy komisji, bo wczoraj na głosowaniach tych wieczornych Sejm zdecydował, że komisja będzie pracowała nad tymi projektami wspólnie, więc być może zostanie stworzony jakiś jeden projekt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dostaniemy to na posiedzenie plenarne. Akurat nie jestem członkiem tej komisji, która się tym zajmuje.
1: Dominik Tarczyński ma zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii. Pan jest zdziwiony?
0: Wie pan co, ja jestem zdziwiony reakcją pana Radosława Sikorskiego. No jeżeli polski obywatel dostaje odmowę wjazdu do innego kraju, za co?
1: No właśnie,
0: za swoje poglądy, za swoje słowa, tak? Za to, co mówi, czyli za swoją działalność publiczną.
1: A Brytyjczycy argumentują to bardzo krótko i bardzo lakonicznie, ale informują w ten sposób. W związku ze swoimi wcześniejszymi wypowiedziami dotyczącymi migrantów.
0: Czyli, dokładnie, migrantów. Czyli rozumiem, że nie można mówić pewnych rzeczy, że jak się coś mówi...
1: Tak jak nie możemy powiedzieć na antenie, tak jak nie możemy powiedzieć na tej antenie żadnych tekstów, które by obrażały kogokolwiek, jeśli chodzi o jego rasę, jeśli poglądy, jego przekonania religijne. No, takich rzeczy nie możemy
0: ale
1: mówić.
0: Ale jeżeli ja mówię, że jestem przeciwny nielegalnym imigrantom, to ja kogoś obrażam? Nie, ja mówię, że jestem przeciwny nielegalnym imigrantom.
1: A wie pan, dlaczego Dominik Tarczyński
0: chciał
1: wjechać do Wielkiej Brytanii?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Prawdopodobnie miał tam jakieś spotkania polityczne.
1: Chciał wjechać na marsz organizowany przez skrajnie prawicowe ugrupowanie Tomiego Robinsona.
0: I to jest, rozumiem, nielegalne, żeby mieć prawicowe poglądy.
1: A wie pan,
0: poglądy.
1: Co to jest Tommy Robinson?
0: Coś o nim słyszałem, ale to rozumiem, że jest nielegalne, żeby mieć prawicowe poglądy.
1: To jest, powinien pan słyszeć, bo to jest człowiek, który bywał też w polskim Sejmie i spotykał się między innymi też z Dominikiem Tarczyńskim.
0: I to jest nielegalne.
1: Ja nie wiem, czy to jest nielegalne,
0: poglądy.
1: Ale wiem, że ten człowiek od 2005 roku z 5 razy dostał wyroki między innymi za co? Za pobicia, oszustwa finansowe, używanie fałszywego paszportu, nękanie, publiczne pomówienia.
0: Czy on w tej chwili siedzi w więzieniu? Jest spotykanie się z nim jakimś przestępstwem?
1: Ja zastanawiam się tylko... Czy powinien odwiedzać polski parlament?
0: Mam wrażenie, że coś tu jest poprzestawiane, przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś, kto ma prawicowe poglądy, ma mieć odmowę wjazdu do takiego czy innego kraju, to czy my mamy jeszcze demokrację, czy to jest jakiś system totalitarny? Ale człowiek za swoje poglądy jest pozbawiony części praw obywatelskich. Dlatego mówię, że dziwi mnie reakcja pana Sikorskiego. Dlatego, że jego obowiązkiem jako polskiego ministra spraw zagranicznych jest stawanie w obronie polskiego obywatela. Ja jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej, jestem delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dawno nie byłem w Wielkiej Brytanii, ale sam się zacząłem zastanawiać, czy jeżeli nie pojadę do Wielkiej Brytanii, teraz mówię otwarcie, jestem przeciwny nielegalnej imigracji. Może słucha nas ktoś z ambasady brytyjskiej, szanowni państwo, jeżeli będzie taka próba, żeby na przykład mnie za to zatrzymać, to szczerze mówiąc będę się domagał interwencji również polskiego ministerstwa zagranicznych, bo uważam, że oczywiście możemy się ze sobą nie zgadzać. Ja się nie zgadzam ze skrajnie lewackimi poglądami niektórych polityków, ale uważam, że odpuszczanie. Wie pan co, ja się nie zgadzam z bardzo wieloma politykami skrajnymi i z lewej i z prawej strony. Nie zgadzam się skrajnie z Grzegorzem Braunem. Nie zgadzam się skrajnie również w wielu sprawach z ludźmi ze skrajnej lewicy. Ale uważam, że nie można komukolwiek na podstawie poglądów odmawiać praw obywatelskich, dopóki ktoś nie wzywa do popełnienia przestępstw.
1: Cieszę się, że pan o tym
0: wspomniał. Czy Dominik Tarczyński wzywał do popełnienia przestępstw?
1: Nie, ale Tommy Robinson, na którego zaproszenie
0: Ale
1: Dominik
0: przepraszam,
1: Tarczyński
0: Tommy Robinson
1: jedzie.
0: Mnie nic nie obchodzi, bo Tommy Robinson nie jest polskim obywatelem. Mnie obchodzą polscy obywatele.
1: Nie jest, ale przyjeżdża między innym do Polski.
0: Nic mnie to nie obchodzi.
1: Spotykał się z Dominikiem Tarczyńskim.
0: No dobrze, ale to nie jest polski obywatel. Rozmawiamy o polskim obywatelu, europośle, który jest wybrany, ma mandat demokratyczny i rząd polski ma obowiązek go chronić, czy się z nim zgadza, czy się z nim nie zgadza. Po prostu.
1: Pana zdaniem Wielka Brytania nie miała prawa odmówić mu prawa wjazdu?
0: Wie pan co, nie znam przepisów brytyjskich, powiem szczerze, muszę się z nimi zapoznać, natomiast jeżeli Wielka Brytania stworzyła takie przepisy, które pozwalają komuś odmówić wjazdu za poglądy, to mam wrażenie, że Wielka Brytania ma poważny problem z wolnością słowa.
1: Ale być może jest tak,
0: coś
1: że Wielkiej Brytanii...
0: Jestem delegatem do zgromadzenia...
1: kogo wpuszcza lub nie, prawda?
0: Dziękuję, że pan ten temat poruszył. Ja mam w przyszłym miesiącu sesję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Porozmawiam z kolegami z Parlamentu Brytyjskiego, bo w Radzie Europy Wielka Brytania pozostaje. Jak to u nich wygląda? I być może będzie uzasadnione, żeby zwrócić się do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o zweryfikowanie, jak wygląda poziom ochrony podstawowych praw człowieka w Wielkiej Brytanii, bo to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Jak poglądy kogoś można pozbawiać praw obywatelskich.
1: Wie pan, że nie byłoby problemu i nie byłoby żadnych podstaw do dyskusji, gdyby Wielka Brytania...
0: Gdyby miał poglądy zgodne z mainstreamem i grzecznie mówił, tak, migranci, bardzo fajnie, zapraszamy, jak najwięcej, jak Angela Merkel. To by nie było problemu, rzeczywiście.
1: To miałem na myśli. Nie byłoby problemu, gdyby Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, bo Dominik Tarczyński mógłby wtedy wjechać sobie na podstawie dowodu osobistego.
0: Ja też się nie cieszę z tego, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Uważam, że Brexit to był błąd.
1: Czy Dominik Tarczyński tak myśli?
0: Ale szanuję decyzje brytyjskiego społeczeństwa, które w referendum taką decyzję podjęło. Nie zgadzam się z tym, wolałbym, żeby było inaczej. Ale to jest ich decyzja demokratyczna, którą szanuję. No, trudno. No, uważam, że zła decyzja. No, ale co mam zrobić? Narzucić im inną?
1: Jak wygląda tworzenie stowarzyszenia Rozwój Plus?
0: Jest w trakcie rejestracji.
1: Ile osób w tej chwili zgłosiło akces?
0: Powiem panu szczerze, że nie wiem, dlatego że jest bardzo dużo zainteresowania, ale to też nie jest tak, że jedna osoba ma pełną listę i jakby w Excelu jest zrobiona cała liczba, więc dokładnie w tym momencie nie.
1: Ale jak mówi pan bardzo dużo, to mówimy o setkach osób?
0: Wie pan co, myślę, że tak, na pewno, bo to mówię nie tylko o posłach, rzecz jasna. Mamy bardzo duże zainteresowanie w ogóle ludzi też nie będących posłami, nie będących w ogóle politykami, więc to zainteresowanie jest naprawdę ogromne w całej Polsce.
1: Czy mówimy też o tworzeniu struktur regionalnych?
0: Nie mówimy o tworzeniu żadnych struktur. To jest jakaś kaczka, nie wiem, czy dziennikarska, czy bardziej polityczna. Mam wrażenie, że bardziej taka polityczna, że ktoś próbuje tutaj nam przypisywać jakieś zamiary partyjne, że ktoś tu chce tworzyć jakąś jedną partię. No, wie pan, jest na pewno taka grupa ludzi, także w Prawie i Sprawiedliwości, którzy bardzo mocno chcieliby się pozbyć Mateusza Morawieckiego z partii.
1: Kto?
0: Są tacy politycy. Mam nadzieję, że oni na pewno wiedzą w tym momencie, bo każdy jakiś tam swój rachunek sumienia musi zrobić. Mam nadzieję, że takich działań więcej nie będzie i że będziemy razem działali dalej, zgodnie z tym, co mówił prezes Jarosław Kaczyński. Muszą być dwa silne płuca, musimy być partią, na którą mogą głosować ludzie, którzy się czasami w różnych sprawach mogą ze sobą nie zgadzać, ale zgadzają się w jednym, że to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, wymaga absolutnie zmiany. Do tego będziemy dążyli.
1: Tak mówi Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych, gość popołudniowej rozmowy w RMF.
0: Dziękuję bardzo, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Radio RMF 20.

0: Na zegarach godzina druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Nowe przepisy mają ułatwić podróże koleją po Europie. Komisja Europejska chce wprowadzenia pojedynczych biletów na całą międzynarodową trasę. W Lubuskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali dwa laboratoria produkujące narkotyki. Aż połowa badanych Polaków z umowami o pracę chce zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami. Fakty o drugiej rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców w Lubuskiem. Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 12 między Piaskami a Chełmem. W pobliżu miejscowości Jankowice czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. A droga jest aktualnie zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Komisja Europejska przedstawiła nowe przepisy, które mają ułatwić podróże koleją po Europie. Zgodnie z propozycją, pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników. Szczegóły tej propozycji sprawdziła nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Nowe przepisy ułatwią podróże międzynarodowe, umożliwiając za pomocą jednej płatności zakup jednego biletu na całą trasę, obejmującą pociągi różnych przewoźników oraz różne środki transportu, a więc system połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat. Ryzyko utraty pieniędzy za skomplikowaną podróż ostatecznie więc przestanie obciążać pasażera.
3: To są fakty RMF FM.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali na terenie województwa lubuskiego dwa